0: Mężczyźni stracili równowagę na stromym zboczu i spadli z dużej wysokości. Akcja poszukiwawcza była utrudniona przez ulewny deszcz i trudny teren. Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
1: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli. Spanie z psem w łóżku może przynieść korzyści zdrowotne, takie jak redukcja stresu i poprawa jakości snu. Obecność czworonoga pomaga w budowaniu odporności i zapewnia poczucie stabilizacji. Ważne jest jednak, by dbać o higienę, regularnie odrobaczać pupila i często zmieniać pościel. Eksperci zalecają pranie poszewek co 3 do 4 dni, aby utrzymać odpowiednie warunki sanitarne.
1: Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem bez smug i uszkodzeń.
0: Andrzej Duda kończy dziś 54 lata i po raz pierwszy od dawna świętuje prywatnie, a nie jako prezydent Polski. Jego żona, Agata Duda, jest od niego o kilka tygodni starsza. Para poznała się w młodości na 18 urodzinach wspólnego kolegi i szybko zaczęła się spotykać. Dziś są rodzicami Kingi, która pracuje jako prawniczka w Warszawie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, aktywnie działa na rzecz seniorów, podkreślając ich wartość jako kapitału społecznego. Apeluje o przełamywanie stereotypów dotyczących wieku i zachęca osoby starsze do realizacji marzeń oraz aktywnego życia. Kwaśniewska promuje ideę życia tu i teraz, namawiając seniorów do inwestowania w siebie i czerpania radości z codziennych chwil. Podkreśla znaczenie aktywności fizycznej i umysłowej jako klucza do lepszej jakości życia w starszym wieku.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eurowizja. Ten spektakularny festiwal muzyczny, który od lat 50. XX wieku jednoczy Europę, wciąż przyciąga miliony przed ekrany. Polska, jak zawsze, z dumą bierze udział. Choć czasem trudno sobie przypomnieć, kto z naszych gwiazd tam wystąpił. Dla tych, którzy lubią wyzwania, przygotowano quiz z pytaniami o polskich artystów na Eurowizji. Ale uwaga, nie wszystko jest takie oczywiste, bo niektórzy z nich śpiewali pod innymi flagami. Powodzenia w zgadywaniu.
2: Na PGE, e-narodowym podczas finałowego występu, Maty publiczność przeżyła prawdziwy szok. Na scenie pojawiły się Doda i Fagata, prezentując utwór, który bezlitośnie uderzał w ich byłych partnerów. Odważny strój Dody i ostry tekst piosenki szybko stały się hitem w sieci, choć utwór jeszcze nie trafił na platformy streamingowe. Zderzenie muzycznych pokoleń wywołało burzę w internecie, a Doda po raz kolejny pokazała, że nie boi się łamać konwenansów. Alicja Szemplińska zdobyła 12. miejsce na Eurowizji 2026 w Wiedniu, a Polska pęka z dumy, mimo że podium nie zostało zdobyte. Jury było zachwycone, przyznając jej 133 punkty, ale widzowie zaledwie 17. Cóż za rozbieżność. Internauci z całej Europy nie szczędzili pochwał, nazywając jej występ najlepszym tej nocy, ale publiczność miała inne zdanie. Nawet pierwsza dama, Marta Nawrocka, nie mogła się powstrzymać i w środku nocy wyraziła swoje wsparcie na Instagramie. Ignacy Gogolewski, znany aktor i reżyser, miał życie prywatne, które mogłoby posłużyć za scenariusz do filmu. Jego romanse i zdrady były równie spektakularne jak role, które odgrywał na scenie. Porzucił pierwszą żonę, Katarzynę Łaniewską, dla Ireny Dziedzic, a później zdradził Joannę Rawi, co doprowadziło ją do dramatycznej próby samobójczej. Choć jego życie zawodowe pełne było sukcesów, to właśnie burzliwe relacje miłosne przyciągały uwagę publiczności.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Zofia Zborowska-Wrona, która dziś kończy 39 lat, przeszła niesamowitą metamorfozę od małej dziewczynki z Złota Dezerterów do ikony stylu i głosu swojego pokolenia. Z córki sławnych aktorów stała się samodzielną gwiazdą, której życie osobiste i zawodowe śledzą media w całej Polsce. Jej odwaga w mówieniu o trudnych tematach, jak walka z depresją czy czerniakiem, inspiruje tysiące kobiet. A teraz, jako prowadząca polską edycję Love is Blind, Zofia nie przestaje zaskakiwać. Na Eurowizji 2026 w Wiedniu muzyka zeszła na drugi plan, bo prawdziwą gwiazdą wieczoru była prowadząca Wiktoria Swarowski. Zmieniała kreację jak kameleon, zaczynając od szmaragdowej syrenki, przez lawendową romantyczność, aż po srebrzystą zbroję, która mogłaby zawstydzić niejednego rycerza. Jej stylizacje były tak olśniewające, że nawet reflektory musiały się poddać. A wszystko to w blasku biżuterii od Chopard, bo przecież nic tak nie mówi Eurowizja jak odrobina luksusu.
1: Wiktoria Gąsiewska znów podbija Cannes, ale tym razem nie dla filmowych laurów, a dla promocji marki, której jest ambasadorką. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w ultrakrótkiej czarnej sukience, która przyciągała spojrzenia bardziej niż niejedna premiera filmowa. Kreacja z ogromnym kwiatem i błyszczącymi sandałkami to prawdziwy hit, choć festiwalowe czerwone dywany widziały już niejedno. Cóż, Cannes to nie tylko filmy, ale i moda, a Gąsiewska doskonale o tym wie.
2: Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sammy Hagar, znany jako Red Rocker, miał prosty plan na życie. Szybkie auta, wielka sława i zero kompromisów. Jego bezczelna determinacja doprowadziła go do wyrzucenia z dwóch legendarnych zespołów, ale to był tylko początek jego historii. Po spektakularnym sukcesie z Van Halen, Hagar nie tylko zbudował rockowe imperium, ale i stworzył własną markę tequili, sprzedając udziały za 80 milionów dolarów. Udowodnił, że można być gwiazdą rocka i biznesu jednocześnie, a jego młodzieńcze marzenia były tylko rozgrzewką przed prawdziwym sukcesem.
1: Szwedzka grupa Sabaton, znana z heavy metalu, stała się w Polsce niemal narodowym skarbem dzięki piosence 41 o bitwie pod Wizną. Kto by pomyślał, że e-mail od fana z Polski zmieni losy zespołu i wprowadzi ich na salony polityczne? Minister Obrony Narodowej wręczył muzykom honorowe kordziki, co skończyło się zabawnymi perypetiami na lotnisku. Sabaton, zamiast pisać podręczniki, opowiada historię o polskim męstwie, a ich koncerty przyciągają tłumy jak magnes.
2: Oto historia, która pokazuje, że czasem piwnica może być lepsza niż najdroższe studio w Los Angeles. Tom Scholz, inżynier z MIT, stworzył w swojej piwnicy brzmienie, które zachwyciło miliony. A wszystko to pod nosem wielkiej wytwórni Epic Records. Dzięki sprytnej mistyfikacji i wsparciu producenta Johna Boylana, Scholz zdołał oszukać gigantów muzyki, tworząc jeden z najważniejszych albumów rockowych wszechczasów. Debiutancki album Boston sprzedał się w USA w nakładzie ponad 17 milionów egzemplarzy, udowadniając, że czasem to, co domowe, jest najlepsze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 9 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w zajezdni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
2: Dziś rano w miejscowości Smyków, na pograniczu powiatów Dąbrowskiego i Tarnowskiego, doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy marki Fiat Punto uderzył w zaparkowaną ciężarówkę, w wyniku czego zginęli trzej mężczyźni podróżujący osobówką. Na miejscu pracowały liczne służby ratunkowe, które użyły specjalistycznego sprzętu do wydobycia ofiar. Policja i prokuratura badają przyczyny zdarzenia. W krakowskim hipermarkecie Auchan padł rekord w systemie kaucyjnym. Jeden z klientów oddał aż 4863 butelki i puszki, co zajęło mu 4,5 godziny. Uzyskane 2431 zł i 50 groszy przekazał na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie pokazuje, jak system kaucyjny może wspierać ekologię i działania charytatywne. Polskie miasta słyną z ulic, które stały się ich wizytówkami, przyciągając turystów i mieszkańców wyjątkową atmosferą. To miejsca, gdzie koncentruje się życie kulturalne i towarzyskie, a niektóre z nich zachwycają historią i architekturą. Najdłuższą ulicą w Polsce jest Aleja Wojska Polskiego w Częstochowie, mierząca około 14,7 km. Ulice te często stają się symbolami miast i obowiązkowymi punktami na trasie zwiedzających.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w Centrum Ogrodnicze podczas kiermaszu Pamiętajcie o Ogrodach. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, oferując szeroki wybór roślin, akcesoriów ogrodniczych oraz lokalnych specjałów. Słoneczna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom, a niektórzy wystawcy wyprzedali swoje towary przed zakończeniem imprezy. Kiermasz tradycyjnie inauguruje sezon ogrodniczy w regionie. W Szczecinie w sobotę odbyła się niezwykła parada zabytkowych pojazdów z okazji Europejskiej Nocy Muzeum. Z Muzeum Techniki i Komunikacji wyjechały m.in. maluchy, trabanty, polonezy i żuki, które przyciągnęły uwagę mieszkańców. Ulica Niemierzyńska wypełniła się dźwiękami silników, a przejazd przez miasto wzbudził entuzjazm i nostalgię wśród widzów. Wydarzenie było częścią bogatego programu, który umożliwił bezpłatne zwiedzanie wielu placówek kulturalnych.
1: W brazylijskim mieście Pomerode znajduje się kopia zabytkowej bramy ze Szczecina. Oryginał, zbudowany około 1900 roku, pełnił funkcję głównej bramy wjazdowej na teren portu wolnocłowego w Szczecinie. Kopia w Pomerode, otwarta w 2001 roku, jest hołdem dla niemieckich imigrantów z Pomorza Zachodniego, którzy założyli to miasto. Inicjatorem budowy był Wolfgang Wigge, potomek tych imigrantów, chcący upamiętnić ich korzenie i związek z Pomorzem.
2: Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Kłodzku, piątkowy wieczór, pięcioletni chłopiec wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze przy ulicy Wiejskiej. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, a towarzyszyła mu mama. Policja potwierdziła, że rodzice byli trzeźwi, a śledczy badają okoliczności zdarzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. We Wrocławiu temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelona po zakończeniu obecnego sezonu. Kapitan polskiej reprezentacji chciał 2-letniego kontraktu, ale nie doszedł do porozumienia z klubem. Tymczasem Cristiano Ronaldo i jego drużyna Al Nassr przegrali w finale AFC Champions League z Gamba Osaka 0-1. Portugalczyk teraz skupia się na nadchodzącym Mundialu 2026, w którym zagra z reprezentacją swojego kraju.
1: Sebastian Szymański szybko stał się kluczowym zawodnikiem Rennes, co znacząco wpłynęło na wyniki drużyny. Dzięki jego umiejętnościom zespół pokonał m.in. PSG i walczy o europejskie puchary. Vincent Candela podkreśla jego boiskową inteligencję i technikę. Przemysław Frankowski zmaga się z problemami zdrowotnymi, co wpływa na jego formę, ale przyszły sezon może być dla niego lepszy.
0: Koszykarze Legii Warszawa prowadzą 2-0 w serii z MKS Dąbrowa Górnicza w fazie play-off Orlen Basket Ligi. Po dwóch zwycięstwach u siebie stołeczny zespół ma szansę zakończyć rywalizację już w trzecim meczu na wyjeździe. W innych parach Śląsk-Wrocław prowadzi 2-0 z Arką Gdynia, a King Szczecin remisuje 1-1 z Zastalem Zielona Góra. Dziki Warszawa zremisowały serię z Treflem Sopot 1-1, a kolejne mecze odbędą się w stolicy.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Dziś wieczorem o 20:30 w Turynie Aluron Zawiercie zmierzy się z Ziraat Bankasi Ankara w półfinale Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy. W tureckim zespole gra Tomasz Fornal, a drużyna jest faworytem bukmacherów. Wczoraj PGE Projekt Warszawa przegrał z włoską Perugią 0-3. Zwycięzca turnieju otrzyma 500 000 euro. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu.
0: W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi koguciej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w 3 setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Kokogao. Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
0: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
1: Tymoteusz Puchacz, świeżo upieczony mistrz Azerbejdżanu z Sabah FK, rozważa możliwość występu w Freak Fightach po zakończeniu kariery piłkarskiej. Podczas wywiadu dla kanału sportowego przyznał, że choć nie śledzi już gal na bieżąco, nie wyklucza jednorazowego startu w oktagonie. Puchacz, który odegrał kluczową rolę w zdobyciu tytułu mistrzowskiego, ma na stole propozycję 3-letniego kontraktu z klubem z Baku. Jeśli zdecyduje się na walkę, dołączy do grona byłych reprezentantów Polski, którzy spróbowali swoich sił w mieszanych sztukach walki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 7 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa sensacja. Ewa i Romeo, młodzi zakochani, postanawiają wziąć ślub w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Ceremonia odbędzie się w Walentynki, 14 lutego, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świadkami tego wydarzenia będą ich przyjaciele, Ewelina i Witek, którzy zostaną zaproszeni pod pretekstem podwójnej randki. Mimo prób przekonania pary do zmiany decyzji, Ewa i Romeo są zdeterminowani, by zrealizować swój plan. Ich decyzja wywoła szok i niedowierzanie, ale młodzi są pewni swoich uczuć. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 20:05 na TVP2. To wydarzenie na pewno zapadnie w pamięć widzom na długo.
1: Agnes z M jak Miłość to postać, która wniosła świeżość i energię do rodziny Mostowiaków. Amanda Mincewicz, wcielająca się w tę rolę, zdobyła serca widzów od września zeszłego roku. W nadchodzącym sezonie jej wątek ma się jeszcze bardziej rozwinąć, zwłaszcza w kontekście zdrady Artura, co może zagrozić jego małżeństwu z Marysią. Tymczasem Amanda Mincewicz pojawi się także w serialu Polsatu Pierwsza Miłość. Aktorka podzieliła się zdjęciem z planu, gdzie występuje w roli lekarki. Szczegóły jej nowej postaci poznamy jesienią. Wygląda na to, że Amanda Mincewicz będzie miała pełne ręce roboty w nadchodzących miesiącach.
0: Mateusz Mosiewicz, znany z roli Mariusza Sanockiego w M jak Miłość, od półtora roku wzbudza skrajne emocje wśród widzów. Jego postać, która zniszczyła małżeństwo Kasi i Jakuba, jest jednym z najbardziej znienawidzonych bohaterów serialu. Mariusz, nieobliczalny i zazdrosny, chce mieć Kasię tylko dla siebie, co przyciąga uwagę fanów. Prywatnie Mosiewicz jest w związku z aktorką Martą Wiejak, z którą ma 5-letnią córkę. Co ciekawe, na planie M jak Miłość spotyka swoją byłą partnerkę, Annę Jarosik, choć nie grają wspólnych scen. Aktor zdobył popularność nie tylko dzięki M jak Miłość, ale także rolą w innych serialach, takich jak Szpital Świętej Anny. Jego życie zawodowe i prywatne pełne jest ciekawych zwrotów akcji.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak Miłość kończy sezon z emocjonującym zwrotem akcji. W ostatnim, 1936 odcinku Artur Rogowski ulega pokusie i wyznaje miłość Joannie, młodej lekarki. Pocałunek między nimi stawia pod znakiem zapytania przyszłość jego małżeństwa z Marysią. Czy Artur zdecyduje się na nową miłość? Czy pozostanie wierny żonie? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w kolejnym sezonie. Artur i Joanna są rozdarty między uczuciami a wyrzutami sumienia. Ich wewnętrzna walka przypomina grecką tragedię, gdzie dramatyczny finał wydaje się nieunikniony. Czy miłość do Joanny okaże się silniejsza niż zobowiązania wobec Marysi? Wszystko rozstrzygnie się po wakacjach.
0: M jak Miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hannah i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 11 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Gdańsku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Premier Donald Tusk ostro skrytykował lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając ich o działania na szkodę państwa. Konflikt wybuchł po doniesieniach o zmniejszeniu obecności wojsk USA w Europie, co opozycja wykorzystała do ataku na rząd. Tusk zapewnił, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce pozostaje stabilna, a wstrzymanie rotacji ma charakter logistyczny. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że zaangażowanie USA w Polsce nie ulegnie zmianie. W Modenie doszło do dramatycznego ataku, gdy 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę pieszych, a następnie zaatakował nożem. W wyniku zdarzenia 8 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Bohaterska postawa przechodniów pozwoliła na zatrzymanie napastnika, który obecnie jest przesłuchiwany przez policję. Premier Włoch, Giorgia Meloni, wyraziła solidarność z ofiarami i podziękowała obywatelom za ich odwagę.
2: Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką, mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
0: Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych. Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła, najlepiej w materiałowym woreczku. Mydło stopniowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu.
0: Lody to ulubiony przysmak lata, ale osoby na diecie często z nich rezygnują z obawy przed kaloriami. Nie trzeba jednak całkowicie ich unikać. Warto wybierać lody jogurtowe lub te na bazie naturalnego jogurtu i owoców, unikając dodatków takich jak czekolada czy karmel. Domowe Fit lody z mrożonych bananów i jogurtu to także świetna alternatywa.
2: Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Psychologowie odkryli, że ulubione kolory mogą zdradzać cechy osobowości i poziom inteligencji. Osoby o wysokim IQ najczęściej wybierają niebieski, zielony i szary, które symbolizują spokój, harmonię i analityczne myślenie. Czerwony, jako kolor stymulujący, rzadko jest preferowany przez osoby ceniące koncentrację i spokój. Wybór koloru to jednak sprawa indywidualna, na którą wpływa wiele czynników. Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki. W maju 2020 roku prezydent Andrzej Duda wziął udział w akcji hashtag Hot16Challenge2, której celem była zbiórka pieniędzy na walkę z koronawirusem. W ramach wyzwania zaprezentował swoją rapową zwrotkę, która szybko stała się hitem w sieci. Duda nominował do udziału w akcji m.in. Marylę Rodowicz i premiera Mateusza Morawieckiego. Akcja miała na celu wsparcie lekarzy i szpitali, a jej pomysłodawcą był raper Solar.
2: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, w którym zapytano Polaków, którego polityka najchętniej zaprosiliby na majowego grilla. Najwięcej głosów zdobył prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 21%, a na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z 16%. Co ciekawe, aż 34% ankietowanych nie chciało zaprosić żadnego polityka, co wskazuje na wyraźną niechęć do łączenia polityki z czasem wolnym.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 13 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwóch miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, zaskoczyła wszystkich romskim ślubem z wnukiem Bogdana Trojanka. Choć ceremonia nie miała mocy prawnej, para żyje jak małżeństwo, co wywołało lawinę komentarzy. Dziadek Giovanniego podkreśla, że to miłość, a nie urzędowe papiery łączy młodych. Cóż, miłość nie potrzebuje dokumentów, ale czy fani doczekają się oficjalnego wesela?
2: Alicja Szemplińska, nasza polska gwiazda na Eurowizji 2026, zachwyca publiczność swoją dojrzałością sceniczną i perfekcyjnym wokalem. Ta młoda wokalistka z Ciechanowa, która zaczynała od występów za zasłonką w domu, teraz rywalizuje w Wiedniu o najwyższe trofeum. Co ciekawe, nad jej talentem czuwał sam Seth Riggs, nauczyciel Michaela Jacksona. Czyżby Polska miała swojego własnego króla popu? Australia na Eurowizji? Tak, to nie żart. Choć geograficznie leży na drugim końcu świata, dzięki członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców, Australijczycy od lat biorą udział w tym europejskim festiwalu. Delta Goodrem, australijska supergwiazda, ma w tym roku ogromne szanse na zwycięstwo, co mogłoby wywołać niezły zamęt. Ale spokojnie, nawet jeśli wygrają, Eurowizja pozostanie w Europie, a Australia będzie tylko współproducentem. Cóż za ironia losu. Wiedeńska Eurowizja 2026 przeszła do historii, a Bułgaria triumfuje dzięki energetycznemu utworowi Bangaranga. Tymczasem w Polsce burza. Nasze jury przyznało 12 punktów Izraelowi, co wywołało lawinę krytyki. Internauci niesłusznie obwinili prezenterkę Olę Budkę, która tylko przekazywała wyniki. Mimo hejtu, Ola nie zamierza rezygnować z roli rzeczniczki w przyszłorocznej edycji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Mata, czyli Michał Matczak, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i serca fanów. Podczas wyprzedanego koncertu na PGE Narodowym jego partnerka Natalia z dumą dzieliła się romantycznymi momentami zza kulis. Nowy, trzypłytowy album #Mata2040 trafił do serwisów streamingowych, a Mata stał się najmłodszym artystą, który zapełnił ten stadion. Cóż, miłość i sukces idą w parze, a fani nie mogą się nasycić. Mateusz Świerczyński postanowił przeprosić swoją dziewczynę, Karolinę Gilon, za zdradę, która wydarzyła się w jej śnie. Tak, dobrze słyszycie. Zdrada miała miejsce tylko w wyobraźni Karoliny. Ale Mateusz z pełną powagą opublikował oświadczenie na Instagramie. Para, która przeszła już przez terapię dla par, pokazuje, że poczucie humoru to klucz do sukcesu. A może to tylko kolejny dowód na to, że miłość nie zna granic, nawet tych sennych.
2: Paweł Pawlikowski znów na ustach całego świata. Jego najnowszy film Ojczyzna podbija Cannes i ma szansę na Złotą Palmę. Wygląda na to, że Oscar to dla niego za mało. Tymczasem Maciej Musiał, choć obecny na festiwalu, nie zbiera pochwał. Jego Historie równoległe krytycy porównują do rozdmuchanej pracy zaliczeniowej. Cóż, nie każdy może być Pawlikowskim.
1: Brian May, gitarzysta Queen, zbudował swoją legendarną gitarę Red Special z materiałów z odzysku, ponieważ nie było go stać na drogie modele. Z kawałka starego kominka i części od motocykla stworzył instrument, który stał się ikoną rocka. Gitara, mimo że trzymała się na taśmie klejącej, przetrwała dekady i dziś podróżuje w pierwszej klasie z osobistym ochroniarzem. A wszystko zaczęło się od marzenia i kilku zapałek do zatkania dziur po kornikach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że rockowi twardziele z Aerosmith mogą się tak rozczulić? Ich jedyny numer jeden, I Don't Want to Miss a Thing, początkowo uznawany za popowy chłam, stał się światowym hitem, mimo że zespół bał się, że zniszczy ich rockowy wizerunek. Inspiracja przyszła prosto z łóżka Barbry Streisand, a Steven Tyler, mimo nogi w gipsie, dodał piosence rockowego pazura. I choć fani wciąż są podzieleni, sukces na listach przebojów mówi sam za siebie.
1: Oto historia, która pokazuje, że czasem bunt przynosi nieoczekiwane efekty. Johnny Greenwood z Radiohead, sfrustrowany miękkim brzmieniem piosenki Creep, próbował ją zepsuć agresywnym szarpaniem strun. Paradoksalnie, to właśnie ten zgrzyt stał się znakiem rozpoznawczym utworu i kluczem do jego globalnego sukcesu. Choć początkowo Creep była klapą w Wielkiej Brytanii, to dzięki jednemu izraelskiemu DJ-owi i kalifornijskim stacjom radiowym piosenka podbiła świat. Jednak sukces okazał się przekleństwem, a zespół przez lata unikał grania tego utworu na koncertach.
2: W latach 80. Kalifornia drżała przed Richardem Ramirezem, znanym jako Nocny Stalker. Ale to nie on, a zespół AC/DC znalazł się w centrum uwagi. Wszystko przez czapkę z ich logo, którą morderca zgubił na miejscu zbrodni. Media szybko połączyły australijską grupę z brutalnymi morderstwami, a piosenka Night Prowler stała się rzekomym hymnem zabójcy. Choć muzycy tłumaczyli, że ich twórczość to tylko rozrywka, a nie instruktaż dla przestępców, to wizerunek zespołu mocno ucierpiał, a piosenka zniknęła z koncertowych setlist.
1: Geddie Lee, lider zespołu Rush, przez lata skrywał przed światem bolesną historię swojej rodziny, która przetrwała piekło obozów koncentracyjnych. Jego matka, Mania, z polskim akcentem wymawiała imię Gary jako Geddie, co stało się jego scenicznym pseudonimem. Trauma rodziców i ich niezwykła wola przetrwania wpłynęły na jego podejście do muzyki, czyniąc z Rush zespół o niespotykanej dyscyplinie i perfekcjonizmie. Utwór Red Sector A to hołd dla ocalałych, oparty na wstrząsających wspomnieniach Mani z dnia wyzwolenia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 11 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W pierwszym tygodniu czerwca Polacy będą mieli okazję do długiego weekendu dzięki uroczystości Bożego Ciała, która przypada na czwartek, 4 czerwca. W Warszawie prognozy pogody na ten czas są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza i słoneczną aurą. Warto jednak śledzić bieżące prognozy, ponieważ warunki mogą się zmieniać.

0: krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu.
1: W miejscowości Smyków, na granicy powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego, doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy uderzył w zaparkowaną ciężarówkę, w wyniku czego zginęło 3 mężczyzn podróżujących Fiatem. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, które musiały użyć specjalistycznego sprzętu, by wydostać ofiary z pojazdu. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców.
1: W Bielsku-Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych. Brazylijskie miasto Pomerode przyciąga turystów imponującą bramą wjazdową, która jest dokładną repliką zabytkowej bramy z polskiego Szczecina. Oryginalna konstrukcja, wzniesiona na przełomie XIX i XX wieku, znajduje się w pobliżu centrum Szczecina i jest świadkiem historii portu. Replika w Pomerode, znana jako Brama Imigrantów, została zbudowana w 2001 roku jako hołd dla niemieckich emigrantów z Pomorza Zachodniego, którzy osiedlili się w Brazylii. To symboliczne połączenie historii i tradycji obu regionów.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną. W sobotę 16 maja Szczecin stał się żywym muzeum motoryzacji. Z okazji Europejskiej Nocy muzeum ulicami miasta przejechała parada kilkudziesięciu zabytkowych pojazdów, w tym maluchy, żuki, trabanty i polonezy. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, którzy z entuzjazmem fotografowali i nagrywali przejazd klasyków. Parada była jedną z wielu atrakcji tej nocy, oferując mieszkańcom nie tylko sentymentalną podróż, ale także wyjątkową lekcję historii. W Kłodzku, na forcie Owcza Góra, powstaje nowa wieża widokowa, która nawiązuje do historycznej konstrukcji i ma zapewnić niezapomniane panoramy miasta. Projekt obejmuje także budowę kładki, która umożliwi podziwianie widoków bez wycinania drzew. Dodatkowo wokół fortu powstaną nowe ścieżki rowerowe i piesze oraz miejsca do odpoczynku. Cała inwestycja, warta niemal 4,5 miliona złotych, jest współfinansowana z funduszy europejskich. W Kłodzku doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 5-letni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Policja potwierdziła, że rodzice dziecka byli trzeźwi, a okoliczności wypadku są badane. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia chłopca.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 11 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 13 stopni, a wiatr północny może osiągnąć 4 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Deficyt budżetu państwa w Polsce po 4 miesiącach 2026 roku wyniósł prawie 90 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wydatki rosną szybciej niż dochody, a największe koszty generują ZUS, wojsko i obsługa długu. Dochody z VAT wzrosły, ale to nie wystarcza, by zrównoważyć wydatki. Dochody z PIT były ujemne z powodu reformy dochodów samorządu. Ekonomiści przewidują, że druga połowa roku przyniesie jeszcze większe wydatki, co może pogłębić deficyt. Mimo to Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet jest realizowany zgodnie z planem.
2: Iran planuje nałożyć opłaty na gigantów technologicznych za korzystanie z podmorskich kabli w cieśninie Ormus. Wśród firm, które mogą być dotknięte, są Google, Microsoft, Meta i Amazon. Teheran grozi, że w przypadku braku płatności może dojść do uszkodzenia kabli, co mogłoby spowodować katastrofę cyfrową. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogłyby sparaliżować transmisję danych na kilku kontynentach. Sytuacja jest skomplikowana przez amerykańskie sankcje, które utrudniają firmom dokonywanie płatności na rzecz Iranu. Iran pokazuje, że dysponuje narzędziami nacisku wykraczającymi poza tradycyjne metody militarne.
1: Rynek nieruchomości staje się coraz trudniejszy dla singli. Banki obniżają zdolność kredytową, co sprawia, że najtańsze mieszkania szybko znikają z rynku. W kwietniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 1/3 w porównaniu z marcem. Deweloperzy ograniczają nowe inwestycje, co dodatkowo zmniejsza dostępność mieszkań. Najbardziej dotknięci są single, którzy mają coraz mniejsze szanse na zakup własnego lokum. Eksperci przewidują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć z powodu niepewności związanej z inflacją i stopami procentowymi. Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje znaczące zmiany w systemie podatkowym, które wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie 15-procentowego podatku dla części przedsiębiorców oraz ograniczenie ulgi mieszkaniowej. Najbardziej ucierpią drobni przedsiębiorcy, branża IT i właściciele nieruchomości. Zmiany w uldze IP Box mogą utrudnić życie programistom, którzy będą musieli zatrudniać pracowników, by z niej skorzystać. Eksperci ostrzegają, że nowe przepisy mogą prowadzić do wzrostu obciążeń finansowych dla wielu Polaków. Krytycy twierdzą, że to zwykła podwyżka podatków, a nie walka z optymalizacją podatkową. Polska branża meblarska zmaga się z poważnym kryzysem, co potwierdzają masowe zwolnienia w fabrykach IKEA w Wielbarku i Goleniowie. Spadek eksportu mebli do Europy sięga już 15%, a rosnące koszty produkcji, w tym energii i drewna, dodatkowo pogarszają sytuację. Niestabilna sytuacja geopolityczna wpływa na zmniejszenie popytu na meble, co zagraża setkom tysięcy miejsc pracy w Polsce. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Jan Szynaka, podkreśla, że problemy narastały od lat i wymagają pilnych działań. Producenci starają się wprowadzać innowacje, by obniżyć koszty, ale perspektywy na poprawę sytuacji są wciąż niepewne. Coraz więcej Polaków decyduje się na częstsze podróże, mimo rosnącej świadomości kosztów. Trend smart travel zyskuje na popularności, oferując sprytne i ekonomiczne podejście do planowania wyjazdów. Dzięki kilku prostym zasadom, takim jak wybór odpowiedniego bagażu czy tworzenie garderoby kapsułowej, można znacząco obniżyć koszty podróży. Badania pokazują, że 79% Polaków planuje podróżować równie często lub częściej niż w poprzednim roku. Popularne kierunki, takie jak Włochy czy Hiszpania, znów przyciągają turystów. Kluczowe jest dobre przygotowanie, które pozwala cieszyć się podróżą bez stresu o finanse.
2: Konsumenci mają prawo do reklamacji wadliwych produktów na podstawie rękojmi, która obowiązuje przez 2 lata od zakupu. W ramach rękojmi można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, jeśli wada jest istotna. Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na żądanie reklamacji, a brak reakcji oznacza jej uznanie. W przypadku zakupów online konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Zwrot towaru kupionego stacjonarnie zależy od polityki sklepu i nie jest obowiązkowy. Gwarancja jest dobrowolna. jej warunki określa producent lub sprzedawca.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mediacje rodzinne stają się coraz popularniejszą alternatywą dla postępowań sądowych. To szybsze, tańsze i mniej stresujące rozwiązanie, które pomaga zachować dobre relacje, zwłaszcza w sprawach dotyczących rozwodów, podziału majątku czy opieki nad dziećmi. Proces mediacji polega na spotkaniach z neutralnym mediatorem, który wspiera strony w osiągnięciu porozumienia. Ugoda wypracowana w mediacji po zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną wyroku. Koszty mediacji są znacznie niższe niż sądowe, co czyni ją atrakcyjną opcją dla wielu rodzin. Mediacja pozwala również na zachowanie poufności, co jest istotne w delikatnych sprawach rodzinnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 14 stopni i małe zachmurzenie. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa sensacja. Ewa i Romeo, młodzi zakochani, postanawiają wziąć ślub w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Ceremonia odbędzie się w Walentynki, 14 lutego, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świadkami tego wydarzenia będą ich przyjaciele, Ewelina i Witek, którzy zostaną zaproszeni pod pretekstem podwójnej randki. Mimo prób przekonania pary do zmiany decyzji, Ewa i Romeo są zdeterminowani, by zrealizować swój plan. Ich decyzja wywoła szok i niedowierzanie, ale młodzi są pewni swoich uczuć. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. To wydarzenie na pewno zapadnie w pamięć widzom na długo.
1: Agnes z M jak Miłość to postać, która wniosła świeżość i energię do rodziny Mostowiaków. Amanda Mincewicz, wcielająca się w tę rolę, zdobyła serca widzów od września zeszłego roku. W nadchodzącym sezonie jej wątek ma się jeszcze bardziej rozwinąć, zwłaszcza w kontekście zdrady Artura, co może zagrozić jego małżeństwu z Marysią. Tymczasem Amanda Mincewicz pojawi się także w serialu Polsatu Pierwsza Miłość. Aktorka podzieliła się zdjęciem z planu, gdzie występuje w roli lekarki. Szczegóły jej nowej postaci poznamy jesienią. Wygląda na to, że Amanda Mincewicz będzie miała pełne ręce roboty w nadchodzących miesiącach.
0: Mateusz Mosiewicz, znany z roli Mariusza Sanockiego w M jak Miłość, od półtora roku wzbudza skrajne emocje wśród widzów. Jego postać, która zniszczyła małżeństwo Kasi i Jakuba, jest jednym z najbardziej znienawidzonych bohaterów serialu. Mariusz, nieobliczalny i zazdrosny, chce mieć Kasię tylko dla siebie, co przyciąga uwagę fanów. Prywatnie Mosiewicz jest w związku z aktorką Martą Wiejak, z którą ma 5-letnią córkę. Co ciekawe, na planie M jak Miłość spotyka swoją byłą partnerkę, Annę Jarosik, choć nie grają wspólnych scen. Aktor zdobył popularność nie tylko dzięki M jak Miłość, ale także rolom w innych serialach, takich jak Szpital Świętej Anny. Jego życie zawodowe i prywatne pełne jest ciekawych zwrotów akcji.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak Miłość kończy sezon z emocjonującym zwrotem akcji. W ostatnim, 1936 odcinku Artur Rogowski ulega pokusie i wyznaje miłość Joannie, młodej lekarki. Pocałunek między nimi stawia pod znakiem zapytania przyszłość jego małżeństwa z Marysią. Czy Artur zdecyduje się na nową miłość? Czy pozostanie wierny żonie? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w kolejnym sezonie. Artur i Joanna są rozdarty między uczuciami a wyrzutami sumienia. Ich wewnętrzna walka przypomina grecką tragedię, gdzie dramatyczny finał wydaje się nieunikniony. Czy miłość do Joanny okaże się silniejsza niż zobowiązania wobec Marysi? Wszystko rozstrzygnie się po wakacjach.
0: M jak Miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:50 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hanna i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. Poznań za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwóch miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W sprawie fałszywych alarmów dotyczących m.in. telewizji Republika doszło do przełomu. Zatrzymany w piątek 53-letni mężczyzna został zwolniony i uznany za ofiarę kradzieży tożsamości. Policja intensywnie poszukuje prawdziwych sprawców, którzy wciąż są na wolności. Śledztwo prowadzone jest przy wsparciu specjalistów od cyberprzestępczości. W Bangkoku doszło do tragicznego wypadku, w którym pociąg towarowy zderzył się z autobusem miejskim na przejeździe kolejowym. Zginęło co najmniej 8 osób, a około 25 zostało rannych. Po zderzeniu wybuchł pożar, który sparaliżował ruch kolejowy w okolicy. Tajlandzkie służby prowadzą śledztwo w sprawie wypadku, a poszkodowani otrzymują pomoc medyczną i finansową. Włoskie Alpy były świadkiem tragedii, gdy w sobotę, 16 maja, odnaleziono ciała dwóch młodych turystów. 24-letni Amerykanin i 23-letni Austriak zaginęli podczas wędrówki w prowincji Udine. Według wstępnych ustaleń mężczyźni stracili równowagę na stromym zboczu i spadli z dużej wysokości. Akcja poszukiwawcza była utrudniona przez ulewny deszcz i trudny teren.
3: Populacja więzienna w Rosji zmniejszyła się o prawie 40% w ciągu ostatnich 5 lat, osiągając historycznie niski poziom 282 tysięcy osadzonych. Głównym powodem tego spadku jest masowa rekrutacja więźniów do walki na Ukrainie, gdzie oferuje się im ułaskawienie w zamian za służbę wojskową. Więźniowie są również wykorzystywani do pracy na potrzeby rosyjskiej machiny wojennej, co generuje miliardowe zyski. Wzrost liczby poważnych przestępstw i rekrutacja cudzoziemców wskazują na szersze problemy demograficzne i gospodarcze w kraju.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie. Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
3: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii.
2: Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie, specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli.
3: Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem bez smug i uszkodzeń.
2: Andrzej Duda kończy dziś 54 lata i po raz pierwszy od dawna świętuje prywatnie, a nie jako prezydent Polski. Jego żona, Agata Duda, jest od niego o kilka tygodni starsza. Para poznała się w młodości na 18 urodzinach wspólnego kolegi i szybko zaczęła się spotykać. Dziś są rodzicami Kingi, która pracuje jako prawniczka w Warszawie. Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, aktywnie działa na rzecz seniorów, podkreślając ich wartość jako kapitału społecznego. Apeluje o przełamywanie stereotypów dotyczących wieku i zachęca osoby starsze do realizacji marzeń oraz aktywnego życia. Kwaśniewska promuje ideę życia tu i teraz, namawiając seniorów do inwestowania w siebie i czerpania radości z codziennych chwil. Podkreśla znaczenie aktywności fizycznej i umysłowej jako klucza do lepszej jakości życia w starszym wieku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ach, te czasy, kiedy cała Polska wierzyła, że Anna Seniuk i Andrzej Kopiczyński to para nie tylko na ekranie. Magda i Stefan Karwowscy, bohaterowie 40-latka, byli tak przekonujący, że widzowie zapomnieli, iż to tylko fikcja. Plotki o romansie aktorów krążyły jak szalone, ale Seniuk w końcu rozwiała wszelkie wątpliwości, mówiąc, że ich relacja była czysto zawodowa. To tylko pokazuje, jak potężna może być magia ekranu, kiedy fikcja staje się niemal rzeczywistością.
2: Eurowizja. Ten spektakularny festiwal muzyczny, który od lat 50. XX wieku jednoczy Europę, wciąż przyciąga miliony przed ekrany. Polska, jak zawsze, z dumą bierze udział. Choć czasem trudno sobie przypomnieć, kto z naszych gwiazd tam wystąpił. Dla tych, którzy lubią wyzwania, przygotowano quiz z pytaniami o polskich artystów na Eurowizji. Ale uwaga, nie wszystko jest takie oczywiste, bo niektórzy z nich śpiewali pod innymi flagami. Powodzenia w zgadywaniu.
1: Polska wiara w eurowizyjny sukces znów legła w gruzach. Alicja Szemplińska, nasza tegoroczna reprezentantka, zdobyła 12 miejsce, co jest nieco lepszym wynikiem niż rok temu, ale wciąż daleko od legendarnego drugiego miejsca Edyty Górniak z 1994 roku. Eurowizja, zamiast być świętem muzyki, coraz bardziej przypomina polityczny teatrzyk, a niektóre kraje nawet zrezygnowały z udziału z powodu obecności Izraela. Może czas zadać sobie pytanie, czy ten konkurs ma jeszcze jakikolwiek sens? Mata, najmłodszy artysta solowy, który wyprzedał PGE Narodowy, zorganizował koncert The Best Of, który przyciągnął tłumy i gwiazdy. Na scenie pojawili się m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz i Skolim, a publiczność miała okazję zobaczyć Anię Rubik, którą pomylono z Taco Hemingwayem. Maryla Rodowicz podarowała raperowi lalkę, a Skolim zagrał z nim kamikaze. Całość przypominała bardziej festiwal celebrytów niż koncert rapowy, ale kto by się tym przejmował, skoro wszyscy świetnie się bawili.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Paulina Gałązka, finalistka 18. edycji Tańca z Gwiazdami, zaskoczyła wszystkich swoim talentem tanecznym, choć na co dzień woli spokój warszawskiej Pragi Północ. Aktorka, która dzieli życie między Polską a Norwegią, niechętnie dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego, ale jej przytulne mieszkanie na Pradze stało się już legendą. W osiedlowym sklepie, znana jako aktoreczka, Gałązka podbiła serca widzów swoją naturalnością i urokiem. Ciekawe, czy jej sąsiadki z Pragi też zbierają wycinki z gazet o jej tanecznych sukcesach.
1: Ignacy Gogolewski, znany aktor i reżyser, miał życie prywatne, które mogłoby posłużyć za scenariusz do filmu. Jego romanse i zdrady były równie spektakularne jak role, które odgrywał na scenie. Porzucił pierwszą żonę, Katarzynę Łaniewską, dla Ireny Dziedzic, a później zdradził Joannę Rawi, co doprowadziło ją do dramatycznej próby samobójczej. Choć jego życie zawodowe pełne było sukcesów, to właśnie burzliwe relacje miłosne przyciągały uwagę publiczności. Na Eurowizji 2026 w Wiedniu muzyka zeszła na drugi plan, bo prawdziwą gwiazdą wieczoru była prowadząca Wiktoria Swarowski. Zmieniała kreację jak kameleon, zaczynając od szmaragdowej syrenki, przez lawendową romantyczność, aż po srebrzystą zbroję, która mogłaby zawstydzić niejednego rycerza. Jej stylizacje były tak olśniewające, że nawet reflektory musiały się poddać. A wszystko to w blasku biżuterii od Chopin, bo przecież nic tak nie mówi Eurowizja jak odrobina luksusu.
2: Wiktoria Gąsiewska znów podbija Cannes, ale tym razem nie dla filmowych laurów, a dla promocji marki, której jest ambasadorką. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w ultrakrótkiej czarnej sukience, która przyciągała spojrzenia bardziej niż niejedna premiera filmowa. Kreacja z ogromnym kwiatem i błyszczącymi sandałkami to prawdziwy hit, choć festiwalowe czerwone dywany widziały już niejedno. Cóż, Cannes to nie tylko filmy, ale i moda, a Gąsiewska doskonale o tym wie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier Karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym. Sammy Hagar, znany jako Red Rocker, miał prosty plan na życie. Szybkie auta, wielka sława i zero kompromisów. Jego bezczelna determinacja doprowadziła go do wyrzucenia z dwóch legendarnych zespołów, ale to był tylko początek jego historii. Po spektakularnym sukcesie z Van Halen, Hagar nie tylko zbudował rockowe imperium, ale i stworzył własną markę tequili, sprzedając udziały za 80 milionów dolarów. Udowodnił, że można być gwiazdą rocka i biznesu jednocześnie, a jego młodzieńcze marzenia były tylko rozgrzewką przed prawdziwym sukcesem.
2: Szwedzka grupa Sabaton, znana z heavy metalu, stała się w Polsce niemal narodowym skarbem dzięki piosence 41 o bitwie pod Wizną. Kto by pomyślał, że e-mail od fana z Polski zmieni losy zespołu i wprowadzi ich na salony polityczne. Minister Obrony Narodowej wręczył muzykom honorowe kordziki, co skończyło się zabawnymi perypetiami na lotnisku. Sabaton, zamiast pisać podręczniki, opowiada historię o polskim męstwie, a ich koncerty przyciągają tłumy jak magnes.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Katowicach powietrze jest dobre, a w Toruniu umiarkowane.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Siążulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Siążulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w zajezdni.
2: Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
1: W gminie Niepołomice kobieta, spacerując po lesie, musiała uciekać na drzewo przed stadem dzików. Jej szybka reakcja i sprawność fizyczna przyciągnęły uwagę lokalnej siłowni Extreme Fitness. Siłownia postanowiła nagrodzić ją miesięcznym karnetem za niezwykły refleks i zwinność. Bohaterka jest proszona o zgłoszenie się w dniu otwarcia nowego lokalu. Dziś rano w miejscowości Smyków, na pograniczu powiatów Dąbrowskiego i Tarnowskiego, doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy marki Fiat Punto uderzył w zaparkowaną ciężarówkę, w wyniku czego zginęli trzej mężczyźni podróżujący osobówką. Na miejscu pracowały liczne służby ratunkowe, które użyły specjalistycznego sprzętu do wydobycia ofiar. Policja i prokuratura badają przyczyny zdarzenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W krakowskim hipermarkecie Auchan padł rekord w systemie kaucyjnym. Jeden z klientów oddał aż 4863 butelki i puszki, co zajęło mu 4,5 godziny. Uzyskane 2431,50 zł przekazał na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie pokazuje, jak system kaucyjny może wspierać ekologię i działania charytatywne. Polskie miasta słyną z ulic, które stały się ich wizytówkami, przyciągając turystów i mieszkańców wyjątkową atmosferą. To miejsca, gdzie koncentruje się życie kulturalne i towarzyskie, a niektóre z nich zachwycają historią i architekturą. Najdłuższą ulicą w Polsce jest Aleja Wojska Polskiego w Częstochowie, mierząca około 14,7 km. Ulice te często stają się symbolami miast i obowiązkowymi punktami na trasie zwiedzających. W miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w centrum ogrodnicze podczas kiermaszu Pamiętajcie o ogrodach. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, oferując szeroki wybór roślin, akcesoriów ogrodniczych oraz lokalnych specjałów. Słoneczna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom, a niektórzy wystawcy wyprzedali swoje towary przed zakończeniem imprezy. Kiermasz tradycyjnie inauguruje sezon ogrodniczy w regionie. W Szczecinie w sobotę odbyła się niezwykła parada zabytkowych pojazdów z okazji Europejskiej Nocy Muzeum. Z Muzeum Techniki i Komunikacji wyjechały m.in. maluchy, trabanty, polonezy i żuki, które przyciągnęły uwagę mieszkańców. Ulica Niemierzyńska wypełniła się dźwiękami silników, a przejazd przez miasto wzbudził entuzjazm i nostalgię wśród widzów. Wydarzenie było częścią bogatego programu, który umożliwił bezpłatne zwiedzanie wielu placówek kulturalnych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W brazylijskim mieście Pomerode znajduje się kopia zabytkowej bramy ze Szczecina. Oryginał, zbudowany około 1900 roku, pełnił funkcję głównej bramy wjazdowej na teren portu wolnocłowego w Szczecinie. Kopia w Pomerode, otwarta w 2001 roku, jest hołdem dla niemieckich imigrantów z Pomorza Zachodniego, którzy założyli to miasto. Inicjatorem budowy był Wolfgang Wigge, potomek tych imigrantów, chcący upamiętnić ich korzenie i związek z Pomorzem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 13 stopni Celsjusza. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze wciąż walczy o wicemistrzostwo po zwycięstwie 1-0 nad Wisłą Płock. Decydującego gola zdobył Maksym Chłań, a drużyna zagrała solidnie w obronie. Trener Michał Gasparik podkreśla, że celem jest Liga Mistrzów, a wszystko rozstrzygnie się w ostatnim meczu sezonu z Radomiakiem. Wisła Płock zanotowała 4. porażkę z rzędu.
2: W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Koszykarze Legii Warszawa prowadzą 2-0 w serii z MKS Dąbrowa Górnicza w fazie play-off Orlen Basket Ligi. Po 2 zwycięstwach u siebie stołeczny zespół ma szansę zakończyć rywalizację już w 3. meczu na wyjeździe. W innych parach Śląsk Wrocław prowadzi 2-0 z Arką Gdynia, a King Szczecin remisuje 1-1 z Zastalem Zielona Góra. Dziki Warszawa zremisowały serię z Treflem Sopot 1-1, a kolejne mecze odbędą się w stolicy.
1: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Kalina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Dziś o godzinie 17 w Turynie PEGE Projekt Warszawa zmierzy się z Ziraat Bankasi Ankara w meczu o 3. miejsce w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Dla warszawskiego zespołu to historyczny debiut w Final Four. Spotkanie będzie transmitowane w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go. Zwycięzca tego starcia zdobędzie brązowe medale i 150 tysięcy euro. Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę, tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu.
2: W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi koguciej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w 3 setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Coco Gauff. Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
2: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
1: Tymoteusz Puchacz, świeżo upieczony mistrz Azerbejdżanu z Sabah FK, rozważa możliwość występu w freak fightach po zakończeniu kariery piłkarskiej. Podczas wywiadu dla kanału sportowego przyznał, że choć nie śledzi już gal na bieżąco, nie wyklucza jednorazowego startu w oktagonie. Puchacz, który odegrał kluczową rolę w zdobyciu tytułu mistrzowskiego, ma na stole propozycję 3-letniego kontraktu z klubem z Baku. Jeśli zdecyduje się na walkę, dołączy do grona byłych reprezentantów Polski, którzy spróbowali swoich sił w mieszanych sztukach walki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 9 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, a w Warszawie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Agnes z M jak Miłość to postać, która wniosła świeżość i energię do rodziny Mostowiaków. Amanda Mincewicz, wcielająca się w tę rolę, zdobyła serca widzów od września zeszłego roku. W nadchodzącym sezonie jej wątek ma się jeszcze bardziej rozwinąć, zwłaszcza w kontekście zdrady Artura, co może zagrozić jego małżeństwu z Marysią. Tymczasem Amanda Mincewicz pojawi się także w serialu Polsatu Pierwsza Miłość. Aktorka podzieliła się zdjęciem z planu, gdzie występuje w roli lekarki. Szczegóły jej nowej postaci poznamy jesienią. Wygląda na to, że Amanda Mincewicz będzie miała pełne ręce roboty w nadchodzących miesiącach.
2: Mateusz Mosiewicz, znany z roli Mariusza Sanockiego w M jak Miłość, od półtora roku wzbudza skrajne emocje wśród widzów. Jego postać, która zniszczyła małżeństwo Kasi i Jakuba, jest jednym z najbardziej znienawidzonych bohaterów serialu. Mariusz, nieobliczalny i zazdrosny, chce mieć Kasię tylko dla siebie, co przyciąga uwagę fanów. Prywatnie Mosiewicz jest w związku z aktorką Martą Wiejak, z którą ma 5-letnią córkę. Co ciekawe, na planie M jak Miłość spotyka swoją byłą partnerkę, Annę Jarosik, choć nie grają wspólnych scen. Aktor zdobył popularność nie tylko dzięki M jak Miłość, ale także rolom w innych serialach, takich jak Szpital Świętej Anny. Jego życie zawodowe i prywatne pełne jest ciekawych zwrotów akcji.
1: M jak Miłość kończy sezon z emocjonującym zwrotem akcji. W ostatnim, 1936 odcinku Artur Rogowski ulega pokusie i wyznaje miłość Joannie, młodej lekarki. Pocałunek między nimi stawia pod znakiem zapytania przyszłość jego małżeństwa z Marysią. Czy Artur zdecyduje się na nową miłość, czy pozostanie wierny żonie? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w kolejnym sezonie. Artur i Joanna są rozdarty między uczuciami a wyrzutami sumienia. Ich wewnętrzna walka przypomina grecką tragedię, gdzie dramatyczny finał wydaje się nieunikniony. Czy miłość do Joanny okaże się silniejsza niż zobowiązania wobec Marysi? Wszystko rozstrzygnie się po wakacjach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hannah i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
2: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Półbrat to nowy serial HBO, który już zdobył serca widzów. Dotychczas wyemitowano 4 z 6 odcinków, a emocje sięgają zenitu. Serial opowiada o skomplikowanej relacji dwóch przybranych braci, której historia rozciąga się na 4 dekady. W pierwszych odcinkach młodzi aktorzy Stuart Campbell i Mitchell Robertson wprowadzili nas w świat toksycznej więzi, która jest jednocześnie odurzająca i realistyczna. Od 4 odcinka na ekranie królują Richard Gadd i Jamie Bell, prezentując niezapomniane kreacje aktorskie. Produkcja zachwyca nie tylko fabułą, ale i doskonałym aktorstwem, które wznosi serial na wyżyny sztuki telewizyjnej. Warto śledzić dalsze losy bohaterów, bo najlepsze dopiero przed nami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni oraz wiatr północny o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura tak samo 10 stopni i wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Interwencja policji w domu Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego telewizji Republika, wywołała burzę polityczną. Prezydent Karol Nawrocki ostro skrytykował działania służb, podkreślając zagrożenie dla wolności mediów. Minister Marcin Kierwiński twierdzi, że interwencja była wynikiem fałszywego zgłoszenia o zagrożeniu życia, a nie politycznym działaniem. Policja zatrzymała 53-letniego mężczyznę podejrzanego o wzniecanie fałszywych alarmów. Premier Donald Tusk ostro skrytykował lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając ich o działania na szkodę państwa. Konflikt wybuchł po doniesieniach o zmniejszeniu obecności wojsk USA w Europie, co opozycja wykorzystała do ataku na rząd. Tusk zapewnił, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce pozostaje stabilna, a wstrzymanie rotacji ma charakter logistyczny. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że zaangażowanie USA w Polsce nie ulegnie zmianie. W Modenie doszło do dramatycznego ataku, gdy 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę pieszych, a następnie zaatakował nożem. W wyniku zdarzenia 8 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Bohaterska postawa przechodniów pozwoliła na zatrzymanie napastnika, który obecnie jest przesłuchiwany przez policję. Premier Włoch, Giorgia Meloni, wyraziła solidarność z ofiarami i podziękowała obywatelom za ich odwagę.
2: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych. Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Spanie z psem w łóżku może przynieść korzyści zdrowotne, takie jak redukcja stresu i poprawa jakości snu. Obecność czworonoga pomaga w budowaniu odporności i zapewnia poczucie stabilizacji. Ważne jest jednak, by dbać o higienę, regularnie odrobaczać pupila i często zmieniać pościel. Eksperci zalecają pranie poszewek co 3 do 4 dni, aby utrzymać odpowiednie warunki sanitarne. Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki. W maju 2020 roku prezydent Andrzej Duda wziął udział w akcji hashtag Hot16Challenge2, której celem była zbiórka pieniędzy na walkę z koronawirusem. W ramach wyzwania zaprezentował swoją rapową zwrotkę, która szybko stała się hitem w sieci. Duda nominował do udziału w akcji m.in. Marylę Rodowicz i premiera Mateusza Morawieckiego. Akcja miała na celu wsparcie lekarzy i szpitali, a jej pomysłodawcą był raper Solar.
2: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, w którym zapytano Polaków, którego polityka najchętniej zaprosiliby na majowego grilla. Najwięcej głosów zdobył prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 21%, a na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z 16%. Co ciekawe, aż 34% ankietowanych nie chciało zaprosić żadnego polityka, co wskazuje na wyraźną niechęć do łączenia polityki z czasem wolnym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, zaskoczyła wszystkich romskim ślubem z wnukiem Bogdana Trojanka. Choć ceremonia nie miała mocy prawnej, para żyje jak małżeństwo, co wywołało lawinę komentarzy. Dziadek Giovanniego podkreśla, że to miłość, a nie urzędowe papiery łączy młodych. Cóż, miłość nie potrzebuje dokumentów, ale czy fani doczekają się oficjalnego wesela?
2: Agnieszka Kaczorowska, znana z Zamiłowania do perfekcji, wprowadziła się do nowego domu z Marcinem Rogacewiczem, a jej kuchnia stała się prawdziwym hitem internetu. Aktorka z dumą prezentuje swoje nowe królestwo, gdzie każda szuflada i szafka są zorganizowane jak w katalogu. Garnki, makarony i granola mają swoje miejsce, a wszystko jest pięknie opisane i oklejone. Cóż, kto by pomyślał, że kuchenne pojemniki mogą wzbudzać tyle emocji? Alicja Szemplińska, nasza polska gwiazda na Eurowizji 2026, zachwyca publiczność swoją dojrzałością sceniczną i perfekcyjnym wokalem. Ta młoda wokalistka z Ciechanowa, która zaczynała od występów za zasłonką w domu, teraz rywalizuje w Wiedniu o najwyższe trofeum. Co ciekawe, nad jej talentem czuwał sam Seth Riggs, nauczyciel Michaela Jacksona. Czyżby Polska miała swojego własnego króla popu? Australia na Eurowizji? Tak, to nie żart. Choć geograficznie leży na drugim końcu świata, dzięki członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców, Australijczycy od lat biorą udział w tym europejskim festiwalu. Delta Goodrem, australijska supergwiazda, ma w tym roku ogromne szanse na zwycięstwo, co mogłoby wywołać niezły zamęt. Ale spokojnie, nawet jeśli wygrają, Eurowizja pozostanie w Europie, a Australia będzie tylko współproducentem. Cóż za ironia losu.
3: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Na PGE, e-narodowym podczas finałowego występu, maty publiczność przeżyła prawdziwy szok. Na scenie pojawiły się Doda i Fagata, prezentując utwór, który bezlitośnie uderzał w ich byłych partnerów. Odważny strój Dody i ostry tekst piosenki szybko stały się hitem w sieci. Choć utwór jeszcze nie trafił na platformy streamingowe, zderzenie muzycznych pokoleń wywołało burzę w internecie, a Doda po raz kolejny pokazała, że nie boi się łamać konwenansów. Mata, czyli Michał Matczak, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i serca fanów. Podczas wyprzedanego koncertu na PGE Narodowym jego partnerka Natalia z dumą dzieliła się romantycznymi momentami zza kulis. Nowy, trzypłytowy album #Mata2040 trafił do serwisów streamingowych, a Mata stał się najmłodszym artystą, który zapełnił ten stadion. Cóż, miłość i sukces idą w parze, a fani nie mogą się nasycić.
2: Paweł Pawlikowski znów na ustach całego świata. Jego najnowszy film Ojczyzna podbija Cannes i ma szansę na Złotą Palmę. Wygląda na to, że Oscar to dla niego za mało. Tymczasem Maciej Musiał, choć obecny na festiwalu, nie zbiera pochwał. Jego Historie równoległe krytycy porównują do rozdmuchanej pracy zaliczeniowej. Cóż, nie każdy może być Pawlikowskim.
1: Zofia Zborowska-Wrona, która dziś kończy 39 lat, przeszła niesamowitą metamorfozę od małej dziewczynki z Złota Dezerterów do ikony stylu i głosu swojego pokolenia. Z córki sławnych aktorów stała się samodzielną gwiazdą, której życie osobiste i zawodowe śledzą media w całej Polsce. Jej odwaga w mówieniu o trudnych tematach, jak walka z depresją czy czerniakiem, inspiruje tysiące kobiet. A teraz, jako prowadząca polską edycję Love is Blind, Zofia nie przestaje zaskakiwać.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Brian May, gitarzysta Queen, zbudował swoją legendarną gitarę Red Special z materiałów z odzysku, ponieważ nie było go stać na drogie modele. Z kawałka starego kominka i części od motocykla stworzył instrument, który stał się ikoną rocka. Gitara, mimo że trzymała się na taśmie klejącej, przetrwała dekady i dziś podróżuje w pierwszej klasie z osobistym ochroniarzem. A wszystko zaczęło się od marzenia i kilku zapałek do zatkania dziur po kornikach.
2: Kto by pomyślał, że rockowi twardziele z Aerosmith mogą się tak rozczulić? Ich jedyny numer jeden, I Don't Want to Miss a Thing, początkowo uznawany za popowy chłam, stał się światowym hitem, mimo że zespół bał się, że zniszczy ich rockowy wizerunek. Inspiracja przyszła prosto z łóżka Barbry Streisand, a Steven Tyler, mimo nogi w gipsie, dodał piosence rockowego pazura. I choć fani wciąż są podzieleni, sukces na listach przebojów mówi sam za siebie. W latach 80. Kalifornia drżała przed Richardem Ramirezem, znanym jako Nocny Stalker. Ale to nie on, a zespół AC/DC znalazł się w centrum uwagi. Wszystko przez czapkę z ich logo, którą morderca zgubił na miejscu zbrodni. Media szybko połączyły australijską grupę z brutalnymi morderstwami, a piosenka Night Prowler stała się rzekomym hymnem zabójcy. Choć muzycy tłumaczyli, że ich twórczość to tylko rozrywka, a nie instruktaż dla przestępców, to wizerunek zespołu mocno ucierpiał, a piosenka zniknęła z koncertowych setlist.
1: Oto historia, która pokazuje, że czasem piwnica może być lepsza niż najdroższe studio w Los Angeles. Tom Scholz, inżynier z MIT, stworzył w swojej piwnicy brzmienie, które zachwyciło miliony. A wszystko to pod nosem wielkiej wytwórni Epic Records. Dzięki sprytnej mistyfikacji i wsparciu producenta Johna Boylana, Scholz zdołał oszukać gigantów muzyki, tworząc jeden z najważniejszych albumów rockowych wszechczasów. Debiutancki album Boston sprzedał się w USA w nakładzie ponad 17 milionów egzemplarzy, udowadniając, że czasem to, co domowe, jest najlepsze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w Katowicach jakość powietrza będzie dobra, a dla Torunia umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mężczyzna zatrzymany w związku z fałszywym alarmem dotyczącym Tomasza Sakiewicza został zwolniony z aresztu. Śledczy ustalili, że ktoś bezprawnie posłużył się jego tożsamością, co zmieniło jego status z podejrzanego na pokrzywdzonego. Policja kontynuuje poszukiwania prawdziwych sprawców, którzy wykorzystali dane osobowe do wysłania fałszywego zgłoszenia. W podobnej sytuacji znalazły się jeszcze dwie osoby. W pierwszym tygodniu czerwca Polacy będą mieli okazję do długiego weekendu dzięki uroczystości Bożego Ciała, która przypada na czwartek, 4 czerwca. W Warszawie prognozy pogody na ten czas są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza i słoneczną aurą. Warto jednak śledzić bieżące prognozy, ponieważ warunki mogą się zmieniać.
2: W krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu.
1: 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły dwa autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Room Size oraz schabowego i naleśniki u Romka. W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców.
1: W Bielsku-Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Brazylijskie miasto Pomerode przyciąga turystów imponującą bramą wjazdową, która jest dokładną repliką zabytkowej bramy z polskiego Szczecina. Oryginalna konstrukcja, wzniesiona na przełomie XIX i XX wieku, znajduje się w pobliżu centrum Szczecina i jest świadkiem historii portu. Replika w Pomerode, znana jako Brama Imigrantów, została zbudowana w 2001 roku jako hołd dla niemieckich emigrantów z Pomorza Zachodniego, którzy osiedlili się w Brazylii. To symboliczne połączenie historii i tradycji obu regionów.
2: W sobotę 16 maja Szczecin stał się żywym muzeum motoryzacji. Z okazji Europejskiej Nocy muzeów ulicami miasta przejechała parada kilkudziesięciu zabytkowych pojazdów, w tym maluchy, żuki, trabanty i polonezy. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, którzy z entuzjazmem fotografowali i nagrywali przejazd klasyków. Parada była jedną z wielu atrakcji tej nocy, oferując mieszkańcom nie tylko sentymentalną podróż, ale także wyjątkową lekcję historii. W Kłodzku, na forcie Owcza Góra, powstaje nowa wieża widokowa, która nawiązuje do historycznej konstrukcji i ma zapewnić niezapomniane panoramy miasta. Projekt obejmuje także budowę kładki, która umożliwi podziwianie widoków bez wycinania drzew. Dodatkowo wokół fortu powstaną nowe ścieżki rowerowe i piesze oraz miejsca do odpoczynku. Cała inwestycja, warta niemal 4,5 miliona złotych, jest współfinansowana z funduszy europejskich. Kłodzku doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 5-letni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Policja potwierdziła, że rodzice dziecka byli trzeźwi, a okoliczności wypadku są badane. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia chłopca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 13 stopni Celsjusza. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rynek nieruchomości staje się coraz trudniejszy dla singli. Banki obniżają zdolność kredytową, co sprawia, że najtańsze mieszkania szybko znikają z rynku. W kwietniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 1/3 w porównaniu z marcem. Deweloperzy ograniczają nowe inwestycje, co dodatkowo zmniejsza dostępność mieszkań. Najbardziej dotknięci są single, którzy mają coraz mniejsze szanse na zakup własnego lokum. Eksperci przewidują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć z powodu niepewności związanej z inflacją i stopami procentowymi. Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji. Rząd planuje znaczące zmiany w systemie podatkowym, które wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie 15% podatku dla części przedsiębiorców oraz ograniczenie ulgi mieszkaniowej. Najbardziej ucierpią drobni przedsiębiorcy, branża IT i właściciele nieruchomości. Zmiany w uldze IP Box mogą utrudnić życie programistom, którzy będą musieli zatrudniać pracowników, by z niej skorzystać. Eksperci ostrzegają, że nowe przepisy mogą prowadzić do wzrostu obciążeń finansowych dla wielu Polaków. Krytycy twierdzą, że to zwykła podwyżka podatków, a nie walka z optymalizacją podatkową. Na warszawskich bazarkach ceny owoców i warzyw osiągnęły poziom luksusowych towarów. Czereśnie kosztują nawet 100 zł za kilogram, a borówki 85 zł, co sprawia, że wielu klientów rezygnuje z zakupów. Sprzedawcy również narzekają na wysokie ceny hurtowe, co wpływa na spadek liczby klientów. Polacy coraz częściej kupują owoce na sztuki lub w małych ilościach, by zmieścić się w budżecie. Młodzi klienci chętnie korzystają z zamówień z dostawą do domu, nie zważając na ceny. Wszyscy liczą, że latem ceny wrócą do normy.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polska branża meblarska zmaga się z poważnym kryzysem, co potwierdzają masowe zwolnienia w fabrykach IKEA w Wielbarku i Goleniowie. Spadek eksportu mebli do Europy sięga już 15%, a rosnące koszty produkcji, w tym energii i drewna, dodatkowo pogarszają sytuację. Niestabilna sytuacja geopolityczna wpływa na zmniejszenie popytu na meble, co zagraża setkom tysięcy miejsc pracy w Polsce. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Jan Szynaka, podkreśla, że problemy narastały od lat i wymagają pilnych działań. Producenci starają się wprowadzać innowacje, by obniżyć koszty, ale perspektywy na poprawę sytuacji są wciąż niepewne. Polska zmaga się z problemem wyludniania miast, który dotyka zarówno małe miejscowości, jak i duże aglomeracje. Łódź, Katowice i Bytom to liderzy w tej niechlubnej statystyce, tracąc dziesiątki tysięcy mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch dekad. Miasteczka na Półwyspie Helskim, takie jak Władysławowo i Hel, również odczuwają skutki tego zjawiska, zamieniając się w sezonowe osady. Głównymi przyczynami są niska dzietność oraz migracja młodych ludzi do większych miast w poszukiwaniu lepszych perspektyw zawodowych. W efekcie lokalne społeczności starzeją się, co prowadzi do zamierania rynków pracy i zamykania szkół. Problem ten szczególnie dotyka regiony słabo skomunikowane i oddalone od centrów gospodarczych.
2: Leszek Miller, były premier. W najnowszym odcinku Alfabetu Millera porusza temat zmian w polskiej konstytucji. Miller sugeruje, że przed wprowadzeniem nowej ustawy zasadniczej warto dokładnie przeanalizować obecną. Podkreśla, że zmiany w konstytucji powinny być trudne do przeprowadzenia, aby chronić państwo przed chwilowymi większościami parlamentarnymi. Były premier opowiada się za wzmocnieniem roli Rady Ministrów kosztem prezydenta oraz za doprecyzowaniem kwestii świeckości państwa. Miller wyraża sceptycyzm wobec pomysłu wpisania członkostwa Polski w Unii Europejskiej do Konstytucji, sugerując zamiast tego stworzenie rozdziału zakotwiczającego obecność Polski w Unii. Rzecznik finansowy to instytucja, która pomaga konsumentom w sporach z bankami, ubezpieczycielami i firmami pożyczkowymi. Jeśli instytucja finansowa odmówiła uznania reklamacji, można zwrócić się do rzecznika po bezpłatną pomoc. Przed złożeniem wniosku do rzecznika konieczne jest wyczerpanie drogi reklamacyjnej w danej instytucji. Wniosek można złożyć pisemnie lub online, dołączając szczegółowy opis problemu i odpowiednie dokumenty. Czas rozpatrzenia sprawy zależy od jej skomplikowania, ale pomoc rzecznika jest całkowicie bezpłatna.
0: Słuchajcie Radia Super Express.
1: Przemoc w rodzinie to nie tylko fizyczne ataki, ale także wyzwiska, kontrola finansowa czy izolacja, które naruszają prawa i wolności. W Polsce dostępne są różne formy pomocy dla ofiar przemocy, w tym całodobowy ogólnopolski telefon zaufania Niebieska Linia. Procedura Niebieskiej Karty to system ochrony, który dokumentuje przemoc i uruchamia plan wsparcia. Można zgłosić przemoc na policję, co może skutkować usunięciem sprawcy z mieszkania na 14 dni. Dostępna jest również bezpłatna pomoc prawna oraz schronienie w ośrodkach interwencji kryzysowej. Warto pamiętać, że każdy ma prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa i szacunku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 9 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: dawna, to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia szykuje się prawdziwa burza emocji. Bruno i Karolina tuż przed wylotem do USA złożą Kajtkowi propozycję, której nie będzie mógł odrzucić. Chcą, by przejął obowiązki Justina w hotelu, oferując mu za to sporą premię. Ich celem jest pozbycie się Justina, którego od dawna próbują wyeliminować z interesów. W tym samym odcinku Karolina planuje nową intrygę przeciwko Justinowi, spotykając się z tajemniczym mężczyzną. Wszystko to zobaczymy już w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Czy Kajtek da się wciągnąć w tę perfidną grę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Agnes z M jak Miłość to postać, która wniosła świeżość i energię do rodziny Mostowiaków. Amanda Mincewicz, wcielająca się w tę rolę, zdobyła serca widzów od września zeszłego roku. W nadchodzącym sezonie jej wątek ma się jeszcze bardziej rozwinąć, zwłaszcza w kontekście zdrady Artura, co może zagrozić jego małżeństwu z Marysią. Tymczasem Amanda Mincewicz pojawi się także w serialu Polsatu Pierwsza Miłość. Aktorka podzieliła się zdjęciem z planu, gdzie występuje w roli lekarki. Szczegóły jej nowej postaci poznamy jesienią. Wygląda na to, że Amanda Mincewicz będzie miała pełne ręce roboty w nadchodzących miesiącach.
3: Mateusz Mosiewicz, znany z roli Mariusza Sanockiego w M jak Miłość, od półtora roku wzbudza skrajne emocje wśród widzów. Jego postać, która zniszczyła małżeństwo Kasi i Jakuba, jest jednym z najbardziej znienawidzonych bohaterów serialu. Mariusz, nieobliczalny i zazdrosny, chce mieć Kasię tylko dla siebie, co przyciąga uwagę fanów. Prywatnie Mosiewicz jest w związku z aktorką Martą Wiejak, z którą ma 5-letnią córkę. Co ciekawe, na planie M jak Miłość spotyka swoją byłą partnerkę, Annę Jarosik, choć nie grają wspólnych scen. Aktor zdobył popularność nie tylko dzięki M jak Miłość, ale także rolom w innych serialach, takich jak Szpital Świętej Anny. Jego życie zawodowe i prywatne pełne jest ciekawych zwrotów akcji.
2: M jak Miłość kończy sezon z emocjonującym zwrotem akcji. W ostatnim, 1936 odcinku Artur Rogowski ulega pokusie i wyznaje miłość Joannie, młodej lekarki. Pocałunek między nimi stawia pod znakiem zapytania przyszłość jego małżeństwa z Marysią. Czy Artur zdecyduje się na nową miłość, czy pozostanie wierny żonie? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w kolejnym sezonie. Artur i Joanna są rozdarty między uczuciami a wyrzutami sumienia. Ich wewnętrzna walka przypomina grecką tragedię, gdzie dramatyczny finał wydaje się nieunikniony. Czy miłość do Joanny okaże się silniejsza niż zobowiązania wobec Marysi? Wszystko rozstrzygnie się po wakacjach.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hannah i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
3: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Półbrat to nowy serial HBO, który już zdobył serca widzów. Dotychczas wyemitowano 4 z 6 odcinków, a emocje sięgają zenitu. Serial opowiada o skomplikowanej relacji dwóch przybranych braci, której historia rozciąga się na 4 dekady. W pierwszych odcinkach młodzi aktorzy Stuart Campbell i Mitchell Robertson wprowadzili nas w świat toksycznej więzi, która jest jednocześnie odurzająca i realistyczna. Od 4 odcinka na ekranie królują Richard Gadd i Jamie Bell, prezentując niezapomniane kreacje aktorskie. Produkcja zachwyca nie tylko fabułą, ale i doskonałym aktorstwem, które wznosi serial na wyżyny sztuki telewizyjnej. Warto śledzić dalsze losy bohaterów, bo najlepsze dopiero przed nami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie też 10 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W sprawie fałszywych alarmów dotyczących m.in. telewizji Republika doszło do przełomu. Zatrzymany w piątek 53-letni mężczyzna został zwolniony i uznany za ofiarę kradzieży tożsamości. Policja intensywnie poszukuje prawdziwych sprawców, którzy wciąż są na wolności. Śledztwo prowadzone jest przy wsparciu specjalistów od cyberprzestępczości. W Bangkoku doszło do tragicznego wypadku, w którym pociąg towarowy zderzył się z autobusem miejskim na przejeździe kolejowym. Zginęło co najmniej 8 osób, a około 25 zostało rannych. Po zderzeniu wybuchł pożar, który sparaliżował ruch kolejowy w okolicy. Tajlandzkie służby prowadzą śledztwo w sprawie wypadku, a poszkodowani otrzymują pomoc medyczną i finansową.
3: Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką, mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
2: Włoskie Alpy były świadkiem tragedii, gdy w sobotę, 16 maja, odnaleziono ciała dwóch młodych turystów. 24-letni Amerykanin i 23-letni Austriak zaginęli podczas wędrówki w prowincji Udine. Według wstępnych ustaleń, mężczyźni stracili równowagę na stromym zboczu i spadli z dużej wysokości. Akcja poszukiwawcza była utrudniona przez ulewny deszcz i trudny teren.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Populacja więzienna w Rosji zmniejszyła się o prawie 40% w ciągu ostatnich 5 lat, osiągając historycznie niski poziom 282 tysięcy osadzonych. Głównym powodem tego spadku jest masowa rekrutacja więźniów do walki na Ukrainie, gdzie oferuje się im ułaskawienie w zamian za służbę wojskową. Więźniowie są również wykorzystywani do pracy na potrzeby rosyjskiej machiny wojennej, co generuje miliardowe zyski. Wzrost liczby poważnych przestępstw i rekrutacja cudzoziemców wskazują na szersze problemy demograficzne i gospodarcze w kraju.
2: Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
3: Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła, najlepiej w materiałowym woreczku. Mydło stopniowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu.
2: Lody to ulubiony przysmak lata, ale osoby na diecie często z nich rezygnują z obawy przed kaloriami. Nie trzeba jednak całkowicie ich unikać. Warto wybierać lody jogurtowe lub te na bazie naturalnego jogurtu i owoców, unikając dodatków takich jak czekolada czy karmel. Domowe Fit lody z mrożonych bananów i jogurtu to także świetna alternatywa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie, specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli. Psychologowie odkryli, że ulubione kolory mogą zdradzać cechy osobowości i poziom inteligencji. Osoby o wysokim IQ najczęściej wybierają niebieski, zielony i szary, które symbolizują spokój, harmonię i analityczne myślenie. Czerwony, jako kolor stymulujący, rzadko jest preferowany przez osoby ceniące koncentrację i spokój. Wybór koloru to jednak sprawa indywidualna, na którą wpływa wiele czynników.
3: Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem bez smug i uszkodzeń.
2: Policjanci z Kłodzka zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami na dużą skalę. W jego domu i garażu znaleziono blisko 4 kg różnych substancji, w tym amfetaminę i marihuanę. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 2 miesiące. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, aktywnie działa na rzecz seniorów, podkreślając ich wartość jako kapitału społecznego. Apeluje o przełamywanie stereotypów dotyczących wieku i zachęca osoby starsze do realizacji marzeń oraz aktywnego życia. Kwaśniewska promuje ideę życia tu i teraz, namawiając seniorów do inwestowania w siebie i czerpania radości z codziennych chwil. Podkreśla znaczenie aktywności fizycznej i umysłowej jako klucza do lepszej jakości życia w starszym wieku.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Ciepłe dni w tej porze roku dodają energii i sprzyjają chwilom spędzonym na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polska wiara w eurowizyjny sukces znów legła w gruzach. Alicja Szemplińska, nasza tegoroczna reprezentantka, zdobyła 12 miejsce, co jest nieco lepszym wynikiem niż rok temu, ale wciąż daleko od legendarnego drugiego miejsca Edyty Górniak z 1994 roku. Eurowizja, zamiast być świętem muzyki, coraz bardziej przypomina polityczny teatrzyk, a niektóre kraje nawet zrezygnowały z udziału z powodu obecności Izraela. Może czas zadać sobie pytanie, czy ten konkurs ma jeszcze jakikolwiek sens?
2: Wiedeńska Eurowizja 2026 przeszła do historii, a Bułgaria triumfuje dzięki energetycznemu utworowi Bangaranga. Tymczasem w Polsce burza. Nasze jury przyznało 12 punktów Izraelowi, co wywołało lawinę krytyki. Internauci niesłusznie obwinili prezenterkę Olę Budkę, która tylko przekazywała wyniki. Mimo hejtu, Ola nie zamierza rezygnować z roli rzeczniczki w przyszłorocznej edycji.
1: Mata, najmłodszy artysta solowy, który wyprzedał PGE Narodowy, zorganizował koncert The Best Of, który przyciągnął tłumy i gwiazdy. Na scenie pojawili się m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz i Skolim, a publiczność miała okazję zobaczyć Anię Rubik, którą pomylono z Taco Hemingwayem. Maryla Rodowicz podarowała raperowi lalkę, a Skolim zagrał z nim kamikaze. Całość przypominała bardziej festiwal celebrytów niż koncert rapowy, ale kto by się tym przejmował, skoro wszyscy świetnie się bawili. Mateusz Świerczyński postanowił przeprosić swoją dziewczynę, Karolinę Gilon, za zdradę, która wydarzyła się w jej śnie. Tak, dobrze słyszycie. Zdrada miała miejsce tylko w wyobraźni Karoliny. Ale Mateusz z pełną powagą opublikował oświadczenie na Instagramie. Para, która przeszła już przez terapię dla par, pokazuje, że poczucie humoru to klucz do sukcesu. A może to tylko kolejny dowód na to, że miłość nie zna granic, nawet tych sennych.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Paulina Gałązka, finalistka 18. edycji Tańca z Gwiazdami, zaskoczyła wszystkich swoim talentem tanecznym, choć na co dzień woli spokój warszawskiej Pragi Północ. Aktorka, która dzieli życie między Polską a Norwegią, niechętnie dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego, ale jej przytulne mieszkanie na Pradze stało się już legendą. W osiedlowym sklepie, znana jako aktoreczka, Gałązka podbiła serca widzów swoją naturalnością i urokiem. Ciekawe, czy jej sąsiadki z Pragi też zbierają wycinki z gazet o jej tanecznych sukcesach.
1: Ignacy Gogolewski, znany aktor i reżyser, miał życie prywatne, które mogłoby posłużyć za scenariusz do filmu. Jego romanse i zdrady były równie spektakularne jak role, które odgrywał na scenie. Porzucił pierwszą żonę, Katarzynę Łaniewską, dla Ireny Dziedzic, a później zdradził Joannę Rawik, co doprowadziło ją do dramatycznej próby samobójczej. Choć jego życie zawodowe pełne było sukcesów, to właśnie burzliwe relacje miłosne przyciągały uwagę publiczności. Na Eurowizji 2026 w Wiedniu muzyka zeszła na drugi plan, bo prawdziwą gwiazdą wieczoru była prowadząca Wiktoria Swarowski. Zmieniała kreację jak kameleon, zaczynając od szmaragdowej syrenki przez lawendową romantyczność, aż po srebrzystą zbroję, która mogłaby zawstydzić niejednego rycerza. Jej stylizacje były tak olśniewające, że nawet reflektory musiały się poddać. A wszystko to w blasku biżuterii od Chopard, bo przecież nic tak nie mówi Eurowizja jak odrobina luksusu. Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Oto historia, która pokazuje, że czasem bunt przynosi nieoczekiwane efekty. Johnny Greenwood z Radiohead, sfrustrowany miękkim brzmieniem piosenki Creep, próbował ją zepsuć agresywnym szarpaniem strun. Paradoksalnie, to właśnie ten zgrzyt stał się znakiem rozpoznawczym utworu i kluczem do jego globalnego sukcesu. Choć początkowo Creep była klapą w Wielkiej Brytanii, to dzięki jednemu izraelskiemu DJ-owi i kalifornijskim stacjom radiowym piosenka podbiła świat. Jednak sukces okazał się przekleństwem, a zespół przez lata unikał grania tego utworu na koncertach. Geddy Lee, lider zespołu Rush, przez lata skrywał przed światem bolesną historię swojej rodziny, która przetrwała piekło obozów koncentracyjnych. Jego matka, Mania, z polskim akcentem wymawiała imię Gary jako Geddy, co stało się jego scenicznym pseudonimem. Trauma rodziców i ich niezwykła wola przetrwania wpłynęły na jego podejście do muzyki, czyniąc z Rush zespół o niespotykanej dyscyplinie i perfekcjonizmie. Utwór Red Sector A to hołd dla ocalałych, oparty na wstrząsających wspomnieniach Manii z dnia wyzwolenia.
2: Szwedzka grupa Sabaton, znana z heavy metalu, stała się w Polsce niemal narodowym skarbem dzięki piosence 41 o bitwie pod Wizną. Kto by pomyślał, że e-mail od fana z Polski zmieni losy zespołu i wprowadzi ich na salony polityczne? Minister Obrony Narodowej wręczył muzykom honorowe kordziki, co skończyło się zabawnymi perypetiami na lotnisku. Sabaton, zamiast pisać podręczniki, opowiada historię o polskim męstwie, a ich koncerty przyciągają tłumy jak magnes.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 9 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w zajezdni. W gminie Niepołomice kobieta, spacerując po lesie, musiała uciekać na drzewo przed stadem dzików. Jej szybka reakcja i sprawność fizyczna przyciągnęły uwagę lokalnej siłowni Extreme Fitness. Siłownia postanowiła nagrodzić ją miesięcznym karnetem za niezwykły refleks i zwinność. Bohaterka jest proszona o zgłoszenie się w dniu otwarcia nowego lokalu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W krakowskim hipermarkecie Auchan padł rekord w systemie kaucyjnym. Jeden z klientów oddał aż 4863 butelki i puszki, co zajęło mu 4,5 godziny. Uzyskane 2431,50 zł przekazał na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie pokazuje, jak system kaucyjny może wspierać ekologię i działania charytatywne. Polskie miasta słyną z ulic, które stały się ich wizytówkami, przyciągając turystów i mieszkańców wyjątkową atmosferą. To miejsca, gdzie koncentruje się życie kulturalne i towarzyskie, a niektóre z nich zachwycają historią i architekturą. Najdłuższą ulicą w Polsce jest Aleja Wojska Polskiego w Częstochowie, mierząca około 14,7 km. Ulice te często stają się symbolami miast i obowiązkowymi punktami na trasie zwiedzających. W miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w centrum ogrodnicze podczas kiermaszu Pamiętajcie o ogrodach. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, oferując szeroki wybór roślin, akcesoriów ogrodniczych oraz lokalnych specjałów. Słoneczna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom, a niektórzy wystawcy wyprzedali swoje towary przed zakończeniem imprezy. Kiermasz tradycyjnie inauguruje sezon ogrodniczy w regionie. W Szczecinie w sobotę odbyła się niezwykła parada zabytkowych pojazdów z okazji Europejskiej Nocy Muzeum. Z Muzeum Techniki i Komunikacji wyjechały m.in. maluchy, trabanty, polonezy i żuki, które przyciągnęły uwagę mieszkańców. Ulica Niemierzyńska wypełniła się dźwiękami silników, a przejazd przez miasto wzbudził entuzjazm i nostalgię wśród widzów. Wydarzenie było częścią bogatego programu, który umożliwił bezpłatne zwiedzanie wielu placówek kulturalnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad Polskim Morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną.
2: W brazylijskim mieście Pomerode znajduje się kopia zabytkowej bramy ze Szczecina. Oryginał, zbudowany około 1900 roku, pełnił funkcję głównej bramy wjazdowej na teren portu wolnocłowego w Szczecinie. Kopia w Pomerode, otwarta w 2001 roku, jest hołdem dla niemieckich imigrantów z Pomorza Zachodniego, którzy założyli to miasto. Inicjatorem budowy był Wolfgang Wigge, potomek tych imigrantów, chcący upamiętnić ich korzenie i związek z Pomorzem.
1: Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość. Kłodzku, piątkowy wieczór, pięcioletni chłopiec wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze przy ulicy Wiejskiej. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, a towarzyszyła mu mama. Policja potwierdziła, że rodzice byli trzeźwi, a śledczy badają okoliczności zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: W Świebodzicach na Dolnym Śląsku, w miejskim parku, znaleziono ciało mężczyzny. Policja podejrzewa, że do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Obecnie trwają intensywne działania mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz zatrzymanie sprawców. Fragment parku został zamknięty, a śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Taka aura sprzyja koncentracji i spokojowi. Dobry moment na pracę w ciszy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Deficyt budżetu państwa w Polsce po 4 miesiącach 2026 roku wyniósł prawie 90 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wydatki rosną szybciej niż dochody, a największe koszty generują ZUS, wojsko i obsługa długu. Dochody z VAT wzrosły, ale to nie wystarcza, by zrównoważyć wydatki. Dochody z PIT były ujemne z powodu reformy dochodów samorządów. Ekonomiści przewidują, że druga połowa roku przyniesie jeszcze większe wydatki, co może pogłębić deficyt. Mimo to Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet jest realizowany zgodnie z planem. Rynek nieruchomości staje się coraz trudniejszy dla singli. Banki obniżają zdolność kredytową, co sprawia, że najtańsze mieszkania szybko znikają z rynku. W kwietniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 1/3 w porównaniu z marcem. Deweloperzy ograniczają nowe inwestycje, co dodatkowo zmniejsza dostępność mieszkań. Najbardziej dotknięci są single, którzy mają coraz mniejsze szanse na zakup własnego loku. Eksperci przewidują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć z powodu niepewności związanej z inflacją i stopami procentowymi. Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji. Na warszawskich bazarkach ceny owoców i warzyw osiągnęły poziom luksusowych towarów. Czereśnie kosztują nawet 100 zł za kilogram, a borówki 85 zł, co sprawia, że wielu klientów rezygnuje z zakupów. Sprzedawcy również narzekają na wysokie ceny hurtowe, co wpływa na spadek liczby klientów. Polacy coraz częściej kupują owoce na sztuki lub w małych ilościach, by zmieścić się w budżecie. Młodzi klienci chętnie korzystają z zamówień z dostawą do domu, nie zważając na ceny. Wszyscy liczą, że latem ceny wrócą do normy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polska branża meblarska zmaga się z poważnym kryzysem, co potwierdzają masowe zwolnienia w fabrykach IKEA w Wielbarku i Goleniowie. Spadek eksportu mebli do Europy sięga już 15%, a rosnące koszty produkcji, w tym energii i drewna, dodatkowo pogarszają sytuację. Niestabilna sytuacja geopolityczna wpływa na zmniejszenie popytu na meble, co zagraża setkom tysięcy miejsc pracy w Polsce. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Jan Szynaka, podkreśla, że problemy narastały od lat i wymagają pilnych działań. Producenci starają się wprowadzać innowacje, by obniżyć koszty, ale perspektywy na poprawę sytuacji są wciąż niepewne. Polska zmaga się z problemem wyludniania miast, który dotyka zarówno małe miejscowości, jak i duże aglomeracje. Łódź, Katowice i Bytom to liderzy w tej niechlubnej statystyce, tracąc dziesiątki tysięcy mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch dekad. Miasteczka na Półwyspie Helskim, takie jak Władysławowo i Hel, również odczuwają skutki tego zjawiska, zamieniając się w sezonowe osady. Głównymi przyczynami są niska dzietność oraz migracja młodych ludzi do większych miast w poszukiwaniu lepszych perspektyw zawodowych. W efekcie lokalne społeczności starzeją się, co prowadzi do zamierania rynków pracy i zamykania szkół. Problem ten szczególnie dotyka regiony słabo skomunikowane i oddalone od centrów gospodarczych.
2: Leszek Miller, były premier, w najnowszym odcinku Alfabetu Millera porusza temat zmian w polskiej konstytucji. Miller sugeruje, że przed wprowadzeniem nowej ustawy zasadniczej warto dokładnie przeanalizować obecną. Podkreśla, że zmiany w konstytucji powinny być trudne do przeprowadzenia, aby chronić państwo przed chwilowymi większościami parlamentarnymi. Były premier opowiada się za wzmocnieniem roli Rady Ministrów kosztem prezydenta oraz za doprecyzowaniem kwestii świeckości państwa. Miller wyraża sceptycyzm wobec pomysłu wpisania członkostwa Polski w Unii Europejskiej do Konstytucji, sugerując zamiast tego stworzenie rozdziału zakotwiczającego obecność Polski w Unii.
1: Mediacje rodzinne stają się coraz popularniejszą alternatywą dla postępowań sądowych. To szybsze, tańsze i mniej stresujące rozwiązanie, które pomaga zachować dobre relacje, zwłaszcza w sprawach dotyczących rozwodów, podziału majątku czy opieki nad dziećmi. Proces mediacji polega na spotkaniach z neutralnym mediatorem, który wspiera strony w osiągnięciu porozumienia. Ugoda wypracowana w mediacji, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną wyroku. Koszty mediacji są znacznie niższe niż sądowe, co czyni ją atrakcyjną opcją dla wielu rodzin. Mediacja pozwala również na zachowanie poufności, co jest istotne w delikatnych sprawach rodzinnych.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Rzecznik finansowy to instytucja, która pomaga konsumentom w sporach z bankami, ubezpieczycielami i firmami pożyczkowymi. Jeśli instytucja finansowa odmówiła uznania reklamacji, można zwrócić się do rzecznika po bezpłatną pomoc. Przed złożeniem wniosku do rzecznika konieczne jest wyczerpanie drogi reklamacyjnej w danej instytucji. Wniosek można złożyć pisemnie lub online, dołączając szczegółowy opis problemu i odpowiednie dokumenty. Czas rozpatrzenia sprawy zależy od jej skomplikowania, ale pomoc rzecznika jest całkowicie bezpłatna. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciepłe powietrze otula miasto delikatnym rytmem przebudzenia. Czas na chwilę wyciszenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa sensacja. Ewa i Romeo, młodzi zakochani, postanawiają wziąć ślub w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Ceremonia odbędzie się w walentynki, 14 lutego, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świadkami tego wydarzenia będą ich przyjaciele, Ewelina i Witek, którzy zostaną zaproszeni pod pretekstem podwójnej randki. Mimo prób przekonania pary do zmiany decyzji, Ewa i Romeo są zdeterminowani, by zrealizować swój plan. Ich decyzja wywoła szok i niedowierzanie, ale młodzi są pewni swoich uczuć. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, o godzinie 25, na TVP 2. To wydarzenie na pewno zapadnie w pamięć widzom na długo. Mateusz Mosiewicz, znany z roli Mariusza Sanockiego w M jak Miłość, od półtora roku wzbudza skrajne emocje wśród widzów. Jego postać, która zniszczyła małżeństwo Kasi i Jakuba, jest jednym z najbardziej znienawidzonych bohaterów serialu. Mariusz, nieobliczalny i zazdrosny, chce mieć Kasię tylko dla siebie, co przyciąga uwagę fanów. Prywatnie Mosiewicz jest w związku z aktorką Martą Wiejak, z którą ma 5-letnią córkę. Co ciekawe, na planie M jak Miłość spotyka swoją byłą partnerkę, Annę Jarosik, choć nie grają wspólnych scen. Aktor zdobył popularność nie tylko dzięki M jak Miłość, ale także rolom w innych serialach, takich jak Szpital Świętej Anny. Jego życie zawodowe i prywatne pełne jest ciekawych zwrotów akcji.
2: M jak Miłość kończy sezon z emocjonującym zwrotem akcji. W ostatnim, 1936 odcinku Artur Rogowski ulega pokusie i wyznaje miłość Joannie, młodej lekarki. Pocałunek między nimi stawia pod znakiem zapytania przyszłość jego małżeństwa z Marysią. Czy Artur zdecyduje się na nową miłość, czy pozostanie wierny żonie? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w kolejnym sezonie. Artur i Joanna są rozdarty między uczuciami a wyrzutami sumienia. Ich wewnętrzna walka przypomina grecką tragedię, gdzie dramatyczny finał wydaje się nieunikniony. Czy miłość do Joanny okaże się silniejsza niż zobowiązania wobec Marysi? Wszystko rozstrzygnie się po wakacjach. M jak Miłość w 1935 odcinku przynosi emocje na najwyższym poziomie. Elżbieta Domańska, nieustraszona pani prezes, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć Marcina Chodakowskiego. Mimo że Marcin nie da się złapać w jej pułapkę, Elżbieta nie zamierza się poddać. Razem z przyjaciółką Klarą planuje sfingować zdradę Marcina, by jego żona Kama go opuściła. Wykorzystają do tego najnowsze technologie AI, by stworzyć fałszywe dowody. Czy ich diaboliczny plan się powiedzie? Odcinek pełen intryg i napięcia już we wtorek, 19 maja o 20:55 na TVP2. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hanna i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
1: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Poznaniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 12 stopni. Dzisiejszy dzień balansuje między wiosną a chłodem. Idealna aura na chwilę oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Modenie doszło do dramatycznego ataku, gdy 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę pieszych, a następnie zaatakował nożem. W wyniku zdarzenia 8 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Bohaterska postawa przechodniów pozwoliła na zatrzymanie napastnika, który obecnie jest przesłuchiwany przez policję. Premier Włoch, Giorgia Meloni, wyraziła solidarność z ofiarami i podziękowała obywatelom za ich odwagę.
3: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie.
2: Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia. Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
3: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
2: Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych.
3: Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt.
2: Spanie z psem w łóżku może przynieść korzyści zdrowotne, takie jak redukcja stresu i poprawa jakości snu. Obecność czworonoga pomaga w budowaniu odporności i zapewnia poczucie stabilizacji. Ważne jest jednak, by dbać o higienę, regularnie odrobaczać pupila i często zmieniać pościel. Eksperci zalecają pranie poszewek co 3 do 4 dni, aby utrzymać odpowiednie warunki sanitarne. Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki. Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki. W maju 2020 roku prezydent Andrzej Duda wziął udział w akcji hashtag Hot16Challenge2, której celem była zbiórka pieniędzy na walkę z koronawirusem. W ramach wyzwania zaprezentował swoją rapową zwrotkę, która szybko stała się hitem w sieci. Duda nominował do udziału w akcji m.in. Marylę Rodowicz i premiera Mateusza Morawieckiego. Akcja miała na celu wsparcie lekarzy i szpitali, a jej pomysłodawcą był raper Solar.
3: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem. Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, w którym zapytano Polaków, którego polityka najchętniej zaprosiliby na majowego grilla. Najwięcej głosów zdobył prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 21%, a na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z 16%. Co ciekawe, aż 34% ankietowanych nie chciało zaprosić żadnego polityka, co wskazuje na wyraźną niechęć do łączenia polityki z czasem wolnym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni i wiatr wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, zaskoczyła wszystkich romskim ślubem z wnukiem Bogdana Trojanka. Choć ceremonia nie miała mocy prawnej, para żyje jak małżeństwo, co wywołało lawinę komentarzy. Dziadek Giovanniego podkreśla, że to miłość, a nie urzędowe papiery łączy młodych. Cóż, miłość nie potrzebuje dokumentów, ale czy fani doczekają się oficjalnego wesela?
2: Agnieszka Kaczorowska, znana z Zamiłowania do perfekcji, wprowadziła się do nowego domu z Marcinem Rogacewiczem, a jej kuchnia stała się prawdziwym hitem internetu. Aktorka z dumą prezentuje swoje nowe królestwo, gdzie każda szuflada i szafka są zorganizowane jak w katalogu. Garnki, makarony i granola mają swoje miejsce, a wszystko jest pięknie opisane i oklejone. Cóż, kto by pomyślał, że kuchenne pojemniki mogą wzbudzać tyle emocji? Alicja Szemplińska, nasza polska gwiazda na Eurowizji 2026, zachwyca publiczność swoją dojrzałością sceniczną i perfekcyjnym wokalem. Ta młoda wokalistka z Ciechanowa, która zaczynała od występów za zasłonką w domu, teraz rywalizuje w Wiedniu o najwyższe trofeum. Co ciekawe, nad jej talentem czuwał sam Seth Riggs, nauczyciel Michaela Jacksona. Czyżby Polska miała swojego własnego króla popu?
1: Ach, te czasy, kiedy cała Polska wierzyła, że Anna Seniuk i Andrzej Kopiczyński to para nie tylko na ekranie. Magda i Stefan Karwowscy, bohaterowie 40-latka, byli tak przekonujący, że widzowie zapomnieli, iż to tylko fikcja. Plotki o romansie aktorów krążyły jak szalone, ale Seniuk w końcu rozwiała wszelkie wątpliwości, mówiąc, że ich relacja była czysto zawodowa. To tylko pokazuje, jak potężna może być magia ekranu, kiedy fikcja staje się niemal rzeczywistością.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Australia na Eurowizji? Tak, to nie żart. Choć geograficznie leży na drugim końcu świata, dzięki członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców, Australijczycy od lat biorą udział w tym europejskim festiwalu. Delta Goodrem, australijska supergwiazda, ma w tym roku ogromne szanse na zwycięstwo, co mogłoby wywołać niezły zamęt. Ale spokojnie, nawet jeśli wygrają, Eurowizja pozostanie w Europie, a Australia będzie tylko współproducentem. Cóż za ironia losu.
1: Na PGE, e-narodowym podczas finałowego występu, maty publiczność przeżyła prawdziwy szok. Na scenie pojawiły się Doda i Fagata, prezentując utwór, który bezlitośnie uderzał w ich byłych partnerów. Odważny strój Dody i ostry tekst piosenki szybko stały się hitem w sieci, choć utwór jeszcze nie trafił na platformy streamingowe. Zderzenie muzycznych pokoleń wywołało burzę w internecie, a Doda po raz kolejny pokazała, że nie boi się łamać konwenansów. Mata, czyli Michał Matczak, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i serca fanów. Podczas wyprzedanego koncertu na PGE Narodowym jego partnerka Natalia z dumą dzieliła się romantycznymi momentami zza kulis. Nowy, trzypłytowy album #Mata2040 trafił do serwisów streamingowych, a Mata stał się najmłodszym artystą, który zapełnił ten stadion. Cóż, miłość i sukces idą w parze, a fani nie mogą się nasycić.
2: Paweł Pawlikowski znów na ustach całego świata. Jego najnowszy film Ojczyzna podbija Cannes i ma szansę na Złotą Palmę. Wygląda na to, że Oscar to dla niego za mało. Tymczasem Maciej Musiał, choć obecny na festiwalu, nie zbiera pochwał. Jego Historie równoległe krytycy porównują do rozdmuchanej pracy zaliczeniowej. Cóż, nie każdy może być Pawlikowskim.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wiktoria Gąsiewska znów podbija Cannes, ale tym razem nie dla filmowych laurów, a dla promocji marki, której jest ambasadorką. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w ultrakrótkiej czarnej sukience, która przyciągała spojrzenia bardziej niż niejedna premiera filmowa. Kreacja z ogromnym kwiatem i błyszczącymi sandałkami to prawdziwy hit, choć festiwalowe czerwone dywany widziały już niejedno. Cóż, Cannes to nie tylko filmy, ale i moda, a Gąsiewska doskonale o tym wie. Kto by pomyślał, że rockowi twardziele z Aerosmith mogą się tak rozczulić? Ich jedyny numer jeden, I Don't Want to Miss a Thing, początkowo uznawany za popowy chłam, stał się światowym hitem, mimo że zespół bał się, że zniszczy ich rockowy wizerunek. Inspiracja przyszła prosto z łóżka Barbry Streisand, a Steven Tyler, mimo nogi w gipsie, dodał piosence rockowego pazura. I choć fani wciąż są podzieleni, sukces na listach przebojów mówi sam za siebie. W latach 80. Kalifornia drżała przed Richardem Ramirezem, znanym jako Nocny Stalker. Ale to nie on, a zespół AC/DC znalazł się w centrum uwagi. Wszystko przez czapkę z ich logo, którą morderca zgubił na miejscu zbrodni. Media szybko połączyły australijską grupę z brutalnymi morderstwami, a piosenka Night Prowler stała się rzekomym hymnem zabójcy. Choć muzycy tłumaczyli, że ich twórczość to tylko rozrywka, a nie instruktaż dla przestępców, to wizerunek zespołu mocno ucierpiał, a piosenka zniknęła z koncertowych setlist.
1: Sammy Hagar, znany jako Red Rocker, miał prosty plan na życie. Szybkie auta, wielka sława i zero kompromisów. Jego bezczelna determinacja doprowadziła go do wyrzucenia z dwóch legendarnych zespołów, ale to był tylko początek jego historii. Po spektakularnym sukcesie z Van Halen, Hagar nie tylko zbudował rockowe imperium, ale i stworzył własną markę tequili, sprzedając udziały za $80 milionów. Udowodnił, że można być gwiazdą rocka i biznesu jednocześnie, a jego młodzieńcze marzenia były tylko rozgrzewką przed prawdziwym sukcesem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
3: Radio Super Express.

0: co zmieniło jego status z podejrzanego na pokrzywdzonego. Policja kontynuuje poszukiwania prawdziwych sprawców, którzy wykorzystali dane osobowe do wysłania fałszywego zgłoszenia. W podobnej sytuacji znalazły się jeszcze dwie osoby.
1: W sądzie okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cza, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cza, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował medyków wezwanych do jego mieszkania. Konkubina oskarżonego zeznała, że Adam Cza chciał wrócić do więzienia, gdzie miałby zapewnione lepsze warunki życia. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. W krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
1: W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców.
0: W Bielsku-Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Brazylijskie miasto Pomerode przyciąga turystów imponującą bramą wjazdową, która jest dokładną repliką zabytkowej bramy z polskiego Szczecina. Oryginalna konstrukcja, wzniesiona na przełomie XIX i XX wieku, znajduje się w pobliżu centrum Szczecina i jest świadkiem historii portu. Replika w Pomerode, znana jako Brama Imigrantów, została zbudowana w 2001 roku jako hołd dla niemieckich emigrantów z Pomorza Zachodniego, którzy osiedlili się w Brazylii. To symboliczne połączenie historii i tradycji obu regionów.
1: W sobotę 16 maja Szczecin stał się żywym muzeum motoryzacji. Z okazji Europejskiej Nocy muzeów ulicami miasta przejechała parada kilkudziesięciu zabytkowych pojazdów, w tym maluchy, żuki, trabanty i polonezy. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, którzy z entuzjazmem fotografowali i nagrywali przejazd klasyków. Parada była jedną z wielu atrakcji tej nocy, oferując mieszkańcom nie tylko sentymentalną podróż, ale także wyjątkową lekcję historii. W Kłodzku, na forcie Owcza Góra, powstaje nowa wieża widokowa, która nawiązuje do historycznej konstrukcji i ma zapewnić niezapomniane panoramy miasta. Projekt obejmuje także budowę kładki, która umożliwi podziwianie widoków bez wycinania drzew. Dodatkowo wokół fortu powstaną nowe ścieżki rowerowe i piesze oraz miejsca do odpoczynku. Cała inwestycja, warta niemal 4,5 miliona złotych, jest współfinansowana z funduszy europejskich. Kłodzku doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 5-letni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Policja potwierdziła, że rodzice dziecka byli trzeźwi, a okoliczności wypadku są badane. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia chłopca.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: klimat i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelona po zakończeniu obecnego sezonu. Kapitan polskiej reprezentacji chciał 2-letniego kontraktu, ale nie doszedł do porozumienia z klubem. Tymczasem Cristiano Ronaldo i jego drużyna Al Nassr przegrali w finale AFC Champions League z Gamba Osaka 0-1. Portugalczyk teraz skupia się na nadchodzącym Mundialu 2026, w którym zagra z reprezentacją swojego kraju.
2: Sebastian Szymański szybko stał się kluczowym zawodnikiem Rennes, co znacząco wpłynęło na wyniki drużyny. Dzięki jego umiejętnościom zespół pokonał między innymi PSG i walczy o europejskie puchary. Vincent Candela podkreśla jego boiskową inteligencję i technikę. Przemysław Frankowski zmaga się z problemami zdrowotnymi, co wpływa na jego formę, ale przyszły sezon może być dla niego lepszy.
1: Koszykarze Legii Warszawa prowadzą 2-0 w serii z MKS Dąbrowa Górnicza w fazie play-off Orlen Basket Ligi. Po dwóch zwycięstwach u siebie stołeczny zespół ma szansę zakończyć rywalizację już w trzecim meczu na wyjeździe. W innych parach Śląsk Wrocław prowadzi 2-0 z Arką Gdynia, a King Szczecin remisuje 1-1 z Zastalem Zielona Góra. Dziki Warszawa zremisowały serię z Treflem Sopot 1-1, a kolejne mecze odbędą się w stolicy.
2: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas mundialu w Niemczech. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu.
1: Igor Grobelny i Daria Syta przyciągają uwagę mediów zarówno dzięki sukcesom sportowym, jak i tanecznym. Para pojawiła się na pokazie mody Macieja Zienia, gdzie Daria zachwyciła odważną kreacją, przyćmiewając inne gwiazdy. Tancerka znana z programu Taniec z Gwiazdami i siatkarz planują wkrótce ślub, a zaproszenia już trafiły do gości. Ich romantyczne zaręczyny były tematem rozmowy w programie Halo tu Polsat. W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi koguciej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w 3 setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Kokogao. Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
1: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
2: Tymoteusz Puchacz, świeżo upieczony mistrz Azerbejdżanu z Sabah FK, rozważa możliwość występu w Freak Fightach po zakończeniu kariery piłkarskiej. Podczas wywiadu dla kanału sportowego przyznał, że choć nie śledzi już gal na bieżąco, nie wyklucza jednorazowego startu w oktagonie. Puchacz, który odegrał kluczową rolę w zdobyciu tytułu mistrzowskiego, ma na stole propozycję 3-letniego kontraktu z klubem z Baku. Jeśli zdecyduje się na walkę, dołączy do grona byłych reprezentantów Polski, którzy spróbowali swoich sił w mieszanych sztukach walki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa sensacja. Ewa i Romeo, młodzi zakochani, postanawiają wziąć ślub w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Ceremonia odbędzie się w Walentynki, 14 lutego, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świadkami tego wydarzenia będą ich przyjaciele, Ewelina i Witek, którzy zostaną zaproszeni pod pretekstem podwójnej randki. Mimo prób przekonania pary do zmiany decyzji, Ewa i Romeo są zdeterminowani, by zrealizować swój plan. Ich decyzja wywoła szok i niedowierzanie, ale młodzi są pewni swoich uczuć. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 25 na TVP 2. To wydarzenie na pewno zapadnie w pamięć widzom na długo. Mateusz Mosiewicz, znany z roli Mariusza Sanockiego w M jak Miłość, od półtora roku wzbudza skrajne emocje wśród widzów. Jego postać, która zniszczyła małżeństwo Kasi i Jakuba, jest jednym z najbardziej znienawidzonych bohaterów serialu. Mariusz, nieobliczalny i zazdrosny, chce mieć Kasię tylko dla siebie, co przyciąga uwagę fanów. Prywatnie Mosiewicz jest w związku z aktorką Martą Wiejak, z którą ma 5-letnią córkę. Co ciekawe, na planie M jak Miłość spotyka swoją byłą partnerkę, Annę Jarosik, choć nie grają wspólnych scen. Aktor zdobył popularność nie tylko dzięki M jak Miłość, ale także rolom w innych serialach, takich jak Szpital Świętej Anny. Jego życie zawodowe i prywatne pełne jest ciekawych zwrotów akcji.
2: M jak Miłość kończy sezon z emocjonującym zwrotem akcji. W ostatnim, 1936 odcinku Artur Rogowski ulega pokusie i wyznaje miłość Joannie, młodej lekarki. Pocałunek między nimi stawia pod znakiem zapytania przyszłość jego małżeństwa z Marysią. Czy Artur zdecyduje się na nową miłość, czy pozostanie wierny żonie? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w kolejnym sezonie. Artur i Joanna są rozdarty między uczuciami a wyrzutami sumienia. Ich wewnętrzna walka przypomina grecką tragedię, gdzie dramatyczny finał wydaje się nieunikniony. Czy miłość do Joanny okaże się silniejsza niż zobowiązania wobec Marysi? Wszystko rozstrzygnie się po wakacjach. M jak Miłość w 1935 odcinku przynosi emocje na najwyższym poziomie. Elżbieta Domańska, nieustraszona pani prezes, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć Marcina Chodakowskiego. Mimo że Marcin nie da się złapać w jej pułapkę, Elżbieta nie zamierza się poddać. Razem z przyjaciółką Klarą planuje sfingować zdradę Marcina, by jego żona Kama go opuściła. Wykorzystają do tego najnowsze technologie AI, by stworzyć fałszywe dowody. Czy ich diaboliczny plan się powiedzie? Odcinek pełen intryg i napięcia już we wtorek, 19 maja, o 20:55 na TVP2. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hannah i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
1: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Pogoda chłodna, ale nie zniechęcająca. Wystarczy cienka kurtka i dobre nastawienie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Bangkoku doszło do tragicznego wypadku, w którym pociąg towarowy zderzył się z autobusem miejskim na przejeździe kolejowym. Zginęło co najmniej 8 osób, a około 25 zostało rannych. Po zderzeniu wybuchł pożar, który sparaliżował ruch kolejowy w okolicy. Tajlandzkie służby prowadzą śledztwo w sprawie wypadku, a poszkodowani otrzymują pomoc medyczną i finansową.
2: Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką, mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
0: Włoskie Alpy były świadkiem tragedii, gdy w sobotę, 16 maja, odnaleziono ciała dwóch młodych turystów. 24-letni Amerykanin i 23-letni Austriak zaginęli podczas wędrówki w prowincji Udine. Według wstępnych ustaleń mężczyźni stracili równowagę na stromym zboczu i spadli z dużej wysokości. Akcja poszukiwawcza była utrudniona przez ulewny deszcz i trudny teren.
2: Populacja więzienna w Rosji zmniejszyła się o prawie 40% w ciągu ostatnich 5 lat, osiągając historycznie niski poziom 282 tysięcy osadzonych. Głównym powodem tego spadku jest masowa rekrutacja więźniów do walki na Ukrainie, gdzie oferuje się im ułaskawienie w zamian za służbę wojskową. Więźniowie są również wykorzystywani do pracy na potrzeby rosyjskiej machiny wojennej, co generuje miliardowe zyski. Wzrost liczby poważnych przestępstw i rekrutacja cudzoziemców wskazują na szersze problemy demograficzne i gospodarcze w kraju.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
2: Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła, najlepiej w materiałowym woreczku. Mydło stopniowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu. Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii.
0: Lody to ulubiony przysmak lata, ale osoby na diecie często z nich rezygnują z obawy przed kaloriami. Nie trzeba jednak całkowicie ich unikać. Warto wybierać lody jogurtowe lub te na bazie naturalnego jogurtu i owoców, unikając dodatków takich jak czekolada czy karmel. Domowe fit lody z mrożonych bananów i jogurtu to także świetna alternatywa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Polska Agencja Prasowa wprowadza nowy newsletter, który pomoże uporządkować najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Subskrybenci otrzymają przegląd kluczowych tematów społecznych, politycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. W każdą środę newsletter przyjmie formułę Sprawdzam to, koncentrując się na walce z dezinformacją. To część projektu fact-checkingowego realizowanego wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Radiem. Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie, specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli.
2: Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.
0: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, aktywnie działa na rzecz seniorów, podkreślając ich wartość jako kapitału społecznego. Apeluje o przełamywanie stereotypów dotyczących wieku i zachęca osoby starsze do realizacji marzeń oraz aktywnego życia. Kwaśniewska promuje ideę życia tu i teraz, namawiając seniorów do inwestowania w siebie i czerpania radości z codziennych chwil. Podkreśla znaczenie aktywności fizycznej i umysłowej jako klucza do lepszej jakości życia w starszym wieku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eurowizja. Ten spektakularny festiwal muzyczny, który od lat 50. XX wieku jednoczy Europę, wciąż przyciąga miliony przed ekrany. Polska, jak zawsze, z dumą bierze udział. Choć czasem trudno sobie przypomnieć, kto z naszych gwiazd tam wystąpił. Dla tych, którzy lubią wyzwania, przygotowano quiz z pytaniami o polskich artystów na Eurowizji. Ale uwaga, nie wszystko jest takie oczywiste, bo niektórzy z nich śpiewali pod innymi flagami. Powodzenia w zgadywaniu.
2: Polska wiara w eurowizyjny sukces znów legła w gruzach. Alicja Szemplińska, nasza tegoroczna reprezentantka, zdobyła 12 miejsce, co jest nieco lepszym wynikiem niż rok temu, ale wciąż daleko od legendarnego drugiego miejsca, Edyty Górniak z 1994 roku. Eurowizja, zamiast być świętem muzyki, coraz bardziej przypomina polityczny teatrzyk, a niektóre kraje nawet zrezygnowały z udziału z powodu obecności Izraela. Może czas zadać sobie pytanie, czy ten konkurs ma jeszcze jakikolwiek sens? Mata, najmłodszy artysta solowy, który wyprzedał PGE Narodowy, zorganizował koncert The Best Of, który przyciągnął tłumy i gwiazdy. Na scenie pojawili się m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz i Skolim, a publiczność miała okazję zobaczyć Anię Rubik, którą pomylono z Taco Hemingwayem. Maryla Rodowicz podarowała raperowi lalkę, a Skolim zagrał z nim kamikaze. Całość przypominała bardziej festiwal celebrytów niż koncert rapowy, ale kto by się tym przejmował, skoro wszyscy świetnie się bawili?
1: Krzysztof Gojdź, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znów zaskakuje. W rozmowie z żurnalistą stwierdził, że nie jest w trakcie rozwodu, a jego mąż to stalker. Tymczasem Marcin Roznowski, jego prawowity mąż, zapewnia, że rozwód trwa, a sąd nakazał mediację. W tle pojawiają się oskarżenia o kłamstwa, manipulacje i brak pieniędzy. Choć Gojdź chwali się luksusowym stylem życia. Czyżby kolejna telenowela w świecie celebrytów?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Mateusz Świerczyński postanowił przeprosić swoją dziewczynę, Karolinę Gilon, za zdradę, która wydarzyła się w jej śnie. Tak, dobrze słyszycie. Zdrada miała miejsce tylko w wyobraźni Karoliny. Ale Mateusz z pełną powagą opublikował oświadczenie na Instagramie. Para, która przeszła już przez terapię dla par, pokazuje, że poczucie humoru to klucz do sukcesu. A może to tylko kolejny dowód na to, że miłość nie zna granic, nawet tych sennych.
1: Paulina Gałązka, finalistka 18. edycji Tańca z Gwiazdami, zaskoczyła wszystkich swoim talentem tanecznym, choć na co dzień woli spokój warszawskiej Pragi Północ. Aktorka, która dzieli życie między Polską a Norwegią, niechętnie dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego, ale jej przytulne mieszkanie na Pradze stało się już legendą. W osiedlowym sklepie, znana jako aktoreczka, Gałązka podbiła serca widzów swoją naturalnością i urokiem. Ciekawe, czy jej sąsiadki z Pragi też zbierają wycinki z gazet o jej tanecznych sukcesach.
2: Na Eurowizji 2026 w Wiedniu muzyka zeszła na drugi plan, bo prawdziwą gwiazdą wieczoru była prowadząca Wiktoria Swarovski. Zmieniała kreację jak kameleon, zaczynając od szmaragdowej syrenki, przez lawendową romantyczność, aż po srebrzystą zbroję, która mogłaby zawstydzić niejednego rycerza. Jej stylizacje były tak olśniewające, że nawet reflektory musiały się poddać. A wszystko to w blasku biżuterii od Chopard, bo przecież nic tak nie mówi Eurowizja jak odrobina luksusu. Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Geddy Lee, lider zespołu Rush, przez lata skrywał przed światem bolesną historię swojej rodziny, która przetrwała piekło obozów koncentracyjnych. Jego matka, Mania, z polskim akcentem wymawiała imię Gary jako Geddy, co stało się jego scenicznym pseudonimem. Trauma rodziców i ich niezwykła wola przetrwania wpłynęły na jego podejście do muzyki, czyniąc z Rush zespół o niespotykanej dyscyplinie i perfekcjonizmie. Utwór Red Sector A to hołd dla ocalałych, oparty na wstrząsających wspomnieniach Mania z dnia wyzwolenia.
1: Szwedzka grupa Sabaton, znana z heavy metalu, stała się w Polsce niemal narodowym skarbem dzięki piosence 41 o bitwie pod Wizną. Kto by pomyślał, że e-mail od fana z Polski zmieni losy zespołu i wprowadzi ich na salony polityczne? Minister Obrony Narodowej wręczył muzykom honorowe kordziki, co skończyło się zabawnymi perypetiami na lotnisku. Sabaton, zamiast pisać podręczniki, opowiada historię o polskim męstwie, a ich koncerty przyciągają tłumy jak magnes.
2: Oto historia, która pokazuje, że czasem piwnica może być lepsza niż najdroższe studio w Los Angeles. Tom Scholz, inżynier z MIT, stworzył w swojej piwnicy brzmienie, które zachwyciło miliony. A wszystko to pod nosem wielkiej wytwórni Epic Records. Dzięki sprytnej mistyfikacji i wsparciu producenta Johna Boylana, Scholz zdołał oszukać gigantów muzyki, tworząc jeden z najważniejszych albumów rockowych wszechczasów. Debiutancki album Boston sprzedał się w USA w nakładzie ponad 17 milionów egzemplarzy, udowadniając, że czasem to, co domowe, jest najlepsze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciepłe dni otulają miasto przyjaznym klimatem, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku żonego zeznała, że mężczyzna planował

0: lesie, musiała uciekać na drzewo przed stadem dzików. Jej szybka reakcja i sprawność fizyczna przyciągnęły uwagę lokalnej siłowni Extreme Fitness. Siłownia postanowiła nagrodzić ją miesięcznym karnetem za niezwykły refleks i zwinność. Bohaterka jest proszona o zgłoszenie się w dniu otwarcia nowego lokalu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W krakowskim hipermarkecie Auchan padł rekord w systemie kaucyjnym. Jeden z klientów oddał aż 4863 butelki i puszki, co zajęło mu 4,5 godziny. Uzyskane 2431,50 zł przekazał na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie pokazuje, jak system kaucyjny może wspierać ekologię i działania charytatywne. Polskie miasta słyną z ulic, które stały się ich wizytówkami, przyciągając turystów i mieszkańców wyjątkową atmosferą. To miejsca, gdzie koncentruje się życie kulturalne i towarzyskie, a niektóre z nich zachwycają historią i architekturą. Najdłuższą ulicą w Polsce jest Aleja Wojska Polskiego w Częstochowie, mierząca około 14,7 km. Ulice te często stają się symbolami miast i obowiązkowymi punktami na trasie zwiedzających. W miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w centrum ogrodnicze podczas kiermaszu Pamiętajcie o ogrodach. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, oferując szeroki wybór roślin, akcesoriów ogrodniczych oraz lokalnych specjałów. Słoneczna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom, a niektórzy wystawcy wyprzedali swoje towary przed zakończeniem imprezy. Kiermasz tradycyjnie inauguruje sezon ogrodniczy w regionie. W Szczecinie w sobotę odbyła się niezwykła parada zabytkowych pojazdów z okazji Europejskiej Nocy Muzeum. Z Muzeum Techniki i Komunikacji wyjechały m.in. maluchy, trabanty, polonezy i żuki, które przyciągnęły uwagę mieszkańców. Ulica Niemierzyńska wypełniła się dźwiękami silników, a przejazd przez miasto wzbudził entuzjazm i nostalgię wśród widzów. Wydarzenie było częścią bogatego programu, który umożliwił bezpłatne zwiedzanie wielu placówek kulturalnych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną.
2: W brazylijskim mieście Pomerode znajduje się kopia zabytkowej bramy ze Szczecina. Oryginał, zbudowany około 1900 roku, pełnił funkcję głównej bramy wjazdowej na teren portu wolnocłowego w Szczecinie. Kopia w Pomerode, otwarta w 2001 roku, jest hołdem dla niemieckich imigrantów z Pomorza Zachodniego, którzy założyli to miasto. Inicjatorem budowy był Wolfgang Wigge, potomek tych imigrantów, chcący upamiętnić ich korzenie i związek z Pomorzem.
0: Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość. W Kłodzku, piątkowy wieczór, 5-letni chłopiec wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze przy ulicy Wiejskiej. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, a towarzyszyła mu mama. Policja potwierdziła, że rodzice byli trzeźwi, a śledczy badają okoliczności zdarzenia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Świebodzicach na Dolnym Śląsku, w miejskim parku, znaleziono ciało mężczyzny. Policja podejrzewa, że do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Obecnie trwają intensywne działania mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz zatrzymanie sprawców. Fragment parku został zamknięty, a śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna.
4: Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Expert.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Deficyt budżetu państwa w Polsce po 4 miesiącach 2026 roku wyniósł prawie 90 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wydatki rosną szybciej niż dochody, a największe koszty generują ZUS, wojsko i obsługa długu. Dochody z VAT wzrosły, ale to nie wystarcza, by zrównoważyć wydatki. Dochody z PIT były ujemne z powodu reformy dochodów samorządów. Ekonomiści przewidują, że druga połowa roku przyniesie jeszcze większe wydatki, co może pogłębić deficyt. Mimo to Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet jest realizowany zgodnie z planem.
2: Iran planuje nałożyć opłaty na gigantów technologicznych za korzystanie z podmorskich kabli w cieśninie Ormus. Wśród firm, które mogą być dotknięte, są Google, Microsoft, Meta i Amazon. Teheran grozi, że w przypadku braku płatności może dojść do uszkodzenia kabli, co mogłoby spowodować katastrofę cyfrową. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogłyby sparaliżować transmisję danych na kilku kontynentach. Sytuacja jest skomplikowana przez amerykańskie sankcje, które utrudniają firmom dokonywanie płatności na rzecz Iranu. Iran pokazuje, że dysponuje narzędziami nacisku wykraczającymi poza tradycyjne metody militarne.
1: Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji. Rząd planuje znaczące zmiany w systemie podatkowym, które wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie 15-procentowego podatku dla części przedsiębiorców oraz ograniczenie ulgi mieszkaniowej. Najbardziej ucierpią drobni przedsiębiorcy, branża IT i właściciele nieruchomości. Zmiany w uldze IP Box mogą utrudnić życie programistom, którzy będą musieli zatrudniać pracowników, by z niej skorzystać. Eksperci ostrzegają, że nowe przepisy mogą prowadzić do wzrostu obciążeń finansowych dla wielu Polaków. Krytycy twierdzą, że to zwykła podwyżka podatków, a nie walka z optymalizacją podatkową.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Na warszawskich bazarkach ceny owoców i warzyw osiągnęły poziom luksusowych towarów. Czereśnie kosztują nawet 100 zł za kilogram, a borówki 85 zł, co sprawia, że wielu klientów rezygnuje z zakupów. Sprzedawcy również narzekają na wysokie ceny hurtowe, co wpływa na spadek liczby klientów. Polacy coraz częściej kupują owoce na sztuki lub w małych ilościach, by zmieścić się w budżecie. Młodzi klienci chętnie korzystają z zamówień z dostawą do domu, nie zważając na ceny. Wszyscy liczą, że latem ceny wrócą do normy. Polska zmaga się z problemem wyludniania miast, który dotyka zarówno małe miejscowości, jak i duże aglomeracje. Łódź, Katowice i Bytom to liderzy w tej niechlubnej statystyce, tracąc dziesiątki tysięcy mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch dekad. Miasteczka na Półwyspie Helskim, takie jak Władysławowo i Hel, również odczuwają skutki tego zjawiska, zamieniając się w sezonowe osady. Głównymi przyczynami są niska dzietność oraz migracja młodych ludzi do większych miast w poszukiwaniu lepszych perspektyw zawodowych. W efekcie lokalne społeczności starzeją się, co prowadzi do zamierania rynków pracy i zamykania szkół. Problem ten szczególnie dotyka regiony słabo skomunikowane i oddalone od centrów gospodarczych. Polska zadebiutowała w rankingu Green Economy Tracker, oceniającym zielone polityki 50 krajów, uzyskując ocenę 3 na 5. W niektórych aspektach, takich jak integracja priorytetów środowiskowych z finansami, wyprzedzamy nawet Chiny i Francję. Niestety, zajmujemy ostatnie miejsce na świecie w ochronie obszarów lądowych i morskich. Raport podkreśla nasze mocne strony, ale także wskazuje na pilne potrzeby poprawy, szczególnie w zakresie ochrony środowiska. Eksperci widzą w tym szansę na rozwój i zachęcają do nauki od najlepszych. Polska jest ważnym punktem odniesienia w publicznym finansowaniu zielonych inwestycji, ale musi poprawić mobilizację środków prywatnych.
2: Rzecznik finansowy to instytucja, która pomaga konsumentom w sporach z bankami, ubezpieczycielami i firmami pożyczkowymi. Jeśli instytucja finansowa odmówiła uznania reklamacji, można zwrócić się do rzecznika po bezpłatną pomoc. Przed złożeniem wniosku do rzecznika konieczne jest wyczerpanie drogi reklamacyjnej w danej instytucji. Wniosek można złożyć pisemnie lub online, dołączając szczegółowy opis problemu i odpowiednie dokumenty. Czas rozpatrzenia sprawy zależy od jej skomplikowania, ale pomoc rzecznika jest całkowicie bezpłatna.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express
1: Przemoc w rodzinie to nie tylko fizyczne ataki, ale także wyzwiska, kontrola finansowa czy izolacja, które naruszają prawa i wolności. W Polsce dostępne są różne formy pomocy dla ofiar przemocy, w tym całodobowy ogólnopolski telefon zaufania Niebieska Linia. Procedura Niebieskiej Karty to system ochrony, który dokumentuje przemoc i uruchamia plan wsparcia. Można zgłosić przemoc na policję, co może skutkować usunięciem sprawcy z mieszkania na 14 dni. Dostępna jest również bezpłatna pomoc prawna oraz schronienie w ośrodkach interwencji kryzysowej. Warto pamiętać, że każdy ma prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa i szacunku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciepłe dni nadają miastu spokojnego, harmonijnego rytmu. Warto cieszyć się tą aurą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa sensacja. Ewa i Romeo, młodzi zakochani, postanawiają wziąć ślub w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Ceremonia odbędzie się w Walentynki, 14 lutego, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świadkami tego wydarzenia będą ich przyjaciele, Ewelina i Witek, którzy zostaną zaproszeni pod pretekstem podwójnej randki. Mimo prób przekonania pary do zmiany decyzji, Ewa i Romeo są zdeterminowani, by zrealizować swój plan. Ich decyzja wywoła szok i niedowierzanie, ale młodzi są pewni swoich uczuć. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, o godzinie 25, na TVP2. To wydarzenie na pewno zapadnie w pamięć widzom na długo. Mateusz Mosiewicz, znany z roli Mariusza Sanockiego w M jak Miłość, od półtora roku wzbudza skrajne emocje wśród widzów. Jego postać, która zniszczyła małżeństwo Kasi i Jakuba, jest jednym z najbardziej znienawidzonych bohaterów serialu. Mariusz, nieobliczalny i zazdrosny, chce mieć Kasię tylko dla siebie, co przyciąga uwagę fanów. Prywatnie Mosiewicz jest w związku z aktorką Martą Wiejak, z którą ma 5-letnią córkę. Co ciekawe, na planie M jak Miłość spotyka swoją byłą partnerkę, Annę Jarosik, choć nie grają wspólnych scen. Aktor zdobył popularność nie tylko dzięki M jak Miłość, ale także rolą w innych serialach, takich jak Szpital Świętej Anny. Jego życie zawodowe i prywatne pełne jest ciekawych zwrotów akcji.
2: M jak Miłość kończy sezon z emocjonującym zwrotem akcji. W ostatnim, 1936 odcinku Artur Rogowski ulega pokusie i wyznaje miłość Joannie, młodej lekarki. Pocałunek między nimi stawia pod znakiem zapytania przyszłość jego małżeństwa z Marysią. Czy Artur zdecyduje się na nową miłość, czy pozostanie wierny żonie? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w kolejnym sezonie. Artur i Joanna są rozdarty między uczuciami a wyrzutami sumienia. Ich wewnętrzna walka przypomina grecką tragedię, gdzie dramatyczny finał wydaje się nieunikniony. Czy miłość do Joanny okaże się silniejsza niż zobowiązania wobec Marysi? Wszystko rozstrzygnie się po wakacjach. M jak Miłość w 1935 odcinku przynosi emocje na najwyższym poziomie. Elżbieta Domańska, nieustraszona pani prezes, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć Marcina Chodakowskiego. Mimo że Marcin nie da się złapać w jej pułapkę, Elżbieta nie zamierza się poddać. Razem z przyjaciółką Klarą planuje sfingować zdradę Marcina, by jego żona Kama go opuściła. Wykorzystają do tego najnowsze technologie AI, by stworzyć fałszywe dowody. Czy ich diaboliczny plan się powiedzie? Odcinek pełen intryg i napięcia już we wtorek, 19 maja o 20:55 na TVP2. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hanna i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
1: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP, jeden od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Poznaniem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 10 stopni. Tymczasem nad Gdańskiem będzie można dojrzeć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 12 stopni. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie.
3: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia. Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
3: Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych.
2: Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt.
3: Psychologowie odkryli, że ulubione kolory mogą zdradzać cechy osobowości i poziom inteligencji. Osoby o wysokim IQ najczęściej wybierają niebieski, zielony i szary, które symbolizują spokój, harmonię i analityczne myślenie. Czerwony, jako kolor stymulujący, rzadko jest preferowany przez osoby ceniące koncentrację i spokój. Wybór koloru to jednak sprawa indywidualna, na którą wpływa wiele czynników.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem bez smug i uszkodzeń.
3: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki. W maju 2020 roku prezydent Andrzej Duda wziął udział w akcji #Hot16Challenge2, której celem była zbiórka pieniędzy na walkę z koronawirusem. W ramach wyzwania zaprezentował swoją rapową zwrotkę, która szybko stała się hitem w sieci. Duda nominował do udziału w akcji m.in. Marylę Rodowicz i premiera Mateusza Morawieckiego. Akcja miała na celu wsparcie lekarzy i szpitali, a jej pomysłodawcą był raper Solar.
2: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i dwoje dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, w którym zapytano Polaków, którego polityka Polska najchętniej zaprosiliby na majowego grilla. Najwięcej głosów zdobył prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 21%, a na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z 16%. Co ciekawe, aż 34% ankietowanych nie chciało zaprosić żadnego polityka, co wskazuje na wyraźną niechęć do łączenia polityki z czasem wolnym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, zaskoczyła wszystkich romskim ślubem z wnukiem Bogdana Trojanka. Choć ceremonia nie miała mocy prawnej, para żyje jak małżeństwo, co wywołało lawinę komentarzy. Dziadek Giovanniego podkreśla, że to miłość, a nie urzędowe papiery, łączy młodych. Cóż, miłość nie potrzebuje dokumentów, ale czy fani doczekają się oficjalnego wesela?
2: Agnieszka Kaczorowska, znana z Zamiłowania do perfekcji, wprowadziła się do nowego domu z Marcinem Rogacewiczem, a jej kuchnia stała się prawdziwym hitem internetu. Aktorka z dumą prezentuje swoje nowe królestwo, gdzie każda szuflada i szafka są zorganizowane jak w katalogu. Garnki, makarony i granola mają swoje miejsce, a wszystko jest pięknie opisane i oklejone. Cóż, kto by pomyślał, że kuchenne pojemniki mogą wzbudzać tyle emocji? Alicja Szemplińska, nasza polska gwiazda na Eurowizji 2026, zachwyca publiczność swoją dojrzałością sceniczną i perfekcyjnym wokalem. Ta młoda wokalistka z Ciechanowa, która zaczynała od występów za zasłonką w domu, teraz rywalizuje w Wiedniu o najwyższe trofeum. Co ciekawe, nad jej talentem czuwał sam Seth Riggs, nauczyciel Michaela Jacksona. Czyżby Polska miała swojego własnego króla popu? Australia na Eurowizji? Tak, to nie żart. Choć geograficznie leży na drugim końcu świata, dzięki członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców, Australijczycy od lat biorą udział w tym europejskim festiwalu. Delta Goodrem, australijska supergwiazda, ma w tym roku ogromne szanse na zwycięstwo, co mogłoby wywołać niezły zamęt. Ale spokojnie, nawet jeśli wygrają, Eurowizja pozostanie w Europie, a Australia będzie tylko współproducentem. Cóż za ironia losu.
3: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Na PGE, e-narodowym podczas finałowego występu, maty publiczność przeżyła prawdziwy szok. Na scenie pojawiły się Doda i Fagata, prezentując utwór, który bezlitośnie uderzał w ich byłych partnerów. Odważny strój Dody i ostry tekst piosenki szybko stały się hitem w sieci, choć utwór jeszcze nie trafił na platformy streamingowe. Zderzenie muzycznych pokoleń wywołało burzę w internecie, a Doda po raz kolejny pokazała, że nie boi się łamać konwenansów.
2: Wiedeńska Eurowizja 2026 przeszła do historii, a Bułgaria triumfuje dzięki energetycznemu utworowi Bangaranga. Tymczasem w Polsce burza. Nasze jury przyznało 12 punktów Izraelowi, co wywołało lawinę krytyki. Internauci niesłusznie obwinili prezenterkę Olę Budkę, która tylko przekazywała wyniki. Mimo hejtu, Ola nie zamierza rezygnować z roli rzeczniczki w przyszłorocznej edycji.
1: Mata, czyli Michał Matczak, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i serca fanów. Podczas wyprzedanego koncertu na PGE Narodowym jego partnerka Natalia z dumą dzieliła się romantycznymi momentami zza kulis. Nowy, trzypłytowy album #Mata 2040 trafił do serwisów streamingowych, a Mata stał się najmłodszym artystą, który zapełnił ten stadion. Cóż, miłość i sukces idą w parze, a fani nie mogą się nasycić.
2: Radek Liszewski, król disco polo, obchodzi dziś swoje 50. urodziny. Kto by pomyślał, że zaczynał od rockowych brzmień w szkolnym zespole? Jego hit Ona tańczy dla mnie w 2012 roku wystrzelił go na szczyty list przebojów, a jego metamorfoza z ekstrawaganckiego młodzieńca do dojrzałego artysty to prawdziwa podróż w czasie. Mimo blasku fleszy, Liszewski pozostaje wierny swojej żonie Dorocie, z którą tworzy zgrany duet z dala od medialnego zgiełku.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Krzysztof Piesiewicz, człowiek, który pisał scenariusze do filmów zmieniających świat, odszedł w wieku 80 lat. Ten wybitny prawnik i scenarzysta, znany ze współpracy z Krzysztofem Kieślowskim, przegrał walkę z chorobą. Pogrzeb odbędzie się 20 maja w Warszawie, a jego pamięć uczczono nawet na festiwalu w Cannes. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a Piesiewicz z pewnością zostawił po sobie niezatarte ślady w historii kina.
2: Kto by pomyślał, że rockowi twardziele z Aerosmith mogą się tak rozczulić? Ich jedyny numer jeden, I Don't Want to Miss a Thing, początkowo uznawany za popowy chłam, stał się światowym hitem, mimo że zespół bał się, że zniszczy ich rockowy wizerunek. Inspiracja przyszła prosto z łóżka Barbry Streisand, a Steven Tyler, mimo nogi w gipsie, dodał piosence rockowego pazura. I choć fani wciąż są podzieleni, sukces na listach przebojów mówi sam za siebie. W latach 80. Kalifornia drżała przed Richardem Ramirezem, znanym jako Nocny Stalker. Ale to nie on, a zespół AC/DC znalazł się w centrum uwagi. Wszystko przez czapkę z ich logo, którą morderca zgubił na miejscu zbrodni. Media szybko połączyły australijską grupę z brutalnymi morderstwami, a piosenka Night Prowler stała się rzekomym hymnem zabójcy. Choć muzycy tłumaczyli, że ich twórczość to tylko rozrywka, a nie instruktaż dla przestępców, to wizerunek zespołu mocno ucierpiał, a piosenka zniknęła z koncertowych setlist.
1: Sammy Hagar, znany jako Red Rocker, miał prosty plan na życie. Szybkie auta, wielka sława i zero kompromisów. Jego bezczelna determinacja doprowadziła go do wyrzucenia z dwóch legendarnych zespołów. Ale to był tylko początek jego historii. Po spektakularnym sukcesie z Van Halen, Hagar nie tylko zbudował rockowe imperium, ale i stworzył własną markę tequili, sprzedając udziały za $80 milionów. Udowodnił, że można być gwiazdą rocka i biznesu jednocześnie, a jego młodzieńcze marzenia były tylko rozgrzewką przed prawdziwym sukcesem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
4: Radio Super Express.

0: fałszywym alarmem dotyczącym Tomasza Sakiewicza, został zwolniony z aresztu. Śledczy ustalili, że ktoś bezprawnie posłużył się jego tożsamością, co zmieniło jego status z podejrzanego na pokrzywdzonego. Policja kontynuuje poszukiwania prawdziwych sprawców, którzy wykorzystali dane osobowe do wysłania fałszywego zgłoszenia. W podobnej sytuacji znalazły się jeszcze dwie osoby.
1: W sądzie okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czer, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Czer, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował medyków wezwanych do jego mieszkania. Konkubina oskarżonego zeznała, że Adam Czer chciał wrócić do więzienia, gdzie miałby zapewnione lepsze warunki życia. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. W krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
1: W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców.
0: W Bielsku-Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Brazylijskie miasto Pomerode przyciąga turystów imponującą bramą wjazdową, która jest dokładną repliką zabytkowej bramy z polskiego Szczecina. Oryginalna konstrukcja, wzniesiona na przełomie XIX i XX wieku, znajduje się w pobliżu centrum Szczecina i jest świadkiem historii portu. Replika w Pomerode, znana jako Brama Imigrantów, została zbudowana w 2001 roku jako hołd dla niemieckich emigrantów z Pomorza Zachodniego, którzy osiedlili się w Brazylii. To symboliczne połączenie historii i tradycji obu regionów.
1: W sobotę 16 maja Szczecin stał się żywym muzeum motoryzacji. Z okazji Europejskiej Nocy muzeów ulicami miasta przejechała parada kilkudziesięciu zabytkowych pojazdów, w tym maluchy, żuki, trabanty i polonezy. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, którzy z entuzjazmem fotografowali i nagrywali przejazd klasyków. Parada była jedną z wielu atrakcji tej nocy, oferując mieszkańcom nie tylko sentymentalną podróż, ale także wyjątkową lekcję historii. W Kłodzku, na forcie Owcza Góra, powstaje nowa wieża widokowa, która nawiązuje do historycznej konstrukcji i ma zapewnić niezapomniane panoramy miasta. Projekt obejmuje także budowę kładki, która umożliwi podziwianie widoków bez wycinania drzew. Dodatkowo wokół fortu powstaną nowe ścieżki rowerowe i piesze oraz miejsca do odpoczynku. Cała inwestycja, warta niemal 4,5 miliona złotych, jest współfinansowana z funduszy europejskich. W Kłodzku doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 5-letni chłopiec wypadł z okna na 1. piętrze. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.

0: Policja potwierdziła, że rodzice dziecka byli trzeźwi, a okoliczności wypadku są badane. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia chłopca.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Lech Poznań zdobył 10. tytuł Mistrza Polski po zwycięstwie 3-1 nad Radomiakiem Radą. Kolejne dobre wieści dla kolejorza nadeszły z Austrii, gdzie LASK Linz został mistrzem, co zwiększa szanse Lecha na rozstawienie w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W walce o wicemistrzostwo Polski pozostają Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, które zmierzą się w ostatniej kolejce Ekstraklasy. Legia Warszawa, jeszcze niedawno zagrożona spadkiem z Ekstraklasy, teraz walczy o miejsce w europejskich pucharach. Kluczowe zwycięstwo 2-1 nad Lechią, z decydującą bramką Antonio Kolaka, w doliczonym czasie gry potwierdziło determinację zespołu. Aby zagrać w Europie, Legia musi pokonać Motor i liczyć na potknięcia rywali w ostatniej kolejce. Trener Marek Papszun podkreśla, że drużyna nigdy się nie poddaje i jest gotowa na wyzwania.
1: Robert Lewandowski po 4 latach gry w FC Barcelona pożegnał się z klubem, rozgrywając ostatni mecz na stadionie Spotify Camp Nou przeciwko Realowi Betis. W 84. minucie przy aplauzie całego stadionu został zmieniony, co było wzruszającym momentem dla kibiców. Lewandowski zdobył dla Barcelony 119 goli i trzykrotnie świętował Mistrzostwo Hiszpanii. Jego przyszłość jest jeszcze niepewna, ale zainteresowanie wyraziły kluby z USA i Arabii Saudyjskiej.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych Mistrzostw Świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w Mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do Mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas mundialu w Niemczech. Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę, tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu.
0: Słuchacie Radia Super Express. W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KS W118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi koguciej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska, z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach, ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić, z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach, również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
1: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w 3 setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Coco Gauff. Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
0: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Ciepłe powietrze w tej porze roku to wyjątkowy dar. Warto cieszyć się nim w rytmie natury.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa sensacja. Ewa i Romeo, młodzi zakochani, postanawiają wziąć ślub w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Ceremonia odbędzie się w walentynki, 14 lutego, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świadkami tego wydarzenia będą ich przyjaciele, Ewelina i Witek, którzy zostaną zaproszeni pod pretekstem podwójnej randki. Mimo prób przekonania pary do zmiany decyzji, Ewa i Romeo są zdeterminowani, by zrealizować swój plan. Ich decyzja wywoła szok i niedowierzanie, ale młodzi są pewni swoich uczuć. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja, o godzinie 25 na TVP 2. To wydarzenie na pewno zapadnie w pamięć widzom na długo. Mateusz Mosiewicz, znany z roli Mariusza Sanockiego w M jak Miłość, od półtora roku wzbudza skrajne emocje wśród widzów. Jego postać, która zniszczyła małżeństwo Kasi i Jakuba, jest jednym z najbardziej znienawidzonych bohaterów serialu. Mariusz, nieobliczalny i zazdrosny, chce mieć Kasię tylko dla siebie, co przyciąga uwagę fanów. Prywatnie Mosiewicz jest w związku z aktorką Martą Wiejak, z którą ma 5-letnią córkę. Co ciekawe, na planie M jak Miłość spotyka swoją byłą partnerkę, Annę Jarosik, choć nie grają wspólnych scen. Aktor zdobył popularność nie tylko dzięki M jak Miłość, ale także rolom w innych serialach, takich jak Szpital Świętej Anny. Jego życie zawodowe i prywatne pełne jest ciekawych zwrotów akcji.
1: M jak Miłość kończy sezon z emocjonującym zwrotem akcji. W ostatnim, 1936 odcinku Artur Rogowski ulega pokusie i wyznaje miłość Joannie, młodej lekarki. Pocałunek między nimi stawia pod znakiem zapytania przyszłość jego małżeństwa z Marysią. Czy Artur zdecyduje się na nową miłość, czy pozostanie wierny żonie? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w kolejnym sezonie. Artur i Joanna są rozdarty między uczuciami a wyrzutami sumienia. Ich wewnętrzna walka przypomina grecką tragedię, gdzie dramatyczny finał wydaje się nieunikniony. Czy miłość do Joanny okaże się silniejsza niż zobowiązania wobec Marysi? Wszystko rozstrzygnie się po wakacjach. M jak Miłość w 1935 odcinku przynosi emocje na najwyższym poziomie. Elżbieta Domańska, nieustraszona pani prezes, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć Marcina Chodakowskiego. Mimo że Marcin nie da się złapać w jej pułapkę, Elżbieta nie zamierza się poddać. Razem z przyjaciółką Klarą planuje sfingować zdradę Marcina, by jego żona Kama go opuściła. Wykorzystają do tego najnowsze technologie AI, by stworzyć fałszywe dowody. Czy ich diaboliczny plan się powiedzie? Odcinek pełen intryg i napięcia już we wtorek, 19 maja o 20:55 na TVP2. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Off Campus to nowy serial dostępny na Prime Video, który zadebiutował 13 maja. Jest to adaptacja książki Układ autorstwa L. Kennedy, opowiadającej o studentce Hanna i gwiazdorze hokeja Garetcie. Serial nie trzyma się ściśle fabuły książki, co pozwoliło twórcom na wprowadzenie świeżych zmian, dostosowując historię do współczesnych realiów. Louisa Levy, showrunnerka, prowadziła aktualizacje, które przemawiają do dzisiejszej młodzieży, zachowując jednak ducha oryginału. Aktorzy, mimo początkowych obaw, cieszą się z pozytywnego odbioru, a serial zdobył wysokie oceny zarówno od krytyków, jak i widzów. Off Campus udowadnia, że luźna adaptacja może być równie udana, a nawet lepsza od książkowego pierwowzoru.
0: W serialu Na Wspólnej nadchodzące odcinki 4217 i 4218 przyniosą dramatyczne zwroty akcji w życiu Jarka i Elizy. Ich małżeństwo wisi na włosku, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta. Jarek po zdradzie żony nawiązuje romans z piękną blondynką, co prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. W odcinku 4218 Berg budzi się u boku kochanki i wpada w panikę, próbując ukryć swoje czyny. Tymczasem Eliza, mimo że obiecuje Bartkowi, że zawsze będzie dla niej ważna, postanawia ratować rodzinę. Czy ich związek przetrwa te burzliwe chwile? Odcinki te zostaną wyemitowane w najbliższym tygodniu. Złoty Chłopak zbliża się do emocjonującego 296 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Ferit w końcu odkrywa prawdę o podmianie kamieni, zmuszając ochroniarza do wyjawienia nazwiska winnego. W rezydencji wybucha skandal, gdy Gulgun ujawnia, że Orhan nie jest ojcem dziecka Betul, co zmienia układ sił w rodzinie. Seyran, mimo rodzinnych napięć, przejmuje stery w firmie, odkładając na bok własne zdrowie. Konflikt z Feritem narasta, gdy ten czuje się odtrącony przez żonę, która wspiera dziadka. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 14. Codzienne odcinki pełne są intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Po wakacjach możliwa jest rekonstrukcja rządu, która może zakończyć się dymisją ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Premier Donald Tusk jest niezadowolony z działań Żurka, szczególnie po tym, jak Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, co miało być przez ministra dopilnowane. Ziobro przebywa w Stanach od 10 maja, a jego wyjazd budzi wiele pytań. Wciąż nieznane są także losy Marcina Romanowskiego, związanego z Funduszem Sprawiedliwości. W Modenie doszło do dramatycznego ataku, gdy 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę pieszych, a następnie zaatakował nożem. W wyniku zdarzenia 8 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Bohaterska postawa przechodniów pozwoliła na zatrzymanie napastnika, który obecnie jest przesłuchiwany przez policję. Premier Włoch, Giorgia Meloni, wyraziła solidarność z ofiarami i podziękowała obywatelom za ich odwagę.
3: Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką, mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
2: Włoskie Alpy były świadkiem tragedii, gdy w sobotę, 16 maja, odnaleziono ciała dwóch młodych turystów. 24-letni Amerykanin i 23-letni Austriak zaginęli podczas wędrówki w prowincji Udine. Według wstępnych ustaleń mężczyźni stracili równowagę na stromym zboczu i spadli z dużej wysokości. Akcja poszukiwawcza była utrudniona przez ulewny deszcz i trudny teren.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Populacja więzienna w Rosji zmniejszyła się o prawie 40% w ciągu ostatnich 5 lat, osiągając historycznie niski poziom 282 tysięcy osadzonych. Głównym powodem tego spadku jest masowa rekrutacja więźniów do walki na Ukrainie, gdzie oferuje się im ułaskawienie w zamian za służbę wojskową. Więźniowie są również wykorzystywani do pracy na potrzeby rosyjskiej machiny wojennej, co generuje miliardowe zyski. Wzrost liczby poważnych przestępstw i rekrutacja cudzoziemców wskazują na szersze problemy demograficzne i gospodarcze w kraju. Budowa nowych amerykańskich lotniskowców typu Ford napotyka na opóźnienia. Przyszły USS Doris Miller zostanie przekazany marynarce wojennej USA z 2-letnim opóźnieniem, a jego dostawa planowana jest na luty 2034 roku. Problemy dotyczą także innych jednostek, w tym USS Enterprise i USS John F. Kennedy, które również zmagają się z opóźnieniami. Przyczyną są ograniczenia stoczniowe i problemy z dostawami kluczowego wyposażenia. Tymczasem USS Gerald R. Ford zakończył najdłuższą misję od czasów wojny w Wietnamie, wspierając operacje USA na Bliskim Wschodzie i Karaibach.
2: Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych. Lody to ulubiony przysmak lata, ale osoby na diecie często z nich rezygnują z obawy przed kaloriami. Nie trzeba jednak całkowicie ich unikać. Warto wybierać lody jogurtowe lub te na bazie naturalnego jogurtu i owoców, unikając dodatków takich jak czekolada czy karmel. Domowe fit lody z mrożonych bananów i jogurtu to także świetna alternatywa.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie, specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli. Spanie z psem w łóżku może przynieść korzyści zdrowotne, takie jak redukcja stresu i poprawa jakości snu. Obecność czworonoga pomaga w budowaniu odporności i zapewnia poczucie stabilizacji. Ważne jest jednak, by dbać o higienę, regularnie odrobaczać pupila i często zmieniać pościel. Eksperci zalecają pranie poszewek co 3 do 4 dni, aby utrzymać odpowiednie warunki sanitarne. Harcerze z zastępu Alfa zdobyli 31 200 polubień w internetowym wyzwaniu, co zaowocowało spotkaniem z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim. W swobodnej atmosferze wspólnie przygotowywali pizzę, a wydarzenie to zostało uwiecznione na filmiku z muzyką Home Edwarda Sharpa and the Magnetic Zeros. Historia pokazuje, że nawet małe wyzwania mogą prowadzić do wyjątkowych chwil i spełnienia marzeń. Anna i Bronisław Komorowscy są małżeństwem od 1977 roku, a ich historia zaczęła się na harcerskim rajdzie w Puszczy Kampinoskiej. Anna zwróciła uwagę na żółte buty Bronisława, które były wówczas rzadkością. Para zaręczyła się podczas spaceru po krakowskim przedmieściu, a ślub odbył się w Warszawie. Ich związek trwa do dziś, a wspólne życie wypełniają wspomnienia i rodzinna tradycja.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Dzisiejsza aura wprowadza do miasta harmonię i lekkość. Warto docenić tę pogodę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polska wiara w eurowizyjny sukces znów legła w gruzach. Alicja Szemplińska, nasza tegoroczna reprezentantka, zdobyła 12 miejsce, co jest nieco lepszym wynikiem niż rok temu, ale wciąż daleko od legendarnego drugiego miejsca Edyty Górniak z 1994 roku. Eurowizja, zamiast być świętem muzyki, coraz bardziej przypomina polityczny teatrzyk, a niektóre kraje nawet zrezygnowały z udziału z powodu obecności Izraela. Może czas zadać sobie pytanie, czy ten konkurs ma jeszcze jakikolwiek sens? Mateusz Świerczyński postanowił przeprosić swoją dziewczynę, Karolinę Gilon, za zdradę, która wydarzyła się w jej śnie. Tak, dobrze słyszycie. Zdrada miała miejsce tylko w wyobraźni Karoliny, ale Mateusz z pełną powagą opublikował oświadczenie na Instagramie. Para, która przeszła już przez terapię dla par, pokazuje, że poczucie humoru to klucz do sukcesu. A może to tylko kolejny dowód na to, że miłość nie zna granic, nawet tych sennych.
2: Paulina Gałązka, finalistka 18. edycji Tańca z Gwiazdami, zaskoczyła wszystkich swoim talentem tanecznym, choć na co dzień woli spokój warszawskiej Pragi Północ. Aktorka, która dzieli życie między Polską a Norwegią, niechętnie dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego, ale jej przytulne mieszkanie na Pradze stało się już legendą. W osiedlowym sklepie, znana jako aktoreczka, Gałązka podbiła serca widzów swoją naturalnością i urokiem. Ciekawe, czy jej sąsiadki z Pragi też zbierają wycinki z gazet o jej tanecznych sukcesach. Paweł Pawlikowski znów na ustach całego świata. Jego najnowszy film Ojczyzna podbija Cannes i ma szansę na Złotą Palmę. Wygląda na to, że Oscar to dla niego za mało. Tymczasem Maciej Musiał, choć obecny na festiwalu, nie zbiera pochwał. Jego Historie równoległe krytycy porównują do rozdmuchanej pracy zaliczeniowej. Cóż, nie każdy może być Pawlikowskim.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Na Eurowizji 2026 w Wiedniu muzyka zeszła na drugi plan, bo prawdziwą gwiazdą wieczoru była prowadząca Wiktoria Swarowski. Zmieniała kreację jak kameleon, zaczynając od szmaragdowej syrenki, przez lawendową romantyczność, aż po srebrzystą zbroję, która mogłaby zawstydzić niejednego rycerza. Jej stylizacje były tak olśniewające, że nawet reflektory musiały się poddać. A wszystko to w blasku biżuterii od Chopard, bo przecież nic tak nie mówi Eurowizja jak odrobina luksusu.
2: Wiktoria Gąsiewska znów podbija Cannes, ale tym razem nie dla filmowych laurów, a dla promocji marki, której jest ambasadorką. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w ultrakrótkiej czarnej sukience, która przyciągała spojrzenia bardziej niż niejedna premiera filmowa. Kreacja z ogromnym kwiatem i błyszczącymi sandałkami to prawdziwy hit, choć festiwalowe czerwone dywany widziały już niejedno. Cóż, Cannes to nie tylko filmy, ale i moda, a Gąsiewska doskonale o tym wie.
1: Andrzej Kopiczyński, znany wszystkim jako inżynier karwowski z 40-latka, stał się ofiarą własnego sukcesu. Ogromna popularność przyniosła mu nie tylko sławę, ale i zawodowe zaszufladkowanie, które zamknęło drzwi do dalszego rozwoju. Choć był uwielbiany przez miliony, jego życie zakończyło się w cieniu choroby Alzheimera, a tragiczny finał rozegrał się z dala od blasku fleszy. Historia Kopiczyńskiego to smutne przypomnienie, że sława bywa mieczem obosiecznym. Oto historia, która pokazuje, że czasem bunt przynosi nieoczekiwane efekty. Johnny Greenwood z Radiohead, sfrustrowany miękkim brzmieniem piosenki Creep, próbował ją zepsuć agresywnym szarpaniem strun. Paradoksalnie, to właśnie ten zgrzyt stał się znakiem rozpoznawczym utworu i kluczem do jego globalnego sukcesu. Choć początkowo Creep była klapą w Wielkiej Brytanii, to dzięki jednemu izraelskiemu DJ-owi i kalifornijskim stacjom radiowym piosenka podbiła świat. Jednak sukces okazał się przekleństwem, a zespół przez lata unikał grania tego utworu na koncertach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Geddy Lee, lider zespołu Rush, przez lata skrywał przed światem bolesną historię swojej rodziny, która przetrwała piekło obozów koncentracyjnych. Jego matka, Mania, z polskim akcentem wymawiała imię Gary jako Geddy, co stało się jego scenicznym pseudonimem. Trauma rodziców i ich niezwykła wola przetrwania wpłynęły na jego podejście do muzyki, czyniąc z Rush zespół o niespotykanej dyscyplinie i perfekcjonizmie. Utwór Red Sector A to hołd dla ocalałych, oparty na wstrząsających wspomnieniach Mani z dnia wyzwolenia.
2: Szwedzka grupa Sabaton, znana z heavy metalu, stała się w Polsce niemal narodowym skarbem dzięki piosence 41 o bitwie pod Wizną. Kto by pomyślał, że e-mail od fana z Polski zmieni losy zespołu i wprowadzi ich na salony polityczne. Minister Obrony Narodowej wręczył muzykom honorowe kordziki, co skończyło się zabawnymi perypetiami na lotnisku. Sabaton, zamiast pisać podręczniki, opowiada historię o polskim męstwie, a ich koncerty przyciągają tłumy jak magnes.
1: Oto historia, która pokazuje, że czasem piwnica może być lepsza niż najdroższe studio w Los Angeles. Tom Scholz, inżynier z MIT, stworzył w swojej piwnicy brzmienie, które zachwyciło miliony, a wszystko to pod nosem wielkiej wytwórni Epic Records. Dzięki sprytnej mistyfikacji i wsparciu producenta Johna Boylana, Scholz zdołał oszukać gigantów muzyki, tworząc jeden z najważniejszych albumów rockowych wszechczasów. Debiutancki album Boston sprzedał się w USA w nakładzie ponad 17 milionów egzemplarzy, udowadniając, że czasem to, co domowe, jest najlepsze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1016 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził Nowy Targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w zajezdni. W gminie Niepołomice kobieta, spacerując po lesie, musiała uciekać na drzewo przed stadem dzików. Jej szybka reakcja i sprawność fizyczna przyciągnęły uwagę lokalnej siłowni Extreme Fitness. Siłownia postanowiła nagrodzić ją

0: Wszystkie miasta słyną z ulic, które stały się ich wizytówkami, przyciągając turystów i mieszkańców wyjątkową atmosferą. To miejsca, gdzie koncentruje się życie kulturalne i towarzyskie, a niektóre z nich zachwycają historią i architekturą. Najdłuższą ulicą w Polsce jest Aleja Wojska Polskiego w Częstochowie, mierząca około 14,7 km. Ulice te często stają się symbolami miast i obowiązkowymi punktami na trasie zwiedzających. W miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w centrum ogrodnicze podczas kiermaszu Pamiętajcie o ogrodach. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, oferując szeroki wybór roślin, akcesoriów ogrodniczych oraz lokalnych specjałów. Słoneczna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom, a niektórzy wystawcy wyprzedali swoje towary przed zakończeniem imprezy. Kiermasz tradycyjnie inauguruje sezon ogrodniczy w regionie. W Szczecinie w sobotę odbyła się niezwykła parada zabytkowych pojazdów z okazji Europejskiej Nocy Muzeum. Z Muzeum Techniki i Komunikacji wyjechały m.in. maluchy, trabanty, polonezy i żuki, które przyciągnęły uwagę mieszkańców. Ulica Niemierzyńska wypełniła się dźwiękami silników, a przejazd przez miasto wzbudził entuzjazm i nostalgię wśród widzów. Wydarzenie było częścią bogatego programu, który umożliwił bezpłatne zwiedzanie wielu placówek kulturalnych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną.
2: W brazylijskim mieście Pomerode znajduje się kopia zabytkowej bramy ze Szczecina. Oryginał, zbudowany około 1900 roku, pełnił funkcję głównej bramy wjazdowej na teren portu wolnocłowego w Szczecinie. Kopia w Pomerode, otwarta w 2001 roku, jest hołdem dla niemieckich imigrantów z Pomorza Zachodniego, którzy założyli to miasto. Inicjatorem budowy był Wolfgang Wigge, potomek tych imigrantów, chcący upamiętnić ich korzenie i związek z Pomorzem.
0: Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość. W Kłodzku, piątkowy wieczór, 5-letni chłopiec wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze przy ulicy Wiejskiej. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, a towarzyszyła mu mama. Policja potwierdziła, że rodzice byli trzeźwi, a śledczy badają okoliczności zdarzenia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Świebodzicach na Dolnym Śląsku, w miejskim parku, znaleziono ciało mężczyzny. Policja podejrzewa, że do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Obecnie trwają intensywne działania mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz zatrzymanie sprawców. Fragment parku został zamknięty, a śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1016 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Deficyt budżetu państwa w Polsce po 4 miesiącach 2026 roku wyniósł prawie 90 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wydatki rosną szybciej niż dochody, a największe koszty generują ZUS, wojsko i obsługa długu. Dochody z VAT wzrosły, ale to nie wystarcza, by zrównoważyć wydatki. Dochody z PIT były ujemne z powodu reformy dochodów samorządu. Ekonomiści przewidują, że druga połowa roku przyniesie jeszcze większe wydatki, co może pogłębić deficyt. Mimo to Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet jest realizowany zgodnie z planem.
2: Iran planuje nałożyć opłaty na gigantów technologicznych za korzystanie z podmorskich kabli w cieśninie Ormus. Wśród firm, które mogą być dotknięte, są Google, Microsoft, Meta i Amazon. Teheran grozi, że w przypadku braku płatności może dojść do uszkodzenia kabli, co mogłoby spowodować katastrofę cyfrową. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogłyby sparaliżować transmisję danych na kilku kontynentach. Sytuacja jest skomplikowana przez amerykańskie sankcje, które utrudniają firmom dokonywanie płatności na rzecz Iranu. Iran pokazuje, że dysponuje narzędziami nacisku wykraczającymi poza tradycyjne metody militarne.
1: Rynek nieruchomości staje się coraz trudniejszy dla singli. Banki obniżają zdolność kredytową, co sprawia, że najtańsze mieszkania szybko znikają z rynku. W kwietniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 1/3 w porównaniu z marcem. Deweloperzy ograniczają nowe inwestycje, co dodatkowo zmniejsza dostępność mieszkań. Najbardziej dotknięci są single, którzy mają coraz mniejsze szanse na zakup własnego lokum. Eksperci przewidują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć z powodu niepewności związanej z inflacją i stopami procentowymi. Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje znaczące zmiany w systemie podatkowym, które wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie 15-procentowego podatku dla części przedsiębiorców oraz ograniczenie ulgi mieszkaniowej. Najbardziej ucierpią drobni przedsiębiorcy, branża IT i właściciele nieruchomości. Zmiany w uldze IP Box mogą utrudnić życie programistom, którzy będą musieli zatrudniać pracowników, by z niej skorzystać. Eksperci ostrzegają, że nowe przepisy mogą prowadzić do wzrostu obciążeń finansowych dla wielu Polaków. Krytycy twierdzą, że to zwykła podwyżka podatków, a nie walka z optymalizacją podatkową. Polska branża meblarska zmaga się z poważnym kryzysem, co potwierdzają masowe zwolnienia w fabrykach IKEA w Wielbarku i Goleniowie. Spadek eksportu mebli do Europy sięga już 15%, a rosnące koszty produkcji, w tym energii i drewna, dodatkowo pogarszają sytuację. Niestabilna sytuacja geopolityczna wpływa na zmniejszenie popytu na meble, co zagraża setkom tysięcy miejsc pracy w Polsce. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Jan Szynaka, podkreśla, że problemy narastały od lat i wymagają pilnych działań. Producenci starają się wprowadzać innowacje, by obniżyć koszty, ale perspektywy na poprawę sytuacji są wciąż niepewne. Coraz więcej Polaków decyduje się na częstsze podróże, mimo rosnącej świadomości kosztów. Trend smart travel zyskuje na popularności, oferując sprytne i ekonomiczne podejście do planowania wyjazdów. Dzięki kilku prostym zasadom, takim jak wybór odpowiedniego bagażu czy tworzenie garderoby kapsułowej, można znacząco obniżyć koszty podróży. Badania pokazują, że 79% Polaków planuje podróżować równie często lub częściej niż w poprzednim roku. Popularne kierunki, takie jak Włochy czy Hiszpania, znów przyciągają turystów. Kluczowe jest dobre przygotowanie, które pozwala cieszyć się podróżą bez stresu o finanse.
2: Konsumenci mają prawo do reklamacji wadliwych produktów na podstawie rękojmi, która obowiązuje przez 2 lata od zakupu. W ramach rękojmi można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, jeśli wada jest istotna. Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na żądanie reklamacji, a brak reakcji oznacza jej uznanie. W przypadku zakupów online konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Zwrot towaru kupionego stacjonarnie zależy od polityki sklepu i nie jest obowiązkowy. Gwarancja jest dobrowolna. I jej warunki określa producent lub sprzedawca.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mediacje rodzinne stają się coraz popularniejszą alternatywą dla postępowań sądowych. To szybsze, tańsze i mniej stresujące rozwiązanie, które pomaga zachować dobre relacje, zwłaszcza w sprawach dotyczących rozwodów, podziału majątku czy opieki nad dziećmi. Proces mediacji polega na spotkaniach z neutralnym mediatorem, który wspiera strony w osiągnięciu porozumienia. Ugoda wypracowana w mediacji po zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną wyroku. Koszty mediacji są znacznie niższe niż sądowe, co czyni ją atrakcyjną opcją dla wielu rodzin. Mediacja pozwala również na zachowanie poufności, co jest istotne w delikatnych sprawach rodzinnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwile wytchnienia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Lucyna i Wilk, matka i syn, będą triumfować, a ich złowrogie uśmiechy nie znikną z twarzy. W nowych odcinkach po przerwie wakacyjnej ich intrygi mogą doprowadzić do rozłamu w rodzinie Pyrków. Agata i Ignacy już zostali przekabaceni, a Hubert i jego najbliżsi mogą dołączyć do tej gry. Lucyna nie przestanie mieszać, a Wilk będzie próbował wykupić mieszkańców ulicy Zacisznej. Czy Pyrkowie zdołają się obronić przed ich zakusami? Odpowiedzi na te pytania poznamy w nadchodzących odcinkach. M jak miłość kończy sezon z emocjonującym zwrotem akcji. W ostatnim, 1936 odcinku Artur Rogowski ulega pokusie i wyznaje miłość Joannie, młodej lekarki. Pocałunek między nimi stawia pod znakiem zapytania przyszłość jego małżeństwa z Marysią. Czy Artur zdecyduje się na nową miłość, czy pozostanie wierny żonie? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero w kolejnym sezonie. Artur i Joanna są rozdarty między uczuciami a wyrzutami sumienia. Ich wewnętrzna walka przypomina grecką tragedię, gdzie dramatyczny finał wydaje się nieunikniony. Czy miłość do Joanny okaże się silniejsza niż zobowiązania wobec Marysi? Wszystko rozstrzygnie się po wakacjach. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1935 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20.55 na TVP2. W tym odcinku Martyna i Jakub zmierzą się z napięciami związanymi z pierwszymi urodzinami ich córki chrzestnej, Zuzi. Martyna zarzuci Jakubowi, że nie angażuje się w życie dziecka, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Jakub, czując się wrobiony w rolę ojca chrzestnego, nie chce uczestniczyć w urodzinach. Martyna jednak nie przyjmuje jego wymówek, podkreślając, jak ważne są wspomnienia z dzieciństwa. Ostatecznie Jakub nie pojawi się na przyjęciu, co może mieć poważne konsekwencje dla ich relacji. Czy to wydarzenie wpłynie na przyszłość pary? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. W 4218 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany 26 maja, widzowie mogą spodziewać się prawdziwego emocjonalnego rollercoastera. Kalina po zdemaskowaniu wpada w szał i planuje brutalną zemstę na Kasi. Jednak niespodziewanie w obronie Kasi staje Aneta, co zaskakuje wszystkich. W tym samym czasie Remigiusz zaskakuje Brygidę oświadczynami, co wywołuje falę wzruszeń. Równocześnie matki pary knują intrygę, by pozbyć się rodzinnego biznesu. Rodzina Zakościelnych przeżywa dramat z powodu zniknięcia Tadeusza, który ostatecznie zostaje odnaleziony przez Darka. Na dodatek Jarek i Eliza stają przed poważnym kryzysem małżeńskim, co dodaje kolejnych emocji do tego pełnego zwrotu w akcji odcinka.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość wkracza w nowy etap emocji i dramatów w odcinku 4223. Julita i Florek, młodzi starzyści, wplątują się w konflikt, który może zaważyć na ich przyszłości w klinice. W Wadlewie krążą plotki o aresztowaniu Waldka, co wprowadza chaos w lokalnej społeczności. Tymczasem Szymon, po utracie dachu nad głową, znajduje wsparcie u Marty, a Jadzia zmaga się z poważnymi problemami rodzinnymi. Warto śledzić te zawiłe losy bohaterów już 25 maja o 18 na Polsacie. Serial, który od 2004 roku łączy wątki obyczajowe z sensacją, nie przestaje zaskakiwać. Obsada, w której znajdziemy takie gwiazdy jak Grażyna Wolszczak i Karol Strasburger, gwarantuje niezapomniane emocje. Dziedzictwo w odcinku 929 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Relacja Nany i Poiraza zostaje wystawiona na próbę, gdy na jaw wychodzą obciążające fakty. Nana planuje odejście, ale Poiraz prosi o ostatnią szansę, by oczyścić się z zarzutów. Tymczasem Ferit decyduje się na wyprowadzkę, co początkowo cieszy Derię, ale nowe śledztwo w sprawie zamordowanej kobiety budzi jej niepokój. Intrygi Semicha i miłosne dylematy Sinana tylko dodają pikanterii. Odcinek zostanie wyemitowany 25 maja o godzinie 16:05 na TVP1. To propozycja pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W najnowszym 1211 odcinku serialu Gliniarze detektywi zmierzą się z brutalnym atakiem na pracownicę hotelu. Dochodzenie prowadzi ich do świata sportów walki i skomplikowanych relacji międzyludzkich. Nowy aspirant, Maciek, swoim ryzykownym zachowaniem podczas akcji naraża zespół na niebezpieczeństwo. Policjanci muszą teraz naprawiać jego błędy, jednocześnie próbując schwytać sprawcę napaści. Odcinek ten będzie można obejrzeć 25 maja o godzinie 17 na antenie Polsatu. Serial Gliniarze od lat przyciąga widzów dynamicznymi interwencjami i mrocznymi zagadkami w sercu Warszawy. W obsadzie znajdziemy takie nazwiska jak Arkadiusz Krygier, Ewelina Ruk-Gaber i Piotr Mróz.
2: Półbrat to nowy serial HBO, który już zdobył serca widzów. Dotychczas wyemitowano 4 z 6 odcinków, a emocje sięgają zenitu. Serial opowiada o skomplikowanej relacji dwóch przybranych braci, której historia rozciąga się na 4 dekady. W pierwszych odcinkach młodzi aktorzy Stuart Campbell i Mitchell Robertson wprowadzili nas w świat toksycznej więzi, która jest jednocześnie odurzająca i realistyczna. Od 4 odcinka na ekranie królują Richard Gadd i Jamie Bell, prezentując niezapomniane kreacje aktorskie. Produkcja zachwyca nie tylko fabułą, ale i doskonałym aktorstwem, które wznosi serial na wyżyny sztuki telewizyjnej. Warto śledzić dalsze losy bohaterów, bo najlepsze dopiero przed nami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Poznaniem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 10 stopni. Tymczasem nad Gdańskiem będzie można dojrzeć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 14 stopni. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Bangkoku doszło do tragicznego wypadku, w którym pociąg towarowy zderzył się z autobusem miejskim na przejeździe kolejowym. Zginęło co najmniej 8 osób, a około 25 zostało rannych. Po zderzeniu wybuchł pożar, który sparaliżował ruch kolejowy w okolicy. Tajlandzkie służby prowadzą śledztwo w sprawie wypadku, a poszkodowani otrzymują pomoc medyczną i finansową.
1: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie.
2: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia. Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
1: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych. Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii. Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt. Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem bez smug i uszkodzeń.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki.
1: Była minister zdrowia Izabela Leszczyna została przyłapana na łamaniu przepisów ruchu drogowego podczas jazdy Lexusem po Warszawie. Fotoreporter uwiecznił, jak posłanka przejeżdża przez linię ciągłą, wjeżdża na skrzyżowanie na żółtym świetle oraz parkuje w niedozwolonych miejscach. Eksperci szacują, że za te wykroczenia groziłyby jej mandaty na łączną kwotę około 1500 zł. Zachowanie Leszczyny zostało ostro skrytykowane jako przykład cwaniactwa drogowego. Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, w którym zapytano Polaków, którego polityka najchętniej zaprosiliby na majowego grilla. Najwięcej głosów zdobył prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 21%, a na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z 16%. Co ciekawe, aż 34% ankietowanych nie chciało zaprosić żadnego polityka, co wskazuje na wyraźną niechęć do łączenia polityki z czasem wolnym.
2: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, aktywnie działa na rzecz seniorów, podkreślając ich wartość jako kapitału społecznego. Apeluje o przełamywanie stereotypów dotyczących wieku i zachęca osoby starsze do realizacji marzeń oraz aktywnego życia. Kwaśniewska promuje ideę życia tu i teraz, namawiając seniorów do inwestowania w siebie i czerpania radości z codziennych chwil. Podkreśla znaczenie aktywności fizycznej i umysłowej jako klucza do lepszej jakości życia w starszym wieku.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Super zdrowi.
2: Według danych Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Polsce na cukrzycę choruje około 3 milionów osób. Zdecydowana większość tych przypadków, bo około 90%, to cukrzyca typu drugiego. Święta, jak wiemy, to niełatwy czas na walkę o zdrowy poziom glukozy, ale może jednak jesteśmy coś w stanie ugrać w tym temacie. I właśnie o tym będę rozmawiała z moim gościem w podcaście Super Zdrowi. Gościmy dziś dietetyk Agnieszkę Piskałę-Topczewską. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: My już przywykliśmy do takiego myślenia, że na święta zawsze tyjemy. Ten temat wraca co roku. Ale jakbyśmy porównali nas teraz z nami sprzed na przykład 10 lat, czy jesteśmy może bardziej świadomi? Mamy większy wybór zdrowego jedzenia na rynku? I czy być może przy okazji tych świąt w tym roku jest taka szansa, że tyjemy mniej niż tę dekadę temu?
3: Znaczy, na pewno zmieniło się w ostatnim czasie myślenie o jedzeniu, o żywieniu. Wiele badań pokazuje, że faktycznie jesteśmy bardziej świadomymi konsumentami. Natomiast tak jak uważam, że Polacy odrobili bardzo dobrą lekcję w tym obszarze, to jednak takie wydarzenia jak COVID, jak inflacja spowodowały bardzo takie duże tąpnięcie. W roku 2024, czyli w zeszłym roku, jak były robione badania na temat tego, jak postrzegamy żywność, jaką wybieramy. Niestety 40% Polaków powiedziało, że się gorzej odżywia niż przed pandemią. Mhm. Wtedy były takie dwie grupy polaryzujące, czyli ci, którzy stwierdzili, że teraz i tak chodzę w dresie, bo jest lockdown i nikt mnie nie widzi i nie będę dbał o dietę, więc wjeżdżały słodkie, słone przekąski, pokokartkę, mało ruchu. Druga grupa osób, które stwierdziły, że to jest może ten właśnie czas, kiedy może warto o siebie zadbać, o swoją odporność, i przechyliło ich w drugą stronę. Tak jak mówię, teraz troszeczkę te proporcje się zaburzyły. Natomiast fakt jest faktem, że już się tak nie objadamy w te święta, jak drzewiej bywało. Pamiętajmy, że kiedyś zdobycie w ogóle żywności na święta było wyczynem, więc to był ten czas wielkiego obżarstwa. Teraz też jesteśmy troszkę tacy multikulti i jak czytałam wczoraj taki ciekawy artykuł, jednym z takich dań, które wtargnęło na wigilijne stoły, jest sushi. Więc wow, może trochę przełamanie tradycji. Nie wiem, czy słuszne, czy nie, ale tak jak mówię, już takie zdrowsze wersje niż te kapusty z grochem, z grzybami
2: w sosach,
3: olbrzymie ilości, niekontrolowane porcje. Może też troszeczkę odchodzą do lamusa.
2: Okej, bo tutaj mnie pani troszeczkę zaskoczyła i też dała do myślenia. Czy wie pani może, która z kuchni jest taka najzdrowsza na świecie? Czy jakby wiemy coś na ten temat?
3: Wiemy. Znaczy, generalnie mówi się i co roku w rankingu, bo są takie rankingi przygotowywane przez ekspertów, którzy również pracują w WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, więc można powiedzieć, że zbiera faktycznie osoby, które się na tym znają i mają coś w tym temacie do powiedzenia. Od wielu lat na podium stoi tak zwana dieta DASH. Jest to dieta, która przede wszystkim, można powiedzieć, ma swoje korzenie w diecie śródziemnomorskiej. Czyli dużo warzyw, ryb, oliwa z oliwek, owoce jagodowe, które mają taki korzystny wpływ na zapobieganie chorobom układu krążenia, czyli borówki, jagody, dużo owoców, mało przetworzone, krótka obróbka termiczna. I tak jak mówię, dla basenu Morza Śródziemnego i dla nas, osób, które żyją w strefie umiarkowanej, ta dieta jest wskazana. No wiadomo, że Eskimos by na niej długo nie pojechał, ale tak jak mówię, jeżeli już mówimy globalnie o takich dietach, które są najzdrowsze, to ta cały czas jest na prowadzeniu.
2: Wspomniała pani o warzywach, wspomniała pani o rybach. No przecież to wszystko znajdziemy na naszym świątecznym stole. Oczywiście to z przymrużeniem oka mówię. Chciałam teraz zapytać o takie pułapki kaloryczne, pułapki cukrowe, to w kontekście tej cukrzycy, o której wspomniałam we wstępie do naszej rozmowy. Jakie są takie najczęstsze pułapki, na które się łapiemy podczas świąt? Tam, gdzie tych kalorii jest najwięcej, a może nawet o tym nie wiemy.
3: Znaczy, przede wszystkim zacznijmy od tego, że wiele osób, zaczynając od Wigilii, nie je cały dzień, bo czeka na tą wielką ucztę kolacyjną. Wiadomo, że kaloryczność posiłków w ciągu dnia powinna spadać, czyli jak to się mówi, jest królewskie śniadanie, książęcy obiad, żebraczą kolację, nadal jest aktualne. No wiemy, że Wigilia jest takim dniem, gdzie troszeczkę możemy się zdystansować od tej reguły. Niemniej jednak, jak siadamy do wigilijnego stołu, problemem zaczynają być takie rzeczy, że jemy za dużo, za szybko, no i do późna, czyli takie trzy podstawowe błędy. Ja zawsze mówię swoim pacjentom, nie tylko, że czwarty pieróg smakuje tak samo jak siódmy, więc może nie trzeba tego siódmego i piątego i szóstego jeść.
2: Okay.
3: Że trzecia dokładka sałatki jarzynowej smakuje tak samo jak ta pierwsza. Że może zakładajmy sobie najpierw małe porcje, a potem no jak nam coś zasmakuje, to sobie dołóżmy, a nie nakładamy taką kopiastą porcję na talerzu i potem widzimy ten wzrok mamy teściowej babci, która tak patrzy, że my nie dokańczamy na talerzu. No i to, co też jest, i tutaj nie chciałabym wchodzić w kontrze do tradycji wielu domów, natomiast myślę, że warto mieć taką refleksję też, jak przygotowujemy te świąteczne potrawy, bo uważam, że jeżeli zrobimy na przykład taki barszczyk czerwony, on dostarcza około 20 kilokalorii w takiej kokilce, można powiedzieć. Jeżeli do tego dodamy jakieś tam uszka czy pierogi z wody, to takie danie nie będzie miało zbyt wielu kalorii. Natomiast jeżeli mamy zawiesistą zupę grzybową, zabielaną kaloryczną śmietaną, do tego pierogi odsmażane, a nie gotowane, no to już się robi bomba kaloryczna. Tak samo jest z rybami. Oczywiście ryba jest królową wigilijnego stołu. Cieszę się, bo to jest taki jeden z nielicznych pików w diecie Polaków, kiedy jemy więcej ryb.
2: Dokładnie.
3: Więc dla mnie jako dla dietetyka to jest miód na serce. Natomiast też pamiętajmy, że możemy taką rybę usmażyć bez panierki. Możemy ją usmażyć na patelni grillowej, niekoniecznie w głębokim tłuszczu. Natomiast tak jak mówię, no może to jest ten taki wyłom w ciągu roku, kiedy pozwalamy sobie na dotknięcie tej tradycji, którą kaskadujemy z babci na mamę, z mamy na nas, więc tutaj jest taka większa pobłażliwość z mojej strony. Natomiast to, co też często jest pytaniem, jak te mniejsze porcje nakładać sobie.
2: Co to znaczy mniejsza porcja?
3: Co to znaczy mniejsza porcja? I tutaj jest taka ciekawa rzecz, o której nie wszyscy wiemy, ale to polecam. Kto z Państwa ma może gdzieś tam w annałach swoich kredensów niebieską porcelanę, nie wiem, z Bolesławca, zachęcam, żeby może odkurzyć te naczynia i postawić na świątecznym stole, ponieważ kolor niebieski hamuje apetyt. Jest to kolor, który nie występuje naturalnie w żywności, więc jeżeli już mamy naprawdę taką chęć się powstrzymać, ale serce i rozum mówi coś innego, to może to będzie taki wyłom w świątecznych ozdobach, które nasz stół będą dekorować.
2: Ja też tak sobie pomyślałam, że przy okazji świąt Polacy, w sumie wszyscy ludzie chyba na świecie, robią sobie takie odpięcie wrotek dietetyczne, tak jak sobie robią też na różnego typu wyjazdach, all inclusive, to nakładanie tych pełnych misek przy tym stole szwedzkim. Jak sobie w ogóle rozplanować posiłki w te świąteczne dni? Czy to warto sobie, nie wiem, jakieś przypomnienie o tym, żeby zjeść, albo coś takiego sobie ustawić?
3: Znaczy z takich, myślę, złotych, ale praktycznych rad jest to, żebyśmy, jeżeli coś możemy zrobić wcześniej, to zamruźmy. Na przykład moja mama zrobiła 111 pierogów. Naprawdę wyczyn olbrzymi. Są one zamrożone. Myślę, że na święta wyjmie jakąś odpowiednią partię, a reszta może zostać na inne dni, już nawet po świąteczny czas, czy nawet po noworoczny. Też dzielmy się przygotowywaniem posiłków, czyli na przykład niech jedni zrobią sałatkę obecnie na święta, jedni niech przyniosą tam śledzia, inni kutię, bo to też powoduje, że potem jesteśmy w stanie się podzielić tak mądrze taką porcją, bo wiadomo, że nie da się zrobić małej ilości sałatki jarzynowej, że to mniej więcej wanna wychodzi, prawda, jak się doda wszystkie warzywa, więc potem możemy takie rozchodniaki wszystkim gościom na do widzenia dać tą sałatkę podzielić, tak żebyśmy nie zostali znowu z wiadrem tej sałatki po świętach. No i tak jak mówię, to co jesteśmy w stanie, te porcje, co jesteśmy w stanie zamrozić, co jesteśmy w stanie przekazać, to zróbmy. Tak jak mówię, starajmy się jeść regularnie. Mimo wszystko okres świąteczny to jest czas, który nie zwalnia nas z tej regularności i tutaj naprawdę apeluję do tego, żeby te przerwy między posiłkami nie były mniejsze niż 2,5 godziny i nie większe niż 4 godziny. Mhm. Bo to są dwie takie skrajności, kiedy jemy za dużo albo za szybko i to jest taki potem organizm może to odchorować albo wystawić nam jakiś inny rachunek lub te krople miętowe będą 13. potrawą przy świątecznym stole, taką najmniej oczekiwaną. No i tak jak mówię, starajmy się nakładać te porcje mniejsze. To jest też taki dobry czas, kiedy spędzamy przy stole czas z bliskimi. Jesteśmy, może nie skazani, bo to złe słowo, ale może mamy ten czas na rozmowę przy stole i to jest fakt, że jemy wtedy też mniej, bo ta informacja z żołądka do mózgu, proszę wyłączyć odczuwanie głodu, następuje 20 minut od momentu, kiedy zaczniemy posiłek. Także jeżeli często jest tak, możemy sobie taką autorefleksję mieć, że w ciągu roku, kiedy jemy szybko w biegu, to jemy olbrzymie ilości i potem boli brzuch i albo się zastanawiam, Boże, czy ja zjadłem całą pizzę, czy ja zjadłem aż dwie kanapki wielkie. Natomiast jeżeli jest to jedzenie przeplatane taką miłą, spokojną rozmową, to naprawdę zjemy mniej i organizm też będzie to afirmował.
2: Wspomniała Pani o tym, że 2 godziny to troszkę za mało między posiłkami, no bo wiadomo, to jakby napychamy się, tak? A druga bariera to są te 4 godziny. Rozumiem, że to dlatego, że cukier nam spada. W sensie to chodzi tutaj o gospodarkę cukrową?
3: Między innymi tak. Jeżeli regularnie mamy posiłki, regularnie dostarczamy energię do naszego organizmu, to nasz organizm się przyzwyczaja do pewnej takiej powtarzalności, czyli dostaje posiłek, jest tam jakiś skok glukozy, wydziela się insulina, jest utrzymywany jakiś stały poziom, organizm wie, że za jakieś tam 3-4 godziny znowu będzie posiłek, znowu wykorzysta na procesy życiowe tyle, ile potrzebuje, resztę wydali, więc to też jest taka trochę prewencja nadmiernych kilogramów. To jest troszeczkę tak jak z pensją. Jeżeli dostajemy regularnie pensję, jesteśmy w stanie wygospodarować na różne wydatki, jesteśmy w stanie, nie wiem, pojechać na jakieś wakacje i mamy taki spokój wewnętrzny. Natomiast jeżeli mamy taką fluktuację w wypłacaniu pieniędzy przez szefa, to co robimy naturalnie? Oszczędzamy, bo nie wiemy, kiedy znowu będzie zastrzyk finansowy i to samo robi nasz organizm. Jeżeli mu fundujemy takie nieregularne posiłki, on po prostu kumuluje sobie to, co spożyjemy w postaci energii, czyli w postaci tłuszczu, bo mówi, no nie wiadomo, kiedy znowu dostarczą jedzenie, kiedy znowu dostarczą kalory. Także czasami błędem żywieniowym nie jest to, co jemy, tylko jak jemy i kiedy jemy.
2: A to, co pijemy na przykład, też może być dla nas pułapką. Zastanawiałam się, czy przypadkiem takie bomby cukrowe nie czekają na nas w tych wszystkich kompotach czy suszach, a jeśli tak, to czym w zasadzie można by je zamienić i czy warto je zamienić? Czy raczej właśnie jakiś słodzik, czy może po prostu o połowę mniej cukru?
3: Znaczy, jeżeli chodzi o kompot suszu, to faktycznie nawet w mojej rodzinie są bardzo takie skrajne przypadki. Jedni lubią taki bardziej wytrawny, nawet w ogóle nieposłodzony, inni no taki naprawdę ulep. Więc myślę, że tutaj takim złotym środkiem będzie, żeby każdy sobie sam według smaku to dosłodził, bo też nie chcemy tam nikogo zmuszać do czegoś, czego nie lubi. Natomiast jeżeli chcemy znaleźć może nie tyle zdrowsze alternatywy, bo mówienie o zdrowszych alternatywach cukru to jest tak jak mówić o zdrowszych alternatywach dla narkotyków, prawda? Jeżeli mówimy na przykład, że i pacjenci często mi to mówią, że ja, pani doktor, nie słodzę cukrem, ale słodzę miodem. Znaczy fajnie, jeżeli zamieniamy to w proporcjach 1:1, czyli na przykład słodziłem łyżeczką cukru, a teraz słodzę łyżeczką miodu. Super. Natomiast ludzie uważają, miód jest zdrowszy, no to dam 2 łyżeczki. Natomiast pamiętajmy, że miód to mimo wszystko w 98% sacharoza, czyli to samo, co jest w cukrze. 2% jedynie stanowią te substancje aktywne charakterystyczne dla miodu. Czyli jeżeli zamieniamy 1:1, okej. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o słodziki i różne substancje słodzące, to tak jak nie mam osobiście żadnego dystansu do tych naturalnych, takich jak ksylitol czy erytrol, chociaż nie wszyscy są sympatykami tego smaku, bo one mają czasami taki lekko metaliczny posmak, ale to już trzeba być takim, można powiedzieć, wytrawnym
2: koneserem
3: smaku, ale faktycznie są to naturalne słodziki, które nie dostarczają kalorii, ale dostarczają słodkiego smaku, chociaż trochę oszukują mózg, ale powiedzmy w tym świątecznym okresie to tak bardzo go nie oszukają. Natomiast jeżeli chodzi o syntetyczne substancje słodzące, to tak jak ładnie mówi definicja, naprawdę uważam, że ktoś, kto tą definicję wymyślił, powinien dostać nagrodę, ponieważ one są dozwolone, są na liście dozwolonych substancji EFSA tak zwanej, czyli mogą być stosowane w żywności. Natomiast definicja substancji dodatkowych do żywności mówi, że są to substancje, które na stan dzisiejszej wiedzy nie zagrażają zdrowiu i życia konsumenta. Tylko nie wiemy, jaki będzie stan jutrzejszej wiedzy. I takich przypadków mamy wiele, ponieważ były już substancje słodzące, na przykład sacharyna, która była bardzo popularna 20-30 lat temu, została z tej listy dozwolonych substancji wykreślona ze względu na swoje udowodnione badawczo działanie rakotwórcze. Czyli dzisiaj wiemy, że aspartam, acesulfam są substancjami bezpiecznymi, natomiast cały czas trwają różnego rodzaju badania, które mogą tą kopernikańską teorię zupełnie odwrócić. Natomiast są oczywiście osoby takie, które pani dzisiaj wywołała do tablicy, czyli cukrzycy, którzy nie mogą albo muszą mocno ograniczyć cukier w swojej diecie i wtedy te słodziki mają swoje takie, można powiedzieć, nawet medyczne zastosowanie. Natomiast bardzo, bardzo nie lubię, a bardzo się z tym często spotykam, taka trochę hipokryzja, czyli posłodzę sobie herbatę tam tym słodzikiem czy kawę i do tego wuzetka rozmiarów 10x10 i to słyszę, ale pani doktor, ja nie słodzę herbaty i kawy. Czyli tu nie słodzimy, ale tutaj wuzetka wjeżdża w rozmiarze XXL.
2: Gdzieś sobie odbijamy.
3: Tak, także bądźmy szczerzy wobec swojego organizmu i tak jak mówię, jeżeli nie mamy takich przesłanek medycznych, żeby stosować te słodziki, a lubimy słodką kawę, herbatę, chociaż kiedyś usłyszałam, że ludzie dzielą się na inteligentnych i na tych, co słodzą kawę, więc nie, to oczywiście taki żart sytuacyjny, ale jeżeli no faktycznie no mamy taką potrzebę, żeby słodzić te napoje, to bądźmy uczciwi, dawajmy cukier, ale starajmy się też może w postanowieniach noworocznych zmniejszać, czyli zaczynam od dwóch łyżeczek, będzie półtorej, potem jedna, potem pół. Takie wyzwanie może noworoczne będzie prostsze niż jak sobie powiemy, że schudnę 30 kilo w przyszłym roku.
2: To trochę tak jak jeszcze wiele lat temu nie myśleliśmy, że olej palmowy będzie szkodliwą substancją i pchano go wszędzie, zresztą nadal gdzieś jest w tych naszych ulubionych kremach czekoladowo-orzechowych, no ale się niestety to wszystko zmienia.
3: Znaczy myślę, że w ogóle wszystko się zmienia i sytuacja w ogóle się zmienia dynamicznie, co tylko wskazuje na to, że nie ma złych produktów, jest tylko zła dieta. I każdy produkt może mieć miejsce w zdrowej, zbilansowanej diecie i to, co zawsze mówię, zdrowe odżywianie oparte jest na trzech takich filarach. Po angielsku to jest quality, quantity i frequency, czyli ilość, jakość i częstotliwość. Jeżeli na przykład weźmiemy taki jogurt, on jest zdrowy, bardzo zdrowy, ma źródło białka, łatwo przyswajalnego, ma bakterie probiotyczne, jest źródłem wapnia, jest niskokaloryczny, daje uczucie sytości. Natomiast jeżeli ktoś jest na diecie, nie wiem, Atkinsa, Dukana i zjada 7 jogurtów dziennie, no to naprawdę myślę, że nerki mało nie wyskoczą z zawiasu i możemy się doprowadzić do kwasicy metabolicznej. Także sam produkt w sobie jest zdrowy, ale jeżeli, tak jak mówię, taką dozwoloną w cudzysłowie dawkę przekroczymy, no to może być nieciekawie.
2: To tak jak ilość stanowi o truciźnie.
3: Tak, dokładnie.
2: Ile czego
3: dokładnie
2: damy. Jakbyśmy tak sobie przejrzały teraz nasze świąteczne menu, to które świąteczne potrawy mają taki najwyższy indeks glikemiczny i jakie konkretne zamienniki składników można by w nich zastosować, żeby były po prostu bezpieczniejsze dla osób z cukrzycą?
3: Jeżeli chodzi o osoby chore na cukrzycę, te, które są w początkowej drodze, czyli powinny zachować prewencję lub biorą jeden z pierwszych takich leków wspomagających

0: dużą ilością tłuszczu. To są takie faktycznie bomby indeksowo-glikemiczne, jeżeli można tak powiedzieć. Natomiast składniki, i to jest też ważna informacja dla osób chorych na cukrzycę, które znacznie obniżają indeks glikemiczny, to są produkty, które zawierają białko i błonnik. To są dwa makroskładniki, które bardzo obniżają indeks glikemiczny. Czyli jeżeli mamy w rodzinie osobę, która ma tego typu problemy i chcemy na przykład zrobić piernik, to może zróbmy go na mące razowej. Mhm. Jeżeli też wiemy, że mamy cukrzykowego łasucha w domu, zróbmy sernik, który zawiera dużo białka, ale właśnie z dodatkiem erytrolu czy ksylitolu. Jeden z nich można używać również do produktów z wypieku. Jeden tylko się nadaje na zimno, czyli na przykład jakiś sernik na zimno z dodatkiem tej substancji słodzącej na pewno będzie lepszym rozwiązaniem. Więc też jeżeli mamy na przykład sałatkę jarzynową, która zawiera dużo ugotowanych warzyw, a im bardziej ugotowane, rozgotowane warzywa, ten indeks glikemiczny jest wyższy. Tak jak surowa marchewka ma bardzo niski, a gotowana bardzo wysoki, no to ta sałatka jarzynowa sama w sobie będzie miała wysoki indeks, no to do takiej sałatki diabetyk powinien sobie dołożyć właśnie porcję ryby, czy jakiegoś innego produktu białkowego, nie wiem, jajka, czy co tam rodzina przygotowuje w tej kategorii. Czyli łączyć na talerzu produkty, które mają wysoką zawartość białka lub błonnika z innymi, które mogą ten indeks glikemiczny całej potrawy podnieść.
1: To teraz do ruchu chciałam nawiązać, czy na przykład taki spacer, jakiś wysiłek fizyczny, nie mówię tutaj o dźwiganiu ciężarów na siłowni, przed posiłkiem i po posiłku, czy to pozwoli jakby wyrównać tę gospodarkę cukrową w organizmie?
0: Znaczy, byłabym daleka od powiedzenia, że wyrówna. Na pewno ruch przed i po przyspiesza metabolizm, co jest bardzo korzystnym działaniem, bo no, jak gdyby przyspiesza trawienie, co w przypadku osób i zdrowych, i tych, które mają jakieś problemy gastryczne, czy właśnie z gospodarką cukrową, na pewno pomoże. Ruch po spożyciu posiłku również przyspiesza metabolizm, ponieważ samo chodzenie powoduje ruch jelit, a ruchome jelita przyspieszają swoje takie działanie perystaltyczne, czyli przesuwanie tych treści jelitowych. Natomiast to bym chciała też powiedzieć, i może to też jest dobry czas świąteczny, żeby mieć na ten temat refleksję, że często jest tak, że po posiłku, jeżeli jest on zbyt duży, mamy takie uczucie tąpnięcia, takie, że chciałoby nam się teraz położyć, jak to się
1: mówi, w kłębek.
0: Tak, albo kółkami do góry i zamknąć oczka i odejść w objęcia Morfeusza. I to nie jest dobry objaw. Słowo żywność pochodzi od słowa życie. Jeżeli coś jemy, to po to, żeby mieć energię, po to, żeby mieć energię do działania. Jeżeli po posiłku czujemy właśnie taką chęć położenia się spać, oznacza to, że posiłek był albo za duży, albo za ciężkostrawny, albo źle zbilansowany. I tutaj właśnie dobrze jest się nad takim czymś pochylić. Najlepiej się nie kłaść, bo to jest, teraz będą mądre słowa, uwaga, może się przydadzą do krzyżówki kiedyś. Włącza się tak zwana poposiłkowa termogeneza indukowana. Czyli ładnie,
1: jest to ciekawe. No.
0: Czyli upraszczając, cała energia naszego organizmu kumuluje się w żołądku, żeby strawić po prostu ten posiłek. Czyli nie mamy chęci na myślenie, na działanie jakiekolwiek, tylko cała energia spływa nam do żołądka. A druga rzecz jest też taka ciekawa. Pamiętam w dzieciństwie, to się często mówiło na przykład po niedzielnym obiedzie, że teraz jak był taki bardziej, można powiedzieć, wypasiony obiad, to teraz idziemy wszyscy na spacer, żeby to zrzucić. No i tutaj też z fizjologicznego punktu widzenia to nie jest, znaczy nie mówię, że to nie jest dobry pomysł, tylko że to jest nieuzasadnione, ponieważ też kolejne takie mądre dietetyczne powiedzenie mówi, że energia spożyta dziś jest spożytkowana jutro. Czyli to, co zjemy dzisiaj, tak naprawdę w procesie metabolicznym, anabolizmu, katabolizmu, budowania energii, ATP i takich innych rzeczy, które też brzmią mądrze, będzie wykorzystana jutro. Czyli pójście na spacer po obfitym obiedzie nie spowoduje, że go szybciej spalimy, ale tak jak pani mówi, i się lepiej dotlenimy, rozruszamy trochę te swoje jelita zasiedziałe za stołem, także absolutnie taka aktywność jest wskazana. Pamiętam jeszcze za moich czasów, po śniadaniu, obiedzie takim świątecznym szło się lepić bałwana. Dzisiaj, jak tutaj jechałam, było 13 stopni, to można rower wziąć chyba.
1: No chyba, albo rolki jakieś.
0: Albo rolki, także każda aktywność, no oby nie jakaś taka mocno przeciążająca, bo myślę, że żołądek też mógłby tego nie zdzierżyć, jeżeli byśmy tam zaczęli jakieś ekstremalne sporty uprawiać, ale na pewno takie, gdzie tętno wzrośnie do 130, czyli taki szybszy marsz, czy schodzenie z kijami Nordic Walking, jazda na rowerze, to jest taka aktywność, która pobudza metabolizm, ale jednocześnie no, sprawia, że nie jest ten organizm nadmiernie nadwyrężony.
1: Pomyślmy sobie teraz, że jesteśmy już po tym maratonie świątecznego obżarstwa. No, wiem, że to nazywam bardzo krzywdząca to nazwa, ale mamy ten czas pyszny, że tak powiem, za sobą. Jak wrócić do tej takiej normalnej diety? I czy taką pomocą mogą być jakieś takie delikatne przekąski, które zamienią nam te desery, które spotkaliśmy na tym świątecznym stole?
0: Znaczy, ja mam dobrą wiadomość dla wszystkich. Tak jak nie da się zdrowo i skutecznie schudnąć przez 2 dni, tak nie da się niezdrowo i skutecznie przytyć przez 2 dni. Także, znaczy, oczywiście nie zachęcam nikogo, żeby 27-8 się z wagą zaprzyjaźnił, bo tam może naprawdę doznać szoku, ale tak jak mówię, też na nadwagę, otyłość nie pracujemy przez 2-3 dni, tylko tygodniami, miesiącami lub nawet latami, więc też jest ważne, tak jak powiedziałam na początku naszej rozmowy, żeby porozdzielać to jedzenie, bo czasem jest tak, że ludzie do Sylwestra jeszcze jedzą tam te sałatki, te pasztety, mimo że to już nie smakuje tak dobrze jak w te świąteczne dni, to może da się coś zamrozić. Też z kolegą, który się zajmuje niemarnowaniem żywności, mamy też swoje takie złote zalety, żeby tam, nie wiem, piernik wysuszyć, zmielić i potem w ciągu roku dodawać, nie wiem, do sosu pieczeniowego. Też widziałam fajny przepis, żeby sałatkę jarzynową zmielić w maszynce lub blenderze, przyprawić i upiec tego pasztet, który można potem zamrozić. Także
1: świetny pomysł.
0: No właśnie, także tych pomysłów na niemarnowanie żywności, ale też nie zjadanie tego już po kokardzie, jest bardzo ważne. Natomiast faktycznie wiem, że jest potem duże zapotrzebowanie na złote rady.
1: Albo coś dobrego.
0: No tak, bo się przyzwyczailiśmy, a z drugiej strony już w szafie wisi pewnie ta przyssana do ciała sukienka sylwestrowa i może trochę powinniśmy tych kilogramów zrzucić. I tutaj znowu apeluję o tego, żeby się nie głodzić, bo to jest najgorsze, co możemy zrobić. Powinniśmy sobie może jeść mniejsze posiłki, ale żebyśmy nie obżerali się znowu, takie słowo mocne, ale jednak prawdziwe, to tak jak pani powiedziała, postawić na te przekąski. Co jest taką zdrową przekąską, którą możemy zjeść? I też bym chciała tutaj powiedzieć, że przekąska jest posiłkiem. To nie jest tak, jak czasami pacjenci do mnie przychodzą: pani doktor, ja mam tylko śniadanie, obiad i kolację i ten. A mówię, a tu w międzyczasie, a nie, to takie małe przekąseczki były. Mhm. Nie, jeżeli zjemy nawet coś małego, uruchamia się cała procedura trawienia. To nie jest tak, że żołądek, jak tam mu wrzucimy jednego cukierka, to mówi, dobra, poczekam, aż mi tam dadzą obiad, to zacznę to trawić. Nie, on po prostu zaczyna wszystko uruchamiać, jest to traktowane przez organizm jako posiłek. Z tych takich zdrowszych, i tutaj też mówię, mamy tych wśród słuchaczy na pewno diabetyków, szczególnie, że około 3 milionów mamy ich w Polsce, więc to jest duża masa krytyczna, więc dla nich też tipy. To bardzo dobrze się sprawdzają orzechy, ale pamiętajmy, że porcja orzechów na dzień to jest tyle, ile zmieści nam się w garści. To nie jest tak, że teraz otwieramy paczkę orzeszków ziemnych i siedząc i oglądając familiadę, wciągamy całe opakowanie. Wiem, że to jest trudne, bo to naprawdę konia z rzędem, kto sobie zje tam 20 orzeszków i powie, dobra, to wystarczy, na razie, dziękuję, nie da się. Więc można to po prostu sobie odsypać i pilnować tego. Dobrze sprawdzają się suszone owoce, natomiast tutaj też pamiętajmy, że one, mimo że mają błonnik i dlatego mówię, one są dobre dla diabetyków, to są dosyć mocno kaloryczne, ponieważ wiem, że bez problemu można zjeść na przykład 5 suszonych moreli, ale jeżeli komuś by tak dać 5 takich surowych, niesuszonych moreli, no to by naprawdę się najadł po kokardkę.
1: Są sycące.
0: Są sycące, więc tak jak mówię, tak jak suche, suszone morele bez problemu wejdą, to musimy sobie to przełożyć też na to, jaka to by była objętość, jeżeli byśmy zjedli takich świeżych. Po świętach na pewno zostaną mandarynki, bo nie ma czegoś takiego jak święta bez mandarynek i pomarańczy. Jedna mandarynka to jest 20 kilokalorii, także to jest niewiele, a też ma działanie takie sycące. Witaminy C dużo, takie działanie usprawniające trawienie. Zachęcam również do tego, żeby zjadać te owoce suszone, które były w kompocie wigilijnym, bo często je wyrzucamy, a tak naprawdę to jest ogromne dobrodziejstwo, ponieważ błonnik, który tam jest, daje uczucie sytości i też na pewno fajnie nam przeczochra jelita po tych świętach, bo pamiętajmy, że nasze jelita w swojej fakturze przypominają taki ręcznik frotę. Tam jest takich pełno takich wypustek, kosmków tak zwanych jelitowych. No i tam w różnych tych zakamarkach to tam tu marchewka z sałatki jarzynowej ostanie, tutaj kawałek śledzika. Natomiast ten błonnik, który jest na przykład w suszonych śliwkach, w suszonych gruszkach, on idąc przez nasze jelita właśnie jak taka gąbka, bo to jest błonnik rozpuszczalny w wodzie, czyli się robi taka żelowa gąbka, ona tak idzie i tak zasysa różne substancje toksyczne, wymiata te wszystkie resztki, które tam w tych jelitach się skumulowały.
1: Czyści nam te jelita.
0: I
1: tak?
0: Po prostu czyści nam jelita i to też sprawia, że ten brzuch jest bardziej płaski, bo tak jak mówię, no ta przyssana sukienka jednak zobowiązuje, prawda? Nie można przyjść z takim brzuchem dużym.
1: Też się zaczęłam zastanawiać, czy jedną z takich, czy to jest wymówka właśnie, to, że sobie powiemy, że coś jest wodą w organizmie zatrzymaną, to jest raczej wymówka, czy to faktycznie, jeżeli po takim niezdrowym maratonie jesteśmy, to woda może się zatrzymać?
0: Może się zatrzymać, szczególnie, że wodę zatrzymują posiłki, które zawierają dużą ilość soli. A wiadomo, że na świątecznym stole królują takie produkty jak, nie wiem, pierogi z kapustą i z grzybami na bazie kapusty kwaszonej, która ma dużą zawartość soli, bo żeby kapusta się ukisiła, musi być dużo soli. Kapusta z grochem i z grzybami też zawiera sól. Ryby morskie, które używamy do przygotowywania potraw, ponieważ pływały w morzach słonych, też są jakimś źródłem soli w naszej diecie. Też każdy dom, jak to się mówi, co chatka, to zagadka, każda gospodyni domowa inaczej gotuje, więc ta sól może być w nadmiarze. Natomiast tutaj najlepszym sposobem jest picie może większej ilości wody, bo ona najlepiej rozcieńczy tą wodę, która jest w przestrzeniach międzykomórkowych, a jak ktoś już takiego potrzebuje na szybko ratunku, to bardzo dobrze sprawdza się napar z pokrzywy, ponieważ ona ma takie właśnie działanie diuretyczne, czyli przyspieszające wydalanie wody z organizmu, więc jeżeli faktycznie widzimy po tym święcie, po tych kilku dniach świąt, że na przykład paniom trudniej zdjąć obrączkę czy pierścionek z palców, no nie chodzimy zimą w sandałkach, ale wiem czasami, jak obserwuję warszawianki, które mają takie odciśnięte sandały. No ale może kapcie się też tak powbijają w nogę.
1: Albo szwy na dżinsach.
0: Tak. To znaczy, że jesteśmy, że za dużo po prostu tej wody mamy w organizmie. Ale w drugą stronę też, ponieważ my jesteśmy narodem, który jednak nie lubi się z wodą, nie smakuje nam woda, więc często jesteśmy też odwodnieni, więc możemy też sami sprawdzić, czy ten poziom odwodnienia w naszym organizmie jest. Jeden to jest taki, że bierzemy, spinamy ręce tak na krzyż, palce właściwie, tak? Bo chciałam tak obrazowo pokazać i wyginamy w drugą stronę. Jeżeli, proszę pani redaktor, jeżeli strzela nam tu w stawach, to znaczy, że jesteśmy odwodnieni.
1: Okej, okay. Czyli to stąd to strzelanie.
0: Tak, stąd to strzelanie, ponieważ stawy są drugim po mózgu najbardziej uwodnionym organem. Okay. I druga też taka prosta w identyfikacji metoda, jeżeli na przykład czasami wstajemy rano, pamiętajmy, że w nocy nie pijemy nawet 8 godzin, prawda? Włączone są kaloryfery, to często jest tak, że mamy taką odbitą poduszkę, prawda, na twarzy. Jest to normalne. Jeżeli w przeciągu 10 minut od wstania z łóżka to odgniecenie poduszki się wyrówna, to znaczy, że jest okej. Natomiast mi się zdarza czasami, ostatnio mi się zdarzyło na poczcie być i pani, byłam w stanie zidentyfikować, że ma pościel skory i na guziki po prostu, bo nadal...
1: Szlaczek na pościeli miała.
0: Tak, bo nadal jeszcze odbita pościel skory i z guzikiem była widoczna, także no jeżeli idąc do pracy jeszcze mamy takie ślady na twarzy, to znaczy, że jesteśmy mocno odwodnieni.
1: Okej, okay. To już zbliżając się do końca naszej rozmowy, jakbyśmy miały tak podsumować, no to pijmy wodę przez święta, jeszcze jakieś złote rady?
0: Znaczy tak, pijmy wodę, sięgajmy po owoce, bo wiemy, że święta to też jest czas, kiedy te mandarynki i pomarańcze są, one dają uczucie sytości. Pamiętajmy, że trzeci kawałek piernika czy makowca smakuje tak samo jak pierwszy. Dzielmy się tym, co przygotowaliśmy na święta. Nakładajmy sobie małe porcje, a potem ewentualnie dokładka też nieduża, więc nie jedzmy oczami, tylko faktycznie tyle, ile powinniśmy. Niekoniecznie musimy spróbować 12 potraw przy świątecznym
1: to
0: stole.
1: Jest
0: to jest mit. Chyba, że faktycznie takie homeopatyczne ilości. Pijmy ten kompot z suszu, bo on faktycznie usprawnia trawienie i sprawi, że nie odchorujemy tych świąt. Starajmy się stawiać na takie zdrowsze wersje świąteczne, czyli idźmy na kompromis z tradycją, czyli tak jak powiedziałam, może być sałatka jarzynowa, ale może na przykład majonez zamieńmy albo użyjmy majonezu light, który jest mniej kaloryczny, albo połączmy go w połowie z jogurtem czy ze śmietaną. Jeżeli robimy właśnie, nie wiem, makowca, to może niekoniecznie z jakąś polewą lukrową, on naprawdę będzie pyszny w smaku. Także starajmy się wykorzystać tę wiedzę, bo Polacy mają naprawdę dużą wiedzę do tego, jak coś powinno być mniej kaloryczne, jak nie dostarczyć sobie tych nadprogramowych kilogramów po świętach. I tak jak mówię, słuchajmy też swojego organizmu, bo on najlepiej daje nam znaki, kiedy już przestać jeść, kiedy się przejść, kiedy skupić się na rozmowie z bliskimi, a niekoniecznie tylko. Niech to będą, jak to ładnie się mówi, niech to będą święta ducha, a nie brzucha.
1: Bardzo ładne rady na lekkie święta, tak to ujmę. Gościem podcastu Super Zdrowi była dietetyk Agnieszka Piskała-Topczewska. Bardzo dziękuję za udział w podcaście Super Zdrowi.
0: Dziękuję i wesołych świąt.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska, znana z zamiłowania do perfekcji, wprowadziła się do nowego domu z Marcinem Rogacewiczem, a jej kuchnia stała się prawdziwym hitem internetu. Aktorka z dumą prezentuje swoje nowe królestwo, gdzie każda szuflada i szafka są zorganizowane jak w katalogu. Garnki, makarony i granola mają swoje miejsce, a wszystko jest pięknie opisane i oklejone. Cóż, kto by pomyślał, że kuchenne pojemniki mogą wzbudzać tyle emocji? Alicja Szemplińska, nasza polska gwiazda na Eurowizji 2026, zachwyca publiczność swoją dojrzałością sceniczną i perfekcyjnym wokalem. Ta młoda wokalistka z Ciechanowa, która zaczynała od występów za zasłonką w domu, teraz rywalizuje w Wiedniu o najwyższe trofeum. Co ciekawe, nad jej talentem czuwał sam Seth Riggs, nauczyciel Michaela Jacksona. Czyżby Polska miała swojego własnego króla popu? Eurowizja, ten spektakularny festiwal muzyczny, który od lat 50. XX wieku jednoczy Europę, wciąż przyciąga miliony przed ekrany. Polska, jak zawsze, z dumą bierze udział. Choć czasem trudno sobie przypomnieć, kto z naszych gwiazd tam wystąpił. Dla tych, którzy lubią wyzwania, przygotowano quiz z pytaniami o polskich artystów na Eurowizji. Ale uwaga, nie wszystko jest takie oczywiste, bo niektórzy z nich śpiewali pod innymi flagami. Powodzenia w zgadywaniu. Australia na Eurowizji? Tak, to nie żart. Choć geograficznie leży na drugim końcu świata, dzięki członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców, Australijczycy od lat biorą udział w tym europejskim festiwalu. Delta Goodrem, australijska supergwiazda, ma w tym roku ogromne szanse na zwycięstwo, co mogłoby wywołać niezły zamęt. Ale spokojnie, nawet jeśli wygrają, Eurowizja pozostanie w Europie, a Australia będzie tylko współproducentem. Cóż za ironia losu.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Na PGE, e-narodowym podczas finałowego występu, Maty publiczność przeżyła prawdziwy szok. Na scenie pojawiły się Doda i Fagata, prezentując utwór, który bezlitośnie uderzał w ich byłych partnerów. Odważny strój Dody i ostry tekst piosenki szybko stały się hitem w sieci, choć utwór jeszcze nie trafił na platformy streamingowe. Zderzenie muzycznych pokoleń wywołało burzę w internecie, a Doda po raz kolejny pokazała, że nie boi się łamać konwenansów. Mata, najmłodszy artysta solowy, który wyprzedał PGE Narodowy, zorganizował koncert The Best Of, który przyciągnął tłumy i gwiazdy. Na scenie pojawili się m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz i Skolin, a publiczność miała okazję zobaczyć Anię Rubik, którą pomylono z Taco Hemingwayem. Maryla Rodowicz podarowała raperowi lalkę, a Skolin zagrał z nim kamikaze. Całość przypominała bardziej festiwal celebrytów niż koncert rapowy, ale kto by się tym przejmował, skoro wszyscy świetnie się bawili. Mata, czyli Michał Matczak, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i serca fanów. Podczas wyprzedanego koncertu na PGE Narodowym jego partnerka Natalia z dumą dzieliła się romantycznymi momentami zza kulis. Nowy, trzypłytowy album #Mata2040 trafił do serwisów streamingowych, a Mata stał się najmłodszym artystą, który zapełnił ten stadion. Cóż, miłość i sukces idą w parze, a fani nie mogą się nasycić.
1: Świat kina stracił jednego z tych aktorów, których twarz zna każdy, ale nazwisko już niekoniecznie. Dion Anderson, znany z epizodycznych ról w takich hitach jak Skazani na Shawshank czy Gilmore Girls, odszedł w wieku 87 lat. Choć nigdy nie był na pierwszym planie, jego obecność na ekranie była jak sól w zupie. Niby niewidoczna, ale niezbędna. Pozostawił po sobie bogaty dorobek, który na zawsze pozostanie w sercach widzów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Radek Liszewski, król disco polo, obchodzi dziś swoje 50. urodziny. Kto by pomyślał, że zaczynał od rockowych brzmień w szkolnym zespole? Jego hit Ona tańczy dla mnie w 2012 roku wystrzelił go na szczyty list przebojów, a jego metamorfoza z ekstrawaganckiego młodzieńca do dojrzałego artysty to prawdziwa podróż w czasie. Mimo blasku fleszy, Liszewski pozostaje wierny swojej żonie Dorocie, z którą tworzy zgrany duet z dala od medialnego zgiełku.
2: Ignacy Gogolewski, znany aktor i reżyser, miał życie prywatne, które mogłoby posłużyć za scenariusz do filmu. Jego romanse i zdrady były równie spektakularne jak role, które odgrywał na scenie. Porzucił pierwszą żonę, Katarzynę Łaniewską, dla Ireny Dziedzic, a później zdradził Joannę Rawik, co doprowadziło ją do dramatycznej próby samobójczej. Choć jego życie zawodowe pełne było sukcesów, to właśnie burzliwe relacje miłosne przyciągały uwagę publiczności. Krzysztof Piesiewicz, człowiek, który pisał scenariusze do filmów zmieniających świat, odszedł w wieku 80 lat. Ten wybitny prawnik i scenarzysta, znany ze współpracy z Krzysztofem Kieślowskim, przegrał walkę z chorobą. Pogrzeb odbędzie się 20 maja w Warszawie, a jego pamięć uczczono nawet na festiwalu w Cannes. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a Piesiewicz z pewnością zostawił po sobie niezatarte ślady w historii kina.
1: Kto by pomyślał, że rockowi twardziele z Aerosmith mogą się tak rozczulić? Ich jedyny numer jeden, I Don't Want to Miss a Thing, początkowo uznawany za popowy chłam, stał się światowym hitem, mimo że zespół bał się, że zniszczy ich rockowy wizerunek. Inspiracja przyszła prosto z łóżka Barbry Streisand, a Steven Tyler, mimo nogi w gipsie, dodał piosence rockowego pazura. I choć fani wciąż są podzieleni, sukces na listach przebojów mówi sam za siebie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj przewadzą lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1016 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Super Express.

0: 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Po wakacjach możliwa jest rekonstrukcja rządu, która może zakończyć się dymisją ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Premier Donald Tusk jest niezadowolony z działań Żurka, szczególnie po tym, jak Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, co miało być przez ministra dopilnowane. Ziobro przebywa w Stanach od 10 maja, a jego wyjazd budzi wiele pytań. Wciąż nieznane są także losy Marcina Romanowskiego, związanego z Funduszem Sprawiedliwości. W Modenie doszło do dramatycznego ataku, gdy 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę pieszych, a następnie zaatakował nożem. W wyniku zdarzenia 8 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Bohaterska postawa przechodniów pozwoliła na zatrzymanie napastnika, który obecnie jest przesłuchiwany przez policję. Premier Włoch, Giorgia Meloni, wyraziła solidarność z ofiarami i podziękowała obywatelom za ich odwagę.
3: Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
2: Włoskie Alpy były świadkiem tragedii, gdy w sobotę, 16 maja, odnaleziono ciała dwóch młodych turystów. 24-letni Amerykanin i 23-letni Austriak zaginęli podczas wędrówki w prowincji Udine. Według wstępnych ustaleń mężczyźni stracili równowagę na stromym zboczu i spadli z dużej wysokości. Akcja poszukiwawcza była utrudniona przez ulewny deszcz i trudny teren.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Populacja więzienna w Rosji zmniejszyła się o prawie 40% w ciągu ostatnich 5 lat, osiągając historycznie niski poziom 282 tysięcy osadzonych. Głównym powodem tego spadku jest masowa rekrutacja więźniów do walki na Ukrainie, gdzie oferuje się im ułaskawienie w zamian za służbę wojskową. Więźniowie są również wykorzystywani do pracy na potrzeby rosyjskiej machiny wojennej, co generuje miliardowe zyski. Wzrost liczby poważnych przestępstw i rekrutacja cudzoziemców wskazują na szersze problemy demograficzne i gospodarcze w kraju. Budowa nowych amerykańskich lotniskowców typu Ford napotyka na opóźnienia. Przyszły USS Doris Miller zostanie przekazany marynarce wojennej USA z 2-letnim opóźnieniem, a jego dostawa planowana jest na luty 2034 roku. Problemy dotyczą także innych jednostek, w tym USS Enterprise i USS John F. Kennedy, które również zmagają się z opóźnieniami. Przyczyną są ograniczenia stoczniowe i problemy z dostawami kluczowego wyposażenia. Tymczasem USS Gerald R. Ford zakończył najdłuższą misję od czasów wojny w Wietnamie, wspierając operacje USA na Bliskim Wschodzie i Karaibach.
2: Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych. Lody to ulubiony przysmak lata, ale osoby na diecie często z nich rezygnują z obawy przed kaloriami. Nie trzeba jednak całkowicie ich unikać. Warto wybierać lody jogurtowe lub te na bazie naturalnego jogurtu i owoców, unikając dodatków takich jak czekolada czy karmel. Domowe Fit lody z mrożonych bananów i jogurtu to także świetna alternatywa.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie, specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli. Spanie z psem w łóżku może przynieść korzyści zdrowotne, takie jak redukcja stresu i poprawa jakości snu. Obecność czworonoga pomaga w budowaniu odporności i zapewnia poczucie stabilizacji. Ważne jest jednak, by dbać o higienę, regularnie odrobaczać pupila i często zmieniać pościel. Eksperci zalecają pranie poszewek co 3 do 4 dni, aby utrzymać odpowiednie warunki sanitarne. Harcerze z zastępu Alfa zdobyli 31 200 polubień w internetowym wyzwaniu, co zaowocowało spotkaniem z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim. W swobodnej atmosferze wspólnie przygotowywali pizzę, a wydarzenie to zostało uwiecznione na filmiku z muzyką Home Edwarda Sharpa and the Magnetic Zeros. Historia pokazuje, że nawet małe wyzwania mogą prowadzić do wyjątkowych chwil i spełnienia marzeń. Anna i Bronisław Komorowscy są małżeństwem od 1977 roku, a ich historia zaczęła się na harcerskim rajdzie w Puszczy Kampinoskiej. Anna zwróciła uwagę na żółte buty Bronisława, które były wówczas rzadkością. Para zaręczyła się podczas spaceru po krakowskim przedmieściu, a ślub odbył się w Warszawie. Ich związek trwa do dziś, a wspólne życie wypełniają wspomnienia i rodzinna tradycja.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni i wiatr wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Paulina Sykut-Jerzyna, znana z unikania skandali, tym razem zaskoczyła wszystkich, dzieląc się zdjęciami z pierwszej komunii swojej córki Róży. Cała rodzina wyglądała jak z katalogu mody, a fani nie szczędzili komplementów. Paulina i Piotr, którzy są razem od ponad dwóch dekad, pokazali, że ich życie to nie tylko bajka, ale i prawdziwy scenariusz romantycznego filmu. Ciekawe, czy ich córka Róża też kiedyś zaskoczy nas swoją historią.
1: Polska wiara w eurowizyjny sukces znów legła w gruzach. Alicja Szemplińska, nasza tegoroczna reprezentantka, zdobyła 12 miejsce, co jest nieco lepszym wynikiem niż rok temu, ale wciąż daleko od legendarnego drugiego miejsca Edyty Górniak z 1994 roku. Eurowizja, zamiast być świętem muzyki, coraz bardziej przypomina polityczny teatrzyk, a niektóre kraje nawet zrezygnowały z udziału z powodu obecności Izraela. Może czas zadać sobie pytanie, czy ten konkurs ma jeszcze jakikolwiek sens? Mateusz Świerczyński postanowił przeprosić swoją dziewczynę, Karolinę Gilon, za zdradę, która wydarzyła się w jej śnie. Tak, dobrze słyszycie. Zdrada miała miejsce tylko w wyobraźni Karoliny. Ale Mateusz z pełną powagą opublikował oświadczenie na Instagramie. Para, która przeszła już przez terapię dla par, pokazuje, że poczucie humoru to klucz do sukcesu. A może to tylko kolejny dowód na to, że miłość nie zna granic, nawet tych sennych.
0: Paulina Gałązka, finalistka 18. edycji Tańca z Gwiazdami, zaskoczyła wszystkich swoim talentem tanecznym, choć na co dzień woli spokój warszawskiej Pragi Północ. Aktorka, która dzieli życie między Polską a Norwegią, niechętnie dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego, ale jej przytulne mieszkanie na Pradze stało się już legendą. W osiedlowym sklepie, znana jako aktoreczka, Gałązka podbiła serca widzów swoją naturalnością i urokiem. Ciekawe, czy jej sąsiadki z Pragi też zbierają wycinki z gazet o jej tanecznych sukcesach.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Na Eurowizji 2026 w Wiedniu muzyka zeszła na drugi plan, bo prawdziwą gwiazdą wieczoru była prowadząca Wiktoria Swarowski. Zmieniała kreację jak kameleon, zaczynając od szmaragdowej syrenki przez lawendową romantyczność, aż po srebrzystą zbroję, która mogłaby zawstydzić niejednego rycerza. Jej stylizacje były tak olśniewające, że nawet reflektory musiały się poddać. A wszystko to w blasku biżuterii od Chopard, bo przecież nic tak nie mówi Eurowizja jak odrobina luksusu.
0: Wiola Kołakowska postanowiła raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące jej relacji z Tomaszem Karolakiem. W rozmowie z żurnalistą była modelka z ironicznym uśmiechem stwierdziła, że ich związek zakończył się 1 500 000 lat temu. Co więcej, Kołakowska przyznała, że z perspektywy czasu trudno jej nawet określić, czy kiedykolwiek byli razem. Cóż, wygląda na to, że niektóre zagadki show biznesu pozostaną nierozwiązane.
1: Metallica powraca na Stadion Śląski w Chorzowie po niemal dwóch dekadach przerwy. Jutro, 19 maja, fani zespołu będą mieli okazję doświadczyć koncertu w ramach trasy M72 World Tour. Bilety? Cóż, jeśli ktoś jeszcze marzy o wejściówce, musi liczyć na cud lub zasobny portfel, bo te rozchodzą się jak świeże bułeczki. A wszystko to przy dźwiękach nowego albumu 72 Seasons i na scenie, która bije rekordy frekwencji. Geddy Lee, lider zespołu Rush, przez lata skrywał przed światem bolesną historię swojej rodziny, która przetrwała piekło obozów koncentracyjnych. Jego matka, Mania, z polskim akcentem wymawiała imię Gary jako Geddy, co stało się jego scenicznym pseudonimem. Trauma rodziców i ich niezwykła wola przetrwania wpłynęły na jego podejście do muzyki, czyniąc z Rush zespół o niespotykanej dyscyplinie i perfekcjonizmie. Utwór Red Sector A to hołd dla ocalałych, oparty na wstrząsających wspomnieniach Manii z dnia wyzwolenia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sammy Hagar, znany jako Red Rocker, miał prosty plan na życie. Szybkie auta, wielka sława i zero kompromisów. Jego bezczelna determinacja doprowadziła go do wyrzucenia z dwóch legendarnych zespołów, ale to był tylko początek jego historii. Po spektakularnym sukcesie z Van Halen, Hagar nie tylko zbudował rockowe imperium, ale i stworzył własną markę tequili, sprzedając udziały za 80 milionów dolarów. Udowodnił, że można być gwiazdą rocka i biznesu jednocześnie, a jego młodzieńcze marzenia były tylko rozgrzewką przed prawdziwym sukcesem.
0: Szwedzka grupa Sabaton, znana z heavy metalu, stała się w Polsce niemal narodowym skarbem dzięki piosence 41 o bitwie pod Wizną. Kto by pomyślał, że e-mail od fana z Polski zmieni losy zespołu i wprowadzi ich na salony polityczne? Minister Obrony Narodowej wręczył muzykom honorowe kordziki, co skończyło się zabawnymi perypetiami na lotnisku. Sabaton, zamiast pisać podręczniki, opowiada historię o polskim męstwie, a ich koncerty przyciągają tłumy jak magnes.
1: Oto historia, która pokazuje, że czasem piwnica może być lepsza niż najdroższe studio w Los Angeles. Tom Scholz, inżynier z MIT, stworzył w swojej piwnicy brzmienie, które zachwyciło miliony. A wszystko to pod nosem wielkiej wytwórni Epic Records. Dzięki sprytnej mistyfikacji i wsparciu producenta Johna Boylana, Scholz zdołał oszukać gigantów muzyki, tworząc jeden z najważniejszych albumów rockowych wszechczasów. Debiutancki album Boston sprzedał się w USA w nakładzie ponad 17 milionów egzemplarzy, udowadniając, że czasem to, co domowe, jest najlepsze.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia i próbę zabójstwa jego kolegi.

0: do 21 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. W nocy możliwe są zanikające burze, a najzimniej będzie w Kotlinach Sudeckich, gdzie temperatura przy gruncie może spaść do minus 1 stopnia Celsjusza.
1: Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w Zajezdni.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. Linie lotnicze Air Baltic wycofują się z trasy Kraków-Wilno, rezygnując z planowanych na czerwiec lotów. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony Wizz Air, który oferuje tańsze bilety i częstsze połączenia. Air Baltic koncentruje się teraz na bardziej dochodowych trasach, pozostawiając rynek krakowski w rękach węgierskiego przewoźnika. Polskie miasta słyną z ulic, które stały się ich wizytówkami, przyciągając turystów i mieszkańców wyjątkową atmosferą. To miejsca, gdzie koncentruje się życie kulturalne i towarzyskie, a niektóre z nich zachwycają historią i architekturą. Najdłuższą ulicą w Polsce jest Aleja Wojska Polskiego w Częstochowie, mierząca około 14,7 km. Ulice te często stają się symbolami miast i obowiązkowymi punktami na trasie zwiedzających. W miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w centrum ogrodnicze podczas kiermaszu Pamiętajcie o ogrodach. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, oferując szeroki wybór roślin, akcesoriów ogrodniczych oraz lokalnych specjałów. Słoneczna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom, a niektórzy wystawcy wyprzedali swoje towary przed zakończeniem imprezy. Kiermasz tradycyjnie inauguruje sezon ogrodniczy w regionie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Szczecinie w sobotę odbyła się niezwykła parada zabytkowych pojazdów z okazji Europejskiej Nocy Muzeum. Z Muzeum Techniki i Komunikacji wyjechały m.in. maluchy, trabanty, polonezy i żuki, które przyciągnęły uwagę mieszkańców. Ulica Niemierzyńska wypełniła się dźwiękami silników, a przejazd przez miasto wzbudził entuzjazm i nostalgię wśród widzów. Wydarzenie było częścią bogatego programu, który umożliwił bezpłatne zwiedzanie wielu placówek kulturalnych. Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość. Mija 10 lat od śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu. Jego ojciec, Maciej Stachowiak, wciąż walczy o wznowienie śledztwa, podkreślając brak sprawiedliwości i rozczarowanie postawą polityków. Nowa opinia biegłej sugeruje, że przyczyną zgonu mogło być uduszenie, co daje rodzinie nadzieję na ponowne otwarcie sprawy. Bliscy zmarłego oczekują także na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i apelują o zaangażowanie premiera Donalda Tuska. W Kłodzku, piątkowy wieczór, 5-letni chłopiec wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze przy ulicy Wiejskiej. Na miejsce natychmiast przybyli ratownicy oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, a towarzyszyła mu mama. Policja potwierdziła, że rodzice byli trzeźwi, a śledczy badają okoliczności zdarzenia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Świebodzicach na Dolnym Śląsku, w miejskim parku, znaleziono ciało mężczyzny. Policja podejrzewa, że do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Obecnie trwają intensywne działania mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz zatrzymanie sprawców. Fragment parku został zamknięty, a śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalne.

0: Na satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie Dobrą Nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Deficyt budżetu państwa w Polsce po 4 miesiącach 2026 roku wyniósł prawie 90 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wydatki rosną szybciej niż dochody, a największe koszty generują ZUS, wojsko i obsługa długu. Dochody z VAT wzrosły, ale to nie wystarcza, by zrównoważyć wydatki. Dochody z PIT były ujemne z powodu reformy dochodów samorządu. Ekonomiści przewidują, że druga połowa roku przyniesie jeszcze większe wydatki, co może pogłębić deficyt. Mimo to Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet jest realizowany zgodnie z planem.
2: Iran planuje nałożyć opłaty na gigantów technologicznych za korzystanie z podmorskich kabli w cieśninie Ormus. Wśród firm, które mogą być dotknięte, są Google, Microsoft, Meta i Amazon. Teheran grozi, że w przypadku braku płatności może dojść do uszkodzenia kabli, co mogłoby spowodować katastrofę cyfrową. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogłyby sparaliżować transmisję danych na kilku kontynentach. Sytuacja jest skomplikowana przez amerykańskie sankcje, które utrudniają firmom dokonywanie płatności na rzecz Iranu. Iran pokazuje, że dysponuje narzędziami nacisku wykraczającymi poza tradycyjne metody militarne.
1: Rynek nieruchomości staje się coraz trudniejszy dla singli. Banki obniżają zdolność kredytową, co sprawia, że najtańsze mieszkania szybko znikają z rynku. W kwietniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 1/3 w porównaniu z marcem. Deweloperzy ograniczają nowe inwestycje, co dodatkowo zmniejsza dostępność mieszkań. Najbardziej dotknięci są single, którzy mają coraz mniejsze szanse na zakup własnego lokum. Eksperci przewidują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć z powodu niepewności związanej z inflacją i stopami procentowymi. Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje znaczące zmiany w systemie podatkowym, które wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie 15-procentowego podatku dla części przedsiębiorców oraz ograniczenie ulgi mieszkaniowej. Najbardziej ucierpią drobni przedsiębiorcy, branża IT i właściciele nieruchomości. Zmiany w uldze IP Box mogą utrudnić życie programistom, którzy będą musieli zatrudniać pracowników, by z niej skorzystać. Eksperci ostrzegają, że nowe przepisy mogą prowadzić do wzrostu obciążeń finansowych dla wielu Polaków. Krytycy twierdzą, że to zwykła podwyżka podatków, a nie walka z optymalizacją podatkową. Polska branża meblarska zmaga się z poważnym kryzysem, co potwierdzają masowe zwolnienia w fabrykach IKEA w Wielbarku i Goleniowie. Spadek eksportu mebli do Europy sięga już 15%, a rosnące koszty produkcji, w tym energii i drewna, dodatkowo pogarszają sytuację. Niestabilna sytuacja geopolityczna wpływa na zmniejszenie popytu na meble, co zagraża setkom tysięcy miejsc pracy w Polsce. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Jan Szynaka, podkreśla, że problemy narastały od lat i wymagają pilnych działań. Producenci starają się wprowadzać innowacje, by obniżyć koszty, ale perspektywy na poprawę sytuacji są wciąż niepewne. Coraz więcej Polaków decyduje się na częstsze podróże, mimo rosnącej świadomości kosztów. Trend smart travel zyskuje na popularności, oferując sprytne i ekonomiczne podejście do planowania wyjazdów. Dzięki kilku prostym zasadom, takim jak wybór odpowiedniego bagażu czy tworzenie garderoby kapsułowej, można znacząco obniżyć koszty podróży. Badania pokazują, że 79% Polaków planuje podróżować równie często lub częściej niż w poprzednim roku. Popularne kierunki, takie jak Włochy czy Hiszpania, znów przyciągają turystów. Kluczowe jest dobre przygotowanie, które pozwala cieszyć się podróżą bez stresu o finanse.
2: Konsumenci mają prawo do reklamacji wadliwych produktów na podstawie rękojmi, która obowiązuje przez 2 lata od zakupu. W ramach rękojmi można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, jeśli wada jest istotna. Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na żądanie reklamacji, a brak reakcji oznacza jej uznanie. W przypadku zakupów online konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Zwrot towaru kupionego stacjonarnie zależy od polityki sklepu i nie jest obowiązkowy. Gwarancja jest dobrowolna. I jej warunki określa producent lub sprzedawca.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Mediacje rodzinne stają się coraz popularniejszą alternatywą dla postępowań sądowych. To szybsze, tańsze i mniej stresujące rozwiązanie, które pomaga zachować dobre relacje, zwłaszcza w sprawach dotyczących rozwodów, podziału majątku czy opieki nad dziećmi. Proces mediacji polega na spotkaniach z neutralnym mediatorem, który wspiera strony w osiągnięciu porozumienia. Ugoda wypracowana w mediacji, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną wyroku. Koszty mediacji są znacznie niższe niż sądowe, co czyni ją atrakcyjną opcją dla wielu rodzin. Mediacja pozwala również na zachowanie poufności, co jest istotne w delikatnych sprawach rodzinnych.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
3: Radio Super Ekspres.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa sensacja. Ewa i Romeo, młodzi zakochani, postanawiają wziąć ślub w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Ceremonia odbędzie się w Walentynki, 14 lutego, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świadkami tego wydarzenia będą ich przyjaciele, Ewelina i Witek, którzy zostaną zaproszeni pod pretekstem podwójnej randki. Mimo prób przekonania pary do zmiany decyzji, Ewa i Romeo są zdeterminowani, by zrealizować swój plan. Ich decyzja wywoła szok i niedowierzanie, ale młodzi są pewni swoich uczuć. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 25 na TVP 2. To wydarzenie na pewno zapadnie w pamięć widzom na długo.
1: Agnes z M jak Miłość to postać, która wniosła świeżość i energię do rodziny Mostowiaków. Amanda Mincewicz, wcielająca się w tę rolę, zdobyła serca widzów od września zeszłego roku. W nadchodzącym sezonie jej wątek ma się jeszcze bardziej rozwinąć, zwłaszcza w kontekście zdrady Artura, co może zagrozić jego małżeństwu z Marysią. Tymczasem Amanda Mincewicz pojawi się także w serialu Polsatu Pierwsza Miłość. Aktorka podzieliła się zdjęciem z planu, gdzie występuje w roli lekarki. Szczegóły jej nowej postaci poznamy jesienią. Wygląda na to, że Amanda Mincewicz będzie miała pełne ręce roboty w nadchodzących miesiącach. Pierwsza miłość wkracza w nowy etap emocji i dramatów w odcinku 4223. Julita i Florek, młodzi stażyści, wplątują się w konflikt, który może zaważyć na ich przyszłości w klinice. W Wadlewie krążą plotki o aresztowaniu Waldka, co wprowadza chaos w lokalnej społeczności. Tymczasem Szymon, po utracie dachu nad głową, znajduje wsparcie u Marty, a Jadzia zmaga się z poważnymi problemami rodzinnymi. Warto śledzić te zawiłe losy bohaterów już 25 maja o 18 na Polsacie. Serial, który od 2004 tego roku łączy wątki obyczajowe z sensacją, nie przestaje zaskakiwać. Obsada, w której znajdziemy takie gwiazdy jak Grażyna Wolszczak i Karol Strasburger, gwarantuje niezapomniane emocje. Hotel Paradise wciąż wzbudza emocje, a widzowie 12 edycji zastanawiają się, czy Tobiasz i Oliwka są razem. Ich wspólne zdjęcia i nagrania, a także częste publiczne spotkania podsycają plotki o możliwym uczuciu. Para była widziana razem na rzeszowskich juwenaliach, co tylko wzmocniło spekulacje. W programie Tobiasz miał skomplikowane relacje. Najpierw z Weroniką, a potem z Martą, ale to Oliwka wydaje się teraz być najbliżej jego serca. Oliwka wciąż walczy o finał programu, tworząc parę z Denisem. Ani Tobiasz, ani Oliwka nie potwierdzają oficjalnie swojego związku, ale ich wspólne aktywności nie umykają uwadze fanów. Czy po zakończeniu programu narodziło się między nimi uczucie? Na odpowiedź trzeba jeszcze poczekać. Dziedzictwo w odcinku 929 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Relacja Nany i Poiraza zostaje wystawiona na próbę, gdy na jaw wychodzą obciążające fakty. Nana planuje odejście, ale Poiraz prosi o ostatnią szansę, by oczyścić się z zarzutów. Tymczasem Ferit decyduje się na wyprowadzkę, co początkowo cieszy Derię. Ale nowe śledztwo w sprawie zamordowanej kobiety budzi jej niepokój. Intrygi Semicha i miłosne dylematy Sinana tylko dodają pikanterii. Odcinek zostanie wyemitowany 25 maja o godzinie 16:05 na TVP. P1. To propozycja pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W najnowszym 1211 odcinku serialu Gliniarze detektywi zmierzą się z brutalnym atakiem na pracownicę hotelu. Dochodzenie prowadzi ich do świata sportów walki i skomplikowanych relacji międzyludzkich. Nowy aspirant, Maciek, swoim ryzykownym zachowaniem podczas akcji naraża zespół na niebezpieczeństwo. Policjanci muszą teraz naprawiać jego błędy, jednocześnie próbując schwytać sprawcę napaści. Odcinek ten będzie można obejrzeć 25 maja o godzinie 17 na antenie Polsatu. Serial Gliniarze od lat przyciąga widzów dynamicznymi interwencjami i mrocznymi zagadkami w sercu Warszawy. W obsadzie znajdziemy takie nazwiska jak Arkadiusz Krygier, Ewelina Ruk-Gaber i Piotr Mróz. W najnowszym 1036 odcinku serialu Sprawiedliwi Wydział Kryminalny Nina Strzelecka staje przed trudnym wyzwaniem. Musi chronić ważnego świadka przed skorumpowanym policjantem, co prowadzi do ryzykownej gry z czasem. W międzyczasie Kujawińska bada sprawę wyłowionych z rzeki ciał, co prowadzi ją do dramatycznej konfrontacji. Serial, pełen mrocznych zagadek kryminalnych, przyciąga widzów swoją intrygującą fabułą. Emisja tego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 25 maja, o godzinie 20:30 na antenie TV4. Warto zarezerwować sobie czas, by nie przegapić żadnego szczegółu z życia wrocławskich policjantów. W serialu występują m.in. Marek Włodarczyk i Kamila Ścibiorek. Serial uroczysko wkracza w nowy, emocjonujący etap w 257 odcinku. Lokalni funkcjonariusze stają przed wyzwaniem, gdy na planie filmowym odkrywają nowe fakty dotyczące dawnej zbrodni. Zuza, zdeterminowana, by odkryć prawdę, ponownie analizuje stare zeznania, co rzuca nowe światło na sprawę. Tymczasem Filip natrafia na ślad, który wcześniej został zignorowany. W tle pojawiają się osobiste dramaty, jak tajemniczy romans śpiewaczki z dyrygentem oraz zagadkowe zniknięcie małej Madzi. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 25 maja o godzinie 20 na antenie TV4. Serial, pełen kryminalnych zagadek i emocji, niezmiennie przyciąga uwagę widzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Poznaniu z temperaturą 10 stopni. W Gdańsku natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 13 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Brzeźkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były prezydent Andrzej Duda i dziennikarka Dominika Wielowiejska prowadzą publiczny spór na platformie X dotyczący organizacji szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. Duda zarzuca dziennikarce manipulacje, twierdząc, że jego administracja i rząd Zjednoczonej Prawicy odpowiadały za sukces wydarzenia. Wielowiejska podtrzymuje, że Duda początkowo dziękował poprzednikom za przygotowania. Konflikt wywołał szeroką dyskusję na temat odpowiedzialności za organizację szczytu.
3: Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii.
3: Dziś o godzinie 14 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne arkusze maturalne z historii na poziomie rozszerzonym. Egzamin ten, trwający 180 minut, jest jednym z najczęściej wybieranych przez absolwentów szkół średnich, szczególnie tych planujących studia na kierunkach humanistycznych. Arkusz zawiera zadania zamknięte i otwarte, a także wypracowanie argumentacyjne, które jest najwyżej punktowane. Wynik z tego egzaminu ma kluczowe znaczenie przy rekrutacji na studia, ponieważ nie obowiązuje próg zdawalności.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt. Telewizor to urządzenie, które szybko zbiera kurz i zabrudzenia, co pogarsza jakość obrazu. Wiele osób popełnia błąd, używając płynów do szyb, które mogą uszkodzić ekran. Najlepszym sposobem na czyszczenie jest użycie wody destylowanej i miękkiej ściereczki z mikrofibry. Regularne czyszczenie w ten sposób pozwala cieszyć się czystym ekranem bez smug i uszkodzeń.
3: Coraz więcej osób rezygnuje z chemicznych płynów do płukania na rzecz naturalnych metod. Prosta mieszanka soli kuchennej i olejku eterycznego nie tylko zmiękcza tkaniny, ale także nadaje im piękny zapach. Sól pomaga również w usuwaniu plam i redukcji twardości wody. Aby pranie długo zachowało świeżość, warto suszyć je na świeżym powietrzu i dbać o czystość pralki.
2: Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski na Eurowizji 2026, zajęła 12 miejsce, zdobywając 4 dwunastki od jury. Występ wokalistki spotkał się z pozytywnym odbiorem, jednak kontrowersje wzbudziła decyzja polskiego jury o przyznaniu 12 punktów Izraelowi. Aleksandra Kwaśniewska ostro skrytykowała tę decyzję, podkreślając jej polityczne konsekwencje. Dyskusje wokół punktacji są szczególnie intensywne w kontekście sytuacji w Strefie Gazy i bojkotu Izraela przez część europejskich nadawców.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W maju 2020 roku prezydent Andrzej Duda wziął udział w akcji hashtag Hot 16 Challenge 2, której celem była zbiórka pieniędzy na walkę z koronawirusem. W ramach wyzwania zaprezentował swoją rapową zwrotkę, która szybko stała się hitem w sieci. Duda nominował do udziału w akcji m.in. Marylę Rodowicz i premiera Mateusza Morawieckiego. Akcja miała na celu wsparcie lekarzy i szpitali, a jej pomysłodawcą był raper Solar.
2: Była minister zdrowia Izabela Leszczyna została przyłapana na łamaniu przepisów ruchu drogowego podczas jazdy Lexusem po Warszawie. Fotoreporter uwiecznił, jak posłanka przejeżdża przez linię ciągłą, wjeżdża na skrzyżowanie na żółtym świetle oraz parkuje w niedozwolonych miejscach. Eksperci szacują, że za te wykroczenia groziłyby jej mandaty na łączną kwotę około 1500 zł. Zachowanie Leszczyny zostało ostro skrytykowane jako przykład cwaniactwa drogowego. Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, w którym zapytano Polaków, którego polityka najchętniej zaprosiliby na majowego grilla. Najwięcej głosów zdobył prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 21%, a na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z 16%. Co ciekawe, aż 34% ankietowanych nie chciało zaprosić żadnego polityka, co wskazuje na wyraźną niechęć do łączenia polityki z czasem wolnym.
3: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, aktywnie działa na rzecz seniorów, podkreślając ich wartość jako kapitału społecznego. Apeluje o przełamywanie stereotypów dotyczących wieku i zachęca osoby starsze do realizacji marzeń oraz aktywnego życia. Kwaśniewska promuje ideę życia tu i teraz, namawiając seniorów do inwestowania w siebie i czerpania radości z codziennych chwil. Podkreśla znaczenie aktywności fizycznej i umysłowej jako klucza do lepszej jakości życia w starszym wieku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na zewnątrz i podziwiania przebudzenia natury.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Kaczorowska, znana z zamiłowania do perfekcji, wprowadziła się do nowego domu z Marcinem Rogacewiczem, a jej kuchnia stała się prawdziwym hitem internetu. Aktorka z dumą prezentuje swoje nowe królestwo, gdzie każda szuflada i szafka są zorganizowane jak w katalogu. Garnki, makarony i granola mają swoje miejsce, a wszystko jest pięknie opisane i oklejone. Cóż, kto by pomyślał, że kuchenne pojemniki mogą wzbudzać tyle emocji? Alicja Szemplińska, nasza polska gwiazda na Eurowizji 2026, zachwyca publiczność swoją dojrzałością sceniczną i perfekcyjnym wokalem. Ta młoda wokalistka z Ciechanowa, która zaczynała od występów za zasłonką w domu, teraz rywalizuje w Wiedniu o najwyższe trofeum. Co ciekawe, nad jej talentem czuwał sam Seth Riggs, nauczyciel Michaela Jacksona. Czyżby Polska miała swojego własnego króla popu? Eurowizja, ten spektakularny festiwal muzyczny, który od lat 50. XX wieku jednoczy Europę, wciąż przyciąga miliony przed ekrany. Polska, jak zawsze, z dumą bierze udział. Choć czasem trudno sobie przypomnieć, kto z naszych gwiazd tam wystąpił. Dla tych, którzy lubią wyzwania, przygotowano quiz z pytaniami o polskich artystów na Eurowizji. Ale uwaga, nie wszystko jest takie oczywiste, bo niektórzy z nich śpiewali pod innymi flagami. Powodzenia w zgadywaniu. Australia na Eurowizji? Tak, to nie żart. Choć geograficznie leży na drugim końcu świata, dzięki członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców, Australijczycy od lat biorą udział w tym europejskim festiwalu. Delta Goodrem, australijska supergwiazda, ma w tym roku ogromne szanse na zwycięstwo, co mogłoby wywołać niezły zamęt. Ale spokojnie, nawet jeśli wygrają, Eurowizja pozostanie w Europie, a Australia będzie tylko współproducentem. Cóż za ironia losu.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Wiedeńska Eurowizja 2026 przeszła do historii, a Bułgaria triumfuje dzięki energetycznemu utworowi Bangaranga. Tymczasem w Polsce burza. Nasze jury przyznało 12 punktów Izraelowi, co wywołało lawinę krytyki. Internauci niesłusznie obwinili prezenterkę Olę Budkę, która tylko przekazywała wyniki. Mimo hejtu, Ola nie zamierza rezygnować z roli rzeczniczki w przyszłorocznej edycji.
3: Mata, najmłodszy artysta solowy, który wyprzedał PGE Narodowy, zorganizował koncert The Best Of, który przyciągnął tłumy i gwiazdy. Na scenie pojawili się m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz i Skolin, a publiczność miała okazję zobaczyć Anię Rubik, którą pomylono z Taco Hemingwayem. Maryla Rodowicz podarowała raperowi lalkę, a Skolin zagrał z nim kamikaze. Całość przypominała bardziej festiwal celebrytów niż koncert rapowy, ale kto by się tym przejmował, skoro wszyscy świetnie się bawili? Mata, czyli Michał Matczak, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i serca fanów. Podczas wyprzedanego koncertu na PGE Narodowym jego partnerka Natalia z dumą dzieliła się romantycznymi momentami zza kulis. Nowy, trzypłytowy album #Mata2040 trafił do serwisów streamingowych, a Mata stał się najmłodszym artystą, który zapełnił ten stadion. Cóż, miłość i sukces idą w parze, a fani nie mogą się nasycić.
1: Świat kina stracił jednego z tych aktorów, których twarz zna każdy, ale nazwisko już niekoniecznie. Dion Anderson, znany z epizodycznych ról w takich hitach jak Skazani na Shawshank czy Gilmore Girls, odszedł w wieku 87 lat. Choć nigdy nie był na pierwszym planie, jego obecność na ekranie była jak sól w zupie. Niby niewidoczna, ale niezbędna. Pozostawił po sobie bogaty dorobek, który na zawsze pozostanie w sercach widzów.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Radek Liszewski, król disco polo, obchodzi dziś swoje 50. urodziny. Kto by pomyślał, że zaczynał od rockowych brzmień w szkolnym zespole? Jego hit Ona tańczy dla mnie w 2012 roku wystrzelił go na szczyty list przebojów, a jego metamorfoza z ekstrawaganckiego młodzieńca do dojrzałego artysty to prawdziwa podróż w czasie. Mimo blasku fleszy, Liszewski pozostaje wierny swojej żonie Dorocie, z którą tworzy zgrany duet z dala od medialnego zgiełku.
3: Ignacy Gogolewski, znany aktor i reżyser, miał życie prywatne, które mogłoby posłużyć za scenariusz do filmu. Jego romanse i zdrady były równie spektakularne jak role, które odgrywał na scenie. Porzucił pierwszą żonę, Katarzynę Łaniewską, dla Ireny Dziedzic, a później zdradził Joannę Rawi, co doprowadziło ją do dramatycznej próby samobójczej. Choć jego życie zawodowe pełne było sukcesów, to właśnie burzliwe relacje miłosne przyciągały uwagę publiczności. Krzysztof Piesiewicz, człowiek, który pisał scenariusze do filmów zmieniających świat, odszedł w wieku 80 lat. Ten wybitny prawnik i scenarzysta, znany ze współpracy z Krzysztofem Kieślowskim, przegrał walkę z chorobą. Pogrzeb odbędzie się 20 maja w Warszawie, a jego pamięć uczczono nawet na festiwalu w Cannes. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a Piesiewicz z pewnością zostawił po sobie niezatarte ślady w historii kina.
1: Kto by pomyślał, że rockowi twardziele z Aerosmith mogą się tak rozczulić? Ich jedyny numer jeden, I Don't Want to Miss a Thing, początkowo uznawany za popowy chłam, stał się światowym hitem, mimo że zespół bał się, że zniszczy ich rockowy wizerunek. Inspiracja przyszła prosto z łóżka Barbry Streisand, a Steven Tyler, mimo nogi w gipsie, dodał piosence rockowego pazura. I choć fani wciąż są podzieleni, sukces na listach przebojów mówi sam za siebie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 11 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza aura wprowadza do miasta harmonię i lekkość. Warto docenić tę pogodę.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mężczyzna zatrzymany w związku z fałszywym alarmem dotyczącym Tomasza Sakiewicza został zwolniony z aresztu. Śledczy ustalili, że ktoś bezprawnie posłużył się jego tożsamością, co zmieniło jego status z podejrzanego na pokrzywdzonego. Policja kontynuuje poszukiwania prawdziwych sprawców, którzy wykorzystali dane osobowe do wysłania fałszywego zgłoszenia. W podobnej sytuacji znalazły się jeszcze dwie osoby.
2: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował medyków wezwanych do jego mieszkania. Konkubina oskarżonego zeznała, że Adam Cze chciał wrócić do więzienia, gdzie miałby zapewnione lepsze warunki życia. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.
1: W pierwszym tygodniu czerwca Polacy będą mieli okazję do długiego weekendu dzięki uroczystości Bożego Ciała, która przypada na czwartek, 4 czerwca. W Warszawie prognozy pogody na ten czas są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 stopni Celsjusza do 24.

0: Lubelskiego i Mazowieckiego. Alerty będą obowiązywać dziś od 14 do 21. Prognozowane są burze z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Lokalnie może wystąpić grad. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju niebo będzie umiarkowanie zachmurzone, a temperatura wyniesie od 12 do 16 stopni Celsjusza. W krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu. W gminie Niepołomice kobieta, spacerując po lesie, musiała uciekać na drzewo przed stadem dzików. Jej szybka reakcja i sprawność fizyczna przyciągnęły uwagę lokalnej siłowni Extreme Fitness. Siłownia postanowiła nagrodzić ją miesięcznym karnetem za niezwykły refleks i zwinność. Bohaterka jest proszona o zgłoszenie się w dniu otwarcia nowego lokalu. Dziś maturzyści przystępują do egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. O 9:00 rozpoczęła się matura z historii, która potrwa 180 minut. Po południu, o 14:00, odbędą się egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Arkusze egzaminacyjne z porannych testów będą dostępne po południu, a z popołudniowych wieczorem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Bielsku-Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
0: Trwa poszukiwanie 13-letniego Michała Woroszyło, który zaginął w piątek, 15 maja. Chłopiec ma około 155 cm wzrostu, jest szczupły, ma blond włosy i był ubrany w spodnie dresowe oraz czarne buty. Ostatnio widziano go z niebieskim plecakiem. Każda osoba, która może pomóc w jego odnalezieniu, proszona jest o kontakt z policją. W Kłodzku, na forcie Owcza Góra, powstaje nowa wieża widokowa, która nawiązuje do historycznej konstrukcji i ma zapewnić niezapomniane panoramy miasta. Projekt obejmuje także budowę kładki, która umożliwi podziwianie widoków bez wycinania drzew. Dodatkowo wokół fortu powstaną nowe ścieżki rowerowe i piesze oraz miejsca do odpoczynku. Cała inwestycja, warta niemal 4,5 miliona złotych, jest współfinansowana z funduszy europejskich. W Kłodzku doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 5-letni chłopiec wypadł z okna na pierwszym piętrze. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Policja potwierdziła, że rodzice dziecka byli trzeźwi, a okoliczności wypadku są badane. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia chłopca.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Świebodzicach na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego odkrycia. W parku miejskim znaleziono ciało mężczyzny, a policja potwierdza, że obrażenia wskazują na udział osób trzecich. Trwa intensywne śledztwo, mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i zatrzymanie sprawców. Teren parku jest częściowo zamknięty, a działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek.

0: Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20.30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Legia Warszawa, jeszcze niedawno zagrożona spadkiem z Ekstraklasy, teraz walczy o miejsce w europejskich pucharach. Kluczowe zwycięstwo 2-1 nad Lechią, z decydującą bramką Antonio Kolaka, w doliczonym czasie gry potwierdziło determinację zespołu. Aby zagrać w Europie, Legia musi pokonać Motor i liczyć na potknięcia rywali w ostatniej kolejce. Trener Marek Papszun podkreśla, że drużyna nigdy się nie poddaje i jest gotowa na wyzwania.
1: FC Barcelona z wielkim szacunkiem pożegnała Roberta Lewandowskiego na Spotify Camp Nou. Kibice zgotowali mu owacje, a klub przygotował specjalne przemówienie i prezent od prezydenta Joana Laporty. Lewandowski, wzruszony, spędził ostatnie chwile na murawie z rodziną i drużyną. W przeciwieństwie do Barcelony, Bayern Monachium nie zorganizował podobnego pożegnania, co przypomniały hiszpańskie media. Sebastian Szymański szybko stał się kluczowym zawodnikiem Rennes, co znacząco wpłynęło na wyniki drużyny. Dzięki jego umiejętnościom zespół pokonał m.in. PSG i walczy o europejskie puchary. Vincent Candela podkreśla jego boiskową inteligencję i technikę. Przemysław Frankowski zmaga się z problemami zdrowotnymi, co wpływa na jego formę, ale przyszły sezon może być dla niego lepszy.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Koszykarze Legii Warszawa prowadzą 2-0 w serii z MKS Dąbrowa Górnicza w fazie play-off Orlen Basket Ligi. Po dwóch zwycięstwach u siebie stołeczny zespół ma szansę zakończyć rywalizację już w trzecim meczu na wyjeździe. W innych parach Śląsk Wrocław prowadzi 2-0 z Arką Gdynia, a King Szczecin remisuje 1-1 z Zastalem Zielona Góra. Dziki Warszawa zremisowały serię z Treflem Sopot 1-1, a kolejne mecze odbędą się w stolicy.
1: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę, tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie Spredazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi koguciej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska, z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach, ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić, z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach, również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
1: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w 3 setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Kokogao. Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
0: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciepłe powietrze w tej porze roku to zaproszenie do refleksji i cieszenia się urokami dnia.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to...
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3387 odcinek, który zostanie wyemitowany 25 maja o 25 na TVP 2. Dominika, wspierana przez Sebastiana, wygrywa licytację lokalu Feel Good, płacąc ponad 1 000 000 zł. Jednak radość nie trwa długo, gdyż Renata niespodziewanie opuszcza ośrodek uzależnień i odkrywa, co się wydarzyło za jej plecami. Zaskoczona kwotą, jaką Dominika wyłożyła, Renata czuje się zdradzona i podejrzewa, że przyjaciele chcą się jej pozbyć. Przyjaźń między Renatą a Dominiką wisi na włosku, a napięcie rośnie. Czy uda się naprawić ich relacje? Odpowiedź poznamy już w kolejnych odcinkach.
1: M jak miłość zapowiada emocjonujące zmiany w życiu Anity i Kamila. Już w 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany przed przerwą wakacyjną, pojawią się ważne rozmowy o powiększeniu rodziny. Kamil, po wizycie u przyjaciół, zacznie poważnie myśleć o kolejnym dziecku. Anita początkowo będzie zaskoczona, ale szybko poczuje radość z tej perspektywy. Wątek ciąży Anity rozwinie się w nowym sezonie po wakacjach. Czy para powita na świecie nowego członka rodziny? Odpowiedź na to pytanie przyniosą jesienne odcinki. To z pewnością będzie czas pełen emocji i nowych wyzwań dla Anity i Kamila. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20:55 na TVP 2, losy Rogowskich staną pod znakiem zapytania. Artur, zamiast udać się na konferencję medyczną do Poznania, zmieni plany i odwiedzi Joannę, młodą lekarkę, w której się zakochał. To spotkanie doprowadzi do zdrady, która może zaważyć na jego małżeństwie z Marysią. Choć Artur będzie próbował ukryć swoje uczucia, prawda w końcu wyjdzie na jaw. Czy Marysia dowie się o zdradzie męża? Finał sezonu zapowiada się pełen napięcia i emocji, a widzowie z pewnością nie będą mogli oderwać się od ekranów.
2: Na wspólnej wkracza w emocjonującą fazę w 4217 odcinku. Kalina staje przed konsekwencjami swoich kłamstw, co prowadzi do dramatycznej ucieczki jednej z postaci. Zakościelny, uzbrojony w nóż, czai się pod domem przeciwnika, co zapowiada niebezpieczne starcie. W międzyczasie Eliza zmaga się z trudnościami w szpitalu, nie mogąc uzyskać informacji o stanie zdrowia Bartka. Bogdan próbuje przekonać juniora do odwiedzenia matki, a Jarek nawiązuje nową znajomość, która kończy się wspólnie spędzoną nocą. Wątek Hofów skupia się na próbie przeprowadzki, jednak Włodek namawia ich do pozostania w jego domu. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 maja o godzinie 20:15 na antenie TVN. Hotel Paradise wciąż wzbudza emocje, a widzowie 12 edycji zastanawiają się, czy Tobiasz i Oliwka są razem. Ich wspólne zdjęcia i nagrania, a także częste publiczne spotkania podsycają plotki o możliwym uczuciu. Para była widziana razem na rzeszowskich juwenaliach, co tylko wzmocniło spekulacje. W programie Tobiasz miał skomplikowane relacje. Najpierw z Weroniką, a potem z Martą, ale to Oliwka wydaje się teraz być najbliżej jego serca. Oliwka wciąż walczy o finał programu, tworząc parę z Denisem. Ani Tobiasz, ani Oliwka nie potwierdzają oficjalnie swojego związku, ale ich wspólne aktywności nie umykają uwadze fanów. Czy po zakończeniu programu narodziło się między nimi uczucie? Na odpowiedź trzeba jeszcze poczekać.
1: W 3387 odcinku serialu Barwy Szczęścia czekają nas emocjonujące zwroty akcji. Dominika podejmuje śmiałą decyzję i inwestuje ogromne pieniądze w lokal Feel Good, wygrywając aukcję za ponad 1 000 000 zł. Tymczasem relacja Oli i Justina zostaje wystawiona na próbę, gdy dziewczyna otrzymuje kompromitujące nagranie. Bruno snuje plany o nietypowym ślubie w Las Vegas, a Oliwka zmaga się z dawnymi urazami. W tle tych wydarzeń Weronika błyszczy na prestiżowej gali, a Damian mierzy się z problemami w pracy. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 25 maja o godzinie 20:05 na TVP 2. Serial od lat przyciąga widzów, łącząc wątki miłosne z trudnymi tematami społecznymi. Na Sygnale powraca z emocjonującym odcinkiem 913, który zostanie wyemitowany w środę 27 maja o godzinie 21:55 na TVP 2. W tym odcinku Martyna i Piotr stają przed dramatycznym wyzwaniem, ratując życie Miłosza, który połknął kapsułki do prania. Tymczasem Romek pracuje jako konsultant na planie filmowym, gdzie aktor Ryszard nieoczekiwanie wstrzykuje sobie adrenalinę, co prowadzi do poważnych problemów z sercem. Serial, który od lat przyciąga widzów, teraz oferuje aż 5 odcinków tygodniowo. W poniedziałki i środy można obejrzeć po 2 odcinki, a we wtorki 1. Obsada tego odcinka to m.in. Monika Mazur i Dariusz Wieteska.
2: Panna Młoda w 104 odcinku dostarcza emocji, które trzymają w napięciu. Rodzina Develioglu staje przed dramatycznymi wyzwaniami, gdy walka o życie Cichana przybiera nieoczekiwany obrót. Choć reanimacja przywraca mu funkcje życiowe, atmosfera w rezydencji jest daleka od spokoju. Mukadder, wściekła i zrozpaczona, obarcza Hanser winą za dramatyczne wydarzenia. W międzyczasie Bejza odkrywa, że jej tajemnica o sztucznej ciąży wyszła na jaw. Sinem natomiast odkrywa, kto namówił Hanser do użycia broni. Odcinek zostanie wyemitowany 23 maja o 17:20 na TVP2. Ten turecki hit przyciąga widzów, oferując pełną zwrotów akcji fabułę i barwne postacie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Poznaniem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 10 stopni. Tymczasem nad Gdańskiem będzie można dojrzeć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 13 stopni. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Po wakacjach możliwa jest rekonstrukcja rządu, która może zakończyć się dymisją ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Premier Donald Tusk jest niezadowolony z działań Żurka, szczególnie po tym, jak Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, co miało być przez ministra dopilnowane. Ziobro przebywa w Stanach od 10 maja, a jego wyjazd budzi wiele pytań. Wciąż nieznane są także losy Marcina Romanowskiego, związanego z Funduszem Sprawiedliwości. W Modenie doszło do dramatycznego ataku, gdy 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę pieszych, a następnie zaatakował nożem. W wyniku zdarzenia 8 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Bohaterska postawa przechodniów pozwoliła na zatrzymanie napastnika, który obecnie jest przesłuchiwany przez policję. Premier Włoch, Giorgia Meloni, wyraziła solidarność z ofiarami i podziękowała obywatelom za ich odwagę. W Bangkoku doszło do tragicznego wypadku, w którym pociąg towarowy zderzył się z autobusem miejskim na przejeździe kolejowym. Zginęło co najmniej 8 osób, a około 25 zostało rannych. Po zderzeniu wybuchł pożar, który sparaliżował ruch kolejowy w okolicy. Tajlandzkie służby prowadzą śledztwo w sprawie wypadku, a poszkodowani otrzymują pomoc medyczną i finansową.
2: Od niemal miesiąca nie ma kontaktu z 33-letnią Anną Wilską, Polką, mieszkającą na Majorce. Ostatni raz odezwała się 17 kwietnia, informując, że została okradziona na plaży i straciła telefon oraz dokumenty. Rodzina i policja apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień. Włoskie Alpy były świadkiem tragedii, gdy w sobotę, 16 maja, odnaleziono ciała dwóch młodych turystów. 24-letni Amerykanin i 23-letni Austriak zaginęli podczas wędrówki w prowincji Udine. Według wstępnych ustaleń, mężczyźni stracili równowagę na stromym zboczu i spadli z dużej wysokości. Akcja poszukiwawcza była utrudniona przez ulewny deszcz i trudny teren.
2: Budowa nowych amerykańskich lotniskowców typu Ford napotyka na opóźnienia. Przyszły USS Doris Miller zostanie przekazany marynarce wojennej USA z 2-letnim opóźnieniem, a jego dostawa planowana jest na luty 2034 roku. Problemy dotyczą także innych jednostek, w tym USS Enterprise i USS John F. Kennedy, które również zmagają się z opóźnieniami. Przyczyną są ograniczenia stoczniowe i problemy z dostawami kluczowego wyposażenia. Tymczasem USS Gerald R. Ford zakończył najdłuższą misję od czasów wojny w Wietnamie, wspierając operacje USA na Bliskim Wschodzie i Karaibach.
0: Lody to ulubiony przysmak lata, ale osoby na diecie często z nich rezygnują z obawy przed kaloriami. Nie trzeba jednak całkowicie ich unikać. Warto wybierać lody jogurtowe lub te na bazie naturalnego jogurtu i owoców, unikając dodatków takich jak czekolada czy karmel. Domowe fit lody z mrożonych bananów i jogurtu to także świetna alternatywa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Inwazyjny gatunek ćmy bukszpanowej z Azji powoduje poważne szkody w polskich ogrodach, niszcząc krzewy bukszpanowe, laurowiśnie i ostrokrzewy. Żarłoczne gąsienice ogołacają rośliny z zielonej tkanki, prowadząc do ich uschnięcia. Ogrodnicy mogą sięgnąć po ekologiczne metody walki, takie jak opryski z czosnku czy szarego mydła, które są skuteczne i bezpieczne dla środowiska. Alternatywnie, specjalistyczne preparaty biologiczne na bazie bakterii Bacillus thuringiensis oferują precyzyjne rozwiązanie, celując wyłącznie w larwy motyli. Spanie z psem w łóżku może przynieść korzyści zdrowotne, takie jak redukcja stresu i poprawa jakości snu. Obecność czworonoga pomaga w budowaniu odporności i zapewnia poczucie stabilizacji. Ważne jest jednak, by dbać o higienę, regularnie odrobaczać pupila i często zmieniać pościel. Eksperci zalecają pranie poszewek co 3 do 4 dni, aby utrzymać odpowiednie warunki sanitarne. W Polsce imię Magnus, choć popularne w Skandynawii, jest prawdziwym rarytasem. Nosi je zaledwie 239 mężczyzn, co czyni je jednym z mniej spotykanych imion w kraju. W 2025 roku nadano je tylko 7 razy. Tymczasem najpopularniejszym imieniem męskim w Polsce pozostaje Jan, który nosi ponad 1 000 000 Polaków. Harcerze z zastępu Alfa zdobyli 31 200 polubień w internetowym wyzwaniu, co zaowocowało spotkaniem z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim. W swobodnej atmosferze wspólnie przygotowywali pizzę, a wydarzenie to zostało uwiecznione na filmiku z muzyką Home, Edwarda Sharpa and the Magnetic Zeros. Historia pokazuje, że nawet małe wyzwania mogą prowadzić do wyjątkowych chwil i spełnienia marzeń.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Anna i Bronisław Komorowscy są małżeństwem od 1977 roku, a ich historia zaczęła się na harcerskim rajdzie w Puszczy Kampinoskiej. Anna zwróciła uwagę na żółte buty Bronisława, które były wówczas rzadkością. Para zaręczyła się podczas spaceru po krakowskim przedmieściu, a ślub odbył się w Warszawie. Ich związek trwa do dziś, a wspólne życie wypełniają wspomnienia i rodzinna tradycja.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Paulina Sykut-Jerzyna, znana z unikania skandali, tym razem zaskoczyła wszystkich, dzieląc się zdjęciami z pierwszej komunii swojej córki Róży. Cała rodzina wyglądała jak z katalogu mody, a fani nie szczędzili komplementów. Paulina i Piotr, którzy są razem od ponad dwóch dekad, pokazali, że ich życie to nie tylko bajka, ale i prawdziwy scenariusz romantycznego filmu. Ciekawe, czy ich córka Róża też kiedyś zaskoczy nas swoją historią.
1: Polska wiara w eurowizyjny sukces znów legła w gruzach. Alicja Szemplińska, nasza tegoroczna reprezentantka, zdobyła 12 miejsce, co jest nieco lepszym wynikiem niż rok temu, ale wciąż daleko od legendarnego drugiego miejsca Edyty Górniak z 1994 roku. Eurowizja, zamiast być świętem muzyki, coraz bardziej przypomina polityczny teatrzyk, a niektóre kraje nawet zrezygnowały z udziału z powodu obecności Izraela. Może czas zadać sobie pytanie, czy ten konkurs ma jeszcze jakikolwiek sens? Mateusz Świerczyński postanowił przeprosić swoją dziewczynę, Karolinę Gilon, za zdradę, która wydarzyła się w jej śnie. Tak, dobrze słyszycie. Zdrada miała miejsce tylko w wyobraźni Karoliny. Ale Mateusz z pełną powagą opublikował oświadczenie na Instagramie. Para, która przeszła już przez terapię dla par, pokazuje, że poczucie humoru to klucz do sukcesu. A może to tylko kolejny dowód na to, że miłość nie zna granic, nawet tych sennych.
0: Paweł Pawlikowski znów na ustach całego świata. Jego najnowszy film Ojczyzna podbija Cannes i ma szansę na Złotą Palmę. Wygląda na to, że Oscar to dla niego za mało. Tymczasem Maciej Musiał, choć obecny na festiwalu, nie zbiera pochwał. Jego Historie równoległe krytycy porównują do rozdmuchanej pracy zaliczeniowej. Cóż, nie każdy może być Pawlikowskim.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: Wiola Kołakowska postanowiła raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące jej relacji z Tomaszem Karolakiem. W rozmowie z żurnalistą była modelka z ironicznym uśmiechem stwierdziła, że ich związek zakończył się 1 500 000 lat temu. Co więcej, Kołakowska przyznała, że z perspektywy czasu trudno jej nawet określić, czy kiedykolwiek byli razem. Cóż, wygląda na to, że niektóre zagadki show biznesu pozostaną nierozwiązane.
1: Metallica na Stadionie Śląskim już za rogiem, a fani zadają sobie pytania, jakby to była misja na Marsa. Czy wejść o świcie, żeby zdobyć miejsce w Snake Pit? Czy może wystarczy przyjść na czas, by nie przegapić supportu? A może lepiej od razu zainwestować w bilet I Disappear i podążać za zespołem jak prawdziwy fan? Jedno jest pewne, koncert będzie głośny, tłoczny i długi, więc przygotujcie się na całodniowe metalowe szaleństwo. Metallica powraca na Stadion Śląski w Chorzowie po niemal dwóch dekadach przerwy. Jutro, 19 maja, fani zespołu będą mieli okazję doświadczyć koncertu w ramach trasy M72 World Tour. Bilety? Cóż, jeśli ktoś jeszcze marzy o wejściówce, musi liczyć na cud lub zasobny portfel, bo te rozchodzą się jak świeże bułeczki. A wszystko to przy dźwiękach nowego albumu 72 Seasons i na scenie, która bije rekordy frekwencji. Zespół Mirador, złożony z Jake'a Kiszki, z Grety Van Fleet i Chrisa Turpina z Ida May, postanowił zaskoczyć świat swoją koncertową epką The Gathering at Badon Hill. Nagrania odbyły się w średniowiecznej stodole, gdzie zamiast ciszy i spokoju ziemia zadrżała, a niebo zagrzmiało. To, co miało być akustycznym chilloutem, zamieniło się w rock'n'rollowy spektakl z antycznymi mitami i bluesem w tle. Czyżby nowa mitologia rocka właśnie się narodziła?
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Phil Collins, legenda muzyki, po 4 latach muzycznej emerytury znowu pojawił się publicznie. Artysta, który kiedyś podbijał sceny z Genesis, teraz walczy z problemami zdrowotnymi, ale nie traci ducha. Na gali, z okazji 50-lecia, The King's Trust Collins pokazał się obok Roda Stewarta i swojej byłej żony, Jill. W listopadzie planują wspólną aukcję na rzecz tej organizacji, a Phil ma stworzyć specjalny projekt koszulki. Cóż, nawet na emeryturze nie można się nudzić. Geddy Lee, lider zespołu Rush, przez lata skrywał przed światem bolesną historię swojej rodziny, która przetrwała piekło obozów koncentracyjnych. Jego matka, Mania, z polskim akcentem wymawiała imię Gary jako Geddy, co stało się jego scenicznym pseudonimem. Trauma rodziców i ich niezwykła wola przetrwania wpłynęły na jego podejście do muzyki, czyniąc z Rush zespół o niespotykanej dyscyplinie i perfekcjonizmie. Utwór Red Sector A to hołd dla ocalałych, oparty na wstrząsających wspomnieniach Manii z dnia wyzwolenia.
0: Metallica znowu w Polsce, a fani już ustawiają się w kolejkach, by zdobyć unikalne gadżety w specjalnym pop-up store w Katowicach. Sklep otwarto na dzień przed wielkim koncertem na Stadionie Śląskim, gdzie zespół zagra po 18 latach przerwy. W ofercie między innymi koszulki z husarzem za 200 zł, czy książka Kirka Hameta za jedyne 600 zł. Ciekawe, czy te ceny to już rock'n'roll, czy jeszcze ekonomia? Szwedzka grupa Sabaton, znana z heavy metalu, stała się w Polsce niemal narodowym skarbem dzięki piosence 41 o bitwie pod Wizną. Kto by pomyślał, że e-mail od fana z Polski zmieni losy zespołu i wprowadzi ich na salony polityczne. Minister Obrony Narodowej wręczył muzykom honorowe kordziki, co skończyło się zabawnymi perypetiami na lotnisku. Sabaton, zamiast pisać podręczniki, opowiada historię o polskim męstwie, a ich koncerty przyciągają tłumy jak magnes.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. W powiecie otwockim doszło do bulwersującego zdarzenia, gdzie para 19-latków porzuciła dwa psy w lesie, przywiązując je do słupa. Zwierzęta zostały uratowane dzięki szybkiej interwencji policji, a młodzi sprawcy usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Policja apeluje, by nie traktować zwierząt jak rzeczy i w razie problemów z opieką szukać odpowiedzialnych rozwiązań. O wymiarze kary dla zatrzymanych zdecyduje sąd.
2: Dziś w 6 województwach, w tym mazowieckim i podlaskim, obowiązują ostrzeżenia przed burzami wydane przez IMGW. Alerty będą aktywne od godziny 14 do 21, a burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Maksymalna temperatura wyniesie od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 21 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. W nocy możliwe są zanikające burze, a najzimniej będzie w Kotlinach Sudeckich, gdzie temperatura przy gruncie może spaść do minus 1 stopnia Celsjusza.
1: Dziś rano na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego incydentu. Nietrzeźwy kierowca z Rwandy stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierki przy przystanku tramwajowym na placu Szembeka. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć sytuacja mogła być znacznie poważniejsza. W reakcji na wcześniejsze wypadki w tej okolicy zamontowano fotoradar, a na 2027 rok zaplanowano przebudowę ulicy Grochowskiej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś o godzinie 9 rozpoczęła się matura z historii, w której uczestniczy ponad 23,5 tysiąca uczniów. Egzamin obejmuje zarówno formułę 2023, jak i 2015, a zadania dotyczą różnych epok historycznych, od starożytności po historię najnowszą. Oficjalne arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną po zakończeniu egzaminu. Warto pamiętać, że dostępne w internecie rozwiązania mają charakter nieoficjalny.
2: 2 lata temu na ulicy Igołomskiej w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 61-letni kierowca autobusu MPK, pan Józef. W zdarzeniu uczestniczyły 2 autobusy, miejski i turystyczny, a na pokładzie znajdowali się jedynie kierowcy. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie wyraziło głębokie współczucie z powodu tej straty, a pogrzeb pana Józefa stał się wzruszającą manifestacją solidarności wśród pracowników MPK. W dniu pogrzebu wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej udekorowano kirem na znak żałoby.
1: Polskie miasta słyną z ulic, które stały się ich wizytówkami, przyciągając turystów i mieszkańców wyjątkową atmosferą. To miejsca, gdzie koncentruje się życie kulturalne i towarzyskie, a niektóre z nich zachwycają historią i architekturą. Najdłuższą ulicą w Polsce jest Aleja Wojska Polskiego w Częstochowie, mierząca około 14,7 km. Ulice te często stają się symbolami miast i obowiązkowymi punktami na trasie zwiedzających. W czerwcu planowane jest otwarcie luksusowego kompleksu wypoczynkowego Gołębiewski w Obierowie, a rezerwacje już ruszyły. Wysokie ceny noclegów wywołały burzliwą dyskusję w internecie, gdzie wielu użytkowników uznało je za zbyt wysokie. Koszt dwudniowego pobytu dla 4-osobowej rodziny to ponad 3600 zł, co dla wielu stanowi duże obciążenie finansowe. Mimo to nie brakuje głosów, które podkreślają, że za luksus i wysoką jakość usług trzeba zapłacić odpowiednią cenę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w centrum ogrodnicze podczas kiermaszu Pamiętajcie o ogrodach. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, oferując szeroki wybór roślin, akcesoriów ogrodniczych oraz lokalnych specjałów. Słoneczna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom, a niektórzy wystawcy wyprzedali swoje towary przed zakończeniem imprezy. Kiermasz tradycyjnie inauguruje sezon ogrodniczy w regionie. W Szczecinie w sobotę odbyła się niezwykła parada zabytkowych pojazdów z okazji Europejskiej Nocy Muzeum. Z Muzeum Techniki i Komunikacji wyjechały m.in. maluchy, trabanty, polonezy i żuki, które przyciągnęły uwagę mieszkańców. Ulica Niemierzyńska wypełniła się dźwiękami silników, a przejazd przez miasto wzbudził entuzjazm i nostalgię wśród widzów. Wydarzenie było częścią bogatego programu, który umożliwił bezpłatne zwiedzanie wielu placówek kulturalnych. Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość. W Świebodzicach na Dolnym Śląsku, w miejskim parku, znaleziono ciało mężczyzny. Policja podejrzewa, że do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Obecnie trwają intensywne działania mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz zatrzymanie sprawców. Fragment parku został zamknięty, a śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku termometry pokażą 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Deficyt budżetu państwa w Polsce po 4 miesiącach 2026 roku wyniósł prawie 90 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów ujawniło, że wydatki rosną szybciej niż dochody, a największe koszty generują ZUS, wojsko i obsługa długu. Dochody z VAT wzrosły, ale to nie wystarcza, by zrównoważyć wydatki. Dochody z PIT były ujemne z powodu reformy dochodów samorządu. Ekonomiści przewidują, że druga połowa roku przyniesie jeszcze większe wydatki, co może pogłębić deficyt. Mimo to Ministerstwo Finansów zapewnia, że budżet jest realizowany zgodnie z planem.
2: Podczas kongresu Impact 2026 minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek podkreślił znaczenie współpracy nauki z biznesem. Zaznaczył, że rząd dąży do komercjalizacji wyników badań naukowych, co ma wspierać rozwój gospodarczy kraju. Minister mówił również o potrzebie łączenia mniejszych uczelni z większymi, co ma pomóc w poprawie ich pozycji w międzynarodowych rankingach. Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym ma wprowadzić zapisy motywujące do takich działań. Kulasek zwrócił uwagę na problem nadmiaru uczelni publicznych, które często nie utrzymują odpowiedniego poziomu edukacyjnego. Wspomniał także o sukcesach polskich naukowców i inżynierów, takich jak bojowy wóz piechoty Borsu.
1: Ministerstwo Energii uruchamia nowy nabór na bon ciepłowniczy, który ma pomóc w pokryciu wysokich kosztów ogrzewania. Wsparcie może wynieść nawet 3,5 tysiąca złotych, ale trzeba spełnić określone warunki dochodowe i cenowe. Program skierowany jest do gospodarstw domowych z niższymi dochodami, korzystających z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne. Wnioski można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku, a po tym terminie pieniądze przepadną. Wysokość dopłaty zależy od ceny ciepła, a minimalna wartość świadczenia to 20 zł. Wnioski można składać osobiście, pocztą lub online. Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Na warszawskich bazarkach

0: Ceny owoców i warzyw osiągnęły poziom luksusowych towarów. Czereśnie kosztują nawet 100 zł za kilogram, a borówki 85 zł, co sprawia, że wielu klientów rezygnuje z zakupów. Sprzedawcy również narzekają na wysokie ceny hurtowe, co wpływa na spadek liczby klientów. Polacy coraz częściej kupują owoce na sztuki lub w małych ilościach, by zmieścić się w budżecie. Młodzi klienci chętnie korzystają z zamówień z dostawą do domu, nie zważając na ceny. Wszyscy liczą, że latem ceny wrócą do normy. Polska branża meblarska zmaga się z poważnym kryzysem, co potwierdzają masowe zwolnienia w fabrykach IKEA w Wielbarku i Goleniowie. Spadek eksportu mebli do Europy sięga już 15%, a rosnące koszty produkcji, w tym energii i drewna, dodatkowo pogarszają sytuację. Niestabilna sytuacja geopolityczna wpływa na zmniejszenie popytu na meble, co zagraża setkom tysięcy miejsc pracy w Polsce. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Jan Szynaka, podkreśla, że problemy narastały od lat i wymagają pilnych działań. Producenci starają się wprowadzać innowacje, by obniżyć koszty, ale perspektywy na poprawę sytuacji są wciąż niepewne. Coraz więcej Polaków decyduje się na częstsze podróże, mimo rosnącej świadomości kosztów. Trend smart travel zyskuje na popularności, oferując sprytne i ekonomiczne podejście do planowania wyjazdów. Dzięki kilku prostym zasadom, takim jak wybór odpowiedniego bagażu czy tworzenie garderoby kapsułowej, można znacząco obniżyć koszty podróży. Badania pokazują, że 79% Polaków planuje podróżować równie często lub częściej niż w poprzednim roku. Popularne kierunki, takie jak Włochy czy Hiszpania, znów przyciągają turystów. Kluczowe jest dobre przygotowanie, które pozwala cieszyć się podróżą bez stresu o finanse.
1: Konsumenci mają prawo do reklamacji wadliwych produktów na podstawie rękojmi, która obowiązuje przez 2 lata od zakupu. W ramach rękojmi można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, jeśli wada jest istotna. Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na żądanie reklamacji, a brak reakcji oznacza jej uznanie. W przypadku zakupów online konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Zwrot towaru kupionego stacjonarnie zależy od polityki sklepu i nie jest obowiązkowy. Gwarancja jest dobrowolna i jej warunki określa producent lub sprzedawca.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rzecznik finansowy to instytucja, która pomaga konsumentom w sporach z bankami, ubezpieczycielami i firmami pożyczkowymi. Jeśli instytucja finansowa odmówiła uznania reklamacji, można zwrócić się do rzecznika po bezpłatną pomoc. Przed złożeniem wniosku do rzecznika konieczne jest wyczerpanie drogi reklamacyjnej w danej instytucji. Wniosek można złożyć pisemnie lub online, dołączając szczegółowy opis problemu i odpowiednie dokumenty. Czas rozpatrzenia sprawy zależy od jej skomplikowania, ale pomoc rzecznika jest całkowicie bezpłatna.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Finał sezonu M jak miłość przyniesie emocjonujące zwroty akcji. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Agnes wyzna Marysi swoją bolesną tajemnicę. Okazuje się, że nigdy nie zostanie matką, co wpływa na jej relacje z Pawłem i jego synem Antosiem. Agnes traktuje Antosia jak własne dziecko, co jeszcze bardziej zbliża ją do rodziny z Duńskich. Choć Paweł i Agnes utrzymują kontakt telefoniczny, ich relacja ma szansę na rozwój w kolejnym sezonie. Po powrocie do Warszawy Paweł skupi się na pracy, a Agnes na pacjentach, ale tęsknota za Antosiem będzie dla niej coraz trudniejsza do zniesienia. Finał sezonu obiecuje wiele emocji i zapowiada kontynuację tej poruszającej historii jesienią. Serial Na Sygnale wkracza w emocjonujący 913 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja o 21.55 na TVP2. W tym odcinku Piotr i Martyna zostają wezwani do zakładu karnego, gdzie muszą ratować życie Miłosza, który po spożyciu kapsułek do prania znajduje się w krytycznym stanie. Równocześnie Romek, pełniąc funkcję konsultanta na planie filmowym, staje przed niebezpiecznym incydentem, gdy aktor Ryszard wstrzykuje sobie adrenalinę, co prowadzi do poważnych problemów z sercem. Scenariusz napisała Magdalena Millingen, a na ekranie zobaczymy m.in. Dariusza Wieteskę i Monikę Mazur. 13. sezon serialu, emitowany 5 razy w tygodniu, nie przestaje zaskakiwać widzów dynamicznymi zwrotami akcji.
2: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 875 odcinka, który zostanie wyemitowany 25 maja o godzinie 18.35 na TVP1. W kamienicy przy tytułowej ulicy atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Rosina zaczyna podejrzewać, że Libert skrywa coś niepokojącego, co zmusza ją do szczerej rozmowy z Florą. Tymczasem Flora dostrzega ryzyko związane z brakiem ostrożności bliskich i sugeruje większą powściągliwość w okazywaniu uczuć. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, gdzie życie bogatych mieszczan przeplata się z codziennością ich służby. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez i Arancre Aranguren. To propozycja pełna pięknych strojów, stylowych wnętrz i skomplikowanych relacji, które przyciągają przed ekrany wielu widzów.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 927 odcinku, który zostanie wyemitowany 23 maja o 16.05 na TVP1. Relacje między bohaterami zostaną wystawione na próbę przez intrygi i niedopowiedzenia. Nana usłyszy niepokojące informacje o przeszłości bliskiej osoby, co wprowadzi chaos i niepewność w jej życiu. Poiraz, chcąc wyrazić wdzięczność, przygotuje dla Nany jej ulubiony deser, ale ich sielankę przerwie Semich, który z zazdrości zasugeruje, że Poiraz był zamieszany w handel narkotykami. Tymczasem Sinan zmaga się z zazdrością wobec Gurkana i Ainur, a Aise nie wierzy zapewnieniom Leili, co tylko zaognia konflikt z Feritem. Serial Dziedzictwo to prawdziwa gratka dla fanów miłosnych historii pełnych trudnych wyborów i tajemnic.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W najnowszym 1211 odcinku serialu Gliniarze detektywi zmierzą się z brutalnym atakiem na pracownicę hotelu. Dochodzenie prowadzi ich do świata sportów walki i skomplikowanych relacji międzyludzkich. Nowy aspirant, Maciek, swoim ryzykownym zachowaniem podczas akcji naraża zespół na niebezpieczeństwo. Policjanci muszą teraz naprawiać jego błędy, jednocześnie próbując schwytać sprawcę napaści. Odcinek ten będzie można obejrzeć 25 maja o godzinie 17 na antenie Polsatu. Serial Gliniarze od lat przyciąga widzów dynamicznymi interwencjami i mrocznymi zagadkami w sercu Warszawy. W obsadzie znajdziemy takie nazwiska jak Arkadiusz Krygier, Ewelina Ruk-Gaber i Piotr Mróz.
2: W nadchodzącym 4722 odcinku serialu Klan Daniel wraca do domu, co zaskakuje jego matkę Monikę. Szybko okazuje się, że między nim a Kają narastają poważne nieporozumienia. Szczera rozmowa prowadzi do ostrej wymiany zdań, która stawia ich relacje na krawędzi. Tymczasem Jerzy przyznaje Renacie, że czuje się samotny i planuje odwiedzić Pawła i Wigę. W restauracji Rosso pojawia się Daniel, co skłania Monikę do refleksji nad jego samotną wizytą. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 25 maja o godzinie 18 na antenie TVP1. Klan to legenda polskiej telewizji, która od lat przyciąga przed ekrany całe pokolenia, a jego historia będzie kontynuowana co najmniej do połowy 2027 roku.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1936 odcinka, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Natalia Mostowiak zmierzy się z trudnymi decyzjami dotyczącymi jej uczuć, co może wpłynąć na jej przyszłość z narzeczonym. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy w jej życiu pojawi się niebezpieczna osoba z przeszłości. Tymczasem Dorota i Bartek wreszcie mają powód do radości, bo Franek staje się pełnoprawnym członkiem ich rodziny. Joanna próbuje uciec od uczuć do Artura, ale jego wyznanie miłości komplikuje jej plany. W tle tych wydarzeń Daria, była partnerka dyrektora, wprowadza chaos, co prowadzi do dramatycznego wystrzału. Serial od lat przyciąga widzów, a najnowsze odcinki obiecują kolejne zaskakujące zwroty akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Poznaniu, gdzie temperatura osiągnie 10 stopni. Z kolei w Gdańsku zapowiadane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1016. Brzeźkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były prezydent Andrzej Duda i dziennikarka Dominika Wielowiejska prowadzą publiczny spór na platformie X dotyczący organizacji szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. Duda zarzuca dziennikarce manipulacje, twierdząc, że jego administracja i rząd Zjednoczonej Prawicy odpowiadały za sukces wydarzenia. Wielowiejska podtrzymuje, że Duda początkowo dziękował poprzednikom za przygotowania. Konflikt wywołał szeroką dyskusję na temat odpowiedzialności za organizację szczytu.
3: Przemysław Czarnek, poseł PiS i kandydat na premiera, skomentował wyniki Eurowizji, zwracając uwagę na brak punktów dla Polski od ukraińskiego jury. Czarnek zasugerował, że Ukraina powinna docenić polską pomoc w walce o niepodległość. Wypowiedzi te wpisują się w jego wcześniejsze krytyczne komentarze wobec Ukrainy. Tegoroczną Eurowizję wygrała Dara z Bułgarii, a drugie miejsce zajął Noam Betan z Izraela.
2: W Toronto trwa proces małżeństwa z Kanady, oskarżonego o zabójstwo sąsiada, reżysera Reyaza Habiba. Konflikt rozpoczął się od dymu z grilla, który przeszkadzał Habibowi. Ciało reżysera znaleziono w kontenerze na śmieci, a para została aresztowana. Mąż odpowiada za zabójstwo drugiego stopnia, a żona za pomoc w przestępstwie.
3: Czeska policja odzyskała skradzioną czaszkę świętej Zdzisławy z Lemberku, relikwię z XIII wieku, która zniknęła z bazyliki w Jablonnem. 35-letni mężczyzna, który ukrył czaszkę w betonie i planował wrzucić ją do rzeki, został zatrzymany. Podejrzany przyznał się do winy, tłumacząc, że nie zgadzał się na wystawianie relikwii w kościele. Grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Populacja więzienna w Rosji zmniejszyła się o prawie 40% w ciągu ostatnich 5 lat, osiągając historycznie niski poziom 282 tysięcy osadzonych. Głównym powodem tego spadku jest masowa rekrutacja więźniów do walki na Ukrainie, gdzie oferuje się im ułaskawienie w zamian za służbę wojskową. Więźniowie są również wykorzystywani do pracy na potrzeby rosyjskiej machiny wojennej, co generuje miliardowe zyski. Wzrost liczby poważnych przestępstw i rekrutacja cudzoziemców wskazują na szersze problemy demograficzne i gospodarcze w kraju.
3: Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych. Dziś rano maturzyści w całej Polsce przystąpili do egzaminu z historii na poziomie rozszerzonym. W sieci pojawiły się spekulacje o możliwych przeciekach. Jednak oficjalne arkusze zostaną opublikowane dopiero po południu. Tematyka egzaminu mogła obejmować m.in. dzieje II Rzeczypospolitej, Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz epokę powstań narodowo-wyzwoleńczych. Maturzyści mają 180 minut na rozwiązanie zadań, które mogą przynieść im maksymalnie 60 punktów.
2: Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Domowe sposoby na walkę z kurzem mogą znacznie wydłużyć efekt czystości w domu. Wystarczy przygotować prosty płyn antystatyczny z 4 łyżek płynu do płukania i 2 litrów wody. Taki roztwór skutecznie odpycha kurz i nabłyszcza powierzchnię, a także pozostawia świeży zapach. Regularne stosowanie tego środka w połączeniu z odpowiednimi nawykami sprzątania pozwala cieszyć się czystymi meblami przez dłuższy czas. Była minister zdrowia Izabela Leszczyna została przyłapana na łamaniu przepisów ruchu drogowego podczas jazdy Lexusem po Warszawie. Fotoreporter uwiecznił, jak posłanka przejeżdża przez linię ciągłą, wjeżdża na skrzyżowanie na żółtym świetle oraz parkuje w niedozwolonych miejscach. Eksperci szacują, że za te wykroczenia groziłyby jej mandaty na łączną kwotę około 1500 zł. Zachowanie Leszczyny zostało ostro skrytykowane jako przykład cwaniactwa drogowego. Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, w którym zapytano Polaków, którego polityka najchętniej zaprosiliby na majowego grilla. Najwięcej głosów zdobył prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 21%, a na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z 16%. Co ciekawe, aż 34% ankietowanych nie chciało zaprosić żadnego polityka, co wskazuje na wyraźną niechęć do łączenia polityki z czasem wolnym.
3: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, aktywnie działa na rzecz seniorów, podkreślając ich wartość jako kapitału społecznego. Apeluje o przełamywanie stereotypów dotyczących wieku i zachęca osoby starsze do realizacji marzeń oraz aktywnego życia. Kwaśniewska promuje ideę życia tu i teraz, namawiając seniorów do inwestowania w siebie i czerpania radości z codziennych chwil. Podkreśla znaczenie aktywności fizycznej i umysłowej jako klucza do lepszej jakości życia w starszym wieku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kasia Cichopek znowu zaskakuje. Tym razem w programie Halo to Polsat pokazała się w kombinezonie, który jest jak szwajcarski scyzoryk w świecie mody. Pasuje wszędzie i do wszystkiego. Beżowy, bez rękawów, z szerokimi nogawkami i materiałowym paskiem w talii, łączy elegancję z wygodą. Idealny na lato, kiedy to każda z nas marzy o stylizacji, która nie wymaga godzin przed lustrem, a wygląda jak milion dolarów.
2: Agnieszka Kaczorowska, znana z zamiłowania do perfekcji, wprowadziła się do nowego domu z Marcinem Rogacewiczem, a jej kuchnia stała się prawdziwym hitem internetu. Aktorka z dumą prezentuje swoje nowe królestwo, gdzie każda szuflada i szafka są zorganizowane jak w katalogu. Garnki, makarony i granola mają swoje miejsce, a wszystko jest pięknie opisane i oklejone. Cóż, kto by pomyślał, że kuchenne pojemniki mogą wzbudzać tyle emocji? Alicja Szemplińska, nasza polska gwiazda na Eurowizji 2026, zachwyca publiczność swoją dojrzałością sceniczną i perfekcyjnym wokalem. Ta młoda wokalistka z Ciechanowa, która zaczynała od występów za zasłonką w domu, teraz rywalizuje w Wiedniu o najwyższe trofeum. Co ciekawe, nad jej talentem czuwał sam Seth Riggs, nauczyciel Michaela Jacksona. Czyżby Polska miała swojego własnego króla popu?
1: Doda znowu w centrum uwagi. Na koncercie Maty pojawiła się w lateksowym kostiumie, który wywołał prawdziwą burzę w sieci. Jakby tego było mało, artystka opublikowała emocjonalny wpis, którym z właściwą sobie ironią odpowiedziała hejterom. Doda podkreśliła, że jej sylwetka to efekt ciężkiej pracy, a krytyka tylko ją motywuje. Cóż, im więcej hejtu, tym krótsze majtki, jak sama przyznała.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Polskie jury na Eurowizji 2026 przyznało Izraelowi maksymalne 12 punktów, co wywołało burzę w kraju. W centrum kontrowersji znalazła się Vicky Gabor, której management zapewnia, że decyzja była czysto muzyczna. Jednak oświadczenie, zamiast rozwiać wątpliwości, pozostawiło więcej pytań niż odpowiedzi. Czyżby Eurowizja stała się nowym polem politycznych manewrów? Radek Liszewski, król disco polo, obchodzi dziś swoje 50. urodziny. Kto by pomyślał, że zaczynał od rockowych brzmień w szkolnym zespole? Jego hit Ona tańczy dla mnie w 2012 roku wystrzelił go na szczyty list przebojów, a jego metamorfoza z ekstrawaganckiego młodzieńca do dojrzałego artysty to prawdziwa podróż w czasie. Mimo blasku fleszy, Liszewski pozostaje wierny swojej żonie Dorocie, z którą tworzy zgrany duet z dala od medialnego zgiełku.
1: Ignacy Gogolewski, znany aktor i reżyser, miał życie prywatne, które mogłoby posłużyć za scenariusz do filmu. Jego romanse i zdrady były równie spektakularne jak role, które odgrywał na scenie. Porzucił pierwszą żonę, Katarzynę Łaniewską, dla Ireny Dziedzic, a później zdradził Joannę Rawik, co doprowadziło ją do dramatycznej próby samobójczej. Choć jego życie zawodowe pełne było sukcesów, to właśnie burzliwe relacje miłosne przyciągały uwagę publiczności. Na Eurowizji 2026 w Wiedniu muzyka zeszła na drugi plan, bo prawdziwą gwiazdą wieczoru była prowadząca Wiktoria Swarowski. Zmieniała kreację jak kameleon, zaczynając od szmaragdowej syrenki przez lawendową romantyczność, aż po srebrzystą zbroję, która mogłaby zawstydzić niejednego rycerza. Jej stylizacje były tak olśniewające, że nawet reflektory musiały się poddać. A wszystko to w blasku biżuterii od Chopard, bo przecież nic tak nie mówi Eurowizja jak odrobina luksusu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Krzysztof Piesiewicz, człowiek, który pisał scenariusze do filmów zmieniających świat, odszedł w wieku 80 lat. Ten wybitny prawnik i scenarzysta, znany ze współpracy z Krzysztofem Kieślowskim, przegrał walkę z chorobą. Pogrzeb odbędzie się 20 maja w Warszawie, a jego pamięć uczczono nawet na festiwalu w Cannes. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a Piesiewicz z pewnością zostawił po sobie niezatarte ślady w historii kina.
2: Primus znowu zaskakuje. Zespół Lesa Claypoola wypuścił nową epkę A Handful of Nugs, na której znalazł się m.in. cover legendarnego Holy Diver, Dio. Jakby tego było mało, Primus zapowiedział koncert w Polsce 6 sierpnia na letniej scenie Progresji. To dopiero drugi występ grupy w naszym kraju, więc fani mogą już zacierać ręce. Ciekawe, czy nowy perkusista wniesie coś świeżego, czy tylko zamiesza w rytmie.
1: Sammy Hagar, znany jako Red Rocker, miał prosty plan na życie. Szybkie auta, wielka sława i zero kompromisów. Jego bezczelna determinacja doprowadziła go do wyrzucenia z dwóch legendarnych zespołów, ale to był tylko początek jego historii. Po spektakularnym sukcesie z Van Halen, Hagar nie tylko zbudował rockowe imperium, ale i stworzył własną markę tequili, sprzedając udziały za 80 milionów dolarów. Udowodnił, że można być gwiazdą rocka i biznesu jednocześnie, a jego młodzieńcze marzenia były tylko rozgrzewką przed prawdziwym sukcesem. Warszawski Stadion Narodowy w miniony weekend drżał w rytmie rapu, gdy Mata zagrał dwa koncerty, przyciągając tłumy fanów i celebrytów. Zbigniew Hołdys, choć nieobecny na miejscu, zaskoczył wszystkich, broniąc młodzieży przed snobistycznymi krytykami. Legendarny rockman stwierdził, że starsze pokolenie nie rozumie młodych, a jego komentarz wywołał niemałe zamieszanie. Tymczasem Mata świętuje premierę swojego nowego albumu #Mata2040, który zbiega się z tymi spektakularnymi występami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim placu Szembeka doszło do groźnego incydentu. Pijany kierowca wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym, mając 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. To kolejne niebezpieczne zdarzenie w tym miejscu, mimo zainstalowanego niedawno fotoradaru. Władze planują przebudowę okolicy w 2027 roku, aby poprawić bezpieczeństwo. W miniony weekend w miejscowości Atalin na drodze krajowej numer 12 doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Troje dzieci zostało przewiezionych do szpitala po zderzeniu Renault z Volvo, którego kierowca nie ustąpił pierwszeństwa. Okazało się, że prowadzący Volvo nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów drogowych.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części sześciu województw, w tym podkarpackiego, lubelskiego i mazowieckiego. Alerty będą obowiązywać dziś od 14 do 21. Prognozowane są burze z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Lokalnie może wystąpić grad. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju niebo będzie umiarkowanie zachmurzone, a temperatura wyniesie od 12 do 16 stopni Celsjusza.
1: W Otwocku doszło do szokującego incydentu, gdzie para 19-latków porzuciła dwa psy w lesie, przywiązując je do słupa. Młodzi ludzie tłumaczyli swoje zachowanie przeprowadzką, uznając zwierzęta za zbędny balast. Policja szybko ich zatrzymała, a sąd zdecyduje o ich dalszym losie. Przypomina się, że zwierzęta nie są przedmiotami i wymagają odpowiedzialnej opieki.
2: W krakowskim centrum handlowym Bonarka doszło do nietypowej akcji, gdzie mężczyzna oddał niemal 5 tysięcy butelek i puszek, spędzając przy automacie 4,5 godziny. Zgromadzona kwota 2431 zł i 50 groszy została w całości przekazana na rzecz Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie imienia Tomasza Deca. To wydarzenie podkreśla rosnącą popularność systemu kaucyjnego w Polsce, który zachęca do zwrotu opakowań i wspiera działania proekologiczne. Dzięki starannym przygotowaniom akcja przebiegła sprawnie, nie zakłócając pracy sklepu. W listopadzie 2024 roku pod Olkuszem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 28-letnia Dorota. Kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez prokuratorkę Magdalenę Z. Pomimo upływu czasu, zarzuty wobec prokuratorki zostały uchylone, co wywołało oburzenie rodziny zmarłej. Bliscy Doroty wciąż czekają na sprawiedliwość, a sprawa budzi kontrowersje z powodu nieuchylonego immunitetu.
1: Dziś rano maturzyści w całej Polsce przystąpili do egzaminu z historii na poziomie rozszerzonym. W sieci pojawiły się spekulacje na temat tematów, które mogły pojawić się w arkuszu. Jednak oficjalne wyniki zostaną opublikowane dopiero po południu. Uczniowie mieli do rozwiązania zadania z analizy źródeł historycznych oraz napisania wypracowania na jeden z pięciu tematów. Wśród możliwych zagadnień wymienia się między innymi Polskę w dwudziestoleciu międzywojennym oraz Rzeczpospolitą obojga narodów.
2: Policja w Tarnowskich Górach opublikowała portret pamięciowy mężczyzny, który 16 stycznia wtargnął do domu w Radzionkowie i oddał strzały. Na szczęście nikt nie został ranny. Poszukiwany to około 45-letni, szczupły mężczyzna o trójkątnej twarzy, noszący okulary w czarnych oprawkach. Policja prosi o pomoc w jego zidentyfikowaniu.
1: W Bielsku Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
2: Nowy hotel Gołębiewski w Pobierowie, którego otwarcie zaplanowano na czerwiec, już wzbudza ogromne emocje. Rezerwacje ruszyły 15 maja, a ceny noclegów wywołały burzę w mediach społecznościowych. Internauci są podzieleni. Jedni krytykują wysokie stawki, inni podkreślają, że luksus musi kosztować. Hotel stał się jednym z najgorętszych tematów w sieci, zanim jeszcze przyjął pierwszych gości. Trwa poszukiwanie 13-letniego Michała Woroszyło, który zaginął w piątek, 15 maja. Chłopiec ma około 155 cm wzrostu, jest szczupły, ma blond włosy i był ubrany w spodnie dresowe oraz czarne buty. Ostatnio widziano go z niebieskim plecakiem. Każda osoba, która może pomóc w jego odnalezieniu, proszona jest o kontakt z policją. Tragedia podczas walentynkowego wyjazdu wstrząsnęła Polską. 27-letnia Karolina z Augustowa zginęła, a jej partner, 35-letni Michał Rze, usłyszał zarzut zabójstwa. Śledczy odkryli, że mężczyzna miał stosować przemoc wobec swoich byłych partnerek. Michał Rze nie przyznaje się do winy, a sąd przedłużył jego tymczasowy areszt. W Kłodzku, na forcie Owcza Góra, powstaje nowa wieża widokowa, która nawiązuje do historycznej konstrukcji i ma zapewnić niezapomniane panoramy miasta. Projekt obejmuje także budowę kładki, która umożliwi podziwianie widoków bez wycinania drzew. Dodatkowo wokół fortu powstaną nowe ścieżki rowerowe i piesze oraz miejsca do odpoczynku. Cała inwestycja, warta niemal 4,5 miliona złotych, jest współfinansowana z funduszy europejskich.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. We Wrocławiu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 13 stopni. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Lech Poznań zdobył 10. tytuł Mistrza Polski po zwycięstwie 3-1 nad Radomiakiem Radom. Kolejne dobre wieści dla kolejorza nadeszły z Austrii, gdzie LASK Linz został mistrzem, co zwiększa szanse Lecha na rozstawienie w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W walce o wicemistrzostwo Polski pozostają Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, które zmierzą się w ostatniej kolejce Ekstraklasy. Legia Warszawa, jeszcze niedawno zagrożona spadkiem z Ekstraklasy, teraz walczy o miejsce w europejskich pucharach. Kluczowe zwycięstwo 2-1 nad Lechią, z decydującą bramką Antonio Kolaka, w doliczonym czasie gry potwierdziło determinację zespołu. Aby zagrać w Europie, Legia musi pokonać Motor i liczyć na potknięcia rywali w ostatniej kolejce. Trener Marek Papszun podkreśla, że drużyna nigdy się nie poddaje i jest gotowa na wyzwania.
1: Sebastian Szymański szybko stał się kluczowym zawodnikiem Rennes, co znacząco wpłynęło na wyniki drużyny. Dzięki jego umiejętnościom zespół pokonał między innymi PSG i walczy o europejskie puchary. Vincent Candela podkreśla jego boiskową inteligencję i technikę. Przemysław Frankowski zmaga się z problemami zdrowotnymi, co wpływa na jego formę, ale przyszły sezon może być dla niego lepszy.
0: Sport w Radiu Super Express. Koszykarze Legii Warszawa prowadzą 2-0 w serii z MKS Dąbrowa Górnicza w fazie play-off Orlen Basket Ligi. Po dwóch zwycięstwach u siebie, stołeczny zespół ma szansę zakończyć rywalizację już w trzecim meczu na wyjeździe. W innych parach Śląsk Wrocław prowadzi 2-0 z Arką Gdynia, a King Szczecin remisuje 1-1 z Zastalem Zielona Góra. Dziki Warszawa zremisowały serię z Treflem Sopot 1-1, a kolejne mecze odbędą się w stolicy.
1: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu. Robert Lewandowski.

0: Lewandowski ogłosił swoje odejście z FC Barcelony po 4 latach gry. Decyzja ta może wpłynąć na życie jego rodziny, zwłaszcza że Anna Lewandowska dobrze zadomowiła się w Katalonii, rozwijając tam swoje projekty. Ich córki, Klara i Laura, również przywykły do życia w Hiszpanii. Anna Lewandowska wyraziła sentyment do Barcelony w mediach społecznościowych, co sugeruje, że może pozostać tam z dziećmi, podczas gdy Robert kontynuuje karierę w innym kraju.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi kogucej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
0: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w 3 setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Kokogałów. Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
2: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Ciepłe dni w tej porze roku dodają energii i sprzyjają chwilom spędzonym na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3387 odcinek, który zostanie wyemitowany 25 maja o 25 na TVP2. Dominika, wspierana przez Sebastiana, wygrywa licytację lokalu Feel Good, płacąc ponad 1 000 000 zł. Jednak radość nie trwa długo, gdyż Renata niespodziewanie opuszcza ośrodek uzależnień i odkrywa, co się wydarzyło za jej plecami. Zaskoczona kwotą, jaką Dominika wyłożyła, Renata czuje się zdradzona i podejrzewa, że przyjaciele chcą się jej pozbyć. Przyjaźń między Renatą a Dominiką wisi na włosku, a napięcie rośnie. Czy uda się naprawić ich relacje? Odpowiedź poznamy już w kolejnych odcinkach.
0: W 3390 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas prawdziwa sensacja. Ewa i Romeo, młodzi zakochani, postanawiają wziąć ślub w tajemnicy przed swoimi rodzinami. Ceremonia odbędzie się w Walentynki, 14 lutego, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Świadkami tego wydarzenia będą ich przyjaciele, Ewelina i Witek, którzy zostaną zaproszeni pod pretekstem podwójnej randki. Mimo prób przekonania pary do zmiany decyzji, Ewa i Romeo są zdeterminowani, by zrealizować swój plan. Ich decyzja wywoła szok i niedowierzanie, ale młodzi są pewni swoich uczuć. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 25 na TVP2. To wydarzenie na pewno zapadnie w pamięć widzom na długo. M jak miłość zapowiada emocjonujące zmiany w życiu Anity i Kamila. Już w 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany przed przerwą wakacyjną, pojawią się ważne rozmowy o powiększeniu rodziny. Kamil, po wizycie u przyjaciół, zacznie poważnie myśleć o kolejnym dziecku. Anita początkowo będzie zaskoczona, ale szybko poczuje radość z tej perspektywy. Wątek ciąży Anity rozwinie się w nowym sezonie po wakacjach. Czy para powita na świecie nowego członka rodziny? Odpowiedź na to pytanie przyniosą jesienne odcinki. To z pewnością będzie czas pełen emocji i nowych wyzwań dla Anity i Kamila. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o 20.55 na TVP2, losy Rogowskich staną pod znakiem zapytania. Artur, zamiast udać się na konferencję medyczną do Poznania, zmieni plany i odwiedzi Joannę, młodą lekarkę, w której się zakochał. To spotkanie doprowadzi do zdrady, która może zaważyć na jego małżeństwie z Marysią. Choć Artur będzie próbował ukryć swoje uczucia, prawda w końcu wyjdzie na jaw. Czy Marysia dowie się o zdradzie męża? Finał sezonu zapowiada się pełen napięcia i emocji, a widzowie z pewnością nie będą mogli oderwać się od ekranów.
1: Na wspólnej wkracza w emocjonującą fazę w 4217 odcinku. Kalina staje przed konsekwencjami swoich kłamstw, co prowadzi do dramatycznej ucieczki jednej z postaci. Zakościelny, uzbrojony w nóż, czai się pod domem przeciwnika, co zapowiada niebezpieczne starcie. W międzyczasie Eliza zmaga się z trudnościami w szpitalu, nie mogąc uzyskać informacji o stanie zdrowia Bartka. Bogdan próbuje przekonać juniora do odwiedzenia matki, a Jarek nawiązuje nową znajomość, która kończy się wspólnie spędzoną nocą. Wątek Hofów skupia się na próbie przeprowadzki, jednak Włodek namawia ich do pozostania w jego domu. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 maja o godzinie 20.15 na antenie TVN. Pierwsza miłość wkracza w nowy etap emocji i dramatów w odcinku 4223. Julita i Florek, młodzi stażyści, wplątują się w konflikt, który może zaważyć na ich przyszłości w klinice. W Wadlewie krążą plotki o aresztowaniu Waldka, co wprowadza chaos w lokalnej społeczności. Tymczasem Szymon, po utracie dachu nad głową, znajduje wsparcie u Marty, a Jadzia zmaga się z poważnymi problemami rodzinnymi. Warto śledzić te zawiłe losy bohaterów już 25 maja o 18 na Polsacie. Serial, który od 2004 tego roku łączy wątki obyczajowe z sensacją, nie przestaje zaskakiwać. Obsada, w której znajdziemy takie gwiazdy jak Grażyna Wolszczak i Karol Strasburger, gwarantuje niezapomniane emocje.
0: W 3387 odcinku serialu Barwy Szczęścia czekają nas emocjonujące zwroty akcji. Dominika podejmuje śmiałą decyzję i inwestuje ogromne pieniądze w lokal Feel Good, wygrywając aukcję za ponad 1 000 000 zł. Tymczasem relacja Oli i Justina zostaje wystawiona na próbę, gdy dziewczyna otrzymuje kompromitujące nagranie. Bruno snuje plany o nietypowym ślubie w Las Vegas, a Oliwka zmaga się z dawnymi urazami. W tle tych wydarzeń Weronika błyszczy na prestiżowej gali, a Damian mierzy się z problemami w pracy. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 25 maja o godzinie 25 na TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, łącząc wątki miłosne z trudnymi tematami społecznymi.
1: Dziedzictwo w odcinku 929 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Relacja Nany i Poiraza zostaje wystawiona na próbę, gdy na jaw wychodzą obciążające fakty. Nana planuje odejście, ale Poiraz prosi o ostatnią szansę, by oczyścić się z zarzutów. Tymczasem Ferit decyduje się na wyprowadzkę, co początkowo cieszy Derię, ale nowe śledztwo w sprawie zamordowanej kobiety budzi jej niepokój. Intrygi Semicha i miłosne dylematy Sinana tylko dodają pikanterii. Odcinek zostanie wyemitowany 25 maja o godzinie 16:05 na TVP1. To propozycja pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Poznaniu z temperaturą 9 stopni. W Gdańsku natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 12 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Po wakacjach możliwa jest rekonstrukcja rządu, która może zakończyć się dymisją ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Premier Donald Tusk jest niezadowolony z działań Żurka, szczególnie po tym, jak Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, co miało być przez ministra dopilnowane. Ziobro przebywa w Stanach od 10 maja, a jego wyjazd budzi wiele pytań. Wciąż nieznane są także losy Marcina Romanowskiego, związanego z Funduszem Sprawiedliwości. W Modenie doszło do dramatycznego ataku, gdy 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę pieszych, a następnie zaatakował nożem. W wyniku zdarzenia 8 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Bohaterska postawa przechodniów pozwoliła na zatrzymanie napastnika, który obecnie jest przesłuchiwany przez policję. Premier Włoch, Giorgia Meloni, wyraziła solidarność z ofiarami i podziękowała obywatelom za ich odwagę.
3: Budowa nowych amerykańskich lotniskowców typu Ford napotyka na opóźnienia. Przyszły USS Doris Miller zostanie przekazany marynarce wojennej USA z 2-letnim opóźnieniem, a jego dostawa planowana jest na luty 2034 roku. Problemy dotyczą także innych jednostek, w tym USS Enterprise i USS John F. Kennedy, które również zmagają się z opóźnieniami. Przyczyną są ograniczenia stoczniowe i problemy z dostawami kluczowego wyposażenia. Tymczasem USS Gerald R. Ford zakończył najdłuższą misję od czasów wojny w Wietnamie, wspierając operacje USA na Bliskim Wschodzie i Karaibach. W miniony weekend warszawska policja we współpracy z Krajową Administracją Skarbową przeprowadziła zmasowaną akcję przeciwko nielegalnemu hazardowi na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie. Zlikwidowano 18 punktów z nielegalnymi automatami do gier, zatrzymując 15 osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze. W trakcie operacji zabezpieczono 80 maszyn oraz ponad 36 tysięcy złotych w gotówce. Organizatorom grożą wysokie kary finansowe i do 3 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Lody to ulubiony przysmak lata, ale osoby na diecie często z nich rezygnują z obawy przed kaloriami. Nie trzeba jednak całkowicie ich unikać. Warto wybierać lody jogurtowe lub te na bazie naturalnego jogurtu i owoców, unikając dodatków takich jak czekolada czy karmel. Domowe Fit lody z mrożonych bananów i jogurtu to także świetna alternatywa. Dziś o godzinie 14 odbędzie się matura z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 150 minut i obejmie rozumienie ze słuchu, tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemną. Po zakończeniu egzaminu Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne arkusze maturalne, a w internecie pojawią się proponowane odpowiedzi. W Radomsku 17 maja doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 36-letnia kobieta, będąc pod wpływem alkoholu, uderzyła Volkswagenem w pylon stacji paliw. Po kolizji próbowała uciec pieszo, ale została zatrzymana przez policjanta będącego po służbie. Badanie wykazało, że miała ponad 3 promile alkoholu we krwi. Kobiecie grozi do 3 lat więzienia za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. W Otwocku doszło do bulwersującego porzucenia psów przez dwoje 19-latków, którzy przywiązali zwierzęta do słupa w lesie, tłumacząc się przeprowadzką. Dzięki zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego i szybkiej interwencji policji, młoda para została zidentyfikowana i zatrzymana. Oboje usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami i odpowiedzą za to przed sądem. Policja przypomina, że porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem i apeluje o reagowanie na przypadki krzywdzenia zwierząt.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Policjanci z Lubania przeprowadzili skuteczną akcję, podczas której zabezpieczono blisko 600 tysięcy sztuk papierosów z przemytu. Zatrzymano 46-letniego mieszkańca powiatu lubańskiego, któremu postawiono zarzuty karno-skarbowe. Straty dla Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków mogły przekroczyć 1 000 000 zł. Policja przypomina, że handel nielegalnymi wyrobami tytoniowymi jest niezgodny z prawem i stanowi zagrożenie dla konsumentów.
2: Harcerze z zastępu Alfa zdobyli 31 200 polubień w internetowym wyzwaniu, co zaowocowało spotkaniem z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim. W swobodnej atmosferze wspólnie przygotowywali pizzę, a wydarzenie to zostało uwiecznione na filmiku z muzyką Home Edwarda Sharpa and the Magnetic Zeros. Historia pokazuje, że nawet małe wyzwania mogą prowadzić do wyjątkowych chwil i spełnienia marzeń.
3: Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski na Eurowizji 2026, zajęła 12 miejsce, zdobywając 4 dwunastki od jury. Występ wokalistki spotkał się z pozytywnym odbiorem, jednak kontrowersje wzbudziła decyzja polskiego jury o przyznaniu 12 punktów Izraelowi. Aleksandra Kwaśniewska ostro skrytykowała tę decyzję, podkreślając jej polityczne konsekwencje. Dyskusje wokół punktacji są szczególnie intensywne w kontekście sytuacji w Strefie Gazy i bojkotu Izraela przez część europejskich nadawców.
2: Anna i Bronisław Komorowscy są małżeństwem od 1977 roku, a ich historia zaczęła się na harcerskim rajdzie w Puszczy Kampinoskiej. Anna zwróciła uwagę na żółte buty Bronisława, które były wówczas rzadkością. Para zaręczyła się podczas spaceru po krakowskim przedmieściu, a ślub odbył się w Warszawie. Ich związek trwa do dziś, a wspólne życie wypełniają wspomnienia i rodzinna tradycja.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Paulina Sykut-Jerzyna, znana z unikania skandali, tym razem zaskoczyła wszystkich, dzieląc się zdjęciami z pierwszej komunii swojej córki Róży. Cała rodzina wyglądała jak z katalogu mody, a fani nie szczędzili komplementów. Paulina i Piotr, którzy są razem od ponad dwóch dekad, pokazali, że ich życie to nie tylko bajka, ale i prawdziwy scenariusz romantycznego filmu. Ciekawe, czy ich córka Róża też kiedyś zaskoczy nas swoją historią. Świat kina stracił jednego z tych aktorów, których twarz zna każdy, ale nazwisko już niekoniecznie. Dion Anderson, znany z epizodycznych ról w takich hitach jak Skazani na Shawshank czy Gilmore Girls, odszedł w wieku 87 lat. Choć nigdy nie był na pierwszym planie, jego obecność na ekranie była jak sól w zupie. Niby niewidoczna, ale niezbędna. Pozostawił po sobie bogaty dorobek, który na zawsze pozostanie w sercach widzów.
1: Mateusz Świerczyński postanowił przeprosić swoją dziewczynę, Karolinę Gilon, za zdradę, która wydarzyła się w jej śnie. Tak, dobrze słyszycie. Zdrada miała miejsce tylko w wyobraźni Karoliny. Ale Mateusz z pełną powagą opublikował oświadczenie na Instagramie. Para, która przeszła już przez terapię dla par, pokazuje, że poczucie humoru to klucz do sukcesu. A może to tylko kolejny dowód na to, że miłość nie zna granic, nawet tych sennych.
0: Finał Eurowizji 2026 za nami, ale emocje wciąż sięgają zenitu. Aleksandra Kwaśniewska nie przebierała w słowach, nazywając decyzję polskiego jury gigantycznym wstydem po przyznaniu 12 punktów Izraelowi. Internauci, zamiast cieszyć się sukcesem Alicji Szemplińskiej, która zajęła 12 miejsce, skupili się na kontrowersyjnym werdykcie. Współczesne realia popkultury, talent na scenie, skandal w sieci.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Metallica znowu w Polsce, a dokładniej na Stadionie Śląskim w Chorzowie już 19 maja. Fani mogą cieszyć się darmowym przejazdem komunikacją miejską. Wystarczy tylko bilet na koncert. Tramwaje będą kursować jak szalone, co 3 minuty, a autobusy pojadą objazdami, bo przecież kto by się przejmował korkami. Dla tych, którzy wolą przyjechać autem, czeka płatny parking za jedyne 100 zł, ale bez rezerwacji. Kto pierwszy, ten lepszy. Metallica na Stadionie Śląskim już za rogiem, a fani zadają sobie pytania, jakby to była misja na Marsa. Czy wejść o świcie, żeby zdobyć miejsce w Snake Pit? Czy może wystarczy przyjść na czas, by nie przegapić supportu? A może lepiej od razu zainwestować w bilet I Disappear i podążać za zespołem jak prawdziwy fan? Jedno jest pewne, koncert będzie głośny, tłoczny i długi, więc przygotujcie się na całodniowe metalowe szaleństwo. Metallica powraca na Stadion Śląski w Chorzowie po niemal dwóch dekadach przerwy. Jutro, 19 maja, fani zespołu będą mieli okazję doświadczyć koncertu w ramach trasy M72 World Tour. Bilety? Cóż, jeśli ktoś jeszcze marzy o wejściówce, musi liczyć na cud lub zasobny portfel, bo te rozchodzą się jak świeże bułeczki. A wszystko to przy dźwiękach nowego albumu 72 Seasons i na scenie, która bije rekordy frekwencji. Zespół Mirador, złożony z Jake'a Kiszki, z Grety Van Fleet i Chrisa Turpina z Ida May, postanowił zaskoczyć świat swoją koncertową epką The Gathering at Badon Hill. Nagrania odbyły się w średniowiecznej stodole, gdzie zamiast ciszy i spokoju ziemia zadrżała, a niebo zagrzmiało. To, co miało być akustycznym chilloutem, zamieniło się w rock'n'rollowy spektakl z antycznymi mitami i bluesem w tle. Czyżby nowa mitologia rocka właśnie się narodziła?
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Phil Collins, legenda muzyki, po 4 latach muzycznej emerytury znowu pojawił się publicznie. Artysta, który kiedyś podbijał sceny z Genesis, teraz walczy z problemami zdrowotnymi, ale nie traci ducha. Na gali, z okazji 50-lecia, The King's Trust Collins pokazał się obok Roda Stewarta i swojej byłej żony, Jill. W listopadzie planują wspólną aukcję na rzecz tej organizacji, a Phil ma stworzyć specjalny projekt koszulki. Cóż, nawet na emeryturze nie można się nudzić. Geddie Lee, lider zespołu Rush, przez lata skrywał przed światem bolesną historię swojej rodziny, która przetrwała piekło obozów koncentracyjnych. Jego matka, Mania, z polskim akcentem wymawiała imię Gary jako Geddie, co stało się jego scenicznym pseudonimem. Trauma rodziców i ich niezwykła wola przetrwania wpłynęły na jego podejście do muzyki, czyniąc z Rush zespół o niespotykanej dyscyplinie i perfekcjonizmie. Utwór Red Sector A to hołd dla ocalałych, oparty na wstrząsających wspomnieniach Manii z dnia wyzwolenia.
0: Metallica znowu w Polsce, a fani już ustawiają się w kolejkach, by zdobyć unikalne gadżety w specjalnym pop-up store w Katowicach. Sklep otwarto na dzień przed wielkim koncertem na Stadionie Śląskim, gdzie zespół zagra po 18 latach przerwy. W ofercie między innymi koszulki z husarzem za 200 zł, czy książka Kirka Hameta za jedyne 600 zł. Ciekawe, czy te ceny to już rock'n'roll, czy jeszcze ekonomia? Szwedzka grupa Sabaton, znana z heavy metalu, stała się w Polsce niemal narodowym skarbem dzięki piosence 41 o bitwie pod Wizną. Kto by pomyślał, że e-mail od fana z Polski zmieni losy zespołu i wprowadzi ich na salony polityczne. Minister Obrony Narodowej wręczył muzykom honorowe kordziki, co skończyło się zabawnymi perypetiami na lotnisku. Sabaton, zamiast pisać podręczniki, opowiada historię o polskim męstwie, a ich koncerty przyciągają tłumy jak magnes.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 12 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Dziś świeżość powietrza przypomina, że pośród zgiełku dnia warto wziąć głęboki oddech.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. W powiecie otwockim doszło do bulwersującego zdarzenia, gdzie para 19-latków porzuciła dwa psy w lesie, przywiązując je do słupa. Zwierzęta zostały uratowane dzięki szybkiej interwencji policji, a młodzi sprawcy usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Policja apeluje, by nie traktować zwierząt jak rzeczy i w razie problemów z opieką szukać odpowiedzialnych rozwiązań. O wymiarze kary dla zatrzymanych zdecyduje sąd.
2: Mężczyzna zatrzymany w związku z fałszywym alarmem dotyczącym Tomasza Sakiewicza został zwolniony z aresztu. Śledczy ustalili, że ktoś bezprawnie posłużył się jego tożsamością, co zmieniło jego status z podejrzanego na pokrzywdzonego. Policja kontynuuje poszukiwania prawdziwych sprawców, którzy wykorzystali dane osobowe do wysłania fałszywego zgłoszenia. W podobnej sytuacji znalazły się jeszcze dwie osoby. Dziś w 6 województwach, w tym mazowieckim i podlaskim, obowiązują ostrzeżenia przed burzami wydane przez IMGW. Alerty będą aktywne od godziny 14 do 21, a burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Maksymalna temperatura wyniesie od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 21 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. W nocy możliwe są zanikające burze, a najzimniej będzie w Kotlinach Sudeckich, gdzie temperatura przy gruncie może spaść do minus 1 stopnia Celsjusza.
0: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
1: W miejscowości Atalin doszło do groźnego wypadku drogowego, którym zderzyły się dwa samochody osobowe. Troje dzieci zostało przewiezione do szpitala na dalsze badania. Kierowca Volvo, który nie ustąpił pierwszeństwa, nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów drogowych. Dziś rano na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego incydentu. Nietrzeźwy kierowca z Rwandy stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierki przy przystanku tramwajowym na placu Szembeka. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć sytuacja mogła być znacznie poważniejsza. W reakcji na wcześniejsze wypadki w tej okolicy zamontowano fotoradar, a na 2027 rok zaplanowano przebudowę ulicy Grochowskiej. Dziś maturzyści przystąpili do egzaminu z historii na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i potrwa 180 minut. Arkusze egzaminacyjne zostały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w dwóch formułach – 2023 i 2015. Oficjalne arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane po zakończeniu egzaminu. Polskie miasta słyną z ulic, które stały się ich wizytówkami, przyciągając turystów i mieszkańców wyjątkową atmosferą. To miejsca, gdzie koncentruje się życie kulturalne i towarzyskie, a niektóre z nich zachwycają historią i architekturą. Najdłuższą ulicą w Polsce jest Aleja Wojska Polskiego w Częstochowie, mierząca około 14,7 km. Ulice te często stają się symbolami miast i obowiązkowymi punktami na trasie zwiedzających.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W czerwcu planowane jest otwarcie luksusowego kompleksu wypoczynkowego Gołębiewski w Obierowie, a rezerwacje już ruszyły. Wysokie ceny noclegów wywołały burzliwą dyskusję w internecie, gdzie wielu użytkowników uznało je za zbyt wysokie. Koszt dwudniowego pobytu dla czteroosobowej rodziny to ponad 3600 zł, co dla wielu stanowi duże obciążenie finansowe. Mimo to nie brakuje głosów, które podkreślają, że za luksus i wysoką jakość usług trzeba zapłacić odpowiednią cenę. W miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w centrum ogrodnicze podczas kiermaszu Pamiętajcie o ogrodach. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, oferując szeroki wybór roślin, akcesoriów ogrodniczych oraz lokalnych specjałów. Słoneczna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom, a niektórzy wystawcy wyprzedali swoje towary przed zakończeniem imprezy. Kiermasz tradycyjnie inauguruje sezon ogrodniczy w regionie. Na gospodarstwie w Plutyczach doszło do niebezpiecznego incydentu podczas porządków na działce. Jarek, jeden z braci rolników, wbił sobie zardzewiały drut w kolano. Na szczęście skończyło się tylko na bólu, a drut udało się szybko usunąć. Andrzej i Jarek są znani z programu Rolnicy Podlasie, który pokazuje ich codzienne życie na wsi. Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Rze. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Świebodzicach na Dolnym Śląsku, w miejskim parku, znaleziono ciało mężczyzny. Policja podejrzewa, że do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Obecnie

0: I ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Iran planuje nałożyć opłaty na gigantów technologicznych za korzystanie z podmorskich kabli w cieśninie Ormus. Wśród firm, które mogą być dotknięte, są Google, Microsoft, Meta i Amazon. Teheran grozi, że w przypadku braku płatności może dojść do uszkodzenia kabli, co mogłoby spowodować katastrofę cyfrową. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogłyby sparaliżować transmisję danych na kilku kontynentach. Sytuacja jest skomplikowana przez amerykańskie sankcje, które utrudniają firmom dokonywanie płatności na rzecz Iranu. Iran pokazuje, że dysponuje narzędziami nacisku wykraczającymi poza tradycyjne metody militarne. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców SPOEM zgłosił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obawy dotyczące promocji masła w sieciach Biedronka i Lidl. Masło sprzedawane jest tam nawet za 0,99 zł, co według SPOEM może oznaczać sprzedaż poniżej kosztów i naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Związek podkreśla, że takie działania mogą osłabić mniejsze sklepy i prowadzić do dominacji dużych sieci. UOKiK ma ocenić, czy te praktyki stanowią czyn nieuczciwej konkurencji. Urząd przypomina, że nie reguluje cen, ale może interweniować w przypadku zmowy cenowej lub nadużywania pozycji dominującej.
2: Niemiecki sąd w Bremie wydał przełomowy wyrok w sprawie czekolady Milka, uznając producenta za winnego wprowadzania konsumentów w błąd. Mondelez International zmniejszył wagę tabliczki ze 100 do 90 gramów, nie zmieniając znacząco opakowania, a jednocześnie podnosząc cenę. Sąd nakazał umieszczenie ostrzeżeń na opakowaniu, aby klienci byli świadomi zmiany. Decyzja ta jest ważnym sygnałem dla branży spożywczej, gdzie shrinkflacja staje się coraz bardziej powszechna. Producent tłumaczy zmiany rosnącymi kosztami produkcji, w tym cenami kakao. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a firma ma miesiąc na złożenie apelacji. Ministerstwo Energii uruchamia nowy nabór na bon ciepłowniczy, który ma pomóc w pokryciu wysokich kosztów ogrzewania. Wsparcie może wynieść nawet 3,5 tysiąca złotych, ale trzeba spełnić określone warunki dochodowe i cenowe. Program skierowany jest do gospodarstw domowych z niższymi dochodami, korzystających z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne. Wnioski można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku, a po tym terminie pieniądze przepadną. Wysokość dopłaty zależy od ceny ciepła, a minimalna wartość świadczenia to 20 zł. Wnioski można składać osobiście, pocztą lub online.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji. Na warszawskich bazarkach ceny owoców i warzyw osiągnęły poziom luksusowych towarów. Czereśnie kosztują nawet 100 zł za kilogram, a borówki 85 zł, co sprawia, że wielu klientów rezygnuje z zakupów. Sprzedawcy również narzekają na wysokie ceny hurtowe, co wpływa na spadek liczby klientów. Polacy coraz częściej kupują owoce na sztuki lub w małych ilościach, by zmieścić się w budżecie. Młodzi klienci chętnie korzystają z zamówień z dostawą do domu, nie zważając na ceny. Wszyscy liczą, że latem ceny wrócą do normy. Polska branża meblarska zmaga się z poważnym kryzysem, co potwierdzają masowe zwolnienia w fabrykach IKEA w Wielbarku i Goleniowie. Spadek eksportu mebli do Europy sięga już 15%, a rosnące koszty produkcji, w tym energii i drewna, dodatkowo pogarszają sytuację. Niestabilna sytuacja geopolityczna wpływa na zmniejszenie popytu na meble, co zagraża setkom tysięcy miejsc pracy w Polsce. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Jan Szynaka, podkreśla, że problemy narastały od lat i wymagają pilnych działań. Producenci starają się wprowadzać innowacje, by obniżyć koszty, ale perspektywy na poprawę sytuacji są wciąż niepewne.
1: Konsumenci mają prawo do reklamacji wadliwych produktów na podstawie rękojmi, która obowiązuje przez 2 lata od zakupu. W ramach rękojmi można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, jeśli wada jest istotna. Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na żądanie reklamacji, a brak reakcji oznacza jej uznanie. W przypadku zakupów online konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Zwrot towaru kupionego stacjonarnie zależy od polityki sklepu i nie jest obowiązkowy. Gwarancja jest dobrowolna i jej jej warunki określa producent lub sprzedawca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Rzecznik finansowy to instytucja, która pomaga konsumentom w sporach z bankami, ubezpieczycielami i firmami pożyczkowymi. Jeśli instytucja finansowa odmówiła uznania reklamacji, można zwrócić się do rzecznika po bezpłatną pomoc. Przed złożeniem wniosku do rzecznika konieczne jest wyczerpanie drogi reklamacyjnej w danej instytucji. Wniosek można złożyć pisemnie lub online, dołączając szczegółowy opis problemu i odpowiednie dokumenty. Czas rozpatrzenia sprawy zależy od jej skomplikowania, ale pomoc rzecznika jest całkowicie bezpłatna. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3390 odcinku Barw Szczęścia Renata wraca do pracy w Feel Good po zakończeniu terapii w ośrodku leczenia uzależnień. Odcinek ten zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 25 na TVP2. Renata staje przed trudnym wyborem, gdy odnajduje ukryte wcześniej leki przeciwbólowe. Sytuacja komplikuje się, gdy dowiaduje się, że jej przyjaciółka Dominika przejęła lokal, a ona sama stała się tylko pracownicą. Atmosfera w pracy jest napięta, a Renata musi zmierzyć się z pokusą powrotu do nałogu. Czy zdecyduje się na ryzykowny krok, który może zniszczyć jej życie zawodowe i prywatne? Wszystko wskazuje na to, że Renata może jednak wyjść z tej próby zwycięsko, a relacje z Dominiką w przyszłości się poprawią.
2: Serial Pierwsza Miłość wkracza na nowe tory w 4223 odcinku. Do obsady dołącza Marcin Kochański, wpływowy zastępca dyrektora Okręgowej Izby Lekarskiej, grany przez Rafała Królikowskiego. Jego syn, Florek, ambitny student medycyny, wpada w poważne tarapaty po kompromitacji podczas praktyk. Florian, nie mogąc pogodzić się z porażką, zwraca się o pomoc do ojca, co prowadzi do napięć w klinice UIMED. Marcin Kochański nie cofnie się przed niczym, by przywrócić syna na praktyki, nawet jeśli oznacza to szantaż. W obronie zasad etyki lekarskiej staje Kacper, co zapowiada emocjonującą konfrontację. Czy Kochańscy przejmą kontrolę nad UIMED-em? Odpowiedź już w najbliższych odcinkach. W 4225 odcinku Pierwszej Miłości Emilka rozpoczyna nowy rozdział życia, podejmując pracę w przychodni. Już pierwszy dzień pracy przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Emilka wpada w sam środek kłótni, która szybko przeradza się w rękoczyny. Zamiast spokojnego startu, Emilka zostaje wciągnięta w wir niebezpiecznych wydarzeń. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Po burzliwym rozstaniu z Fryderykiem i problemach w fabryce, Emilka szukała spokoju, ale rzeczywistość okazuje się daleka od stabilizacji. Tymczasem Kulas, w tajemnicy przed Anielą, przygotowuje się do matury, co wywołuje kolejne napięcia. Tajemniczy telefon w świetlicy zwiastuje nowe kłopoty, a spokój w życiu Emilki znów okazuje się tylko pozorny. Pierwsza Miłość powraca z emocjonującymi odcinkami od 4223 do 4227, które będą emitowane od 25 do 29 maja. W Wadlewie atmosfera gęstnieje, gdy mieszkańcy dowiadują się o aresztowaniu Waldka, a tajemnicze zniknięcie bezdomnego Marcinka przyciąga uwagę wpływowych osób. Związek Bartka z Iloną staje pod znakiem zapytania po spotkaniu z byłą partnerką, Emilką. Tymczasem Julita i Florek plątują się w zawodowe przepychanki, które mogą zakończyć ich staż w UIMED-zie. W tle rozwija się intryga związana z tajemniczymi pocztówkami z Niemiec, które mogą być kluczem do zagadki zaginionej Kazanowej. Serial można oglądać codziennie o 18 na Polsacie, a także online na Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 875 odcinka, który zostanie wyemitowany 25 maja o godzinie 18.35 na TVP1. W kamienicy przy tytułowej ulicy atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Rosina zaczyna podejrzewać, że Libert skrywa coś niepokojącego, co zmusza ją do szczerej rozmowy z Florą. Tymczasem Flora dostrzega ryzyko związane z brakiem ostrożności bliskich i sugeruje większą powściągliwość w okazywaniu uczuć. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, gdzie życie bogatych mieszczan przeplata się z codziennością ich służby. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez i Arancre Aranguren. To propozycja pełna pięknych strojów, stylowych wnętrz i skomplikowanych relacji, które przyciągają przed ekrany wielu widzów.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 927 odcinku, który zostanie wyemitowany 23 maja o 16.05 na TVP1. Relacje między bohaterami zostaną wystawione na próbę przez intrygi i niedopowiedzenia. Nana usłyszy niepokojące informacje o przeszłości bliskiej osoby, co wprowadzi chaos i niepewność w jej życiu. Poiraz, chcąc wyrazić wdzięczność, przygotuje dla Nany jej ulubiony deser, ale ich sielankę przerwie Semich, który z zazdrości zasugeruje, że Poiraz był zamieszany w handel narkotykami. Tymczasem Sinan zmaga się z zazdrością wobec Gurkana i Ainur, a Aise nie wierzy zapewnieniom Leili, co tylko zaognia konflikt z Feritem. Serial Dziedzictwo to prawdziwa gratka dla fanów miłosnych historii pełnych trudnych wyborów i tajemnic. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1936 odcinka, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Natalia Mostowiak zmierzy się z trudnymi decyzjami dotyczącymi jej uczuć, co może wpłynąć na jej przyszłość z narzeczonym. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy w jej życiu pojawi się niebezpieczna osoba z przeszłości. Tymczasem Dorota i Bartek wreszcie mają powód do radości, bo Franek staje się pełnoprawnym członkiem ich rodziny. Joanna próbuje uciec od uczuć do Artura, ale jego wyznanie miłości komplikuje jej plany. W tle tych wydarzeń Daria, była partnerka dyrektora, prowadza chaos, co prowadzi do dramatycznego wystrzału. Serial od lat przyciąga widzów, a najnowsze odcinki obiecują kolejne zaskakujące zwroty akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Poznaniem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 9 stopni. Tymczasem nad Gdańskiem będzie można dojrzeć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 10 stopni. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: wszystko jest już niczym.
1: Minęła 17.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Były prezydent Andrzej Duda i dziennikarka Dominika Wielowiejska prowadzą publiczny spór na platformie X dotyczący organizacji szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. Duda zarzuca dziennikarce manipulacje, twierdząc, że jego administracja i rząd Zjednoczonej Prawicy odpowiadały za sukces wydarzenia. Wielowiejska podtrzymuje, że Duda początkowo dziękował poprzednikom za przygotowania. Konflikt wywołał szeroką dyskusję na temat odpowiedzialności za organizację szczytu.
1: Prokuratura Krajowa bada, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce z Węgier do USA. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza, że na przesłuchanie zostaną wezwani Adam Bielan i Jacek Kurski. Ziobro, posługując się genewskim dokumentem podróży, opuścił Węgry rządowym samochodem, omijając unijne kontrole. Sprawa związana jest z zarzutami dotyczącymi wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek, poseł PiS i kandydat na premiera, skomentował wyniki Eurowizji, zwracając uwagę na brak punktów dla Polski od ukraińskiego jury. Czarnek zasugerował, że Ukraina powinna docenić polską pomoc w walce o niepodległość. Wypowiedzi te wpisują się w jego wcześniejsze krytyczne komentarze wobec Ukrainy. Tegoroczną Eurowizję wygrała Dara z Bułgarii, a drugie miejsce zajął Noam Betan z Izraela. Włoskie Alpy były świadkiem tragedii, gdy w sobotę, 16 maja, odnaleziono ciała dwóch młodych turystów. 24-letni Amerykanin i 23-letni Austriak zaginęli podczas wędrówki w prowincji Udine. Według wstępnych ustaleń mężczyźni stracili równowagę na stromym zboczu i spadli z dużej wysokości. Akcja poszukiwawcza była utrudniona przez ulewny deszcz i trudny teren.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Maj to czas, kiedy piwonie królują w ogrodach, zachwycając swoim pięknem i zapachem. Aby cieszyć się nimi dłużej w wazonie, warto zastosować kilka prostych trików. Dodanie do wody odrobiny octu lub kwasku cytrynowego pomoże utrzymać świeżość kwiatów. Regularna wymiana wody i przycinanie łodyg również przedłużą ich żywotność.
1: Ślimaki to zmora ogrodników, ale istnieje prosty sposób na ich odstraszenie. Wystarczy posadzić nasturcje, które nie tylko pięknie ozdobią ogród, ale także skutecznie odstraszą szkodniki. Te kolorowe kwiaty są łatwe w uprawie i przyciągają pożyteczne owady, wspierając ogrodowy ekosystem. Nasturcje można sadzić po 15 maja, gdy minie ryzyko przymrozków. Spanie z psem w łóżku może przynieść korzyści zdrowotne, takie jak redukcja stresu i poprawa jakości snu. Obecność czworonoga pomaga w budowaniu odporności i zapewnia poczucie stabilizacji. Ważne jest jednak, by dbać o higienę, regularnie odrobaczać pupila i często zmieniać pościel. Eksperci zalecają pranie poszewek co 3 do 4 dni, aby utrzymać odpowiednie warunki sanitarne. W Polsce imię Magnus, choć popularne w Skandynawii, jest prawdziwym rarytasem. Nosi je zaledwie 239 mężczyzn, co czyni je jednym z mniej spotykanych imion w kraju. W 2025 roku nadano je tylko 7 razy. Tymczasem najpopularniejszym imieniem męskim w Polsce pozostaje Jan, który nosi ponad 1 000 000 Polaków.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Przed posadzeniem pomidorów warto zadbać o odpowiednie przygotowanie gleby, co zapewni zdrowe i obfite plony. Naturalnym i skutecznym sposobem jest zakopanie w ziemi skórek od bananów, które dostarczą roślinom niezbędnych składników odżywczych. Dzięki temu pomidory zyskają odporność na choroby i szkodniki, co przełoży się na lepsze owocowanie. To ekologiczne rozwiązanie jest cenione przez ogrodników stawiających na naturalne metody uprawy.
3: Domowe sposoby na walkę z kurzem mogą znacznie wydłużyć efekt czystości w domu. Wystarczy przygotować prosty płyn antystatyczny z 4 łyżek płynu do płukania i 2 litrów wody. Taki roztwór skutecznie odpycha kurz i nabłyszcza powierzchnię, a także pozostawia świeży zapach. Regularne stosowanie tego środka w połączeniu z odpowiednimi nawykami sprzątania pozwala cieszyć się czystymi meblami przez dłuższy czas. Była minister zdrowia Izabela Leszczyna została przyłapana na łamaniu przepisów ruchu drogowego podczas jazdy Lexusem po Warszawie. Fotoreporter uwiecznił, jak posłanka przejeżdża przez linię ciągłą, wjeżdża na skrzyżowanie na żółtym świetle oraz parkuje w niedozwolonych miejscach. Eksperci szacują, że za te wykroczenia groziłyby jej mandaty na łączną kwotę około 1500 zł. Zachowanie Leszczyny zostało ostro skrytykowane jako przykład cwaniactwa drogowego. Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, w którym zapytano Polaków, którego polityka najchętniej zaprosiliby na majowego grilla. Najwięcej głosów zdobył prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 21%, a na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z 16%. Co ciekawe, aż 34% ankietowanych nie chciało zaprosić żadnego polityka, co wskazuje na wyraźną niechęć do łączenia polityki z czasem wolnym.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama aktywnie działa na rzecz seniorów, podkreślając ich wartość jako kapitału społecznego. Apeluje o przełamywanie stereotypów dotyczących wieku i zachęca osoby starsze do realizacji marzeń oraz aktywnego życia. Kwaśniewska promuje ideę życia tu i teraz, namawiając seniorów do inwestowania w siebie i czerpania radości z codziennych chwil. Podkreśla znaczenie aktywności fizycznej i umysłowej jako klucza do lepszej jakości życia w starszym wieku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Szczecinem zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie oraz temperaturę 8 stopni. Tymczasem nad Krakowem będzie można dojrzeć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 10 stopni. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kasia Cichopek znowu zaskakuje. Tym razem w programie Halo to Polsat pokazała się w kombinezonie, który jest jak szwajcarski scyzoryk w świecie mody. Pasuje wszędzie i do wszystkiego. Beżowy, bez rękawów, z szerokimi nogawkami i materiałowym paskiem w talii, łączy elegancję z wygodą. Idealny na lato, kiedy to każda z nas marzy o stylizacji, która nie wymaga godzin przed lustrem, a wygląda jak milion dolarów.
2: Agnieszka Kaczorowska, znana z zamiłowania do perfekcji, wprowadziła się do nowego domu z Marcinem Rogacewiczem, a jej kuchnia stała się prawdziwym hitem internetu. Aktorka z dumą prezentuje swoje nowe królestwo, gdzie każda szuflada i szafka są zorganizowane jak w katalogu. Garnki, makarony i granola mają swoje miejsce, a wszystko jest pięknie opisane i oklejone. Cóż, kto by pomyślał, że kuchenne pojemniki mogą wzbudzać tyle emocji?
1: Alicja Szemplińska, nasza gwiazda Eurowizji 2026, ledwo wróciła do Polski, a już pakuje walizki do Londynu. Po zdobyciu serc jurorów i 4-12 points nie zamierza spoczywać na laurach. Zamiast odpoczywać, rusza do Wielkiej Brytanii, by nagrywać nowy materiał. Czyżby szykowała się na podbój brytyjskiego rynku muzycznego? Cóż, trzymamy kciuki, by Londyn przyjął ją równie entuzjastycznie jak Wiedeń. Doda znowu w centrum uwagi. Na koncercie Maty pojawiła się w lateksowym kostiumie, który wywołał prawdziwą burzę w sieci. Jakby tego było mało, artystka opublikowała emocjonalny wpis, którym z właściwą sobie ironią odpowiedziała hejterom. Doda podkreśliła, że jej sylwetka to efekt ciężkiej pracy, a krytyka tylko ją motywuje. Cóż, im więcej hejtu, tym krótsze majtki, jak sama przyznała.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Viola Kołakowska, była modelka, zaskoczyła wszystkich, otwierając się na temat swoich najciemniejszych chwil w życiu. W szczerym wywiadzie przyznała, że zmagała się z myślami samobójczymi, a jedynym powodem, dla którego nie podjęła dramatycznych decyzji, były jej dzieci. Kołakowska opowiedziała o diagnozach CPTSD i ADHD, które wpłynęły na jej codzienne życie, oraz o tym, jak terapia pomogła jej zrozumieć własne emocje. Czyżby show biznes miał nową królową szczerości?
2: Radek Liszewski, król disco polo, obchodzi dziś swoje 50. urodziny. Kto by pomyślał, że zaczynał od rockowych brzmień w szkolnym zespole? Jego hit Ona tańczy dla mnie w 2012 roku wystrzelił go na szczyty list przebojów, a jego metamorfoza z ekstrawaganckiego młodzieńca do dojrzałego artysty to prawdziwa podróż w czasie. Mimo blasku fleszy, Liszewski pozostaje wierny swojej żonie Dorocie, z którą tworzy zgrany duet z dala od medialnego zgiełku. Eurowizja 2026 pokazała, że konkurs piosenki to już przeszłość. Teraz liczy się spektakl, który przyciągnie wzrok i nie pozwoli go oderwać. Australia z elegancją, Finlandia z ogniem, Albania z emocjami, Serbia z mrokiem, a Bułgaria z futurystycznym show. Każdy kraj próbował przyćmić konkurencję wizualnym fajerwerkiem. W tym roku to Bułgaria zgarnęła laury, udowadniając, że w Eurowizji chodzi o to, by widzowie nie mogli przestać o tym mówić.
1: Krzysztof Piesiewicz, człowiek, który pisał scenariusze do filmów zmieniających świat, odszedł w wieku 80 lat. Ten wybitny prawnik i scenarzysta, znany ze współpracy z Krzysztofem Kieślowskim, przegrał walkę z chorobą. Pogrzeb odbędzie się 20 maja w Warszawie, a jego pamięć uczczono nawet na festiwalu w Cannes. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a Piesiewicz z pewnością zostawił po sobie niezatarte ślady w historii kina.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Viola Kołakowska postanowiła raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące jej relacji z Tomaszem Karolakiem. W rozmowie z żurnalistą była modelka z ironicznym uśmiechem stwierdziła, że ich związek zakończył się 1 500 000 lat temu. Co więcej, Kołakowska przyznała, że z perspektywy czasu trudno jej nawet określić, czy kiedykolwiek byli razem. Cóż, wygląda na to, że niektóre zagadki show biznesu pozostaną nierozwiązane. Mille Petrozza, niekwestionowany guru metalu, znów zaskakuje. W najnowszym wywiadzie dla Knotfest zdradził swoją świętą piątkę metalowych hitów wszechczasów. Wśród wybrańców znalazły się klasyki od Judas Priest, Iron Maiden, Celtic Frost, Metallica i oczywiście Black Sabbath. A jakby tego było mało, kreator właśnie wydał swój 16. album Crushers of the World i z impetem promuje go na koncertach, w tym na warszawskim Torwarze. Metalowa uczta trwa.
1: Behemoth, niekwestionowana ikona ekstremalnego metalu, znowu zaskakuje. Współpraca z Massacre Records zaowocuje światową premierą ekskluzywnego wydawnictwa EE Cvelptor już 4 września. Album zawiera 8 niepublikowanych utworów i będzie dostępny w różnych formatach, w tym w limitowanym boksie. A wszystko to w trakcie ich ambitnej trasy koncertowej, która już teraz elektryzuje fanów na całym świecie. Czy ktoś jeszcze wątpi, że Behemoth to prawdziwi królowie metalu? Warszawski Stadion Narodowy w miniony weekend drżał w rytmie rapu, gdy Mata zagrał dwa koncerty, przyciągając tłumy fanów i celebrytów. Zbigniew Hołdys, choć nieobecny na miejscu, zaskoczył wszystkich, broniąc młodzieży przed snobistycznymi krytykami. Legendarny rockman stwierdził, że starsze pokolenie nie rozumie młodych, a jego komentarz wywołał niemałe zamieszanie. Tymczasem Mata świętuje premierę swojego nowego albumu #Mata2040, który zbiega się z tymi spektakularnymi występami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 9 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim placu Szembeka doszło do groźnego incydentu. Pijany kierowca wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym, mając 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. To kolejne niebezpieczne zdarzenie w tym miejscu, mimo zainstalowanego niedawno fotoradaru. Władze planują przebudowę okolicy w 2027 roku, aby poprawić bezpieczeństwo.
2: Na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Huta doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką z cysterną, co spowodowało śmierć dwóch osób. Kierowca Forda zginął na miejscu, a 35-letni kierowca ciężarówki zmarł w szpitalu. Akcja ratunkowa była bardzo trudna i zakończyła się dopiero nad ranem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części 6 województw, w tym podkarpackiego, lubelskiego i mazowieckiego. Alerty będą obowiązywać dziś od 14 do 21. Prognozowane są burze z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Lokalnie może wystąpić grad. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju niebo będzie umiarkowanie zachmurzone, a temperatura wyniesie od 12 do 16 stopni Celsjusza.
1: W Otwocku doszło do szokującego incydentu, gdzie para 19-latków porzuciła dwa psy w lesie, przywiązując je do słupa. Młodzi ludzie tłumaczyli swoje zachowanie przeprowadzką, uznając zwierzęta za zbędny balast. Policja szybko ich zatrzymała, a sąd zdecyduje o ich dalszym losie. Przypomina się, że zwierzęta nie są przedmiotami i wymagają odpowiedzialnej opieki.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 24 maja mieszkańcy Krakowa wezmą udział w referendum odwoławczym, które ma zdecydować o przyszłości władz miasta. Jan Hoffman, inicjator głosowania, wezwał prezydenta Aleksandra Miszalskiego do publicznej debaty na temat planu zagospodarowania miasta i oskarżeń o sprzyjanie deweloperom. Prezydent Miszalski odmówił udziału w debacie, wybierając bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami w mniej formalnych okolicznościach. Tymczasem radni domagają się nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie planu ogólnego. Dziś rano maturzyści w całej Polsce przystąpili do egzaminu z historii na poziomie rozszerzonym. W sieci pojawiły się spekulacje na temat tematów, które mogły pojawić się w arkuszu. Jednak oficjalne wyniki zostaną opublikowane dopiero po południu. Uczniowie mieli do rozwiązania zadania z analizy źródeł historycznych oraz napisania wypracowania na jeden z 5 tematów. Wśród możliwych zagadnień wymienia się między innymi Polskę w 20-leciu międzywojennym oraz Rzeczpospolitą obojga narodów.
2: Policja w Tarnowskich Górach opublikowała portret pamięciowy mężczyzny, który 16 stycznia wtargnął do domu w Radzionkowie i oddał strzały. Na szczęście nikt nie został ranny. Poszukiwany to około 45-letni, szczupły mężczyzna o trójkątnej twarzy, noszący okulary w czarnych oprawkach. Policja prosi o pomoc w jego zidentyfikowaniu.
1: W Bielsku Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Nowy hotel Gołębiewski w Pobierowie, którego otwarcie zaplanowano na czerwiec, już wzbudza ogromne emocje. Rezerwacje ruszyły 15 maja, a ceny noclegów wywołały burzę w mediach społecznościowych. Internauci są podzieleni. Jedni krytykują wysokie stawki, inni podkreślają, że luksus musi kosztować. Hotel stał się jednym z najgorętszych tematów w sieci, zanim jeszcze przyjął pierwszych gości. Trwa poszukiwanie 13-letniego Michała Woroszyło, który zaginął w piątek, 15 maja. Chłopiec ma około 155 cm wzrostu, jest szczupły, ma blond włosy i był ubrany w spodnie dresowe oraz czarne buty. Ostatnio widziano go z niebieskim plecakiem. Każda osoba, która może pomóc w jego odnalezieniu, proszona jest o kontakt z policją. W czwartek, 21 maja, na antenie TVN zostanie wyemitowany nowy odcinek Kuchennych Rewolucji z Białegostoku. Magda Gessler przeprowadziła metamorfozę dawnego lokalu Honotu, który teraz funkcjonuje jako Bistro Sztuka Dzika. Nowe menu bistro opiera się na myśliwskich inspiracjach i tradycyjnych recepturach, oferując m.in. tatar z wołowiny i carpaccio z sarny. Właścicielka Luiza, mimo wcześniejszych trudności, z pomocą Gessler wprowadziła zmiany, które mają przyciągnąć gości. Na gospodarstwie w Plutyczach doszło do niebezpiecznego incydentu podczas usuwania starego ogrodzenia z drutu kolczastego. Jarek, brat Andrzeja, wbił sobie drut w kolano, co spowodowało sporo bólu, ale na szczęście nie skończyło się poważniejszymi obrażeniami. Prace były wyjątkowo trudne z powodu poplątanych drutów i zniszczonych słupków, ale mimo przeszkód udało się je zakończyć.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Świebodzicach na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego odkrycia. W parku miejskim znaleziono ciało mężczyzny, a policja potwierdza, że obrażenia wskazują na udział osób trzecich. Trwa intensywne śledztwo mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i zatrzymanie sprawców. Teren parku jest częściowo zamknięty, a działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Chłodniejszy maj sprzyja aktywności. To dobry dzień na przykład na Nordic Walking.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: informacje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Lech Poznań zdobył 10. tytuł Mistrza Polski po zwycięstwie 3-1 nad Radomiakiem Radom. Kolejne dobre wieści dla kolejorza nadeszły z Austrii, gdzie LASK Linz został mistrzem, co zwiększa szanse Lecha na rozstawienie w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W walce o wicemistrzostwo Polski pozostają Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, które zmierzą się w ostatniej kolejce Ekstraklasy. Legia Warszawa, jeszcze niedawno zagrożona spadkiem z Ekstraklasy, teraz walczy o miejsce w europejskich pucharach. Kluczowe zwycięstwo 2-1 nad Lechią, z decydującą bramką Antonio Kolaka, w doliczonym czasie gry potwierdziło determinację zespołu. Aby zagrać w Europie, Legia musi pokonać Motor i liczyć na potknięcia rywali w ostatniej kolejce. Trener Marek Papszun podkreśla, że drużyna nigdy się nie poddaje i jest gotowa na wyzwania.
1: Sebastian Szymański szybko stał się kluczowym zawodnikiem Rennes, co znacząco wpłynęło na wyniki drużyny. Dzięki jego umiejętnościom zespół pokonał między innymi PSG i walczy o europejskie puchary. Vincent Candela podkreśla jego boiskową inteligencję i technikę. Przemysław Frankowski zmaga się z problemami zdrowotnymi, co wpływa na jego formę, ale przyszły sezon może być dla niego lepszy.
0: Sport w Radiu Super Express. Koszykarze Legii Warszawa prowadzą 2-0 w serii z MKS Dąbrowa Górnicza w fazie play-off Orlen Basket Ligi. Po dwóch zwycięstwach u siebie stołeczny zespół ma szansę zakończyć rywalizację już w trzecim meczu na wyjeździe. W innych parach Śląsk Wrocław prowadzi 2-0 z Arką Gdynia, a King Szczecin remisuje 1-1 z Zastalem Zielona Góra. Dziki Warszawa zremisowały serię z Treflem Sopot 1-1, a kolejne mecze odbędą się w stolicy.
1: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w Mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do Mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate

0: Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu. Robert Lewandowski ogłosił swoje odejście z FC Barcelony po 4 latach gry. Decyzja ta może wpłynąć na życie jego rodziny, zwłaszcza że Anna Lewandowska dobrze zadomowiła się w Katalonii, rozwijając tam swoje projekty. Ich córki, Klara i Laura, również przywykły do życia w Hiszpanii. Anna Lewandowska wyraziła sentyment do Barcelony w mediach społecznościowych, co sugeruje, że może pozostać tam z dziećmi, podczas gdy Robert kontynuuje karierę w innym kraju.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi kogucej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
0: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w 3 setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Kokogao. Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie 1 białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
2: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Ciepłe dni otulają miasto przyjaznym klimatem, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3387 odcinek, który zostanie wyemitowany 25 maja o 25 na TVP 2. Dominika, wspierana przez Sebastiana, wygrywa licytację lokalu Feel Good, płacąc ponad 1 000 000 zł. Jednak radość nie trwa długo, gdyż Renata niespodziewanie opuszcza ośrodek uzależnień i odkrywa, co się wydarzyło za jej plecami. Zaskoczona kwotą, jaką Dominika wyłożyła, Renata czuje się zdradzona i podejrzewa, że przyjaciele chcą się jej pozbyć. Przyjaźń między Renatą a Dominiką wisi na włosku, a napięcie rośnie. Czy uda się naprawić ich relacje? Odpowiedź poznamy już w kolejnych odcinkach. Agnes z M jak Miłość to postać, która wniosła świeżość i energię do rodziny Mostowiaków. Amanda Mincewicz, wcielająca się w tę rolę, zdobyła serca widzów od września zeszłego roku. W nadchodzącym sezonie jej wątek ma się jeszcze bardziej rozwinąć, zwłaszcza w kontekście zdrady Artura, co może zagrozić jego małżeństwu z Marysią. Tymczasem Amanda Mincewicz pojawi się także w serialu Polsatu Pierwsza Miłość. Aktorka podzieliła się zdjęciem z planu, gdzie występuje w roli lekarki. Szczegóły jej nowej postaci poznamy jesienią. Wygląda na to, że Amanda Mincewicz będzie miała pełne ręce roboty w nadchodzących miesiącach.
2: M jak Miłość zapowiada emocjonujące zmiany w życiu Anity i Kamila. Już w 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany przed przerwą wakacyjną, pojawią się ważne rozmowy o powiększeniu rodziny. Kamil, po wizycie u przyjaciół, zacznie poważnie myśleć o kolejnym dziecku. Anita początkowo będzie zaskoczona, ale szybko poczuje radość z tej perspektywy. Wątek ciąży Anity rozwinie się w nowym sezonie po wakacjach. Czy para powita na świecie nowego członka rodziny? Odpowiedź na to pytanie przyniosą jesienne odcinki. To z pewnością będzie czas pełen emocji i nowych wyzwań dla Anity i Kamila. Na Sygnale zbliża się do emocjonującego finału 13 sezonu. W 914 odcinku, który zostanie wyemitowany 27 maja o 22.20 na TVP2, widzowie będą świadkami mrożących krew w żyłach wydarzeń. Leon, opętany zazdrością, planuje dramatyczny krok, który może zakończyć się tragicznie dla niego i Róży. Tymczasem dr Banach odkrywa ważny trop dotyczący tajemniczego hakera o pseudonimie Śmieszek. W stacji pojawia się nowy praktykant, Sebastian Krzywiński, który wprowadza sporo zamieszania. Zespół doktora Lisickiego zmaga się z przypadkiem nieprzytomnego nastolatka po imprezie. To będzie odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Na Wspólnej zaprasza na emocjonujące odcinki 4219 i 4220, które zostaną wyemitowane 27 i 28 maja. W 4219 odcinku Mariusz Czerski staje przed życiowym wyzwaniem. Kluczowe spotkanie z mściwym klientem Nowińskim może zaważyć na jego karierze prawniczej. Niestety, Mariusz nie pojawia się w kancelarii, a jego matka rozpoczyna dramatyczne poszukiwania. Okazuje się, że Czerski trafia do szpitala, co sugeruje poważne problemy zdrowotne. W 4220 odcinku Mariusz próbuje skontaktować się z żoną Olą, ale ta, myśląc, że mąż jest pijany, ignoruje jego prośby. Zamiast tego Ola wybiera się na randkę ze Zduńskim, który zaprasza ją pod pretekstem konsultacji prawnej. Te odcinki to prawdziwa emocjonalna burza, której nie można przegapić. Pierwsza Miłość wkracza w nowy etap emocji i dramatów w odcinku 4223. Julita i Florek, młodzi starzyści, wplątują się w konflikt, który może zaważyć na ich przyszłości w klinice. W Wadlewie krążą plotki o aresztowaniu Waldka, co wprowadza chaos w lokalnej społeczności. Tymczasem Szymon, po utracie dachu nad głową, znajduje wsparcie u Marty, a Jadzia zmaga się z poważnymi problemami rodzinnymi. Warto śledzić te zawiłe losy bohaterów już 25 maja o 18 na Polsacie. Serial, który od 2004 tego roku łączy wątki obyczajowe z sensacją, nie przestaje zaskakiwać. Obsada, w której znajdziemy takie gwiazdy jak Grażyna Wolszczak i Karol Strasburger, gwarantuje niezapomniane emocje. Dziedzictwo w odcinku 929 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Relacja Nany i Poiraza zostaje wystawiona na próbę, gdy na jaw wychodzą obciążające fakty. Nana planuje odejście, ale Poiraz prosi o ostatnią szansę, by oczyścić się z zarzutów. Tymczasem Ferit decyduje się na wyprowadzkę, co początkowo cieszy Derię, ale nowe śledztwo w sprawie zamordowanej kobiety budzi jej niepokój. Intrygi Semicha i miłosne dylematy Sinana tylko dodają pikanterii. Odcinek zostanie wyemitowany 25 maja o godzinie 16:05 na TVP1. To propozycja pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Panna Młoda w 104 odcinku dostarcza emocji, które trzymają w napięciu. Rodzina Develioglu staje przed dramatycznymi wyzwaniami, gdy walka o życie Cichana przybiera nieoczekiwany obrót. Choć reanimacja przywraca mu funkcje życiowe, atmosfera w rezydencji jest daleka od spokoju. Mukadder, wściekła i zrozpaczona, obarcza Hanser winą za dramatyczne wydarzenia. W międzyczasie Bejza odkrywa, że jej tajemnica o sztucznej ciąży wyszła na jaw. Sinem natomiast odkrywa, kto namówił Hanser do użycia broni. Odcinek zostanie wyemitowany 23 maja o 17:20 na TVP2. Ten turecki hit przyciąga widzów, oferując pełną zwrotów akcji fabułę i barwne postacie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Poznaniem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 9 stopni. Tymczasem nad Gdańskiem będzie można dojrzeć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 10 stopni. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Po wakacjach możliwa jest rekonstrukcja rządu, która może zakończyć się dymisją ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Premier Donald Tusk jest niezadowolony z działań Żurka, szczególnie po tym, jak Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, co miało być przez ministra dopilnowane. Ziobro przebywa w Stanach od 10 maja, a jego wyjazd budzi wiele pytań. Wciąż nieznane są także losy Marcina Romanowskiego, związanego z Funduszem Sprawiedliwości. Posłanka Lewicy, Anna Maria Żukowska, znalazła się w centrum uwagi z powodu rozliczenia ponad 38 tysięcy złotych za przejazdy w ramach tzw. kilometrówki w ubiegłym roku. Mimo że jej biuro poselskie znajduje się zaledwie 1,7 km od Sejmu, kwota ta sugeruje pokonywanie średnio 90 km dziennie. W odpowiedzi na takie sytuacje od 2024 roku wprowadzono przepisy ograniczające miesięczne rozliczenia kilometrówki do 1725 zł. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego z powodu epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Do tej pory odnotowano dziesiątki zgonów i setki zachorowań, a wirus dotarł do stolicy Ugandy, Kampali. WHO podkreśla, że celem jest zmobilizowanie wsparcia międzynarodowego i postawienie sąsiednich krajów w stan najwyższej gotowości. Na razie nie ma zagrożenia pandemicznego.
1: Populacja więzienna w Rosji zmniejszyła się o prawie 40% w ciągu ostatnich 5 lat, osiągając historycznie niski poziom 282 tysięcy osadzonych. Głównym powodem tego spadku jest masowa rekrutacja więźniów do walki na Ukrainie, gdzie oferuje się im ułaskawienie w zamian za służbę wojskową. Więźniowie są również wykorzystywani do pracy na potrzeby rosyjskiej machiny wojennej, co generuje miliardowe zyski. Wzrost liczby poważnych przestępstw i rekrutacja cudzoziemców wskazują na szersze problemy demograficzne i gospodarcze w kraju.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Budowa nowych amerykańskich lotniskowców typu Ford napotyka na opóźnienia. Przyszły USS Doris Miller zostanie przekazany marynarce wojennej USA z 2-letnim opóźnieniem, a jego dostawa planowana jest na luty 2034 roku. Problemy dotyczą także innych jednostek, w tym USS Enterprise i USS John F. Kennedy, które również zmagają się z opóźnieniami. Przyczyną są ograniczenia stoczniowe i problemy z dostawami kluczowego wyposażenia. Tymczasem USS Gerald R. Ford zakończył najdłuższą misję od czasów wojny w Wietnamie, wspierając operacje USA na Bliskim Wschodzie i Karaibach. W miniony weekend warszawska policja we współpracy z Krajową Administracją Skarbową przeprowadziła zmasowaną akcję przeciwko nielegalnemu hazardowi na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie. Zlikwidowano 18 punktów z nielegalnymi automatami do gier, zatrzymując 15 osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze. W trakcie operacji zabezpieczono 80 maszyn oraz ponad 36 tysięcy złotych w gotówce. Organizatorom grożą wysokie kary finansowe i do 3 lat więzienia.
2: W Otwocku doszło do bulwersującego porzucenia psów przez dwoje 19-latków, którzy przywiązali zwierzęta do słupa w lesie, tłumacząc się przeprowadzką. Dzięki zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego i szybkiej interwencji policji, młoda para została zidentyfikowana i zatrzymana. Oboje usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami i odpowiedzą za to przed sądem. Policja przypomina, że porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem i apeluje o reagowanie na przypadki krzywdzenia zwierząt.
1: Policjanci z Lubania przeprowadzili skuteczną akcję, podczas której zabezpieczono blisko 600 tysięcy sztuk papierosów z przemytu. Zatrzymano 46-letniego mieszkańca powiatu lubańskiego, któremu postawiono zarzuty karno-skarbowe. Straty dla Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków mogły przekroczyć 1 000 000 zł. Policja przypomina, że handel nielegalnymi wyrobami tytoniowymi jest niezgodny z prawem i stanowi zagrożenie dla konsumentów.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Harcerze z zastępu Alfa zdobyli 31 200 polubień w internetowym wyzwaniu, co zaowocowało spotkaniem z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim. W swobodnej atmosferze wspólnie przygotowywali pizzę, a wydarzenie to zostało uwiecznione na filmiku z muzyką Home, Edwarda Sharpa and the Magnetic Zeros. Historia pokazuje, że nawet małe wyzwania mogą prowadzić do wyjątkowych chwil i spełnienia marzeń.
1: Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski na Eurowizji 2026, zajęła 12 miejsce, zdobywając 4 dwunastki od jury. Występ wokalistki spotkał się z pozytywnym odbiorem, jednak kontrowersje wzbudziła decyzja polskiego jury o przyznaniu 12 punktów Izraelowi. Aleksandra Kwaśniewska ostro skrytykowała tę decyzję, podkreślając jej polityczne konsekwencje. Dyskusje wokół punktacji są szczególnie intensywne w kontekście sytuacji w Strefie Gazy i bojkotu Izraela przez część europejskich nadawców.
2: Anna i Bronisław Komorowscy są małżeństwem od 1977 roku, a ich historia zaczęła się na harcerskim rajdzie w Puszczy Kampinoskiej. Anna zwróciła uwagę na żółte buty Bronisława, które były wówczas rzadkością. Para zaręczyła się podczas spaceru po krakowskim przedmieściu, a ślub odbył się w Warszawie. Ich związek trwa do dziś, a wspólne życie wypełniają wspomnienia i rodzinna tradycja.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Szczecinie jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Krakowa dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zosia Cieszyńska, córka znanych aktorów, znowu w centrum uwagi. Jej najnowsze zdjęcia na Instagramie wywołały prawdziwą burzę w sieci. Internauci przecierają oczy ze zdumienia, bo trudno uwierzyć, że ta stylowa młoda dama ma zaledwie 14 lat. Czyżby szykowała się nowa gwiazda polskiego show biznesu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Zosia doskonale odnajduje się w świecie mediów społecznościowych.
2: Pola Wiśniewska. Świeżo po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim nie traci wiary w miłość. W szczerych wyznaniach w mediach społecznościowych podkreśla, że nie zamierza szukać uczucia na siłę. Wierzy, że prawdziwa miłość przyjdzie sama, bez wymuszania i presji. Cóż, może to właśnie klucz do szczęścia. Czekać, aż miłość zapuka do drzwi, zamiast biegać za nią z siatką na motyle. Świat kina stracił jednego z tych aktorów, których twarz zna każdy, ale nazwisko już niekoniecznie. Dion Anderson, znany z epizodycznych ról w takich hitach jak Skazani na Shawshank czy Gilmore Girls, odszedł w wieku 87 lat. Choć nigdy nie był na pierwszym planie, jego obecność na ekranie była jak sól w zupie. Niby niewidoczna, ale niezbędna. Pozostawił po sobie bogaty dorobek, który na zawsze pozostanie w sercach widzów. Finał Eurowizji 2026 za nami, ale emocje wciąż sięgają zenitu. Aleksandra Kwaśniewska nie przebierała w słowach, nazywając decyzję polskiego jury gigantycznym wstydem po przyznaniu 12 punktów Izraelowi. Internauci, zamiast cieszyć się sukcesem Alicji Szemplińskiej, która zajęła 12 miejsce, skupili się na kontrowersyjnym werdykcie. Współczesne realia popkultury. Talent na scenie, skandal w sieci.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Neil Young, legenda rocka, znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Luksusowa marka odzieżowa Chrome Hearts wycofała pozew przeciwko artyście, który rzekomo naruszał ich prawa autorskie, koncertując z zespołem o tej samej nazwie. Cóż, może zrozumieli, że walka z ikoną rocka to nie najlepszy pomysł na promocję. Tymczasem Young, nie zważając na zamieszanie, zakończył nagrywanie nowego albumu, w którym obok nowych utworów znajdą się prawdziwe muzyczne skarby sprzed 60 lat. Kiedy album ujrzy światło dzienne? Tego jeszcze nie wiadomo, ale fani już zacierają ręce. Metallica znowu w Polsce, a dokładniej na Stadionie Śląskim w Chorzowie już 19 maja. Fani mogą cieszyć się darmowym przejazdem komunikacją miejską. Wystarczy tylko bilet na koncert. Tramwaje będą kursować jak szalone, co 3 minuty, a autobusy pojadą objazdami, bo przecież kto by się przejmował korkami. Dla tych, którzy wolą przyjechać autem, czeka płatny parking za jedyne 100 zł, ale bez rezerwacji. Kto pierwszy, ten lepszy. Metallica na Stadionie Śląskim już za rogiem, a fani zadają sobie pytania, jakby to była misja na Marsa. Czy wejść o świcie, żeby zdobyć miejsce w Snake Pit? Czy może wystarczy przyjść na czas, by nie przegapić supportu? A może lepiej od razu zainwestować w bilet I Disappear i podążać za zespołem jak prawdziwy fan? Jedno jest pewne, koncert będzie głośny, tłoczny i długi, więc przygotujcie się na całodniowe metalowe szaleństwo. Zespół Mirador, złożony z Jake'a Kiszki, z Grety Van Fleet i Chrisa Turpina z Ida May, postanowił zaskoczyć świat swoją koncertową epką The Gathering at Badon Hill. Nagrania odbyły się w średniowiecznej stodole, gdzie zamiast ciszy i spokoju ziemia zadrżała, a niebo zagrzmiało. To, co miało być akustycznym chilloutem, zamieniło się w rock'n'rollowy spektakl z antycznymi mitami i bluesem w tle. Czyżby nowa mitologia rocka właśnie się narodziła?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Phil Collins, legenda muzyki, po 4 latach muzycznej emerytury znowu pojawił się publicznie. Artysta, który kiedyś podbijał sceny z Genesis, teraz walczy z problemami zdrowotnymi, ale nie traci ducha. Na gali, z okazji 50-lecia, The King's Trust Collins pokazał się obok Roda Stewarta i swojej byłej żony, Jill. W listopadzie planują wspólną aukcję na rzecz tej organizacji, a Phil ma stworzyć specjalny projekt koszulki. Cóż, nawet na emeryturze nie można się nudzić. Geddy Lee, lider zespołu Rush, przez lata skrywał przed światem bolesną historię swojej rodziny, która przetrwała piekło obozów koncentracyjnych. Jego matka, Mania, z polskim akcentem wymawiała imię Gary jako Geddy, co stało się jego scenicznym pseudonimem. Trauma rodziców i ich niezwykła wola przetrwania wpłynęły na jego podejście do muzyki, czyniąc z Rush zespół o niespotykanej dyscyplinie i perfekcjonizmie. Utwór Red Sector A to hołd dla ocalałych, oparty na wstrząsających wspomnieniach Manii z dnia wyzwolenia.
2: Metallica znowu w Polsce, a fani już ustawiają się w kolejkach, by zdobyć unikalne gadżety w specjalnym pop-up store w Katowicach. Sklep otwarto na dzień przed wielkim koncertem na Stadionie Śląskim, gdzie zespół zagra po 18 latach przerwy. W ofercie między innymi koszulki z husarzem za 200 zł, czy książka Kirka Hameta za jedyne 600 zł. Ciekawe, czy te ceny to już rock'n'roll, czy jeszcze ekonomia.
1: Metallica, koncertowa potęga, która od 45 lat rządzi sceną, ma swoje tajemnice. Choć zespół ma na koncie 11 albumów, nie wszystkie utwory doczekały się występu na żywo. Kilkanaście piosenek z płyt takich jak Load, Reload czy najnowszej 72 Seasons nigdy nie zabrzmiało w pełnej krasie na scenie. Może to ich sposób na trzymanie fanów w nieustannym napięciu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach niewielkie zachmurzenie i temperatura 9 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Huta doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Ford zderzył się czołowo z ciężarówką z cysterną po zjechaniu na przeciwległy pas. Kierowca Forda zginął na miejscu, a 35-letni kierowca ciężarówki zmarł w szpitalu. Akcja ratunkowa była skomplikowana i trwała do wczesnych godzin porannych. W powiecie otwockim doszło do bulwersującego zdarzenia, gdzie para 19-latków porzuciła dwa psy w lesie, przywiązując je do słupa. Zwierzęta zostały uratowane dzięki szybkiej interwencji policji, a młodzi sprawcy usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Policja apeluje, by nie traktować zwierząt jak rzeczy i w razie problemów z opieką szukać odpowiedzialnych rozwiązań. O wymiarze kary dla zatrzymanych zdecyduje sąd.
0: Warszawa planuje otwarcie nowego Muzeum Historii Naturalnej, które ma pomieścić ponad 9 milionów unikatowych okazów. Polska Akademia Nauk pracuje nad koncepcją tej placówki, która ma stać się ważnym punktem na mapie kulturalnej stolicy. W zbiorach znajdą się m.in. szkielety wymarłych zwierząt i bryłki bursztynu z zatopionymi owadami. Szczegóły dotyczące lokalizacji i terminu otwarcia nie są jeszcze znane. Dziś w 6 województwach, w tym mazowieckim i podlaskim, obowiązują ostrzeżenia przed burzami wydane przez IMGW. Alerty będą aktywne od godziny 14 do 21, a burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Maksymalna temperatura wyniesie od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 21 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. W nocy możliwe są zanikające burze, a najzimniej będzie w Kotlinach Sudeckich, gdzie temperatura przy gruncie może spaść do minus 1 stopnia Celsjusza.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś rano na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego incydentu. Nietrzeźwy kierowca z Rwandy stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierki przy przystanku tramwajowym na placu Szembeka. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć sytuacja mogła być znacznie poważniejsza. W reakcji na wcześniejsze wypadki w tej okolicy zamontowano fotoradar, a na 2027 rok zaplanowano przebudowę ulicy Grochowskiej. 17-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego został zatrzymany przez policję po fałszywym alarmie i kradzieży. Młody mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy, podając się za hrabiego Monte Cristo i twierdząc, że stracił nogę. Następnie włamał się do kwiatomatu, by zdobyć bukiety dla koleżanek. Usłyszał zarzuty wywołania niepotrzebnej interwencji służb oraz kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat więzienia. W listopadzie 2024 roku pod Olkuszem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 28-letnia Dorota. Kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez prokuratorkę Magdalenę Z. Pomimo upływu czasu, zarzuty wobec prokuratorki zostały uchylone, co wywołało oburzenie rodziny zmarłej. Bliscy Doroty wciąż czekają na sprawiedliwość, a sprawa budzi kontrowersje z powodu nieuchylonego immunitetu. Dziś maturzyści przystąpili do egzaminu z historii na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i potrwa 180 minut. Arkusze egzaminacyjne zostały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w dwóch formułach – 2023 i 2015. Oficjalne arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane po zakończeniu egzaminu.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W czerwcu planowane jest otwarcie luksusowego kompleksu wypoczynkowego Gołębiewski w Obierowie, a rezerwacje już ruszyły. Wysokie ceny noclegów wywołały burzliwą dyskusję w internecie, gdzie wielu użytkowników uznało je za zbyt wysokie. Koszt dwudniowego pobytu dla czteroosobowej rodziny to ponad 3600 zł, co dla wielu stanowi duże obciążenie finansowe. Mimo to nie brakuje głosów, które podkreślają, że za luksus i wysoką jakość usług trzeba zapłacić odpowiednią cenę. W miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w centrum ogrodnicze podczas kiermaszu Pamiętajcie o ogrodach. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, oferując szeroki wybór roślin, akcesoriów ogrodniczych oraz lokalnych specjałów. Słoneczna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom, a niektórzy wystawcy wyprzedali swoje towary przed zakończeniem imprezy. Kiermasz tradycyjnie inauguruje sezon ogrodniczy w regionie.
0: W czwartek, 21 maja, TVN wyemituje nowy odcinek Kuchennych Rewolucji z Białegostoku. Magda Gessler przeprowadziła rewolucję w barze Honotu, który teraz działa jako bistro sztuka dzika. W menu pojawiły się dania inspirowane kuchnią myśliwską, takie jak tatar wołowy czy carpaccio z sarny. Emisja programu o godzinie 21.55.
1: Na gospodarstwie w Plutyczach doszło do niebezpiecznego incydentu podczas porządków na działce. Jarek, jeden z braci rolników, wbił sobie zardzewiały drut w kolano. Na szczęście skończyło się tylko na bólu, a drut udało się szybko usunąć. Andrzej i Jarek są znani z programu Rolnicy Podlasie, który pokazuje ich codzienne życie na wsi.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: W Świebodzicach na Dolnym Śląsku, w miejskim parku, znaleziono ciało mężczyzny. Policja podejrzewa, że do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Obecnie trwają intensywne działania mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz zatrzymanie sprawców. Fragment parku został zamknięty, a śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 10 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej.

0: ile można żyć dla innych. Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje. Poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Iran planuje nałożyć opłaty na gigantów technologicznych za korzystanie z podmorskich kabli w cieśninie Ormus. Wśród firm, które mogą być dotknięte, są Google, Microsoft, Meta i Amazon. Teheran grozi, że w przypadku braku płatności może dojść do uszkodzenia kabli, co mogłoby spowodować katastrofę cyfrową. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogłyby sparaliżować transmisję danych na kilku kontynentach. Sytuacja jest skomplikowana przez amerykańskie sankcje, które utrudniają firmom dokonywanie płatności na rzecz Iranu. Iran pokazuje, że dysponuje narzędziami nacisku wykraczającymi poza tradycyjne metody militarne. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców SPOEM zgłosił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obawy dotyczące promocji masła w sieciach Biedronka i Lidl. Masło sprzedawane jest tam nawet za 0,99 zł, co według SPOEM może oznaczać sprzedaż poniżej kosztów i naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Związek podkreśla, że takie działania mogą osłabić mniejsze sklepy i prowadzić do dominacji dużych sieci. UOKiK ma ocenić, czy te praktyki stanowią czyn nieuczciwej konkurencji. Urząd przypomina, że nie reguluje cen, ale może interweniować w przypadku zmowy cenowej lub nadużywania pozycji dominującej.
2: Niemiecki sąd w Bremie wydał przełomowy wyrok w sprawie czekolady Milka, uznając producenta za winnego wprowadzania konsumentów w błąd. Mondelez International zmniejszył wagę tabliczki ze 100 do 90 gramów, nie zmieniając znacząco opakowania, a jednocześnie podnosząc cenę. Sąd nakazał umieszczenie ostrzeżeń na opakowaniu, aby klienci byli świadomi zmiany. Decyzja ta jest ważnym sygnałem dla branży spożywczej, gdzie shrinkflacja staje się coraz bardziej powszechna. Producent tłumaczy zmiany rosnącymi kosztami produkcji, w tym cenami kakao. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a firma ma miesiąc na złożenie apelacji. Ministerstwo Energii uruchamia nowy nabór na bon ciepłowniczy, który ma pomóc w pokryciu wysokich kosztów ogrzewania. Wsparcie może wynieść nawet 3,5 tysiąca złotych, ale trzeba spełnić określone warunki dochodowe.

0: dochodowe i cenowe. Program skierowany jest do gospodarstw domowych z niższymi dochodami, korzystających z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne. Wnioski można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku, a po tym terminie pieniądze przepadną. Wysokość dopłaty zależy od ceny ciepła, a minimalna wartość świadczenia to 20 zł. Wnioski można składać osobiście, pocztą lub online.
1: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
0: Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji. Na warszawskich bazarkach ceny owoców i warzyw osiągnęły poziom luksusowych towarów. Czereśnie kosztują nawet 100 zł za kilogram, a borówki 85 zł, co sprawia, że wielu klientów rezygnuje z zakupów. Sprzedawcy również narzekają na wysokie ceny hurtowe, co wpływa na spadek liczby klientów. Polacy coraz częściej kupują owoce na sztuki lub w małych ilościach, by zmieścić się w budżecie. Młodzi klienci chętnie korzystają z zamówień z dostawą do domu, nie zważając na ceny. Wszyscy liczą, że latem ceny wrócą do normy. Polska branża meblarska zmaga się z poważnym kryzysem, co potwierdzają masowe zwolnienia w fabrykach IKEA w Wielbarku i Goleniowie. Spadek eksportu mebli do Europy sięga już 15%, a rosnące koszty produkcji, w tym energii i drewna, dodatkowo pogarszają sytuację. Niestabilna sytuacja geopolityczna wpływa na zmniejszenie popytu na meble, co zagraża setkom tysięcy miejsc pracy w Polsce. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Jan Szynaka, podkreśla, że problemy narastały od lat i wymagają pilnych działań. Producenci starają się wprowadzać innowacje, by obniżyć koszty, ale perspektywy na poprawę sytuacji są wciąż niepewne.
1: Konsumenci mają prawo do reklamacji wadliwych produktów na podstawie rękojmi, która obowiązuje przez 2 lata od zakupu. W ramach rękojmi można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, jeśli wada jest istotna. Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na żądanie reklamacji, a brak reakcji oznacza jej uznanie. W przypadku zakupów online konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Zwrot towaru kupionego stacjonarnie zależy od polityki sklepu i nie jest obowiązkowy. Gwarancja jest dobrowolna. I jej warunki określa producent lub sprzedawca.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rzecznik finansowy to instytucja, która pomaga konsumentom w sporach z bankami, ubezpieczycielami i firmami pożyczkowymi. Jeśli instytucja finansowa odmówiła uznania reklamacji, można zwrócić się do rzecznika po bezpłatną pomoc. Przed złożeniem wniosku do rzecznika konieczne jest wyczerpanie drogi reklamacyjnej w danej instytucji. Wniosek można złożyć pisemnie lub online, dołączając szczegółowy opis problemu i odpowiednie dokumenty. Czas rozpatrzenia sprawy zależy od jej skomplikowania, ale pomoc rzecznika jest całkowicie bezpłatna.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3390 odcinku Barw Szczęścia Renata wraca do pracy w Feel Good po zakończeniu terapii w ośrodku leczenia uzależnień. Odcinek ten zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 25 na TVP2. Renata staje przed trudnym wyborem, gdy odnajduje ukryte wcześniej leki przeciwbólowe. Sytuacja komplikuje się, gdy dowiaduje się, że jej przyjaciółka Dominika przejęła lokal, a ona sama stała się tylko pracownicą. Atmosfera w pracy jest napięta, a Renata musi zmierzyć się z pokusą powrotu do nałogu. Czy zdecyduje się na ryzykowny krok, który może zniszczyć jej życie zawodowe i prywatne? Wszystko wskazuje na to, że Renata może jednak wyjść z tej próby zwycięsko, a relacje z Dominiką w przyszłości się poprawią.
2: Serial Na Sygnale wkracza w emocjonujący 913 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja o 21.55 na TVP2. W tym odcinku Piotr i Martyna zostają wezwani do zakładu karnego, gdzie muszą ratować życie Miłosza, który po spożyciu kapsułek do prania znajduje się w krytycznym stanie. Równocześnie Romek, pełniąc funkcję konsultanta na planie filmowym, staje przed niebezpiecznym incydentem, gdy aktor Ryszard wstrzykuje sobie adrenalinę, co prowadzi do poważnych problemów z sercem. Scenariusz napisała Magdalena Millingen, a na ekranie zobaczymy m.in. Dariusza Wieteskę i Monikę Mazur. 13. sezon serialu, emitowany 5 razy w tygodniu, nie przestaje zaskakiwać widzów dynamicznymi zwrotami akcji. Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę w 4217 odcinku. Kalina staje przed konsekwencjami swoich kłamstw, co prowadzi do dramatycznej ucieczki jednej z postaci. Zakościelny, uzbrojony w nóż, czai się pod domem przeciwnika, co zapowiada niebezpieczne starcie. W międzyczasie Eliza zmaga się z trudnościami w szpitalu, nie mogąc uzyskać informacji o stanie zdrowia Bartka. Bogdan próbuje przekonać juniora do odwiedzenia matki, a Jarek nawiązuje nową znajomość, która kończy się wspólnie spędzoną nocą. Wątek Hoffów skupia się na próbie przeprowadzki, jednak Włodek namawia ich do pozostania w jego domu. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 maja o godzinie 20.15 na antenie TVN.
1: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 875 odcinka, który zostanie wyemitowany 25 maja o godzinie 18.35 na TVP1. W kamienicy przy tytułowej ulicy atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Rosina zaczyna podejrzewać, że Libert skrywa coś niepokojącego, co zmusza ją do szczerej rozmowy z Florą. Tymczasem Flora dostrzega ryzyko związane z brakiem ostrożności bliskich i sugeruje większą powściągliwość w okazywaniu uczuć. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XXI wieku, gdzie życie bogatych mieszczan przeplata się z codziennością ich służby. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez i Arantxe Aranguren. To propozycja pełna pięknych strojów, stylowych wnętrz i skomplikowanych relacji, które przyciągają przed ekrany wielu widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 927 odcinku, który zostanie wyemitowany 23 maja o 16.05 na TVP1. Relacje między bohaterami zostaną wystawione na próbę przez intrygi i niedopowiedzenia. Nana usłyszy niepokojące informacje o przeszłości bliskiej osoby, co wprowadzi chaos i niepewność w jej życiu. Poyraz, chcąc wyrazić wdzięczność, przygotuje dla Nany jej ulubiony deser, ale ich sielankę przerwie Semich, który z zazdrości zasugeruje, że Poyraz był zamieszany w handel narkotykami. Tymczasem Sinan zmaga się z zazdrością wobec Gurkana i Ainur, a Aise nie wierzy zapewnieniom Leili, co tylko zaognia konflikt z Feritem. Serial Dziedzictwo to prawdziwa gratka dla fanów miłosnych historii pełnych trudnych wyborów i tajemnic. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1936 odcinka, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o 20.55 na TVP2. W tym odcinku Natalia Mostowiak zmierzy się z trudnymi decyzjami dotyczącymi jej uczuć, co może wpłynąć na jej przyszłość z narzeczonym. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy w jej życiu pojawi się niebezpieczna osoba z przeszłości. Tymczasem Dorota i Bartek wreszcie mają powód do radości, bo Franek staje się pełnoprawnym członkiem ich rodziny. Joanna próbuje uciec od uczuć do Artura, ale jego wyznanie miłości komplikuje jej plany. W tle tych wydarzeń Daria, była partnerka dyrektora, wprowadza chaos, co prowadzi do dramatycznego wystrzału. Serial od lat przyciąga widzów, a najnowsze odcinki obiecują kolejne zaskakujące zwroty akcji. 105. odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Gülsum zdobywa informacje, które mogą zniszczyć jedną z mieszkanek rezydencji i postanawia wykorzystać je do szantażu. Tymczasem Cichan walczy o życie, a jego bliscy otrzymują pesymistyczne prognozy od lekarzy. Prawda o fałszywej ciąży Bejzy wychodzi na jaw, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Sinem odkrywa tożsamość osoby, która wpłynęła na Hanser, a Mukadder planuje zemstę. Niespodziewanie młoda dziewczyna zostaje porwana przez nieznanych sprawców. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 25 maja o godzinie 17:20 na kanale TVP2. Serial Panna Młoda to turecka produkcja, która zdobyła serca widzów dzięki emocjonującej historii Hanser i Cichana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Poznaniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 10 stopni. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski wyraził zaniepokojenie chaosem informacyjnym wokół potencjalnego wstrzymania rotacji wojsk amerykańskich do Polski. Podkreślił, że mimo niepewności Stany Zjednoczone nadal stanowią kluczową gwarancję bezpieczeństwa dla Polski w ramach NATO. Kwaśniewski zwrócił uwagę na wewnętrzne konflikty między prezydentem a rządem, które osłabiają polski potencjał bezpieczeństwa, apelując o rezygnację z języka agresji i większą współpracę.
2: Były prezydent Andrzej Duda i dziennikarka Dominika Wielowiejska prowadzą publiczny spór na platformie X dotyczący organizacji szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. Duda zarzuca dziennikarce manipulacje, twierdząc, że jego administracja i rząd Zjednoczonej Prawicy odpowiadały za sukces wydarzenia. Wielowiejska podtrzymuje, że Duda początkowo dziękował poprzednikom za przygotowania. Konflikt wywołał szeroką dyskusję na temat odpowiedzialności za organizację szczytu.
0: Prokuratura Krajowa bada, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce z Węgier do USA. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza, że na przesłuchanie zostaną wezwani Adam Bielan i Jacek Kurski. Ziobro, posługując się genewskim dokumentem podróży, opuścił Węgry rządowym samochodem, omijając unijne kontrole. Sprawa związana jest z zarzutami dotyczącymi wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek, poseł PiS i kandydat na premiera, skomentował wyniki Eurowizji, zwracając uwagę na brak punktów dla Polski od ukraińskiego jury. Czarnek zasugerował, że Ukraina powinna docenić polską pomoc w walce o niepodległość. Wypowiedzi te wpisują się w jego wcześniejsze krytyczne komentarze wobec Ukrainy. Tegoroczną Eurowizję wygrała Dara z Bułgarii, a drugie miejsce zajął Noam Betan z Izraela.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Policjanci z Sieradza uratowali 26-letniego mężczyznę, który znalazł się w stanie zagrożenia życia. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się 13 maja po zgłoszeniu od zaniepokojonej rodziny. Mężczyzna został odnaleziony nieprzytomny w samochodzie zaparkowanym na polnej drodze. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy trafił pod opiekę specjalistów.
0: Dziś odbyła się matura z historii na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwał 180 minut, a uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 60 punktów. Arkusze CKE oraz sugerowane odpowiedzi zostały opublikowane po godzinie 14. Wyniki matur zostaną ogłoszone w lipcu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Naturalne kompozycje zapachowe mogą znacząco poprawić samopoczucie domowników. Zamiast gotowych odświeżaczy warto postawić na własnoręcznie przygotowane mieszanki z suszonych składników, które wypełnią dom eleganckim aromatem. Taki zapach nie tylko poprawia nastrój, ale także dodaje wnętrzom luksusowego charakteru. Aromaterapia, bazująca na olejkach eterycznych, jest coraz popularniejsza jako sposób na wprowadzenie do domu przyjemnej atmosfery. Ślimaki to zmora ogrodników, ale istnieje prosty sposób na ich odstraszenie. Wystarczy posadzić nasturcje, które nie tylko pięknie ozdobią ogród, ale także skutecznie odstraszą szkodniki. Te kolorowe kwiaty są łatwe w uprawie i przyciągają pożyteczne owady, wspierając ogrodowy ekosystem. Nasturcje można sadzić po 15 maja, gdy minie ryzyko przymrozków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rododendrony mogą kwitnąć obficie, jeśli zapewni się im odpowiednie warunki, zwłaszcza kwaśne podłoże. Prosty domowy nawóz z fusów kawy może pomóc w zakwaszeniu gleby i dostarczeniu niezbędnych składników odżywczych. Fusy należy rozsypać cienką warstwą u podstawy krzewu i lekko wymieszać z ziemią. Zabieg warto powtórzyć po 3 tygodniach, by cieszyć się pięknie kwitnącymi krzewami.
2: Wiosna i początek lata to najlepszy czas na szparagi, które są cenione za delikatny smak i bogactwo witamin. Aby cieszyć się ich idealną konsystencją, warto unikać kilku powszechnych błędów w przygotowaniu. Niewłaściwe obieranie, zbyt długie gotowanie czy pieczenie mogą sprawić, że staną się twarde i gorzkie. Kluczem jest krótka obróbka termiczna i odpowiednie przygotowanie przed gotowaniem.
0: Przed posadzeniem pomidorów warto zadbać o odpowiednie przygotowanie gleby, co zapewni zdrowe i obfite plony. Naturalnym i skutecznym sposobem jest zakopanie w ziemi skórek od bananów, które dostarczą roślinom niezbędnych składników odżywczych. Dzięki temu pomidory zyskają odporność na choroby i szkodniki, co przełoży się na lepsze owocowanie. To ekologiczne rozwiązanie jest cenione przez ogrodników stawiających na naturalne metody uprawy.
2: Domowe sposoby na walkę z kurzem mogą znacznie wydłużyć efekt czystości w domu. Wystarczy przygotować prosty płyn antystatyczny z 4 łyżek płynu do płukania i 2 litrów wody. Taki roztwór skutecznie odpycha kurz i nabłyszcza powierzchnię, a także pozostawia świeży zapach. Regularne stosowanie tego środka w połączeniu z odpowiednimi nawykami sprzątania pozwala cieszyć się czystymi meblami przez dłuższy czas.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
2: Była minister zdrowia Izabela Leszczyna została przyłapana na łamaniu przepisów ruchu drogowego podczas jazdy Lexusem po Warszawie. Fotoreporter uwiecznił, jak posłanka przejeżdża przez linię ciągłą, wjeżdża na skrzyżowanie na żółtym świetle oraz parkuje w niedozwolonych miejscach. Eksperci szacują, że za te wykroczenia groziłyby jej mandaty na łączną kwotę około 1500 zł. Zachowanie Leszczyny zostało ostro skrytykowane jako przykład cwaniactwa drogowego.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 5 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 9 stopni. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kasia Cichopek znowu zaskakuje. Tym razem w programie Halo to Polsat pokazała się w kombinezonie, który jest jak szwajcarski scyzoryk w świecie mody. Pasuje wszędzie i do wszystkiego. Beżowy, bez rękawów, z szerokimi nogawkami i materiałowym paskiem w talii, łączy elegancję z wygodą. Idealny na lato, kiedy to każda z nas marzy o stylizacji, która nie wymaga godzin przed lustrem, a wygląda jak milion dolarów. Alicja Szemplińska, nasza gwiazda Eurowizji 2026, ledwo wróciła do Polski, a już pakuje walizki do Londynu. Po zdobyciu serc jurorów i 4-12 points nie zamierza spoczywać na laurach. Zamiast odpoczywać, rusza do Wielkiej Brytanii, by nagrywać nowy materiał. Czyżby szykowała się na podbój brytyjskiego rynku muzycznego? Cóż, trzymamy kciuki, by Londyn przyjął ją równie entuzjastycznie jak Wiedeń. Doda znowu w centrum uwagi. Na koncercie Maty pojawiła się w lateksowym kostiumie, który wywołał prawdziwą burzę w sieci. Jakby tego było mało, artystka opublikowała emocjonalny wpis, którym z właściwą sobie ironią odpowiedziała hejterom. Doda podkreśliła, że jej sylwetka to efekt ciężkiej pracy, a krytyka tylko ją motywuje. Cóż, im więcej hejtu, tym krótsze majtki, jak sama przyznała. Viola Kołakowska, była modelka, zaskoczyła wszystkich, otwierając się na temat swoich najciemniejszych chwil w życiu. W szczerym wywiadzie przyznała, że zmagała się z myślami samobójczymi, a jedynym powodem, dla którego nie podjęła dramatycznych decyzji, były jej dzieci. Kołakowska opowiedziała o diagnozach CPTSD i ADHD, które wpłynęły na jej codzienne życie, oraz o tym, jak terapia pomogła jej zrozumieć własne emocje. Czyżby show biznes miał nową królową szczerości?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Radek Liszewski, król disco polo, obchodzi dziś swoje 50. urodziny. Kto by pomyślał, że zaczynał od rockowych brzmień w szkolnym zespole. Jego hit Ona tańczy dla mnie w 2012 roku wystrzelił go na szczyty list przebojów, a jego metamorfoza z ekstrawaganckiego młodzieńca do dojrzałego artysty to prawdziwa podróż w czasie. Mimo blasku fleszy, Liszewski pozostaje wierny swojej żonie Dorocie, z którą tworzy zgrany duet z dala od medialnego zgiełku. Eurowizja 2026 pokazała, że konkurs piosenki to już przeszłość. Teraz liczy się spektakl, który przyciągnie wzrok i nie pozwoli go oderwać. Australia z elegancją, Finlandia z ogniem, Albania z emocjami, Serbia z mrokiem, a Bułgaria z futurystycznym show. Każdy kraj próbował przyćmić konkurencję wizualnym fajerwerkiem. W tym roku to Bułgaria zgarnęła laury, udowadniając, że w Eurowizji chodzi o to, by widzowie nie mogli przestać o tym mówić. Viola Kołakowska postanowiła raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące jej relacji z Tomaszem Karolakiem. W rozmowie z żurnalistą była modelka z ironicznym uśmiechem stwierdziła, że ich związek zakończył się 1 500 000 lat temu. Co więcej, Kołakowska przyznała, że z perspektywy czasu trudno jej nawet określić, czy kiedykolwiek byli razem. Cóż, wygląda na to, że niektóre zagadki show biznesu pozostaną nierozwiązane. Mille Petrozza, niekwestionowany guru metalu, znów zaskakuje. W najnowszym wywiadzie dla Knotfest zdradził swoją świętą piątkę metalowych hitów wszechczasów. Wśród wybrańców znalazły się klasyki od Judas Priest, Iron Maiden, Celtic Frost, Metallica i oczywiście Black Sabbath. A jakby tego było mało, kreator właśnie wydał swój 16. album Crushers of the World i z impetem promuje go na koncertach, w tym na warszawskim Torwarze. Metalowa uczta trwa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Behemoth, niekwestionowana ikona ekstremalnego metalu, znowu zaskakuje. Współpraca z Massacre Records zaowocuje światową premierą ekskluzywnego wydawnictwa EE Zwelptor już 4 września. Album zawiera 8 niepublikowanych utworów i będzie dostępny w różnych formatach, w tym w limitowanym boksie. A wszystko to w trakcie ich ambitnej trasy koncertowej, która już teraz elektryzuje fanów na całym świecie. Czy ktoś jeszcze wątpi, że Behemoth to prawdziwi królowie metalu? Aika Topinen z Apokalyptiki zaskakuje, broniąc kontrowersyjnego albumu Metallica, Santander. Choć od jego premiery minęły już ponad 2 dekady, emocje wciąż sięgają zenitu. Topinen porównuje surowość tej płyty do norweskiego black metalu, twierdząc, że w czasach przesadnie wypolerowanej muzyki Santander brzmi jak powiew świeżości. Cóż, może warto dać tej płycie jeszcze jedną szansę i przekonać się, czy rzeczywiście jest tak niesamowita, jak twierdzi fiński muzyk. Peter Gabriel, znany z eksperymentów muzycznych, w 1986 roku postanowił zaskoczyć świat albumem Soul, który okazał się bardziej radiowy niż artystyczny. Jego hit Sledgehammer z miejsca podbił listy przebojów, blokując nawet jego dawnych kolegów z Genesis. Choć Soul przegrało z Graceland Paula Simona w wyścigu po Grammy, to właśnie ten album uczynił Gabriela jedną z największych gwiazd tamtych czasów. Cóż, czasem trzeba zrezygnować z artystycznych ambicji, by zdobyć serca mas.
2: Primus znowu zaskakuje. Zespół Lesa Claypoola wypuścił nową epkę A Handful of Nugs, na której znalazł się m.in. cover legendarnego Holy Diver, Dio. Jakby tego było mało, Primus zapowiedział koncert w Polsce 6 sierpnia na letniej scenie Progresji. To dopiero drugi występ grupy w naszym kraju, więc fani mogą już zacierać ręce. Ciekawe, czy nowy perkusista wniesie coś świeżego, czy tylko zamiesza w rytmie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 7 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Agnieszka Stolarczyk, radna z Radomia z PSL, przypadkowo opublikowała na Facebooku prośbę do marszałka województwa mazowieckiego o zatrudnienie jej męża w Radzie Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Wiadomość szybko rozprzestrzeniła się w internecie, wywołując dyskusję na temat nepotyzmu i kwalifikacji wymaganych do pełnienia takich funkcji. Stolarczyk przyznała się do napisania wiadomości, ale odmówiła dalszych komentarzy, tłumacząc, że publikacja była przypadkowa. Incydent wciąż budzi kontrowersje w regionie. Od 18 maja na warszawskim odcinku trasy S8 między węzłami Łabiszyńska i Marki rozpoczną się nocne prace drogowe, które mogą spowolnić ruch. W związku z remontem zmienią się także trasy autobusów 132, 134, 226 i 326. Prace będą prowadzone etapami, a utrudnienia potrwają do 23 maja. Szczegóły dotyczące zmian w komunikacji miejskiej dostępne są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
2: Na warszawskim placu Szembeka doszło do groźnego incydentu. Pijany kierowca wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym, mając 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. To kolejne niebezpieczne zdarzenie w tym miejscu, mimo zainstalowanego niedawno fotoradaru. Władze planują przebudowę okolicy w 2027 roku, aby poprawić bezpieczeństwo. Mężczyzna zatrzymany w związku z fałszywym alarmem dotyczącym Tomasza Sakiewicza został zwolniony z aresztu. Śledczy ustalili, że ktoś bezprawnie posłużył się jego tożsamością, co zmieniło jego status z podejrzanego na pokrzywdzonego. Policja kontynuuje poszukiwania prawdziwych sprawców, którzy wykorzystali dane osobowe do wysłania fałszywego zgłoszenia. W podobnej sytuacji znalazły się jeszcze dwie osoby.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części sześciu województw, w tym podkarpackiego, lubelskiego i mazowieckiego. Alerty będą obowiązywać dziś od 14 do 21. Prognozowane są burze z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Lokalnie może wystąpić grad. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju niebo będzie umiarkowanie zachmurzone, a temperatura wyniesie od 12 do 16 stopni Celsjusza. Zbliża się długi weekend czerwcowy, a Boże Ciało przypada na czwartek, 4 czerwca. To doskonała okazja do wydłużenia przerwy od pracy. Wystarczy wziąć urlop w piątek, by cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem. Idealnym miejscem na relaks jest malowniczy Kuligów w powiecie wołomińskim, gdzie można zwiedzać skansen i korzystać z tras pieszych oraz rowerowych. Rzeka Bug oferuje także możliwość pływania kajakami, co czyni ten region atrakcyjnym dla miłośników aktywnego wypoczynku.
2: 24 maja mieszkańcy Krakowa wezmą udział w referendum odwoławczym, które ma zdecydować o przyszłości władz miasta. Jan Hoffman, inicjator głosowania, wezwał prezydenta Aleksandra Miszalskiego do publicznej debaty na temat planu zagospodarowania miasta i oskarżeń o sprzyjanie deweloperom. Prezydent Miszalski odmówił udziału w debacie, wybierając bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami w mniej formalnych okolicznościach. Tymczasem radni domagają się nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie planu ogólnego. Dziś rano maturzyści w całej Polsce przystąpili do egzaminu z historii na poziomie rozszerzonym. W sieci pojawiły się spekulacje na temat tematów, które mogły pojawić się w arkuszu. Jednak oficjalne wyniki zostaną opublikowane dopiero po południu. Uczniowie mieli do rozwiązania zadania z analizy źródeł historycznych oraz napisania wypracowania na jeden z pięciu tematów. Wśród możliwych zagadnień wymienia się między innymi Polskę w dwudziestoleciu międzywojennym oraz Rzeczpospolitą obojga narodów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w Tarnowskich Górach opublikowała portret pamięciowy mężczyzny, który 16 stycznia wtargnął do domu w Radzionkowie i oddał strzały. Na szczęście nikt nie został ranny. Poszukiwany to około 45-letni, szczupły mężczyzna o trójkątnej twarzy, noszący okulary w czarnych oprawkach. Policja prosi o pomoc w jego zidentyfikowaniu. Nowy hotel Gołębiewski w Pobierowie, którego otwarcie zaplanowano na czerwiec, już wzbudza ogromne emocje. Rezerwacje ruszyły 15 maja, a ceny noclegów wywołały burzę w mediach społecznościowych. Internauci są podzieleni. Jedni krytykują wysokie stawki, inni podkreślają, że luksus musi kosztować. Hotel stał się jednym z najgorętszych tematów w sieci, zanim jeszcze przyjął pierwszych gości. W czwartek, 21 maja, na antenie TVN zostanie wyemitowany nowy odcinek Kuchennych Rewolucji z Białegostoku. Magda Gessler przeprowadziła metamorfozę dawnego lokalu Honotu, który teraz funkcjonuje jako Bistro Sztuka Dzika. Nowe menu bistro opiera się na myśliwskich inspiracjach i tradycyjnych recepturach, oferując m.in. tatar z wołowiny i carpaccio z sarny. Właścicielka Luiza, mimo wcześniejszych trudności, z pomocą Gessler prowadziła zmiany, które mają przyciągnąć gości. Świebodzicach na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego odkrycia. W parku miejskim znaleziono ciało mężczyzny, a policja potwierdza, że obrażenia wskazują na udział osób trzecich. Trwa intensywne śledztwo mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i zatrzymanie sprawców. Teren parku jest częściowo zamknięty, a działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury.
0: Radio Super Express.

0: Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Lech Poznań zdobył 10. tytuł Mistrza Polski po zwycięstwie 3-1 nad Radomiakiem Radą. Kolejne dobre wieści dla kolejorza nadeszły z Austrii, gdzie LASK Linz został mistrzem, co zwiększa szanse Lecha na rozstawienie w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W walce o wicemistrzostwo Polski pozostają Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, które zmierzą się w ostatniej kolejce Ekstraklasy.
1: Superpuchar Polski 2026 odbędzie się we Wrocławiu na stadionie Tarczyński Arena. Decyzję o przeniesieniu meczu na neutralny obiekt podjęła Komisja do Spraw Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej, wzorując się na angielskiej tradycji rozgrywania Superpucharu na Wembley. Spotkanie planowane jest na połowę lipca, tydzień przed startem PKO BP Ekstraklasy. W planach jest również organizacja Superpucharu we Wrocławiu w 2027 roku.
0: Legia Warszawa, jeszcze niedawno zagrożona spadkiem z Ekstraklasy, teraz walczy o miejsce w europejskich pucharach. Kluczowe zwycięstwo 2-1 nad Lechią, z decydującą bramką Antonio Kolaka, w doliczonym czasie gry potwierdziło determinację zespołu. Aby zagrać w Europie, Legia musi pokonać Motor i liczyć na potknięcia rywali w ostatniej kolejce. Trener Marek Papszun podkreśla, że drużyna nigdy się nie poddaje i jest gotowa na wyzwania.
1: FC Barcelona z wielkim szacunkiem pożegnała Roberta Lewandowskiego na Spotify Camp Nou. Kibice zgotowali mu owacje, a klub przygotował specjalne przemówienie i prezent od prezydenta Joana Laporty. Lewandowski, wzruszony, spędził ostatnie chwile na murawie z rodziną i drużyną. W przeciwieństwie do Barcelony, Bayern Monachium nie zorganizował podobnego pożegnania.

0: porównania, co przypomniały hiszpańskie media.
1: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
0: Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną, co wzbudziło wiele emocji wśród kibiców. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, skrytykował kolegów Lewandowskiego za brak wsparcia w ostatnim meczu. Tomaszewski zasugerował, że Lewandowski powinien rozważyć grę w Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby odzyskać formę i zostać królem strzelców. Według Tomaszewskiego tamtejsza liga zapewniłaby mu spokój i komfort, a jego pozycja w reprezentacji Polski nie byłaby zagrożona.
2: Koszykarze Legii Warszawa prowadzą 2-0 w serii z MKS Dąbrowa Górnicza w fazie play-off Orlen Basket Ligi. Po dwóch zwycięstwach u siebie stołeczny zespół ma szansę zakończyć rywalizację już w trzecim meczu na wyjeździe. W innych parach Śląsk Wrocław prowadzi 2-0 z Arką Gdynia, a King Szczecin remisuje 1-1 z Zastalem Zielona Góra. Dziki Warszawa zremisowały serię z Treflem Sopot 1-1, a kolejne mecze odbędą się w stolicy.
0: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych Mistrzostw Świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w Mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do Mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas mundialu w Niemczech.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W najbliższą niedzielę rozpocznie się główna drabinka wielkoszlemowego turnieju Roland Garros. Wśród uczestników znajdą się m.in. Iga Świątek, Magda Linet i Hubert Hurkacz. Tegoroczne zmagania będą transmitowane na 4 kanałach Eurosportu, co pozwoli na śledzenie większej liczby meczów. Nowością są Eurosport 3 i 4, które pokażą mecze z kortów Simone Mathieu i numer 4.
2: Na polskim rynku sportów uderzanych debiutuje nowa organizacja Fight Mode, której twarzami są modelka Sandra Kubicka i legenda MMA Łukasz Jurkowski. Premierowa gala odbędzie się 23 maja w Poznaniu, a organizatorzy stawiają na czystą rywalizację bez kontrowersji znanych z gal freak fightowych. Walki będą odbywać się na gołe pięści, z naciskiem na sportowe emocje i autentyczne historie zawodników.
0: Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
2: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3389 odcinku Barw Szczęścia pan Bogumił opuszcza szpital, a grzelakowie otaczają go opieką. Aldona i Borys, mimo że uratowali mu życie, nie wiedzą, że senior planuje ich pozwać za otrucie. Wszystko zaczęło się od zatrucia grzybami, które Bogumił nabył w ich sklepie. Choć Borys nie chciał ich sprzedawać, uległ namowom klienta. Teraz Bogumił, mimo pomocy grzelaków, chce złożyć przeciwko nim pozew. Czy rzeczywiście zniszczy życie Borysa, czy może zmieni zdanie? Odpowiedź już 26 maja o 25 TVP2. Barwy Szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim 3391 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 maja o 25 na TVP2, młodzi nowożeńcy, Ewa i Romeo, staną przed trudną rzeczywistością. Po tajnym ślubie ich rodziny, w tym babcia Elżbieta, nie zaakceptują ich decyzji i postawią twarde warunki. Bez własnego mieszkania i pracy młodzi nie będą mogli liczyć na wsparcie bliskich. Romeo postanowi zabrać Ewę i wynająć mieszkanie, ale musi najpierw zarobić na ich wspólne życie. To koniec sielanki, a początek prawdziwej próby dla ich związku. Czy młodzi poradzą sobie z nowymi wyzwaniami? Odpowiedź już wkrótce.
0: M jak miłość. Zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55, Dorota i Bartek wreszcie usłyszą decyzję sądu o adopcji Franka. Choć sąd przyzna im prawo do opieki nad chłopcem, ich radość zostanie przyćmiona przez dramatyczne wydarzenia. Podczas rodzinnej imprezy w Grabinie Franek znajdzie w swoim pokoju przerażający list od ojczyma, który obiecuje, że jeszcze o sobie przypomni. Mimo że Malicki jest w więzieniu, jego groźby wciąż wiszą nad rodziną. Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, a dalsze losy bohaterów poznamy dopiero jesienią. Franek, chcąc chronić swoich nowych rodziców, postanowi ukryć przed nimi groźby. Na Sygnale zbliża się do emocjonującego finału 13 sezonu. W 914 odcinku, który zostanie wyemitowany 27 maja o 22.20 na TVP2, widzowie będą świadkami mrożących krew w żyłach wydarzeń. Leon, opętany zazdrością, planuje dramatyczny krok, który może zakończyć się tragicznie dla niego i Róży. Tymczasem dr Banach odkrywa ważny trop dotyczący tajemniczego hakera o pseudonimie Śmieszek. W stacji pojawia się nowy praktykant, Sebastian Krzywiński, który wprowadza sporo zamieszania. Zespół doktora Lisickiego zmaga się z przypadkiem nieprzytomnego nastolatka po imprezie. To będzie odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość wkracza w nowy etap emocji i dramatów w odcinku 4223. Julita i Florek, młodzi stażyści, wplątują się w konflikt, który może zaważyć na ich przyszłości w klinice. W Wadlewie krążą plotki o aresztowaniu Waldka, co wprowadza chaos w lokalnej społeczności. Tymczasem Szymon, po utracie dachu nad głową, znajduje wsparcie u Marty, a Jadzia zmaga się z poważnymi problemami rodzinnymi. Warto śledzić te zawiłe losy bohaterów już 25 maja o 18 na Polsacie. Serial, który od 2004 roku łączy wątki obyczajowe z sensacją, nie przestaje zaskakiwać. Obsada, w której znajdziemy takie gwiazdy jak Grażyna Wolszczak i Karol Strasburger, gwarantuje niezapomniane emocje. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący odcinek 397, który zostanie wyemitowany 25 maja. W posiadłości Lujanów atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Abel ostrzega Manuela i Janę przed nieprzewidywalną Chimeną, która może doprowadzić do tragedii. Jana, zdeterminowana, by odkryć prawdę, postanawia wyznać Manuelowi swoją mroczną przeszłość. Tymczasem Pelayo wpada w poważne kłopoty po utracie transportu broni, co bezwzględnie wykorzystuje Lorenzo. Wśród wyższych sfer dochodzi do ostrej kłótni, a napięcia rosną. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD.
0: W 3387 odcinku serialu Barwy Szczęścia czekają nas emocjonujące zwroty akcji. Dominika podejmuje śmiałą decyzję i inwestuje ogromne pieniądze w lokal Feel Good, wygrywając aukcję za ponad 1 000 000 zł. Tymczasem relacja Oli i Justina zostaje wystawiona na próbę, gdy dziewczyna otrzymuje kompromitujące nagranie. Bruno snuje plany o nietypowym ślubie w Las Vegas, a Oliwka zmaga się z dawnymi urazami. W tle tych wydarzeń Weronika błyszczy na prestiżowej gali, a Damian mierzy się z problemami w pracy. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 25 maja o godzinie 25 na TVP2. Serial od lat przyciąga widzów, łącząc wątki miłosne z trudnymi tematami społecznymi.
1: Panna Młoda w 104 odcinku dostarcza emocji, które trzymają w napięciu. Rodzina Develioglu staje przed dramatycznymi wyzwaniami, gdy walka o życie Cichana przybiera nieoczekiwany obrót. Choć reanimacja przywraca mu funkcje życiowe, atmosfera w rezydencji jest daleka od spokoju. Mukadder, wściekła i zrozpaczona, obarcza Hanser winą za dramatyczne wydarzenia. W międzyczasie Bejza odkrywa, że jej tajemnica o sztucznej ciąży wyszła na jaw. Sinem natomiast odkrywa, kto namówił Hanser do użycia broni. Odcinek zostanie wyemitowany 23 maja o 17:20 na TVP2. Ten turecki hit przyciąga widzów, oferując pełną zwrotów akcji fabułę i barwne postacie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 9 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Poznaniu oceniane jest jako dobre, a w Gdańsku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Po wakacjach możliwa jest rekonstrukcja rządu, która może zakończyć się dymisją ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Premier Donald Tusk jest niezadowolony z działań Żurka, szczególnie po tym, jak Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, co miało być przez ministra dopilnowane. Ziobro przebywa w Stanach od 10 maja, a jego wyjazd budzi wiele pytań. Wciąż nieznane są także losy Marcina Romanowskiego, związanego z Funduszem Sprawiedliwości. W Somerville w stanie Massachusetts doszło do tragicznego wypadku na stacji kolejowej, gdzie 40-letni Stephen McClaskey został uwięziony przez mechanizm ruchomych schodów. Mimo obecności wielu przechodniów, nikt nie udzielił mu pomocy przez 18 minut. McClaskey zmarł w szpitalu po 10 dniach walki o życie. Rodzina domaga się wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, a prokuratura prowadzi śledztwo.
3: Budowa nowych amerykańskich lotniskowców typu Ford napotyka na opóźnienia. Przyszły USS Doris Miller zostanie przekazany marynarce wojennej USA z 2-letnim opóźnieniem, a jego dostawa planowana jest na luty 2034 roku. Problemy dotyczą także innych jednostek, w tym USS Enterprise i USS John F. Kennedy, które również zmagają się z opóźnieniami. Przyczyną są ograniczenia stoczniowe i problemy z dostawami kluczowego wyposażenia. Tymczasem USS Gerald R. Ford zakończył najdłuższą misję od czasów wojny w Wietnamie, wspierając operacje USA na Bliskim Wschodzie i Karaibach. Domy pomocy społecznej borykają się z problemem nieefektywnych przepisów dotyczących likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach. Koszty tych procedur często przewyższają wartość samych depozytów, co obciąża budżety placówek. Grupa posłów, w tym Renata Rak i Sylwia Bielawska, zwróciła się do resortu rodziny z propozycją wprowadzenia progu de minimis, który uprościłby procedury dla depozytów o niskiej wartości. Posłowie pytają również, czy ministerstwo planuje zmiany, które zmniejszyłyby biurokratyczne obciążenia dla domów pomocy społecznej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Maj to czas, kiedy piwonie królują w ogrodach, zachwycając swoim pięknem i zapachem. Aby cieszyć się nimi dłużej w wazonie, warto zastosować kilka prostych trików. Dodanie do wody odrobiny octu lub kwasku cytrynowego pomoże utrzymać świeżość kwiatów. Regularna wymiana wody i przycinanie łodyg również przedłużą ich żywotność.
2: Rozwiązywanie zagadek matematycznych to świetny sposób na trening mózgu. Regularne ćwiczenia poprawiają koncentrację, pamięć i zdolności analityczne, co pomaga utrzymać umysł w dobrej formie przez długie lata. Nawet krótkie, codzienne wyzwania, takie jak obliczanie wartości x w równaniu, mogą znacząco wpłynąć na naszą sprawność intelektualną. Eksperci podkreślają, że mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnych ćwiczeń, by pozostać aktywny i elastyczny. W Otwocku doszło do bulwersującego porzucenia psów przez dwoje 19-latków, którzy przywiązali zwierzęta do słupa w lesie, tłumacząc się przeprowadzką. Dzięki zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego i szybkiej interwencji policji, młoda para została zidentyfikowana i zatrzymana. Oboje usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami i odpowiedzą za to przed sądem. Policja przypomina, że porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem i apeluje o reagowanie na przypadki krzywdzenia zwierząt. Na początku maja w Kielcach doszło do tragicznego pobicia, w wyniku którego zmarł 56-letni mężczyzna. Policja szybko ustaliła podejrzanego, 36-letniego mieszkańca Kielc, który został zatrzymany na autostradzie A4 pod Gliwicami. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, gdzie będzie oczekiwał na dalszy ciąg sprawy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Polsce imię Magnus, choć popularne w Skandynawii, jest prawdziwym rarytasem. Nosi je zaledwie 239 mężczyzn. Co czyni je jednym z mniej spotykanych imion w kraju. W 2025 roku nadano je tylko 7 razy. Tymczasem najpopularniejszym imieniem męskim w Polsce pozostaje Jan, który nosi ponad 1 000 000 Polaków. Harcerze z zastępu Alfa zdobyli 31 200 polubień w internetowym wyzwaniu, co zaowocowało spotkaniem z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim. W swobodnej atmosferze wspólnie przygotowywali pizzę, a wydarzenie to zostało uwiecznione na filmiku z muzyką Home, Edwarda Sharpa and the Magnetic Zeros. Historia pokazuje, że nawet małe wyzwania mogą prowadzić do wyjątkowych chwil i spełnienia marzeń.
3: Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski na Eurowizji 2026, zajęła 12 miejsce, zdobywając 4 dwunastki od jury. Występ wokalistki spotkał się z pozytywnym odbiorem, jednak kontrowersje wzbudziła decyzja polskiego jury o przyznaniu 12 punktów Izraelowi. Aleksandra Kwaśniewska ostro skrytykowała tę decyzję, podkreślając jej polityczne konsekwencje. Dyskusje wokół punktacji są szczególnie intensywne w kontekście sytuacji w Strefie Gazy i bojkotu Izraela przez część europejskich nadawców.
2: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, aktywnie działa na rzecz seniorów, podkreślając ich wartość jako kapitału społecznego. Apeluje o przełamywanie stereotypów dotyczących wieku i zachęca osoby starsze do realizacji marzeń oraz aktywnego życia. Kwaśniewska promuje ideę życia tu i teraz, namawiając seniorów do inwestowania w siebie i czerpania radości z codziennych chwil. Podkreśla znaczenie aktywności fizycznej i umysłowej jako klucza do lepszej jakości życia w starszym wieku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 5 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 9 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 24-letnia Karolina Wróbel w godzinach wieczornych wyszła do sklepu spożywczego. Jak wynika z relacji świadków, za chwilę miała wrócić do domu. Chciała tylko kupić chleb. Nie zabrała ze sobą praktycznie niczego, dokumentów czy telefonu komórkowego. I choć miała załatwić sprawę szybko, to już nigdy z tego sklepu nie wróciła. Niedługo później ruszyły zakrojone na szeroką skalę poszukiwania młodej kobiety, lecz Karoliny Wróbel do tej pory nie udało się odnaleźć. Pojawiają się dwa główne pytania. Co wydarzyło się tego wieczoru? I czy 24-latce grozi niebezpieczeństwo? Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Spokój Zbrodni.
2: Pokój zbrodni.
1: To był piątek, 3 stycznia 2025 roku. Czechowice-Dziedzice w województwie śląskim. W mieszkaniu Karoliny Wróbel trwała wówczas nieduża impreza. Nic szczególnie uciążliwego dla sąsiadów. Do domu kobiety nie wzywano nigdy policji. Nikt nie skarżył się też na zakłócanie ciszy nocnej. Z relacji medialnych wynika, że posiadówki zdarzały się tam jednak dosyć często. Karolina zajmowała mieszkanie wraz z dziećmi, swoim bratem Przemysławem oraz współlokatorem Patrykiem. Około godziny 21 wyszła do sklepu spożywczego. Nie zabrała ze sobą dokumentów ani telefonu komórkowego, bo, jak twierdziła, wróci dosłownie za 5 minut. Chciała tylko kupić chleb. Opuszczając mieszkanie, była ubrana w czarną kurtkę z kapturem, obszytym futrem koloru jasnobrązowego. Zarzuciła na szyję też szalik koloru jasnoróżowego. Ponadto miała na sobie czarne leginsy z różowymi wzorami na udach i czarne zimowe buty. To był ostatni raz, kiedy bliscy widzieli Karolinę Wróbel. Do domu nigdy bowiem już nie wróciła. Sklep, do którego udała się Karolina, znajdował się zaledwie 200 metrów od jej miejsca zamieszkania, w rejonie kopalni Silesia. Ten wieczór należał do zimniejszych, stąd ciepłe ubranie 24-latki. Gazeta Wyborcza podawała, że w mieszkaniu kobiety nie dochodziło do awantur, a lokum utrzymywała właśnie ona, ponieważ brat został niedawno zwolniony z czechowickiej kopalni. Współlokator Patryk pomagał natomiast w opiece nad synami Karoliny. Jeden z nich ma 5 lat, drugi 9 lat. Tego dnia oprócz mieszkających tam na co dzień osób było jeszcze kilku innych znajomych, którzy przyszli na imprezę. Mieli się rozejść dopiero następnego dnia. Zaginięcie 24-latki zgłoszono dopiero w niedzielę, 5 stycznia, czyli 2 dni po tym, jak Karolina wyszła z domu. Nie do końca jasnym było na początku, dlaczego tak się stało. Zapewniano natomiast, że po oficjalnym zgłoszeniu działania zakrojono na bardzo szeroką skalę. W poszukiwania Karoliny zaangażowało się mnóstwo osób. Nie tylko rodzina i przyjaciele, lecz także osoby postronne, poruszone historią młodej kobiety. Pojawiły się liczne artykuły w mediach, podcasty i programy na temat zaginięcia dziewczyny. Policja rozpoczęła też swoje czynności. Na stronach internetowych służb zamieszczono między innymi rysopis zaginionej. Wzrost około 167 cm, szczupła budowa ciała, długie włosy do ramion koloru ciemny blond, uszy przyległe, brązowe oczy. Karolina Wróbel ma za to tatuaż na prawej ręce w okolicy nadgarstka od zewnętrznej strony w postaci dwóch szlaczków przypominających odwrócone V. Na podbrzuszu ma też bliznę po cesarskim cięciu. Informacje udostępnione przez policję wraz ze zdjęciem 24-latki obiegły polskie media. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, poszukiwania trwały już ponad 2 miesiące i niestety nie przyniosły żadnych rezultatów. Wciąż nie wiadomo, co stało się z Karoliną i czy grozi jej niebezpieczeństwo. W międzyczasie ujawniono za to więcej szczegółów na temat sprawy. Z ustaleń dziennikarzy portalu Onet wynika na przykład, że dzień przed zaginięciem 24-latka miała wyrzucić do śmietnika zniszczony telefon komórkowy. Według osoby z bliskiego otoczenia zaginionej, z którą rozmawiali reporterzy, kobieta miała twierdzić, że ktoś ją śledzi i chce kontrolować. Siostra poszukiwanej, pani Daria, mówiła w mediach, że Karolina raczej nie była tego dnia z nikim umówiona. Nic na to nie wskazuje. Nie było też niczego niepokojącego w jej zachowaniu, gdy wychodziła z domu do sklepu. Bliscy 24-latki przy okazji podziękowali za wszelką pomoc w poszukiwaniach Karoliny. Ludzie szukają wzdłuż torów, przy stawach. W tym rejonie jest dużo terenów zalesionych. wyliczała pani Daria. Policjanci ustalili, że ostatni świadkowie widzieli osobę podobną do Karoliny Wróbel w okolicach przejazdu kolejowego obok Czechowickiego Urzędu Skarbowego. Zaapelowano nawet do kierowców, którzy mają zamontowane kamerki w samochodach, o udostępnienie nagrań służbom. Ci, którzy znajdowali się na tym terenie w okolicach zaginięcia 24-latki, być może nawet nieświadomie mogli ją nagrać. Finalnie pomysł nie przyniósł rezultatów, a śledczym nie udało się ustalić niczego przełomowego. W akcji poszukiwawczej wykorzystywano także specjalistyczny sprzęt. Drony, kamery termowizyjne, kłady i amfibie, czyli specjalne pojazdy gąsienicowe. Sprowadzono też psy tropiące. Nic jednak nie pomogło w odnalezieniu Karoliny. Przełomem okazało się zatrzymanie 28-letniego Patryka, współlokatora poszukiwanej oraz jej brata. Funkcjonariusze podawali, że w ich ocenie mężczyzna mógł wyjść z mieszkania za Karoliną w dniu jej zaginięcia i był ostatnią osobą, która widziała kobietę przed jej zniknięciem. Super Express relacjonował, że w rozmowie z jednym ze znajomych miał nawet stwierdzić, że udusił 24-latkę, a jej ciało wrzucił do wody. Wyznania dopuścił się, będąc pod wpływem alkoholu. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, lecz jeszcze niczego mu nie udowodniono. Prokuratura odmówiła udzielania bardziej szczegółowych informacji na jego temat. Nie zdradzono też treści zarzutów, jakie ewentualnie mu postawiono. Jednocześnie Patryk nie jest jedyną osobą, którą zatrzymano w sprawie Karoliny Wróbel. Dawid Burzaczki, szef zespołu detektywów i dziennikarzy śledczych pracujących przy sprawie, przekazał Onetowi, że zatrzymano została też druga osoba, która tego wieczoru była w mieszkaniu i uczestniczyła w odbywającej się tam imprezie. To Adrian J., poszukiwany przez policję w związku z przestępstwami przeciwko mieniu, których wcześniej się dopuścił. On również został zatrzymany i osadzony w zakładzie karnym. Ponownie, z uwagi na dobro śledztwa, detale są nieznane. W przestrzeni publicznej pojawia się za to wiele niesprawdzonych informacji. Niektóre media donosiły na przykład, że pierwszy zatrzymany, Patryk B., ma 24 lata i usłyszał zarzut zabójstwa. W rzeczywistości mężczyzna ma 28 lat i służby nie potwierdziły postawienia mu tego typu zarzutów. Prawdą jest natomiast, że policjanci badają wiele różnych wątków. Jeden z nich mówi o tym, że brat Karoliny celowo odwlekał w czasie złożenia zawiadomienia o zaginięciu swojej siostry. Ale nie ze względu na to, że chciał działać na jej niekorzyść, a na to, że drugi zatrzymany, Adrian J., jest jego kolegą. Mógł wiedzieć, że ten jest poszukiwany listem gończym i próbował go w ten sposób ochronić. Jest to jednak tylko hipoteza, którą w Onecie przedstawiał prywatny detektyw Dawid Burzacki. Oprócz niego przy sprawie pracuje też mecenas Rafał Bargiel, który został pełnomocnikiem rodziny. W poszukiwania zaangażowano również jasnowidza. Nurkowie sprawdzili stawy Błaskowiec oraz Kopalniak. Przeszukali też inne zbiorniki w poszukiwaniu Karoliny w związku z informacjami o jej rzekomym uduszeniu i wrzuceniu do wody. Lecz nikogo w tych akwenach nie odnaleziono. W ręce ratowników wpadła natomiast kurtka znaleziona w okolicach rzek Białej oraz Wisły, ale rodzina wykluczyła, żeby ubranie należało do Karoliny. Od zaginięcia 24-latki przeszukaliśmy już teren o powierzchni ponad 660 hektarów. To bardzo dużo. Weryfikujemy teraz między innymi różne własne ustalenia, mówił Sławomir Kocur, rzecznik prasowy bielskiej policji. Służby są bardzo oszczędne w udzielaniu informacji na temat działań czy postępów w tej sprawie. W pełni rozumiem to milczenie i wierzę, że jest to taktyka procesowa, mówił radca prawny Rafał Bargiel, który bezpłatnie pomaga rodzinie zaginionej. To była jego odpowiedź na odmowę wglądu w akta postępowania, którego nie udzieliła mu prokuratura. Pan Piotr, ojciec Karoliny, w rozmowie z twórcą programu Kanał Kryminalny powiedział wprost, że Karolina nie miała ostatnio żadnych problemów z prawem. Nic się nie działo niepokojącego. Byłem z nią po książki dla syna. Nic nie mówiła, relacjonował. Mężczyzna przyznał też, że odkąd rozszedł się z żoną, nie utrzymuje kontaktów z synem, a o zaginięciu Karoliny dowiedział się przypadkowo z mediów społecznościowych, gdy sprawę nagłośniła jego druga córka. Zdradził też kulisy przeszłości zaginionej 24-latki. W wieku 15 lat stała się ona nastoletnią mamą. Sprawiała również problemy wychowawcze. Brała dopalacze. Umieszczono ją nawet w ośrodku zamkniętym, lecz pojawienie się na świecie jej dzieci zapoczątkowało wielkie zmiany w życiu. Poprawiła się, wyszła na prostą, oddawała maluchom wszystko. Świadkowie też oceniali ją jako kochającą matkę. W opisie charytatywnej zbiórki pieniędzy, którą zorganizowano po zaginięciu Karoliny na rzecz jej synów, zapisano, że maluchami pod nieobecność mamy zajmuje się ich babcia. Kwota, jaką wyznaczono do zebrania, bardzo szybko się wypełniła. Ponad 250 osób wpłaciło łącznie kwotę przekraczającą 12 tysięcy złotych na zabezpieczenie najbliższej przyszłości chłopców. Pieniądze mają zostać przeznaczone między innymi na urządzenie pokoju dla dzieci, które z powodu nagłej przeprowadzki potrzebują przyjaznej przestrzeni, by czuć się bezpiecznie i komfortowo. Środki mają też zapewnić codzienne wsparcie potrzeb dzieci i pokryć bieżące wydatki związane z wychowaniem, edukacją oraz ich rozwojem. Chcielibyśmy podkreślić, że siostra pani Karoliny oraz babcia chłopców posiadają swoje środki na utrzymanie i starają się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki. Wasze wsparcie pozwoli jednak odciążyć rodzinę w tej wyjątkowo trudnej sytuacji. Obawiamy się także o stan psychiczny chłopców, ponieważ w mediach pojawia się coraz więcej nieprawdziwych informacji, które mogą wpływać na ich emocje. Podkreślono w opisie zbiórki. Każda, nawet najmniejsza wpłata ma ogromne znaczenie. Razem możemy pomóc chłopcom przejść przez ten trudny czas i zapewnić im stabilność, miłość oraz poczucie bezpieczeństwa, które są im teraz tak bardzo potrzebne. Podsumowano. Mecenas Rafał Bargiel podkreśla, że najważniejszym celem jest teraz znalezienie Karoliny, a działania prowadzone są nie tylko torem oficjalnym, czyli przez służby i prokuraturę, lecz także przez prywatnie działających śledczych. Mam nadzieję, że znajdziemy ją żywą. Jeśli jednak padła ofiarą zabójstwa, to znalezienie sprawcy bądź sprawców jest priorytetem i liczy się każda godzina. Z upływem czasu spadają szanse na rzetelne wyjaśnienie sprawy, mówił mężczyzna. Jak zaznacza detektyw Anna Trojanowska z zespołu pracującego przy sprawie, do pomocy rodzinie w poszukiwaniach praktycznie codziennie zgłaszają się różne specjalistyczne grupy z całej Polski. Tymczasem dziennik Fakt podaje, że prokuratura zdecydowała się skorzystać z pomocy kolejnego eksperta, tym razem z dziedziny diatomologii kryminalistycznej. To specjalista w zakresie badań mikrobiologicznych, zajmujący się analizą śladów środowiskowych, które sprawca mógł zabrać z miejsca popełnienia zbrodni. Mogą one znajdować się na obuwiu, spodniach i innych elementach odzieży. Chodzi m.in. o ślady błota, niewidoczne ziarna pyłku roślinnego, a także okrzemki, jednokomórkowe glony. Przed drzwiami mieszkania Patryka B. przez kilka dni po zaginięciu Karoliny Wróbel stały właśnie zabłocone buty należące do podejrzanego. Możliwe, że staną się one kluczowym dowodem w sprawie. Śledczy mieli zabrać obuwie oraz część zabrudzonej odzieży mężczyzny do badań. Ekspertyzę ma przygotować dr Joanna Żelazna-Wieczorek z Uniwersytetu Łódzkiego na zlecenie katowickiej prokuratury. Jednocześnie pobrano próbki gleby ze stawu Błaskowiec, Kopalniak i Rzeki Białej, by wyodrębnione z nich okrzemki można było porównać z tymi wyodrębnionymi na ubraniu Patryka B., podaje Fakt. Ojciec podejrzanego, pan Jarosław, w rozmowie z tym samym dziennikiem bronił syna. Twierdził, że ktoś próbuje go wrobić w zabójstwo, a ten ma dobre serce i daje się wykorzystywać kolegom. Karolina Wróbel miała mu wpaść w oko. Opowiadał o niej rodzinie, o jej dzieciach. Widać było, że mu na niej zależy. Ale mówił, że ona nie jest nim zainteresowana, wskazywał mężczyzna. Jego drugi, 30-letni syn stał na bakier z prawem. Trafił nawet za kratki za pobicie Patryka. Miał się na niego rzucić z siekierą. Wcześniej zaatakował też ojca nożem i podciął mu gardło. Pana Jarosława udało się wtedy uratować, a napastnik trafił za kratki. Skomplikowane relacje w tej rodzinie są badane przez śledczych, szczególnie wątek zauroczenia Patryka. Czy nieodwzajemnione uczucie do Karoliny mogło stać się motywem zbrodni? Funkcjonariusze biorą pod uwagę każdy scenariusz. Karolina Wróbel wciąż uznawana jest za osobę zaginioną. Jeżeli posiadasz jakiekolwiek informacje na temat tego, co się z nią stało, niezwłocznie skontaktuj się z najbliższą jednostką policji. Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zosia Cieszyńska, córka znanych aktorów, znowu w centrum uwagi. Jej najnowsze zdjęcia na Instagramie wywołały prawdziwą burzę w sieci. Internauci przecierają oczy ze zdumienia, bo trudno uwierzyć, że ta stylowa młoda dama ma zaledwie 14 lat. Czyżby szykowała się nowa gwiazda polskiego show biznesu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Zosia doskonale odnajduje się w świecie mediów społecznościowych.
2: Paulina Sykut-Jerzyna, znana z unikania skandali, tym razem zaskoczyła wszystkich, dzieląc się zdjęciami z pierwszej komunii swojej córki Róży. Cała rodzina wyglądała jak z katalogu mody, a fani nie szczędzili komplementów. Paulina i Piotr, którzy są razem od ponad dwóch dekad, pokazali, że ich życie to nie tylko bajka, ale i prawdziwy scenariusz romantycznego filmu. Ciekawe, czy ich córka Róża też kiedyś zaskoczy nas swoją historią. Świat kina stracił jednego z tych aktorów, których twarz zna każdy, ale nazwisko już niekoniecznie. Dion Anderson, znany z epizodycznych ról w takich hitach jak Skazani na Shawshank czy Gilmore Girls, odszedł w wieku 87 lat. Choć nigdy nie był na pierwszym planie, jego obecność na ekranie była jak sól w zupie. Niby niewidoczna, ale niezbędna. Pozostawił po sobie bogaty dorobek, który na zawsze pozostanie w sercach widzów. Finał Eurowizji 2026 za nami, ale emocje wciąż sięgają zenitu. Aleksandra Kwaśniewska nie przebierała w słowach, nazywając decyzję polskiego jury gigantycznym wstydem po przyznaniu 12 punktów Izraelowi. Internauci, zamiast cieszyć się sukcesem Alicji Szemplińskiej, która zajęła 12 miejsce, skupili się na kontrowersyjnym werdykcie. Współczesne realia popkultury, talent na scenie, skandal w sieci.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Piesiewicz, człowiek, który pisał scenariusze do filmów zmieniających świat, odszedł w wieku 80 lat. Ten wybitny prawnik i scenarzysta, znany ze współpracy z Krzysztofem Kieślowskim, przegrał walkę z chorobą. Pogrzeb odbędzie się 20 maja w Warszawie, a jego pamięć uczczono nawet na festiwalu w Cannes. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a Piesiewicz z pewnością zostawił po sobie niezatarte ślady w historii kina. Bielsko-Biała zamienia się w gitarową stolicę Europy, a wszystko za sprawą Cavatina Guitar Festival. To nie tylko koncerty, ale prawdziwa muzyczna uczta, gdzie gitara staje się językiem emocji i energii. W sobotę Artur Rojek z Cavatina, Philharmonic Orchestra oraz hipnotyczny duet Kari Kari rozgrzeją scenę, a Wojciech Pilichowski pokaże, że bas potrafi rządzić. Niedziela przyniesie analogowe ciepło od Cinnamon Gum i niezapomniany finał z brytyjską legendą Archive. Bielsko-Biała, jako polska stolica kultury 2026 roku, pokazuje, że jest gotowe na muzyczne wyzwania na światowym poziomie. Metallica znowu w Polsce, a dokładniej na Stadionie Śląskim w Chorzowie już 19 maja. Fani mogą cieszyć się darmowym przejazdem komunikacją miejską. Wystarczy tylko bilet na koncert. Tramwaje będą kursować jak szalone, co 3 minuty, a autobusy pojadą objazdami, bo przecież kto by się przejmował korkami. Dla tych, którzy wolą przyjechać autem, czeka płatny parking za jedyne 100 zł, ale bez rezerwacji. Kto pierwszy, ten lepszy. Metallica na Stadionie Śląskim już za rogiem, a fani zadają sobie pytania, jakby to była misja na Marsa. Czy wejść o świcie, żeby zdobyć miejsce w Snake Pit? Czy może wystarczy przyjść na czas, by nie przegapić supportu? A może lepiej od razu zainwestować w bilet I Disappear i podążać za zespołem jak prawdziwy fan? Jedno jest pewne, koncert będzie głośny, tłoczny i długi, więc przygotujcie się na całodniowe metalowe szaleństwo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zespół Mirador, złożony z Jake'a Kiszki, z Grety Van Fleet i Chrisa Turpina z Ida May, postanowił zaskoczyć świat swoją koncertową epką The Gathering at Badon Hill. Nagrania odbyły się w średniowiecznej stodole, gdzie zamiast ciszy i spokoju ziemia zadrżała, a niebo zagrzmiało. To, co miało być akustycznym chilloutem, zamieniło się w rock'n'rollowy spektakl z antycznymi mitami i bluesem w tle. Czyżby nowa mitologia rocka właśnie się narodziła? Phil Collins, legenda muzyki, po 4 latach muzycznej emerytury znowu pojawił się publicznie. Artysta, który kiedyś podbijał sceny z Genesis, teraz walczy z problemami zdrowotnymi, ale nie traci ducha. Na gali, z okazji 50-lecia, The King's Trust Collins pokazał się obok Roda Stewarta i swojej byłej żony, Jill. W listopadzie planują wspólną aukcję na rzecz tej organizacji, a Phil ma stworzyć specjalny projekt koszulki. Cóż, nawet na emeryturze nie można się nudzić.
2: Metallica znowu w Polsce, a fani już ustawiają się w kolejkach, by zdobyć unikalne gadżety w specjalnym pop-up store w Katowicach. Sklep otwarto na dzień przed wielkim koncertem na Stadionie Śląskim, gdzie zespół zagra po 18 latach przerwy. W ofercie między innymi koszulki z husarzem za 200 zł, czy książka Kirka Hameta za jedyne 600 zł. Ciekawe, czy te ceny to już rock'n'roll, czy jeszcze ekonomia?
1: Metallica, koncertowa potęga, która od 45 lat rządzi sceną, ma swoje tajemnice. Choć zespół ma na koncie 11 albumów, nie wszystkie utwory doczekały się występu na żywo. Kilkanaście piosenek z płyt takich jak Load, Reload czy najnowszej 72 Seasons nigdy nie zabrzmiało w pełnej krasie na scenie. Może to ich sposób na trzymanie fanów w nieustannym napięciu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 7 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 11 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Huta doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Ford zderzył się czołowo z ciężarówką z cysterną po zjechaniu na przeciwległy pas. Kierowca Forda zginął na miejscu, a 35-letni kierowca ciężarówki zmarł w szpitalu. Akcja ratunkowa była skomplikowana i trwała do wczesnych godzin porannych.
2: Warszawa planuje otwarcie nowego Muzeum Historii Naturalnej, które ma pomieścić ponad 9 milionów unikatowych okazów. Polska Akademia Nauk pracuje nad koncepcją tej placówki, która ma stać się ważnym punktem na mapie kulturalnej stolicy. W zbiorach znajdą się m.in. szkielety wymarłych zwierząt i bryłki bursztynu z zatopionymi owadami. Szczegóły dotyczące lokalizacji i terminu otwarcia nie są jeszcze znane. Dziś w 6 województwach, w tym mazowieckim i podlaskim, obowiązują ostrzeżenia przed burzami wydane przez IMGW. Alerty będą aktywne od godziny 14 do 21, a burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Maksymalna temperatura wyniesie od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 21 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. W nocy możliwe są zanikające burze, a najzimniej będzie w Kotlinach Sudeckich, gdzie temperatura przy gruncie może spaść do minus 1 stopnia Celsjusza. Radna z Radomia, Agnieszka Stolarczyk, przez pomyłkę opublikowała na Facebooku prywatną wiadomość do marszałka województwa mazowieckiego, Adama Struzika. W wiadomości prosiła o rozważenie kandydatury swojego męża na członka Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Choć wpis szybko usunięto, zdążył on obiec media społecznościowe, wywołując dyskusję na temat kompetencji członków rad nadzorczych i roli prywatnych rekomendacji w polityce. Radna potwierdziła autentyczność wiadomości, ale nie skomentowała sytuacji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 17-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego został zatrzymany przez policję po fałszywym alarmie i kradzieży. Młody mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy, podając się za hrabiego Monte Cristo i twierdząc, że stracił nogę. Następnie włamał się do kwiatomatu, by zdobyć bukiety dla koleżanek. Usłyszał zarzuty wywołania niepotrzebnej interwencji służb oraz kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat więzienia. W Krakowie doszło do zatrzymania 29-letniej kobiety poszukiwanej listem gończy. Decydujący okazał się atak psa rasy Amstaff, który zmusił kobietę do wezwania pomocy medycznej. W wyniku interwencji zatrzymano również jej nowego partnera, także poszukiwanego przez policję. Kobieta trafiła do aresztu, gdzie odbędzie wyrok za przestępstwa narkotykowe. Dziś maturzyści przystąpili do egzaminu z historii na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i potrwa 180 minut. Arkusze egzaminacyjne zostały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w dwóch formułach – 2023 i 2015. Oficjalne arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane po zakończeniu egzaminu. W czerwcu planowane jest otwarcie luksusowego kompleksu wypoczynkowego Gołębiewski w Obierowie, a rezerwacje już ruszyły. Wysokie ceny noclegów wywołały burzliwą dyskusję w internecie, gdzie wielu użytkowników uznało je za zbyt wysokie. Koszt dwudniowego pobytu dla czteroosobowej rodziny to ponad 3600 zł, co dla wielu stanowi duże obciążenie finansowe. Mimo to nie brakuje głosów, które podkreślają, że za luksus i wysoką jakość usług trzeba zapłacić odpowiednią cenę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w centrum ogrodnicze podczas kiermaszu Pamiętajcie o ogrodach. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, oferując szeroki wybór roślin, akcesoriów ogrodniczych oraz lokalnych specjałów. Słoneczna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom, a niektórzy wystawcy wyprzedali swoje towary przed zakończeniem imprezy. Kiermasz tradycyjnie inauguruje sezon ogrodniczy w regionie.
2: W czwartek, 21 maja, TVN wyemituje nowy odcinek Kuchennych Rewolucji z Białegostoku. Magda Gessler przeprowadziła rewolucję w barze Honotu, który teraz działa jako bistro sztuka dzika. W menu pojawiły się dania inspirowane kuchnią myśliwską, takie jak tatar wołowy czy carpaccio z sarny. Emisja programu o godzinie 21.55.
1: Na gospodarstwie w Plutyczach doszło do niebezpiecznego incydentu podczas porządków na działce. Jarek, jeden z braci rolników, wbił sobie zardzewiały drut w kolano. Na szczęście skończyło się tylko na bólu, a drut udało się szybko usunąć. Andrzej i Jarek są znani z programu Rolnicy Podlasie, który pokazuje ich codzienne życie na wsi. trwa poszukiwanie 13-letniego Michała Woroszyło, który zaginął w piątek, 15 maja. Chłopiec ma około 155 cm wzrostu, jest szczupły, ma blond włosy i był ubrany w spodnie dresowe oraz czarne buty. Ostatnio widziano go z niebieskim plecakiem. Każda osoba, która może pomóc w jego odnalezieniu, proszona jest o kontakt z policją.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Świebodzicach na Dolnym Śląsku, w miejskim parku, znaleziono ciało mężczyzny. Policja podejrzewa, że do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Obecnie trwają intensywne działania mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz zatrzymanie sprawców. Fragment parku został zamknięty, a śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 7 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 9 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Iran planuje nałożyć opłaty na gigantów technologicznych za korzystanie z podmorskich kabli w cieśninie Ormus. Wśród firm, które mogą być dotknięte, są Google, Microsoft, Meta i Amazon. Teheran grozi, że w przypadku braku płatności może dojść do uszkodzenia kabli, co mogłoby spowodować katastrofę cyfrową. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogłyby sparaliżować transmisję danych na kilku kontynentach. Sytuacja jest skomplikowana przez amerykańskie sankcje, które utrudniają firmom dokonywanie płatności na rzecz Iranu. Iran pokazuje, że dysponuje narzędziami nacisku wykraczającymi poza tradycyjne metody militarne.
2: Rynek nieruchomości staje się coraz trudniejszy dla singli. Banki obniżają zdolność kredytową, co sprawia, że najtańsze mieszkania szybko znikają z rynku. W kwietniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 1/3 w porównaniu z marcem. Deweloperzy ograniczają nowe inwestycje, co dodatkowo zmniejsza dostępność mieszkań. Najbardziej dotknięci są single, którzy mają coraz mniejsze szanse na zakup własnego lokum. Eksperci przewidują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć z powodu niepewności związanej z inflacją i stopami procentowymi. Niemiecki sąd w Bremie wydał przełomowy wyrok w sprawie czekolady Milka, uznając producenta za winnego wprowadzania konsumentów w błąd. Mondelez International zmniejszył wagę tabliczki ze 100 do 90 gramów, nie zmieniając znacząco opakowania, a jednocześnie podnosząc cenę. Sąd nakazał umieszczenie ostrzeżeń na opakowaniu, aby klienci byli świadomi zmiany. Decyzja ta jest ważnym sygnałem dla branży spożywczej, gdzie shrinkflacja staje się coraz bardziej powszechna. Producent tłumaczy zmiany rosnącymi kosztami produkcji, w tym cenami kakao. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a firma ma miesiąc na złożenie apelacji. Ministerstwo Energii uruchamia nowy nabór na bon ciepłowniczy, który ma pomóc w pokryciu wysokich kosztów ogrzewania. Wsparcie może wynieść nawet 3,5 tysiąca złotych, ale trzeba spełnić określone warunki dochodowe i cenowe. Program skierowany jest do gospodarstw domowych z niższymi dochodami, korzystających z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne. Wnioski można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku, a po tym terminie pieniądze przepadną. Wysokość dopłaty zależy od ceny ciepła, a minimalna wartość świadczenia to 20 zł. Wnioski można składać osobiście, pocztą lub online. Na warszawskich bazarkach ceny owoców i warzyw osiągnęły poziom luksusowych towarów. Czereśnie kosztują nawet 100 zł za kilogram, a borówki 85 zł, co sprawia, że wielu klientów rezygnuje z zakupów. Sprzedawcy również narzekają na wysokie ceny hurtowe, co wpływa na spadek liczby klientów. Polacy coraz częściej kupują owoce na sztuki lub w małych ilościach, by zmieścić się w budżecie. Młodzi klienci chętnie korzystają z zamówień z dostawą do domu, nie zważając na ceny. Wszyscy liczą, że latem ceny wrócą do normy. Polska zmaga się z problemem wyludniania miast, który dotyka zarówno małe miejscowości, jak i duże aglomeracje. Łódź, Katowice i Bytom to liderzy w tej niechlubnej statystyce, tracąc dziesiątki tysięcy mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch dekad. Miasteczka na Półwyspie Helskim, takie jak Władysławowo i Hel, również odczuwają skutki tego zjawiska, zamieniając się w sezonowe osady. Głównymi przyczynami są niska dzietność oraz migracja młodych ludzi do większych miast, w poszukiwaniu lepszych perspektyw zawodowych. W efekcie lokalne społeczności starzeją się, co prowadzi do zamierania rynków pracy i zamykania szkół. Problem ten szczególnie dotyka regiony słabo skomunikowane i oddalone od centrów gospodarczych.
1: Rzecznik finansowy to instytucja, która pomaga konsumentom w sporach z bankami, ubezpieczycielami i firmami pożyczkowymi. Jeśli instytucja finansowa odmówiła uznania reklamacji, można zwrócić się do rzecznika po bezpłatną pomoc. Przed złożeniem wniosku do rzecznika konieczne jest wyczerpanie drogi reklamacyjnej w danej instytucji. Wniosek można złożyć pisemnie lub online, dołączając szczegółowy opis problemu i odpowiednie dokumenty. Czas rozpatrzenia sprawy zależy od jej skomplikowania, ale pomoc rzecznika jest całkowicie bezpłatna.
2: Przemoc w rodzinie to nie tylko fizyczne ataki, ale także wyzwiska, kontrola finansowa czy izolacja, które naruszają prawa i wolności. W Polsce dostępne są różne formy pomocy dla ofiar przemocy, w tym całodobowy ogólnopolski telefon zaufania Niebieska Linia. Procedura Niebieskiej Karty to system ochrony, który dokumentuje przemoc i uruchamia plan wsparcia. Można zgłosić przemoc na policję, co może skutkować usunięciem sprawcy z mieszkania na 14 dni. Dostępna jest również bezpłatna pomoc prawna oraz schronienie w ośrodkach interwencji kryzysowej. Warto pamiętać, że każdy ma prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa i szacunku.
1: Mercedes-Benz planuje rozszerzenie działalności o produkcję obronną. Dyrektor generalny Ola Källenius podkreśla, że decyzja ta wynika z globalnej nieprzewidywalności i potrzeby wzmocnienia obronności Europy. Choć produkcja obronna ma być niewielką częścią działalności, firma widzi w niej rosnącą niszę. W Ludwigsfelde trwają rozmowy o przejęciu fabryki przez koncern KNDS, co umożliwi produkcję transporterów opancerzonych. Podobne kroki rozważają inne firmy motoryzacyjne, takie jak Volkswagen i Renault, które również patrzą w stronę sektora zbrojeniowego. Trend ten jest napędzany przez kryzys w branży motoryzacyjnej i boom w sektorze zbrojeniowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były prezydent Andrzej Duda i dziennikarka Dominika Wielowiejska prowadzą publiczny spór na platformie X dotyczący organizacji szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. Duda zarzuca dziennikarce manipulacje, twierdząc, że jego administracja i rząd Zjednoczonej Prawicy odpowiadały za sukces wydarzenia. Wielowiejska podtrzymuje, że Duda początkowo dziękował poprzednikom za przygotowania. Konflikt wywołał szeroką dyskusję na temat odpowiedzialności za organizację szczytu.
3: Prokuratura Krajowa bada, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce z Węgier do USA. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza, że na przesłuchanie zostaną wezwani Adam Bielan i Jacek Kurski. Ziobro, posługując się genewskim dokumentem podróży, opuścił Węgry rządowym samochodem, omijając unijne kontrole. Sprawa związana jest z zarzutami dotyczącymi wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek, poseł PiS i kandydat na premiera, skomentował wyniki Eurowizji, zwracając uwagę na brak punktów dla Polski od ukraińskiego jury. Czarnek zasugerował, że Ukraina powinna docenić polską pomoc w walce o niepodległość. Wypowiedzi te wpisują się w jego wcześniejsze krytyczne komentarze wobec Ukrainy. Tegoroczną Eurowizję wygrała Dara z Bułgarii, a drugie miejsce zajął Noam Betan z Izraela. Posłanka Lewicy, Anna Maria Żukowska, znalazła się w centrum uwagi z powodu rozliczenia ponad 38 tysięcy złotych za przejazdy w ramach tzw. kilometrówki w ubiegłym roku. Mimo że jej biuro poselskie znajduje się zaledwie 1,7 km od Sejmu, kwota ta sugeruje pokonywanie średnio 90 km dziennie. W odpowiedzi na takie sytuacje od 2024 roku wprowadzono przepisy ograniczające miesięczne rozliczenia kilometrówki do 1725 zł.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego z powodu epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Do tej pory odnotowano dziesiątki zgonów i setki zachorowań, a wirus dotarł do stolicy Ugandy, Kampali. WHO podkreśla, że celem jest zmobilizowanie wsparcia międzynarodowego i postawienie sąsiednich krajów w stan najwyższej gotowości. Na razie nie ma zagrożenia pandemicznego.
2: Policjanci z Sieradza uratowali 26-letniego mężczyznę, który znalazł się w stanie zagrożenia życia. Akcja poszukiwawcza rozpoczęła się 13 maja po zgłoszeniu od zaniepokojonej rodziny. Mężczyzna został odnaleziony nieprzytomny w samochodzie zaparkowanym na polnej drodze. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy trafił pod opiekę specjalistów.
3: Dziś odbyła się matura z historii na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwał 180 minut, a uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 60 punktów. Arkusze CKE oraz sugerowane odpowiedzi zostały opublikowane po godzinie 14. Wyniki matur zostaną ogłoszone w lipcu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Naturalne kompozycje zapachowe mogą znacząco poprawić samopoczucie domowników. Zamiast gotowych odświeżaczy, warto postawić na własnoręcznie przygotowane mieszanki z suszonych składników, które wypełnią dom eleganckim aromatem. Taki zapach nie tylko poprawia nastrój, ale także dodaje wnętrzom luksusowego charakteru. Aromaterapia, bazująca na olejkach eterycznych, jest coraz popularniejsza jako sposób na wprowadzenie do domu przyjemnej atmosfery.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ślimaki to zmora ogrodników, ale istnieje prosty sposób na ich odstraszenie. Wystarczy posadzić nasturcje, które nie tylko pięknie ozdobią ogród, ale także skutecznie odstraszą szkodniki. Te kolorowe kwiaty są łatwe w uprawie i przyciągają pożyteczne owady, wspierając ogrodowy ekosystem. Nasturcje można sadzić po 15 maja, gdy minie ryzyko przymrozków. Rododendrony mogą kwitnąć obficie, jeśli zapewni się im odpowiednie warunki, zwłaszcza kwaśne podłoże. Prosty domowy nawóz z fusów kawy może pomóc w zakwaszeniu gleby i dostarczeniu niezbędnych składników odżywczych. Fusy należy rozsypać cienką warstwą u podstawy krzewu i lekko wymieszać z ziemią. Zabieg warto powtórzyć po 3 tygodniach, by cieszyć się pięknie kwitnącymi krzewami.
2: Wiosna i początek lata to najlepszy czas na szparagi, które są cenione za delikatny smak i bogactwo witamin. Aby cieszyć się ich idealną konsystencją, warto unikać kilku powszechnych błędów w przygotowaniu. Niewłaściwe obieranie, zbyt długie gotowanie czy pieczenie mogą sprawić, że staną się twarde i gorzkie. Kluczem jest krótka obróbka termiczna i odpowiednie przygotowanie przed gotowaniem. Domowe sposoby na walkę z kurzem mogą znacznie wydłużyć efekt czystości w domu. Wystarczy przygotować prosty płyn antystatyczny z 4 łyżek płynu do płukania i 2 litrów wody. Taki roztwór skutecznie odpycha kurz i nabłyszcza powierzchnię, a także pozostawia świeży zapach. Regularne stosowanie tego środka w połączeniu z odpowiednimi nawykami sprzątania pozwala cieszyć się czystymi meblami przez dłuższy czas.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Grudziądzu zatrzymano 37-letniego mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami i nielegalnymi lekami na dużą skalę. Policja przejęła ponad 30 kg narkotyków oraz kilkanaście tysięcy opakowań nielegalnych produktów leczniczych. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi kara do 20 lat więzienia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 5 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 9 stopni. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kasia Cichopek znowu zaskakuje. Tym razem w programie Halo to Polsat pokazała się w kombinezonie, który jest jak szwajcarski scyzoryk w świecie mody. Pasuje wszędzie i do wszystkiego. Beżowy, bez rękawów, z szerokimi nogawkami i materiałowym paskiem w talii, łączy elegancję z wygodą. Idealny na lato, kiedy to każda z nas marzy o stylizacji, która nie wymaga godzin przed lustrem, a wygląda jak milion dolarów. Alicja Szemplińska, nasza gwiazda Eurowizji 2026, ledwo wróciła do Polski, a już pakuje walizki do Londynu. Po zdobyciu serc jurorów i 4-12 points nie zamierza spoczywać na laurach. Zamiast odpoczywać, rusza do Wielkiej Brytanii, by nagrywać nowy materiał. Czyżby szykowała się na podbój brytyjskiego rynku muzycznego? Cóż, trzymamy kciuki, by Londyn przyjął ją równie entuzjastycznie jak Wiedeń. Doda znowu w centrum uwagi. Na koncercie Maty pojawiła się w lateksowym kostiumie, który wywołał prawdziwą burzę w sieci. Jakby tego było mało, artystka opublikowała emocjonalny wpis, którym z właściwą sobie ironią odpowiedziała hejterom. Doda podkreśliła, że jej sylwetka to efekt ciężkiej pracy, a krytyka tylko ją motywuje. Cóż, im więcej hejtu, tym krótsze majtki, jak sama przyznała. Viola Kołakowska, była modelka, zaskoczyła wszystkich, otwierając się na temat swoich najciemniejszych chwil w życiu. W szczerym wywiadzie przyznała, że zmagała się z myślami samobójczymi, a jedynym powodem, dla którego nie podjęła dramatycznych decyzji, były jej dzieci. Kołakowska opowiedziała o diagnozach CPTSD i ADHD, które wpłynęły na jej codzienne życie, oraz o tym, jak terapia pomogła jej zrozumieć własne emocje. Czyżby show biznes miał nową królową szczerości?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Pola Wiśniewska, świeżo po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim, nie traci wiary w miłość. W szczerych wyznaniach w mediach społecznościowych podkreśla, że nie zamierza szukać uczucia na siłę. Wierzy, że prawdziwa miłość przyjdzie sama, bez wymuszania i presji. Cóż, może to właśnie klucz do szczęścia. Czekać, aż miłość zapuka do drzwi, zamiast biegać za nią z siatką na motyle. Polska znowu na ustach całego świata, tym razem dzięki Eurowizji 2026. Nasze jury, jako jedyne w Europie, przyznało Izraelowi maksymalne 12 punktów, co wywołało prawdziwą burzę. Wśród jurorów znalazł się Maurycy Żółtański, znany z zachwytów nad izraelską literaturą. Ciekawe, czy to przypadek, że jego nazwisko w wyszukiwarce łączy się z recenzją książki izraelskiego autora. Wstyd czy odwaga? Oceńcie sami. Radek Liszewski, król disco polo, obchodzi dziś swoje 50. urodziny. Kto by pomyślał, że zaczynał od rockowych brzmień w szkolnym zespole? Jego hit Ona tańczy dla mnie w 2012 roku wystrzelił go na szczyty list przebojów, a jego metamorfoza z ekstrawaganckiego młodzieńca do dojrzałego artysty to prawdziwa podróż w czasie. Mimo blasku fleszy, Liszewski pozostaje wierny swojej żonie Dorocie, z którą tworzy zgrany duet, z dala od medialnego zgiełku. Eurowizja 2026 pokazała, że konkurs piosenki to już przeszłość. Teraz liczy się spektakl, który przyciągnie wzrok i nie pozwoli go oderwać. Australia z elegancją, Finlandia z ogniem, Albania z emocjami, Serbia z mrokiem, a Bułgaria z futurystycznym show. Każdy kraj próbował przyćmić konkurencję wizualnym fajerwerkiem. W tym roku to Bułgaria zgarnęła laury, udowadniając, że w Eurowizji chodzi o to, by widzowie nie mogli przestać o tym mówić.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Behemoth, niekwestionowana ikona ekstremalnego metalu, znowu zaskakuje. Współpraca z Massacre Records zaowocuje światową premierą ekskluzywnego wydawnictwa EE Twelptor już 4 września. Album zawiera 8 niepublikowanych utworów i będzie dostępny w różnych formatach, w tym w limitowanym boksie. A wszystko to w trakcie ich ambitnej trasy koncertowej, która już teraz elektryzuje fanów na całym świecie. Czy ktoś jeszcze wątpi, że Behemoth to prawdziwi królowie metalu? Eika Topinen z Apokalyptiki zaskakuje, broniąc kontrowersyjnego albumu Metalliki, Santander. Choć od jego premiery minęły już ponad 2 dekady, emocje wciąż sięgają zenitu. Topinen porównuje surowość tej płyty do norweskiego black metalu, twierdząc, że w czasach przesadnie wypolerowanej muzyki Santander brzmi jak powiew świeżości. Cóż, może warto dać tej płycie jeszcze jedną szansę i przekonać się, czy rzeczywiście jest tak niesamowita, jak twierdzi fiński muzyk. Peter Gabriel, znany z eksperymentów muzycznych, w 1986 roku postanowił zaskoczyć świat albumem Soul, który okazał się bardziej radiowy niż artystyczny. Jego hit Sledgehammer z miejsca podbił listy przebojów, blokując nawet jego dawnych kolegów z Genesis. Choć Soul przegrało z Graceland Paula Simona w wyścigu po Grammy, to właśnie ten album uczynił Gabriela jedną z największych gwiazd tamtych czasów. Cóż, czasem trzeba zrezygnować z artystycznych ambicji, by zdobyć serca mas. Warszawski Stadion Narodowy w miniony weekend drżał w rytmie rapu, gdy Mata zagrał dwa koncerty, przyciągając tłumy fanów i celebrytów. Zbigniew Hołdys, choć nieobecny na miejscu, zaskoczył wszystkich, broniąc młodzieży przed snobistycznymi krytykami. Legendarny rockman stwierdził, że starsze pokolenie nie rozumie młodych, a jego komentarz wywołał niemałe zamieszanie. Tymczasem Mata świętuje premierę swojego nowego albumu #Mata2040, który zbiega się z tymi spektakularnymi występami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Katowicach niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 7 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 11 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Agnieszka Stolarczyk, radna z Radomia z PSL, przypadkowo opublikowała na Facebooku prośbę do marszałka województwa mazowieckiego o zatrudnienie jej męża w Radzie Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Wiadomość szybko rozprzestrzeniła się w internecie, wywołując dyskusję na temat nepotyzmu i kwalifikacji wymaganych do pełnienia takich funkcji. Stolarczyk przyznała się do napisania wiadomości, ale odmówiła dalszych komentarzy, tłumacząc, że publikacja była przypadkowa. Incydent wciąż budzi kontrowersje w regionie. Na Wisłostradzie doszło do potrącenia psa, który spłoszony wbiegł na jezdnię. Zwierzę zostało szybko przetransportowane do kliniki weterynaryjnej, gdzie otrzymało niezbędną pomoc. Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał, a rokowania dla psa są obiecujące. Strażnicy miejscy przypominają, że nawet przy spacerach bez smyczy właściciele są odpowiedzialni za swoje zwierzęta.
2: Mężczyzna zatrzymany w związku z fałszywym alarmem dotyczącym Tomasza Sakiewicza został zwolniony z aresztu. Śledczy ustalili, że ktoś bezprawnie posłużył się jego tożsamością, co zmieniło jego status z podejrzanego na pokrzywdzonego. Policja kontynuuje poszukiwania prawdziwych sprawców, którzy wykorzystali dane osobowe do wysłania fałszywego zgłoszenia. W podobnej sytuacji znalazły się jeszcze dwie osoby.
1: 18 maja 2022 roku w Przypkach pod Tarczynem doszło do tragicznego wypadku, gdy pijany kierowca wjechał w grupę 12 kolarzy, zabijając jedną osobę i raniąc kilka innych. Sprawca, 45-letni Jakub O., uciekł z miejsca zdarzenia, ale został szybko zatrzymany przez policję. W 2023 roku sąd skazał go na 7 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym i inne przestępstwa. Wypadek ten stał się symbolem nie tylko tragedii, ale i ostrzeżenia przed nieodpowiedzialnym zachowaniem na drodze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części 6 województw, w tym podkarpackiego, lubelskiego i mazowieckiego. Alerty będą obowiązywać dziś od 14 do 21. Prognozowane są burze z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Lokalnie może wystąpić grad. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju niebo będzie umiarkowanie zachmurzone, a temperatura wyniesie od 12 do 16 stopni Celsjusza.
2: 24 maja mieszkańcy Krakowa wezmą udział w referendum odwoławczym, które ma zdecydować o przyszłości władz miasta. Jan Hoffman, inicjator głosowania, wezwał prezydenta Aleksandra Miszalskiego do publicznej debaty na temat planu zagospodarowania miasta i oskarżeń o sprzyjanie deweloperom. Prezydent Miszalski odmówił udziału w debacie, wybierając bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami w mniej formalnych okolicznościach. Tymczasem radni domagają się nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie planu ogólnego.
1: W listopadzie 2024 roku pod Olkuszem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 28-letnia Dorota. Kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez prokuratorkę Magdalenę Z. Pomimo upływu czasu, zarzuty wobec prokuratorki zostały uchylone, co wywołało oburzenie rodziny zmarłej. Bliscy Doroty wciąż czekają na sprawiedliwość, a sprawa budzi kontrowersje z powodu nieuchylonego immunitetu.
2: Dziś rano maturzyści w całej Polsce przystąpili do egzaminu z historii na poziomie rozszerzonym. W sieci pojawiły się spekulacje na temat tematów, które mogły pojawić się w arkuszu. Jednak oficjalne wyniki zostaną opublikowane dopiero po południu. Uczniowie mieli do rozwiązania zadania z analizy źródeł historycznych oraz napisania wypracowania na jeden z 5 tematów. Wśród możliwych zagadnień wymienia się m.in. Polskę w 20-leciu międzywojennym oraz Rzeczpospolitą obojga narodów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w Tarnowskich Górach opublikowała portret pamięciowy mężczyzny, który 16 stycznia wtargnął do domu w Radzionkowie i oddał strzały. Na szczęście nikt nie został ranny. Poszukiwany to około 45-letni, szczupły mężczyzna o trójkątnej twarzy, noszący okulary w czarnych oprawkach. Policja prosi o pomoc w jego zidentyfikowaniu. W czwartek, 21 maja, na antenie TVN zostanie wyemitowany nowy odcinek Kuchennych Rewolucji z Białegostoku. Magda Gessler przeprowadziła metamorfozę dawnego lokalu Honotu, który teraz funkcjonuje jako Bistro Sztuka Dzika. Nowe menu bistro opiera się na myśliwskich inspiracjach i tradycyjnych recepturach, oferując m.in. tatar z wołowiny i carpaccio z sarny. Właścicielka Luiza, mimo wcześniejszych trudności, z pomocą Gessler wprowadziła zmiany, które mają przyciągnąć gości. Na gospodarstwie w Plutyczach doszło do niebezpiecznego incydentu podczas usuwania starego ogrodzenia z drutu kolczastego. Jarek, brat Andrzeja, wbił sobie drut w kolano, co spowodowało sporo bólu, ale na szczęście nie skończyło się poważniejszymi obrażeniami. Prace były wyjątkowo trudne z powodu poplątanych drutów i zniszczonych słupków, ale mimo przeszkód udało się je zakończyć. w Świebodzicach na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego odkrycia. W parku miejskim znaleziono ciało mężczyzny, a policja potwierdza, że obrażenia wskazują na udział osób trzecich. Trwa intensywne śledztwo mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i zatrzymanie sprawców. Teren parku jest częściowo zamknięty, a działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. We Wrocławiu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 7 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku. Na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20.30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Lech Poznań zdobył 10. tytuł Mistrza Polski po zwycięstwie 3-1 nad Radomiakiem Radą. Kolejne dobre wieści dla kolejorza nadeszły z Austrii, gdzie LASK Linz został mistrzem, co zwiększa szanse Lecha na rozstawienie w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W walce o wicemistrzostwo Polski pozostają Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, które zmierzą się w ostatniej kolejce Ekstraklasy.
1: Superpuchar Polski 2026 odbędzie się we Wrocławiu na stadionie Tarczyński Arena. Decyzję o przeniesieniu meczu na neutralny obiekt podjęła Komisja do Spraw Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej, wzorując się na angielskiej tradycji rozgrywania Superpucharu na Wembley. Spotkanie planowane jest na połowę lipca, tydzień przed startem PKO BP Ekstraklasy. W planach jest również organizacja Superpucharu we Wrocławiu w 2027 roku.
0: Legia Warszawa, jeszcze niedawno zagrożona spadkiem z Ekstraklasy, teraz walczy o miejsce w europejskich pucharach. Kluczowe zwycięstwo 2-1 nad Lechią, z decydującą bramką Antonio Kolaka, w doliczonym czasie gry potwierdziło determinację zespołu. Aby zagrać w Europie, Legia musi pokonać Motor i liczyć na potknięcia rywali w ostatniej kolejce. Trener Marek Papszun podkreśla, że drużyna nigdy się nie poddaje i jest gotowa na wyzwania.
2: Radio Super Express. Sport.
1: Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony na Camp Nou, kończąc swoją 4-letnią przygodę z klubem. W emocjonalnym meczu przeciwko Betisowi kapitan reprezentacji Polski zagrał po raz ostatni w barwach Blaugrany. Tymczasem FC Barcelona ogłosiła przedłużenie kontraktu z trenerem Hansim Flickiem, który pozostanie na stanowisku do 2028 roku z opcją przedłużenia. Kibice z radością przyjęli te wieści, a klubowe media społecznościowe zalała fala entuzjazmu. FC Barcelona z wielkim szacunkiem pożegnała Roberta Lewandowskiego na Spotify Camp Nou. Kibice zgotowali mu owacje, a klub przygotował specjalne przemówienie i prezent od prezydenta Joana Laporty. Lewandowski, wzruszony, spędził ostatnie chwile na murawie z rodziną i drużyną. W przeciwieństwie do Barcelony, Bayern Monachium nie zorganizował podobnego pożegnania, co przypomniały hiszpańskie media. Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Shakira powraca na scenę muzyczną z nowym utworem Die Die, który stanie się hymnem tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kolumbijska gwiazda wystąpi również w przerwie finału. To nie pierwszy raz, gdy Shakira łączy muzykę z futbolem. W

0: 2006 roku jej utwór Hips Don't Lie w wersji Bamboo towarzyszył kibicom podczas mundialu w Niemczech.
1: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
0: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w trzech setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Kokogao.
2: Na polskim rynku sportów uderzanych debiutuje nowa organizacja Fight Mode, której twarzami są modelka Sandra Kubicka i legenda MMA Łukasz Jurkowski. Premierowa gala odbędzie się 23 maja w Poznaniu, a organizatorzy stawiają na czystą rywalizację bez kontrowersji znanych z gal freak fightowych. Walki będą odbywać się na gołe pięści, z naciskiem na sportowe emocje i autentyczne historie zawodników.
0: Z Małopolski dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej. Jan Tomaszewski ostro skrytykował kolegów Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony po jego pożegnalnym meczu. Były bramkarz zarzucił im egoizm, szczególnie wskazując na Rafinię, który nie podał Lewandowskiemu w dogodnej sytuacji. Tomaszewski zasugerował również, że polski napastnik powinien rozważyć grę w Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby odbudować swoją pozycję lidera. Według niego taki ruch nie wpłynąłby negatywnie na formę Lewandowskiego w reprezentacji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3390 odcinku Barw Szczęścia Renata wraca do pracy w Feel Good po zakończeniu terapii w ośrodku leczenia uzależnień. Odcinek ten zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 25 na TVP2. Renata staje przed trudnym wyborem, gdy odnajduje ukryte wcześniej leki przeciwbólowe. Sytuacja komplikuje się, gdy dowiaduje się, że jej przyjaciółka Dominika przejęła lokal, a ona sama stała się tylko pracownicą. Atmosfera w pracy jest napięta, a Renata musi zmierzyć się z pokusą powrotu do nałogu. Czy zdecyduje się na ryzykowny krok, który może zniszczyć jej życie zawodowe i prywatne? Wszystko wskazuje na to, że Renata może jednak wyjść z tej próby zwycięsko, a relacje z Dominiką w przyszłości się poprawią.
2: Finał sezonu M jak miłość przyniesie emocjonujące zwroty akcji. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Agnes wyzna Marysi swoją bolesną tajemnicę. Okazuje się, że nigdy nie zostanie matką, co wpływa na jej relacje z Pawłem i jego synem Antosiem. Agnes traktuje Antosia jak własne dziecko, co jeszcze bardziej zbliża ją do rodziny z Duńskich. Choć Paweł i Agnes utrzymują kontakt telefoniczny, ich relacja ma szansę na rozwój w kolejnym sezonie. Po powrocie do Warszawy Paweł skupi się na pracy, a Agnes na pacjentach, ale tęsknota za Antosiem będzie dla niej coraz trudniejsza do zniesienia. Finał sezonu obiecuje wiele emocji i zapowiada kontynuację tej poruszającej historii jesienią.
1: Na Sygnale zbliża się do emocjonującego finału 13 sezonu. W 914 odcinku, który zostanie wyemitowany 27 maja o 22.20 na TVP2, widzowie będą świadkami mrożących krew w żyłach wydarzeń. Leon, opętany zazdrością, planuje dramatyczny krok, który może zakończyć się tragicznie dla niego i Róży. Tymczasem dr Banach odkrywa ważny trop dotyczący tajemniczego hakera o pseudonimie Śmieszek. W stacji pojawia się nowy praktykant, Sebastian Krzywiński, który wprowadza sporo zamieszania. Zespół doktora Lisickiego zmaga się z przypadkiem nieprzytomnego nastolatka po imprezie. To będzie odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Na Wspólnej zaprasza na emocjonujące odcinki 4219 i 4220, które zostaną wyemitowane 27 i 28 maja. W 4219 odcinku Mariusz Czerski staje przed życiowym wyzwaniem. Kluczowe spotkanie z mściwym klientem Nowińskim może zaważyć na jego karierze prawniczej. Niestety, Mariusz nie pojawia się w kancelarii, a jego matka rozpoczyna dramatyczne poszukiwania. Okazuje się, że Czerski trafia do szpitala, co sugeruje poważne problemy zdrowotne. W 4220 odcinku Mariusz próbuje skontaktować się z żoną Olą, ale ta, myśląc, że mąż jest pijany, ignoruje jego prośby. Zamiast tego Ola wybiera się na randkę ze Zduńskim, który zaprasza ją pod pretekstem konsultacji prawnej. Te odcinki to prawdziwa emocjonalna burza, której nie można przegapić.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 875 odcinka, który zostanie wyemitowany 25 maja o godzinie 18.35 na TVP1. W kamienicy przy tytułowej ulicy atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Rosina zaczyna podejrzewać, że Libert skrywa coś niepokojącego, co zmusza ją do szczerej rozmowy z Florą. Tymczasem Flora dostrzega ryzyko związane z brakiem ostrożności bliskich i sugeruje większą powściągliwość w okazywaniu uczuć. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XXIII wieku, gdzie życie bogatych mieszczan przeplata się z codziennością ich służby. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez i Arancre Aranguren. To propozycja pełna pięknych strojów, stylowych wnętrz i skomplikowanych relacji, które przyciągają przed ekrany wielu widzów.
2: M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą emocjonalną bombę. W 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany przed przerwą wakacyjną, Anita i Kamil staną przed wielką życiową decyzją. Kamil, po wizycie u Zduńskich, zacznie poważnie myśleć o powiększeniu rodziny. To doświadczenie zmieni jego spojrzenie na przyszłość i skłoni go do rozmowy z Anitą o wspólnym dziecku. Anita, choć nie jest biologiczną matką Poli, darzy ją ogromnym uczuciem, a perspektywa nowego członka rodziny wprawi ją w radość. Nowy sezon po wakacjach obiecuje intensywną kontynuację tego wątku. Scenarzyści zapowiadają wzruszające momenty i mnóstwo emocji. Czy Anita i Kamil założą prawdziwą rodzinę? Odpowiedź poznamy po wakacjach. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1936 odcinka, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Natalia Mostowiak zmierzy się z trudnymi decyzjami dotyczącymi jej uczuć, co może wpłynąć na jej przyszłość z narzeczonym. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy w jej życiu pojawi się niebezpieczna osoba z przeszłości. Tymczasem Dorota i Bartek wreszcie mają powód do radości, bo Franek staje się pełnoprawnym członkiem ich rodziny. Joanna próbuje uciec od uczuć do Artura, ale jego wyznanie miłości komplikuje jej plany. W tle tych wydarzeń Daria, była partnerka dyrektora, wprowadza chaos, co prowadzi do dramatycznego wystrzału. Serial od lat przyciąga widzów, a najnowsze odcinki obiecują kolejne zaskakujące zwroty akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. W Poznaniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski wyraził zaniepokojenie chaosem informacyjnym wokół potencjalnego wstrzymania rotacji wojsk amerykańskich do Polski. Podkreślił, że mimo niepewności Stany Zjednoczone nadal stanowią kluczową gwarancję bezpieczeństwa dla Polski w ramach NATO. Kwaśniewski zwrócił uwagę na wewnętrzne konflikty między prezydentem a rządem, które osłabiają polski potencjał bezpieczeństwa, apelując o rezygnację z języka agresji i większą współpracę. Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa, co zbiega się z wyborem nowych członków Rady przez Sejm. Decyzja ta pogłębia spór prawny wokół statusu Rady, a teraz kluczowe będzie, kiedy i w jakim składzie prezes Sądu Najwyższego zwoła posiedzenie. Kadencja obecnej i prezes Małgorzaty Manowskiej kończy się 26 maja, co dodatkowo komplikuje sytuację. Tymczasem nowy członek Rady, sędzia Bartłomiej Starosta, symbolicznie wniósł flagę Unii Europejskiej na salę obrad, podkreślając chęć powrotu do unijnych standardów. W Somerville w stanie Massachusetts doszło do tragicznego wypadku na stacji kolejowej, gdzie 40-letni Steven McClaski został uwięziony przez mechanizm ruchomych schodów. Mimo obecności wielu przechodniów, nikt nie udzielił mu pomocy przez 18 minut. McClaski zmarł w szpitalu po 10 dniach walki o życie. Rodzina domaga się wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, a prokuratura prowadzi śledztwo.
3: Domy pomocy społecznej borykają się z problemem nieefektywnych przepisów dotyczących likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach. Koszty tych procedur często przewyższają wartość samych depozytów, co obciąża budżety placówek. Grupa posłów, w tym Renata Rak i Sylwia Bielawska, zwróciła się do resortu rodziny z propozycją wprowadzenia progu de minimis, który uprościłby procedury dla depozytów o niskiej wartości. Posłowie pytają również, czy ministerstwo planuje zmiany, które zmniejszyłyby biurokratyczne obciążenia dla domów pomocy społecznej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W powiecie świebodzińskim zlikwidowano nielegalną krajalnię tytoniu. Służby zabezpieczyły 2,7 tony kontrabandy o wartości 500 000 zł. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którym grozi kara do 3 lat więzienia. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść ponad 3 000 000 zł. Maj to czas, kiedy piwonie królują w ogrodach, zachwycając swoim pięknem i zapachem. Aby cieszyć się nimi dłużej w wazonie, warto zastosować kilka prostych trików. Dodanie do wody odrobiny octu lub kwasku cytrynowego pomoże utrzymać świeżość kwiatów. Regularna wymiana wody i przycinanie łodyg również przedłużą ich żywotność.
2: Gdańscy policjanci zlikwidowali punkt demontażu kradzionych samochodów. Podczas akcji 13 maja zatrzymano dwóch mężczyzn, a funkcjonariusze odzyskali skradzione pojazdy oraz części i tablice rejestracyjne. Sprawa rozpoczęła się po zgłoszeniu kradzieży auta w Gdańsku, a skuteczne działania operacyjne doprowadziły do namierzenia posesji. Zatrzymanym postawiono zarzuty kradzieży pojazdów, za co grozi im do 5 lat więzienia. Dziś o godzinie 14 odbędzie się matura z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 150 minut i obejmie rozumienie ze słuchu, tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemną. Po zakończeniu egzaminu Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne arkusze maturalne, a w internecie pojawią się proponowane odpowiedzi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rozwiązywanie zagadek matematycznych to świetny sposób na trening mózgu. Regularne ćwiczenia poprawiają koncentrację, pamięć i zdolności analityczne, co pomaga utrzymać umysł w dobrej formie przez długie lata. Nawet krótkie, codzienne wyzwania, takie jak obliczanie wartości x w równaniu, mogą znacząco wpłynąć na naszą sprawność intelektualną. Eksperci podkreślają, że mózg, podobnie jak mięśnie, potrzebuje regularnych ćwiczeń, by pozostać aktywny i elastyczny. W Otwocku doszło do bulwersującego porzucenia psów przez dwoje 19-latków, którzy przywiązali zwierzęta do słupa w lesie, tłumacząc się przeprowadzką. Dzięki zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego i szybkiej interwencji policji, młoda para została zidentyfikowana i zatrzymana. Oboje usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami i odpowiedzą za to przed sądem. Policja przypomina, że porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem i apeluje o reagowanie na przypadki krzywdzenia zwierząt.
3: Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski na Eurowizji 2026, zajęła 12 miejsce, zdobywając 4 dwunastki od jury. Występ wokalistki spotkał się z pozytywnym odbiorem, jednak kontrowersje wzbudziła decyzja polskiego jury o przyznaniu 12 punktów Izraelowi. Aleksandra Kwaśniewska ostro skrytykowała tę decyzję, podkreślając jej polityczne konsekwencje. Dyskusje wokół punktacji są szczególnie intensywne w kontekście sytuacji w Strefie Gazy i bojkotu Izraela przez część europejskich nadawców. Dziś w Watykanie prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną Martą Nawrocką uczcili 106. rocznicę urodzin Jana Pawła II, składając kwiaty przy jego grobie. Uwagę przyciągnęła stylizacja pierwszej damy, która pojawiła się w jasnym, eleganckim garniturze. Znany stylista Daniel Jakob Dali porównał jej wybór do ponadczasowej elegancji księżnej Diany, podkreślając, że strój był manifestem nowoczesnej kobiecości. Wizyta miała charakter symboliczny, a modlitwie przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.
4: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 5 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 9 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
5: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
6: Reklama.
7: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
5: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zosia Cieszyńska, córka znanych aktorów, znowu w centrum uwagi. Jej najnowsze zdjęcia na Instagramie wywołały prawdziwą burzę w sieci. Internauci przecierają oczy ze zdumienia, bo trudno uwierzyć, że ta stylowa młoda dama ma zaledwie 14 lat. Czyżby szykowała się nowa gwiazda polskiego show biznesu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Zosia doskonale odnajduje się w świecie mediów społecznościowych.
2: Świat kina stracił jednego z tych aktorów, których twarz zna każdy, ale nazwisko już niekoniecznie. Dion Anderson, znany z epizodycznych ról w takich hitach jak Skazani na Shawshank czy Gilmore Girls, odszedł w wieku 87 lat. Choć nigdy nie był na pierwszym planie, jego obecność na ekranie była jak sól w zupie, niby niewidoczna, ale niezbędna. Pozostawił po sobie bogaty dorobek, który na zawsze pozostanie w sercach widzów. Viola Kołakowska postanowiła raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące jej relacji z Tomaszem Karolakiem. W rozmowie z żurnalistą była modelka z ironicznym uśmiechem stwierdziła, że ich związek zakończył się 1 500 000 lat temu. Co więcej, Kołakowska przyznała, że z perspektywy czasu trudno jej nawet określić, czy kiedykolwiek byli razem. Cóż, wygląda na to, że niektóre zagadki show biznesu pozostaną nierozwiązane. Mille Petrozza, niekwestionowany guru metalu, znów zaskakuje. W najnowszym wywiadzie dla Knotfest zdradził swoją świętą piątkę metalowych hitów wszechczasów. Wśród wybrańców znalazły się klasyki od Judas Priest, Iron Maiden, Celtic Frost, Metallica i oczywiście Black Sabbath. A jakby tego było mało, kreator właśnie wydał swój 16. album Crushers of the World i z impetem promuje go na koncertach, w tym na warszawskim Torwarze. Metalowa uczta trwa.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Neil Young, legenda rocka, znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Luksusowa marka odzieżowa Chrome Hearts wycofała pozew przeciwko artyście, który rzekomo naruszał ich prawa autorskie, koncertując z zespołem o tej samej nazwie. Cóż, może zrozumieli, że walka z ikoną rocka to nie najlepszy pomysł na promocję. Tymczasem Young, nie zważając na zamieszanie, zakończył nagrywanie nowego albumu, w którym obok nowych utworów znajdą się prawdziwe muzyczne skarby sprzed 60 lat. Kiedy album ujrzy światło dzienne? Tego jeszcze nie wiadomo, ale fani już zacierają ręce. Metallica znowu w Polsce, a dokładniej na Stadionie Śląskim w Chorzowie już 19 maja. Fani mogą cieszyć się darmowym przejazdem komunikacją miejską. Wystarczy tylko bilet na koncert. Tramwaje będą kursować jak szalone, co 3 minuty, a autobusy pojadą objazdami, bo przecież kto by się przejmował korkami. Dla tych, którzy wolą przyjechać autem, czeka płatny parking za jedyne 100 zł, ale bez rezerwacji. Kto pierwszy, ten lepszy. Metallica na Stadionie Śląskim już za rogiem, a fani zadają sobie pytania, jakby to była misja na Marsa. Czy wejść o świcie, żeby zdobyć miejsce w Snake Pit? Czy może wystarczy przyjść na czas, by nie przegapić supportu? A może lepiej od razu zainwestować w bilet I Disappear i podążać za zespołem jak prawdziwy fan? Jedno jest pewne, koncert będzie głośny, tłoczny i długi, więc przygotujcie się na całodniowe metalowe szaleństwo. Zespół Mirador, złożony z Jake'a Kiszki, z Grety Van Fleet i Chrisa Turpina z Ida May, postanowił zaskoczyć świat swoją koncertową epką The Gathering at Badon Hill. Nagrania odbyły się w średniowiecznej stodole, gdzie zamiast ciszy i spokoju ziemia zadrżała, a niebo zagrzmiało. To, co miało być akustycznym chilloutem, zamieniło się w rock'n'rollowy spektakl z antycznymi mitami i bluesem w tle. Czyżby nowa mitologia rocka właśnie się narodziła?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Phil Collins, legenda muzyki, po 4 latach muzycznej emerytury znowu pojawił się publicznie. Artysta, który kiedyś podbijał sceny z Genesis, teraz walczy z problemami zdrowotnymi, ale nie traci ducha. Na gali, z okazji 50-lecia, The King's Trust Collins pokazał się obok Roda Stewarta i swojej byłej żony, Jill. W listopadzie planują wspólną aukcję na rzecz tej organizacji, a Phil ma stworzyć specjalny projekt koszulki. Cóż, nawet na emeryturze nie można się nudzić.
2: Metallica znowu w Polsce, a fani już ustawiają się w kolejkach, by zdobyć unikalne gadżety w specjalnym pop-up store w Katowicach. Sklep otwarto na dzień przed wielkim koncertem na Stadionie Śląskim, gdzie zespół zagra po 18 latach przerwy. W ofercie między innymi koszulki z husarzem za 200 zł, czy książka Kirka Hameta za jedyne 600 zł. Ciekawe, czy te ceny to już rock'n'roll, czy jeszcze ekonomia? Primus znowu zaskakuje. Zespół Lesa Claypoola wypuścił nową epkę A Handful of Knucks, na której znalazł się m.in. cover legendarnego Holy Diver, Dio. Jakby tego było mało, Primus zapowiedział koncert w Polsce 6 sierpnia na letniej scenie Progresji. To dopiero drugi występ grupy w naszym kraju, więc fani mogą już zacierać ręce. Ciekawe, czy nowy perkusista wniesie coś świeżego, czy tylko zamiesza w rytmie.
1: Metallica, koncertowa potęga, która od 45 lat rządzi sceną, ma swoje tajemnice. Choć zespół ma na koncie 11 albumów, nie wszystkie utwory doczekały się występu na żywo. Kilkanaście piosenek z płyt takich jak Load, Reload czy najnowszej 72 Seasons nigdy nie zabrzmiało w pełnej krasie na scenie. Może to ich sposób na trzymanie fanów w nieustannym napięciu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 11 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W powiecie otwockim doszło do bulwersującego zdarzenia, gdzie para 19-latków porzuciła dwa psy w lesie, przywiązując je do słupa. Zwierzęta zostały uratowane dzięki szybkiej interwencji policji, a młodzi sprawcy usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Policja apeluje, by nie traktować zwierząt jak rzeczy i w razie problemów z opieką szukać odpowiedzialnych rozwiązań. O wymiarze kary dla zatrzymanych zdecyduje sąd.
2: Warszawa planuje otwarcie nowego Muzeum Historii Naturalnej, które ma pomieścić ponad 9 milionów unikatowych okazów. Polska Akademia Nauk pracuje nad koncepcją tej placówki, która ma stać się ważnym punktem na mapie kulturalnej stolicy. W zbiorach znajdą się m.in. szkielety wymarłych zwierząt i bryłki bursztynu z zatopionymi owadami. Szczegóły dotyczące lokalizacji i terminu otwarcia nie są jeszcze znane. Dziś w 6 województwach, w tym mazowieckim i podlaskim, obowiązują ostrzeżenia przed burzami wydane przez IMGW. Alerty będą aktywne od godziny 14 do 21, a burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Maksymalna temperatura wyniesie od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 21 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. W nocy możliwe są zanikające burze, a najzimniej będzie w Kotlinach Sudeckich, gdzie temperatura przy gruncie może spaść do minus 1 stopnia Celsjusza.
1: Dziś rano na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego incydentu. Nietrzeźwy kierowca z Rwandy stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierki przy przystanku tramwajowym na placu Szembeka. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć sytuacja mogła być znacznie poważniejsza. W reakcji na wcześniejsze wypadki w tej okolicy zamontowano fotoradar, a na 2027 rok zaplanowano przebudowę ulicy Grochowskiej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Warszawie na Wisłostradzie doszło do potrącenia suczki, która spłoszona wbiegła pod samochód. Strażnicy miejscy i policjanci szybko zareagowali, wzywając technika weterynarii, a pies trafił pod fachową opiekę. Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał, a rokowania dla zwierzęcia są obiecujące. Funkcjonariusze przypominają, że choć przepisy pozwalają na spacery z psami bez smyczy, odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo spoczywa na właścicielach. 17-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego został zatrzymany przez policję po fałszywym alarmie i kradzieży. Młody mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy, podając się za hrabiego Monte Cristo i twierdząc, że stracił nogę. Następnie włamał się do kwiatomatu, by zdobyć bukiety dla koleżanek. Usłyszał zarzuty wywołania niepotrzebnej interwencji służb oraz kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat więzienia. W Krakowie doszło do zatrzymania 29-letniej kobiety poszukiwanej listem gończym. Decydujący okazał się atak psa rasy Amstaff, który zmusił kobietę do wezwania pomocy medycznej. W wyniku interwencji zatrzymano również jej nowego partnera, także poszukiwanego przez policję. Kobieta trafiła do aresztu, gdzie odbędzie wyrok za przestępstwa narkotykowe. Dziś maturzyści przystąpili do egzaminu z historii na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i potrwa 180 minut. Arkusze egzaminacyjne zostały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w dwóch formułach – 2023 i 2015. Oficjalne arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane po zakończeniu egzaminu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga uwagę turystów, ale okazuje się, że pobyt w Karpaczu może być nawet o 27% tańszy. Różnice w cenach wynikają z lokalizacji i sezonowości. Pobierowo to popularna miejscowość nadmorska, co podnosi ceny w sezonie letnim. W Karpaczu sezon turystyczny jest bardziej równomierny przez cały rok. Oba hotele oferują wysoki standard, ale Pobierowo to nowy, większy obiekt, co również wpływa na koszty.
2: W czwartek, 21 maja, TVN wyemituje nowy odcinek Kuchennych Rewolucji z Białegostoku. Magda Gessler przeprowadziła rewolucję w barze Honotu, który teraz działa jako bistro sztuka dzika. W menu pojawiły się dania inspirowane kuchnią myśliwską, takie jak tatar wołowy czy carpaccio z sarny. Emisja programu o godzinie 21.55.
1: Na gospodarstwie w Plutyczach doszło do niebezpiecznego incydentu podczas porządków na działce. Jarek, jeden z braci rolników, wbił sobie zardzewiały drut w kolano. Na szczęście skończyło się tylko na bólu, a drut udało się szybko usunąć. Andrzej i Jarek są znani z programu Rolnicy Podlasie, który pokazuje ich codzienne życie na wsi. Trwa poszukiwanie 13-letniego Michała Woroszyło, który zaginął w piątek, 15 maja. Chłopiec ma około 155 cm wzrostu, jest szczupły, ma blond włosy i był ubrany w spodnie dresowe oraz czarne buty. Ostatnio widziano go z niebieskim plecakiem. Każda osoba, która może pomóc w jego odnalezieniu, proszona jest o kontakt z policją.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego dokonał historycznej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego za granicą, bez potrzeby rozstrzygania rozstrzygnięcia sądowego. Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, będący w związku od prawie 5 dekad, zarejestrowali swój ślub zawarty w Wiedniu. To pierwsza taka sytuacja w Polsce, możliwa dzięki orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w samym Wrocławiu. Na podobne decyzje czekają jeszcze 4 pary.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 7 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Iran planuje nałożyć opłaty na gigantów technologicznych za korzystanie z podmorskich kabli w cieśninie Ormus. Wśród firm, które mogą być dotknięte, są Google, Microsoft, Meta i Amazon. Teheran grozi, że w przypadku braku płatności może dojść do uszkodzenia kabli, co mogłoby spowodować katastrofę cyfrową. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogłyby sparaliżować transmisję danych na kilku kontynentach. Sytuacja jest skomplikowana przez amerykańskie sankcje, które utrudniają firmom dokonywanie płatności na rzecz Iranu. Iran pokazuje, że dysponuje narzędziami nacisku wykraczającymi poza tradycyjne metody militarne.
2: Ministerstwo Energii uruchamia nowy nabór na bon ciepłowniczy, który ma pomóc w pokryciu wysokich kosztów ogrzewania. Wsparcie może wynieść nawet 3,5 tysiąca złotych, ale trzeba spełnić określone warunki dochodowe i cenowe. Program skierowany jest do gospodarstw domowych z niższymi dochodami, korzystających z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne. Wnioski można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku, a po tym terminie pieniądze przepadną. Wysokość dopłaty zależy od ceny ciepła, a minimalna wartość świadczenia to 20 zł. Wnioski można składać osobiście, pocztą lub online. Na warszawskich bazarkach ceny owoców i warzyw osiągnęły poziom luksusowych towarów. Czereśnie kosztują nawet 100 zł za kilogram, a borówki 85 zł, co sprawia, że wielu klientów rezygnuje z zakupów. Sprzedawcy również narzekają na wysokie ceny hurtowe, co wpływa na spadek liczby klientów. Polacy coraz częściej kupują owoce na sztuki lub w małych ilościach, by zmieścić się w budżecie. Młodzi klienci chętnie korzystają z zamówień z dostawą do domu, nie zważając na ceny. Wszyscy liczą, że latem ceny wrócą do normy. Coraz więcej Polaków decyduje się na częstsze podróże, mimo rosnącej świadomości kosztów. Trend smart travel zyskuje na popularności, oferując sprytne i ekonomiczne podejście do planowania wyjazdów. Dzięki kilku prostym zasadom, takim jak wybór odpowiedniego bagażu czy tworzenie garderoby kapsułowej, można znacząco obniżyć koszty podróży. Badania pokazują, że 79% Polaków planuje podróżować równie często lub częściej niż w poprzednim roku. Popularne kierunki, takie jak Włochy czy Hiszpania, znów przyciągają turystów. Kluczowe jest dobre przygotowanie, które pozwala cieszyć się podróżą bez stresu o finanse.
1: Konsumenci mają prawo do reklamacji wadliwych produktów na podstawie rękojmi, która obowiązuje przez 2 lata od zakupu. W ramach rękojmi można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, jeśli wada jest istotna. Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na żądanie reklamacji, a brak reakcji oznacza jej uznanie. W przypadku zakupów online konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Zwrot towaru kupionego stacjonarnie zależy od polityki sklepu i nie jest obowiązkowy. Gwarancja jest dobrowolna i jej warunki określa producent lub sprzedawca. Rzecznik finansowy to instytucja, która pomaga konsumentom w sporach z bankami, ubezpieczycielami i firmami pożyczkowymi. Jeśli instytucja finansowa odmówiła uznania reklamacji, można zwrócić się do rzecznika po bezpłatną pomoc. Przed złożeniem wniosku do rzecznika konieczne jest wyczerpanie drogi reklamacyjnej w danej instytucji. Wniosek można złożyć pisemnie lub online, dołączając szczegółowy opis problemu i odpowiednie dokumenty. Czas rozpatrzenia sprawy zależy od jej skomplikowania, ale pomoc rzecznika jest całkowicie bezpłatna.
2: Przemoc w rodzinie to nie tylko fizyczne ataki, ale także wyzwiska, kontrola finansowa czy izolacja, które naruszają prawa i wolności. W Polsce dostępne są różne formy pomocy dla ofiar przemocy, w tym całodobowy ogólnopolski telefon zaufania Niebieska Linia. Procedura Niebieskiej Karty to system ochrony, który dokumentuje przemoc i uruchamia plan wsparcia. Można zgłosić przemoc na policję, co może skutkować usunięciem sprawcy z mieszkania na 14 dni. Dostępna jest również bezpłatna pomoc prawna oraz schronienie w ośrodkach interwencji kryzysowej. Warto pamiętać, że każdy ma prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa i szacunku. W Dęblinie podpisano historyczną umowę między wojskowymi zakładami lotniczymi numer 1 a amerykańską firmą Honeywell. Polska staje się trzecim na świecie i jedynym w Europie krajem zdolnym do serwisowania zaawansowanych silników AGT-1500 napędzających czołgi M1 Abrams. Dzięki temu Polska uniezależnia się od zagranicznych partnerów i wzmacnia swoją pozycję jako lider w obsłudze sprzętu pancernego. Nowe centrum serwisowe skróci czas napraw i obniży koszty, zwiększając gotowość bojową polskich wojsk. To także szansa na rozwój eksportu usług i wzmocnienie pozycji Polski w NATO. Premier Donald Tusk podkreślił, że to dowód trwałości polsko-amerykańskiej współpracy.
1: Mercedes-Benz planuje rozszerzenie działalności o produkcję obronną. Dyrektor generalny Ola Källenius podkreśla, że decyzja ta wynika z globalnej nieprzewidywalności i potrzeby wzmocnienia obronności Europy. Choć produkcja obronna ma być niewielką częścią działalności, firma widzi w niej rosnącą niszę. W Ludwigsfelde trwają rozmowy o przejęciu fabryki przez koncern KNDS, co umożliwi produkcję transporterów opancerzonych. Podobne kroki rozważają inne firmy motoryzacyjne, takie jak Volkswagen i Renault, które również patrzą w stronę sektora zbrojeniowego. Trend ten jest napędzany przez kryzys w branży motoryzacyjnej i boom w sektorze zbrojeniowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3387 odcinek, który zostanie wyemitowany 25 maja o 25 na TVP2. Oliwka po rozstaniu z Tomkiem zamieszka w hotelu Stańskich, co wywoła niezadowolenie Kępskiego. Justin, wspólnik Tomka, nie zdradził mu tego faktu, co dodatkowo skomplikuje sytuację. Oliwka i Tomek spotkają się przypadkiem w hotelu, co wzbudzi w nich mieszane uczucia. Justin będzie próbował pocieszyć Tomka, wierząc w możliwość ich powrotu do siebie. Oliwka jednak nie jest pewna na swoich uczuć, co prowadzi do wielu pytań o przyszłość ich związku. W 3390 odcinku, gdy Bruno i Karolina wrócą z USA, Oliwka będzie musiała podjąć decyzję o swojej przyszłości. Czy wróci do Tomka, czy wybierze inną drogę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W 927 odcinku serialu Dziedzictwo Semich nie przestaje knuć intryg, by skłócić Nanę z Poirazem. Kansel zdradza mu tajemnicę szwagra, którą Semich szybko wykorzystuje. Poiraz stara się ukryć prawdę przed Naną, ale Semich skutecznie mu to utrudnia. W kluczowym momencie Semich ujawnia przeszłość Poiraza, co wprawia Nanę w osłupienie. Okazuje się, że Poiraz był w więzieniu, co staje się potężnym narzędziem w rękach Semicha. Nana jest zszokowana, a Semich triumfuje, choć na zewnątrz udaje skruszonego. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: M jak miłość zapowiada emocjonujące zmiany w życiu Anity i Kamila. Już w 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany przed przerwą wakacyjną, pojawią się ważne rozmowy o powiększeniu rodziny. Kamil, po wizycie u przyjaciół, zacznie poważnie myśleć o kolejnym dziecku. Anita początkowo będzie zaskoczona, ale szybko poczuje radość z tej perspektywy. Wątek ciąży Anity rozwinie się w nowym sezonie po wakacjach. Czy para powita na świecie nowego członka rodziny? Odpowiedź na to pytanie przyniosą jesienne odcinki. To z pewnością będzie czas pełen emocji i nowych wyzwań dla Anity i Kamila. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W odcinku 1936, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55, Dorota i Bartek wreszcie usłyszą decyzję sądu o adopcji Franka. Choć sąd przyzna im prawo do opieki nad chłopcem, ich radość zostanie przyćmiona przez dramatyczne wydarzenia. Podczas rodzinnej imprezy w Grabinie Franek znajdzie w swoim pokoju przerażający list od ojczyma, który obiecuje, że jeszcze o sobie przypomni. Mimo że Malicki jest w więzieniu, jego groźby wciąż wiszą nad rodziną. Finał sezonu pozostawi widzów w napięciu, a dalsze losy bohaterów poznamy dopiero jesienią. Franek, chcąc chronić swoich nowych rodziców, postanowi ukryć przed nimi groźby.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Artur Rogowski dopuści się zdrady. Jego romans z młodą lekarką Joanną wyjdzie na jaw, choć Marysia, jego żona, nie dowie się o tym od razu. Agnes, córka Artura, stanie się świadkiem pocałunku ojca z Joanną, ale postanowi na razie milczeć. To milczenie Agnes sprawi, że Marysia zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak. Wyjazd Artura z Grabiny, pod pretekstem konferencji, tylko pogłębi jej niepokój. Czy małżeństwo Rogowskich przetrwa tę próbę? Odpowiedzi poznamy w kolejnym sezonie jesienią.
1: Hotel Paradise wciąż wzbudza emocje, a widzowie 12 edycji zastanawiają się, czy Tobiasz i Oliwka są razem. Ich wspólne zdjęcia i nagrania, a także częste publiczne spotkania podsycają plotki o możliwym uczuciu. Para była widziana razem na rzeszowskich juwenaliach, co tylko wzmocniło spekulacje. W programie Tobiasz miał skomplikowane relacje. Najpierw z Weroniką, a potem z Martą, ale to Oliwka wydaje się teraz być najbliżej jego serca. Oliwka wciąż walczy o finał programu, tworząc parę z Denisem. Ani Tobiasz, ani Oliwka nie potwierdzają oficjalnie swojego związku, ale ich wspólne aktywności nie umykają uwadze fanów. Czy po zakończeniu programu narodziło się między nimi uczucie? Na odpowiedź trzeba jeszcze poczekać.
0: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Dominika i Sebastian biorą udział w emocjonującej licytacji Feel Good. Dominika wygrywa lokal, inwestując ponad 1 000 000 złotych, ale jej triumf zostaje zakłócony przez niespodziewany powrót Renaty z ośrodka leczenia uzależnień. Renata wpada w szał, odkrywając, że Dominika działała za jej plecami. Zaskoczona kwotą licytacji, Renata czuje się zdradzona i oskarża przyjaciół o próbę pozbycia się jej. Dominika zaczyna obawiać się o przyszłość ich przyjaźni. W 3390 odcinku Renata wraca do Feel Good, choć napięcie między przyjaciółkami wciąż wisi w powietrzu.
1: 1934 odcinku M jak miłość Paweł Zduński staje przed jednym z najtrudniejszych momentów w swoim życiu. Po długim czasie wahań decyduje się obejrzeć ostatnie nagranie swojej zmarłej żony, Franki. To emocjonalne wideo, nagrane jeszcze w szpitalu, przynosi mu nieoczekiwany spokój. Franka, z łagodnym uśmiechem na twarzy, wyraża dumę z męża i zapewnia, że ich wspólne życie było dla niej najwspanialsze. Te słowa stają się dla Pawła przełomowym momentem, pozwalając mu zamknąć pewien etap żałoby. Choć ból nie znika od razu, nagranie daje mu nadzieję na odbudowanie życia po stracie. Ten odcinek to prawdziwy emocjonalny rollercoaster, który na długo zostanie w pamięci widzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 8 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Gdańsku prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 12 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Po wakacjach możliwa jest rekonstrukcja rządu, która może zakończyć się dymisją ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Premier Donald Tusk jest niezadowolony z działań Żurka, szczególnie po tym, jak Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, co miało być przez ministra dopilnowane. Ziobro przebywa w Stanach od 10 maja, a jego wyjazd budzi wiele pytań. Wciąż nieznane są także losy Marcina Romanowskiego, związanego z Funduszem Sprawiedliwości. W Modenie doszło do dramatycznego ataku, gdy 31-letni mężczyzna wjechał samochodem w grupę pieszych, a następnie zaatakował nożem. W wyniku zdarzenia 8 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Bohaterska postawa przechodniów pozwoliła na zatrzymanie napastnika, który obecnie jest przesłuchiwany przez policję. Premier Włoch, Giorgia Meloni, wyraziła solidarność z ofiarami i podziękowała obywatelom za ich odwagę.
2: Budowa nowych amerykańskich lotniskowców typu Ford napotyka na opóźnienia. Przyszły USS Doris Miller zostanie przekazany marynarce wojennej USA z 2-letnim opóźnieniem, a jego dostawa planowana jest na luty 2034 roku. Problemy dotyczą także innych jednostek, w tym USS Enterprise i USS John F. Kennedy, które również zmagają się z opóźnieniami. Przyczyną są ograniczenia stoczniowe i problemy z dostawami kluczowego wyposażenia. Tymczasem USS Gerald R. Ford zakończył najdłuższą misję od czasów wojny w Wietnamie, wspierając operacje USA na Bliskim Wschodzie i Karaibach. W miniony weekend warszawska policja we współpracy z Krajową Administracją Skarbową przeprowadziła zmasowaną akcję przeciwko nielegalnemu hazardowi na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie. Zlikwidowano 18 punktów z nielegalnymi automatami do gier, zatrzymując 15 osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze. W trakcie operacji zabezpieczono 80 maszyn oraz ponad 36 tysięcy złotych w gotówce. Organizatorom grożą wysokie kary finansowe i do 3 lat więzienia.
3: Słuchacie Radia Super Express.
0: Lody to ulubiony przysmak lata, ale osoby na diecie często z nich rezygnują z obawy przed kaloriami. Nie trzeba jednak całkowicie ich unikać. Warto wybierać lody jogurtowe lub te na bazie naturalnego jogurtu i owoców, unikając dodatków takich jak czekolada czy karmel. Domowe fit lody z mrożonych bananów i jogurtu to także świetna alternatywa. Dziś o godzinie 14 odbędzie się matura z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin potrwa 150 minut i obejmie rozumienie ze słuchu, tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemną. Po zakończeniu egzaminu Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne arkusze maturalne, a w internecie pojawią się proponowane odpowiedzi. W Radomsku 17 maja doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy 36-letnia kobieta, będąc pod wpływem alkoholu, uderzyła Volkswagenem w pylon stacji paliw. Po kolizji próbowała uciec pieszo, ale została zatrzymana przez policjanta będącego po służbie. Badanie wykazało, że miała ponad 3 promile alkoholu we krwi. Kobiecie grozi do 3 lat więzienia za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. W Otwocku doszło do bulwersującego porzucenia psów przez dwoje 19-latków, którzy przywiązali zwierzęta do słupa w lesie, tłumacząc się przeprowadzką. Dzięki zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego i szybkiej interwencji policji, młoda para została zidentyfikowana i zatrzymana. Oboje usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami i odpowiedzą za to przed sądem. Policja przypomina, że porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem i apeluje o reagowanie na przypadki krzywdzenia zwierząt.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci z Lubania przeprowadzili skuteczną akcję, podczas której zabezpieczono blisko 600 tysięcy sztuk papierosów z przemytu. Zatrzymano 46-letniego mieszkańca powiatu lubańskiego, któremu postawiono zarzuty karno-skarbowe. Straty dla Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków mogły przekroczyć 1 000 000 zł. Policja przypomina, że handel nielegalnymi wyrobami tytoniowymi jest niezgodny z prawem i stanowi zagrożenie dla konsumentów.
0: Harcerze z zastępu Alfa zdobyli 31 200 polubień w internetowym wyzwaniu, co zaowocowało spotkaniem z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim. W swobodnej atmosferze wspólnie przygotowywali pizzę, a wydarzenie to zostało uwiecznione na filmiku z muzyką Home Edwarda Sharpa and the Magnetic Zeros. Historia pokazuje, że nawet małe wyzwania mogą prowadzić do wyjątkowych chwil i spełnienia marzeń.
2: Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski na Eurowizji 2026, zajęła 12 miejsce, zdobywając 4 dwunastki od jury. Występ wokalistki spotkał się z pozytywnym odbiorem, jednak kontrowersje wzbudziła decyzja polskiego jury o przyznaniu 12 punktów Izraelowi. Aleksandra Kwaśniewska ostro skrytykowała tę decyzję, podkreślając jej polityczne konsekwencje. Dyskusje wokół punktacji są szczególnie intensywne w kontekście sytuacji w Strefie Gazy i bojkotu Izraela przez część europejskich nadawców.
0: Anna i Bronisław Komorowscy są małżeństwem od 1977 roku, a ich historia zaczęła się na harcerskim rajdzie w Puszczy Kampinoskiej. Anna zwróciła uwagę na żółte buty Bronisława, które były wówczas rzadkością. Para zaręczyła się podczas spaceru po krakowskim przedmieściu, a ślub odbył się w Warszawie. Ich związek trwa do dziś, a wspólne życie wypełniają wspomnienia i rodzinna tradycja.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 5 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 11 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Paulina Sykut-Jerzyna, znana z unikania skandali, tym razem zaskoczyła wszystkich, dzieląc się zdjęciami z pierwszej komunii swojej córki Róży. Cała rodzina wyglądała jak z katalogu mody, a fani nie szczędzili komplementów. Paulina i Piotr, którzy są razem od ponad dwóch dekad, pokazali, że ich życie to nie tylko bajka, ale i prawdziwy scenariusz romantycznego filmu. Ciekawe, czy ich córka Róża też kiedyś zaskoczy nas swoją historią. Świat kina stracił jednego z tych aktorów, których twarz zna każdy, ale nazwisko już niekoniecznie. Dion Anderson, znany z epizodycznych ról w takich hitach jak Skazani na Shawshank czy Gilmore Girls, odszedł w wieku 87 lat. Choć nigdy nie był na pierwszym planie, jego obecność na ekranie była jak sól w zupie. Niby niewidoczna, ale niezbędna. Pozostawił po sobie bogaty dorobek, który na zawsze pozostanie w sercach widzów.
1: Mateusz Świerczyński postanowił przeprosić swoją dziewczynę, Karolinę Gilon, za zdradę, która wydarzyła się w jej śnie. Tak, dobrze słyszycie. Zdrada miała miejsce tylko w wyobraźni Karoliny. Ale Mateusz z pełną powagą opublikował oświadczenie na Instagramie. Para, która przeszła już przez terapię dla par, pokazuje, że poczucie humoru to klucz do sukcesu. A może to tylko kolejny dowód na to, że miłość nie zna granic, nawet tych sennych.
0: Finał Eurowizji 2026 za nami, ale emocje wciąż sięgają zenitu. Aleksandra Kwaśniewska nie przebierała w słowach, nazywając decyzję polskiego jury gigantycznym wstydem po przyznaniu 12 punktów Izraelowi. Internauci, zamiast cieszyć się sukcesem Alicji Szemplińskiej, która zajęła 12 miejsce, skupili się na kontrowersyjnym werdykcie. Współczesne realia popkultury, talent na scenie, skandal w sieci.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Metallica znowu w Polsce, a dokładniej na Stadionie Śląskim w Chorzowie już 19 maja. Fani mogą cieszyć się darmowym przejazdem komunikacją miejską. Wystarczy tylko bilet na koncert. Tramwaje będą kursować jak szalone, co 3 minuty, a autobusy pojadą objazdami, bo przecież kto by się przejmował korkami. Dla tych, którzy wolą przyjechać autem, czeka płatny parking za jedyne 100 zł, ale bez rezerwacji. Kto pierwszy, ten lepszy. Metallica na Stadionie Śląskim już za rogiem, a fani zadają sobie pytania, jakby to była misja na Marsa. Czy wejść o świcie, żeby zdobyć miejsce w Snake Pit, czy może wystarczy przyjść na czas, by nie przegapić supportu, a może lepiej od razu zainwestować w bilet I Disappear i podążać za zespołem jak prawdziwy fan? Jedno jest pewne, koncert będzie głośny, tłoczny i długi, więc przygotujcie się na całodniowe metalowe szaleństwo. Metallica powraca na Stadion Śląski w Chorzowie po niemal dwóch dekadach przerwy. Jutro, 19 maja, fani zespołu będą mieli okazję doświadczyć koncertu w ramach trasy M72 World Tour. Bilety? Cóż, jeśli ktoś jeszcze marzy o wejściówce, musi liczyć na cud lub zasobny portfel, bo te rozchodzą się jak świeże bułeczki. A wszystko to przy dźwiękach nowego albumu 72 Seasons i na scenie, która bije rekordy frekwencji. Zespół Mirador, złożony z Jake'a Kiszki, z Grety Van Fleet i Chrisa Turpina z Ida May, postanowił zaskoczyć świat swoją koncertową epką The Gathering at Badon Hill. Nagrania odbyły się w średniowiecznej stodole, gdzie zamiast ciszy i spokoju ziemia zadrżała, a niebo zagrzmiało. To, co miało być akustycznym chilloutem, zamieniło się w rock'n'rollowy spektakl z antycznymi mitami i bluesem w tle. Czyżby nowa mitologia rocka właśnie się narodziła?
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Phil Collins, legenda muzyki, po 4 latach muzycznej emerytury znowu pojawił się publicznie. Artysta, który kiedyś podbijał sceny z Genesis, teraz walczy z problemami zdrowotnymi, ale nie traci ducha. Na gali, z okazji 50-lecia, The King's Trust Collins pokazał się obok Roda Stewarta i swojej byłej żony, Jill. W listopadzie planują wspólną aukcję na rzecz tej organizacji, a Phil ma stworzyć specjalny projekt koszulki. Cóż, nawet na emeryturze nie można się nudzić. Geddy Lee, lider zespołu Rush, przez lata skrywał przed światem bolesną historię swojej rodziny, która przetrwała piekło obozów koncentracyjnych. Jego matka, Mania, z polskim akcentem wymawiała imię Gary jako Geddy, co stało się jego scenicznym pseudonimem. Trauma rodziców i ich niezwykła wola przetrwania wpłynęły na jego podejście do muzyki, czyniąc z Rush zespół o niespotykanej dyscyplinie i perfekcjonizmie. Utwór Red Sector A to hołd dla ocalałych, oparty na wstrząsających wspomnieniach Mani z dnia wyzwolenia.
0: Metallica znowu w Polsce, a fani już ustawiają się w kolejkach, by zdobyć unikalne gadżety w specjalnym pop-up store w Katowicach. Sklep otwarto na dzień przed wielkim koncertem na Stadionie Śląskim, gdzie zespół zagra po 18 latach przerwy. W ofercie między innymi koszulki z husarzem za 200 zł, czy książka Kirka Hameta za jedyne 600 zł. Ciekawe, czy te ceny to już rock'n'roll, czy jeszcze ekonomia? Szwedzka grupa Sabaton, znana z heavy metalu, stała się w Polsce niemal narodowym skarbem dzięki piosence 41 o bitwie pod Wizną. Kto by pomyślał, że e-mail od fana z Polski zmieni losy zespołu i wprowadzi ich na salony polityczne? Minister Obrony Narodowej wręczył muzykom honorowe kordziki, co skończyło się zabawnymi perypetiami na lotnisku. Sabaton, zamiast pisać podręczniki, opowiada historię o polskim męstwie, a ich koncerty przyciągają tłumy jak magnes.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 11 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Warszawy zatrzymali 39-letniego mieszkańca Mazowsza, u którego znaleziono ogromne ilości materiałów z dziecięcą pornografią i zoofilią. W jego domu zabezpieczono 10 laptopów i liczne nośniki pamięci. Mężczyzna został już oskarżony i grozi mu do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. W powiecie otwockim doszło do bulwersującego zdarzenia, gdzie para 19-latków porzuciła dwa psy w lesie, przywiązując je do słupa. Zwierzęta zostały uratowane dzięki szybkiej interwencji policji, a młodzi sprawcy usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Policja apeluje, by nie traktować zwierząt jak rzeczy i w razie problemów z opieką szukać odpowiedzialnych rozwiązań. O wymiarze kary dla zatrzymanych zdecyduje sąd.
2: Mężczyzna zatrzymany w związku z fałszywym alarmem dotyczącym Tomasza Sakiewicza został zwolniony z aresztu. Śledczy ustalili, że ktoś bezprawnie posłużył się jego tożsamością, co zmieniło jego status z podejrzanego na pokrzywdzonego. Policja kontynuuje poszukiwania prawdziwych sprawców, którzy wykorzystali dane osobowe do wysłania fałszywego zgłoszenia. W podobnej sytuacji znalazły się jeszcze dwie osoby. Dziś w 6 województwach, w tym mazowieckim i podlaskim, obowiązują ostrzeżenia przed burzami wydane przez IMGW. Alerty będą aktywne od godziny 14 do 21, a burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Maksymalna temperatura wyniesie od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 21 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. W nocy możliwe są zanikające burze, a najzimniej będzie w Kotlinach Sudeckich, gdzie temperatura przy gruncie może spaść do minus 1 stopnia Celsjusza.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Atalin doszło do groźnego wypadku drogowego, którym zderzyły się dwa samochody osobowe. Troje dzieci zostało przewiezione do szpitala na dalsze badania. Kierowca Volvo, który nie ustąpił pierwszeństwa, nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów drogowych. Dziś rano na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego incydentu. Nietrzeźwy kierowca z Rwandy stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierki przy przystanku tramwajowym na placu Szembeka. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć sytuacja mogła być znacznie poważniejsza. W reakcji na wcześniejsze wypadki w tej okolicy zamontowano fotoradar, a na 2027 rok zaplanowano przebudowę ulicy Grochowskiej. Dziś maturzyści przystąpili do egzaminu z historii na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i potrwa 180 minut. Arkusze egzaminacyjne zostały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w dwóch formułach – 2023 i 2015. Oficjalne arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane po zakończeniu egzaminu. Polskie miasta słyną z ulic, które stały się ich wizytówkami, przyciągając turystów i mieszkańców wyjątkową atmosferą. To miejsca, gdzie koncentruje się życie kulturalne i towarzyskie, a niektóre z nich zachwycają historią i architekturą. Najdłuższą ulicą w Polsce jest Aleja Wojska Polskiego w Częstochowie, mierząca około 14,7 km. Ulice te często stają się symbolami miast i obowiązkowymi punktami na trasie zwiedzających.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W czerwcu planowane jest otwarcie luksusowego kompleksu wypoczynkowego Gołębiewski w Obierowie, a rezerwacje już ruszyły. Wysokie ceny noclegów wywołały burzliwą dyskusję w internecie, gdzie wielu użytkowników uznało je za zbyt wysokie. Koszt dwudniowego pobytu dla czteroosobowej rodziny to ponad 3600 zł, co dla wielu stanowi duże obciążenie finansowe. Mimo to nie brakuje głosów, które podkreślają, że za luksus i wysoką jakość usług trzeba zapłacić odpowiednią cenę. W miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w centrum ogrodnicze podczas kiermaszu Pamiętajcie o ogrodach. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, oferując szeroki wybór roślin, akcesoriów ogrodniczych oraz lokalnych specjałów. Słoneczna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom, a niektórzy wystawcy wyprzedali swoje towary przed zakończeniem imprezy. Kiermasz tradycyjnie inauguruje sezon ogrodniczy w regionie. Na gospodarstwie w Plutyczach doszło do niebezpiecznego incydentu podczas porządków na działce. Jarek, jeden z braci rolników, wbił sobie zardzewiały drut w kolano. Na szczęście skończyło się tylko na bólu, a drut udało się szybko usunąć. Andrzej i Jarek są znani z programu Rolnicy Podlasie, który pokazuje ich codzienne życie na wsi. Wstrząsająca śmierć 27-letniej Karoliny z Augustowa podczas walentynkowego wyjazdu zakończyła się postawieniem zarzutów jej partnerowi, Michałowi Że. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa oraz znęcania się nad kobietą. Sąd w Suwałkach przedłużył jego tymczasowy areszt o kolejne 2 miesiące. Śledczy odkryli, że 35-latek miał wcześniej znęcać się nad innymi partnerkami, co rzuca nowe światło na jego przeszłość.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Świebodzicach na Dolnym Śląsku, w miejskim parku, znaleziono ciało mężczyzny. Policja podejrzewa, że do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Obecnie trwają intensywne działania mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz zatrzymanie sprawców. Fragment parku został zamknięty, a śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 7 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Iran planuje nałożyć opłaty na gigantów technologicznych za korzystanie z podmorskich kabli w cieśninie Ormus. Wśród firm, które mogą być dotknięte, są Google, Microsoft, Meta i Amazon. Teheran grozi, że w przypadku braku płatności może dojść do uszkodzenia kabli, co mogłoby spowodować katastrofę cyfrową. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogłyby sparaliżować transmisję danych na kilku kontynentach. Sytuacja jest skomplikowana przez amerykańskie sankcje, które utrudniają firmom dokonywanie płatności na rzecz Iranu. Iran pokazuje, że dysponuje narzędziami nacisku wykraczającymi poza tradycyjne metody militarne. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców SPOEM zgłosił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obawy dotyczące promocji masła w sieciach Biedronka i Lidl. Masło sprzedawane jest tam nawet za 0,99 zł, co według SPOEM może oznaczać sprzedaż poniżej kosztów i naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Związek podkreśla, że takie działania mogą osłabić mniejsze sklepy i prowadzić do dominacji dużych sieci. UOKiK ma ocenić, czy te praktyki stanowią czyn nieuczciwej konkurencji. Urząd przypomina, że nie reguluje cen, ale może interweniować w przypadku zmowy cenowej lub nadużywania pozycji dominującej.
2: Niemiecki sąd w Bremie wydał przełomowy wyrok w sprawie czekolady Milka, uznając producenta za winnego wprowadzania konsumentów w błąd. Mondelez International zmniejszył wagę tabliczki ze 100 do 90 gramów, nie zmieniając znacząco opakowania, a jednocześnie podnosząc cenę. Sąd nakazał umieszczenie ostrzeżeń na opakowaniu, aby klienci byli świadomi zmiany. Decyzja ta jest ważnym sygnałem dla branży spożywczej, gdzie shrinkflacja staje się coraz bardziej powszechna. Producent tłumaczy zmiany rosnącymi kosztami produkcji, w tym cenami kakao. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a firma ma miesiąc na złożenie apelacji. Ministerstwo Energii uruchamia nowy nabór na bon ciepłowniczy, który ma pomóc w pokryciu wysokich kosztów ogrzewania. Wsparcie może wynieść nawet 3,5 tysiąca złotych, ale trzeba spełnić określone warunki dochodowe i cenowe. Program skierowany jest do gospodarstw domowych z niższymi dochodami, korzystających z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne. Wnioski można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku, a po tym terminie pieniądze przepadną. Wysokość dopłaty zależy od ceny ciepła, a minimalna wartość świadczenia to 20 zł. Wnioski można składać osobiście, pocztą lub online.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji. Na warszawskich bazarkach ceny owoców i warzyw osiągnęły poziom luksusowych towarów. Czereśnie kosztują nawet 100 zł za kilogram, a borówki 85 zł, co sprawia, że wielu klientów rezygnuje z zakupów. Sprzedawcy również narzekają na wysokie ceny hurtowe, co wpływa na spadek liczby klientów. Polacy coraz częściej kupują owoce na sztuki lub w małych ilościach, by zmieścić się w budżecie. Młodzi klienci chętnie korzystają z zamówień z dostawą do domu, nie zważając na ceny. Wszyscy liczą, że latem ceny wrócą do normy. Polska branża meblarska zmaga się z poważnym kryzysem, co potwierdzają masowe zwolnienia w fabrykach IKEA w Wielbarku i Goleniowie. Spadek eksportu mebli do Europy sięga już 15%, a rosnące koszty produkcji, w tym energii i drewna, dodatkowo pogarszają sytuację. Niestabilna sytuacja geopolityczna wpływa na zmniejszenie popytu na meble, co zagraża setkom tysięcy miejsc pracy w Polsce. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Jan Szynaka, podkreśla, że problemy narastały od lat i wymagają pilnych działań. Producenci starają się wprowadzać innowacje, by obniżyć koszty, ale perspektywy na poprawę sytuacji są wciąż niepewne.
1: Konsumenci mają prawo do reklamacji wadliwych produktów na podstawie rękojmi, która obowiązuje przez 2 lata od zakupu. W ramach rękojmi można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, jeśli wada jest istotna. Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na żądanie reklamacji, a brak reakcji oznacza jej uznanie. W przypadku zakupów online konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Zwrot towaru kupionego stacjonarnie zależy od polityki sklepu i nie jest obowiązkowy. Gwarancja jest dobrowolna i jej warunki określa producent lub sprzedawca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Rzecznik finansowy to instytucja, która pomaga konsumentom w sporach z bankami, ubezpieczycielami i firmami pożyczkowymi. Jeśli instytucja finansowa odmówiła uznania reklamacji, można zwrócić się do rzecznika po bezpłatną pomoc. Przed złożeniem wniosku do rzecznika konieczne jest wyczerpanie drogi reklamacyjnej w danej instytucji. Wniosek można złożyć pisemnie lub online, dołączając szczegółowy opis problemu i odpowiednie dokumenty. Czas rozpatrzenia sprawy zależy od jej skomplikowania, ale pomoc rzecznika jest całkowicie bezpłatna. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 3390 odcinku Barw Szczęścia Renata wraca do pracy w Feel Good po zakończeniu terapii w ośrodku leczenia uzależnień. Odcinek ten zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 25 na TVP2. Renata staje przed trudnym wyborem, gdy odnajduje ukryte wcześniej leki przeciwbólowe. Sytuacja komplikuje się, gdy dowiaduje się, że jej przyjaciółka Dominika przejęła lokal, a ona sama stała się tylko pracownicą. Atmosfera w pracy jest napięta, a Renata musi zmierzyć się z pokusą powrotu do nałogu. Czy zdecyduje się na ryzykowny krok, który może zniszczyć jej życie zawodowe i prywatne? Wszystko wskazuje na to, że Renata może jednak wyjść z tej próby zwycięsko, a relacje z Dominiką w przyszłości się poprawią.
1: Serial Pierwsza Miłość wkracza na nowe tory w 4223 odcinku. Do obsady dołącza Marcin Kochański, wpływowy zastępca dyrektora Okręgowej Izby Lekarskiej, grany przez Rafała Królikowskiego. Jego syn, Florek, ambitny student medycyny, wpada w poważne tarapaty po kompromitacji podczas praktyk. Florian, nie mogąc pogodzić się z porażką, zwraca się o pomoc do ojca, co prowadzi do napięć w klinice WIMED. Marcin Kochański nie cofnie się przed niczym, by przywrócić syna na praktyki, nawet jeśli oznacza to szantaż. W obronie zasad etyki lekarskiej staje Kacper, co zapowiada emocjonującą konfrontację. Czy Kochańscy przejmą kontrolę nad WIMEDem? Odpowiedź już w najbliższych odcinkach. W 4225 odcinku Pierwszej Miłości Emilka rozpoczyna nowy rozdział życia, podejmując pracę w przychodni. Już pierwszy dzień pracy przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Emilka wpada w sam środek kłótni, która szybko przeradza się w rękoczyny. Zamiast spokojnego startu, Emilka zostaje wciągnięta w wir niebezpiecznych wydarzeń. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Po burzliwym rozstaniu z Fryderykiem i problemach w fabryce, Emilka szukała spokoju, ale rzeczywistość okazuje się daleka od stabilizacji. Tymczasem Kulas, w tajemnicy przed Anielą, przygotowuje się do matury, co wywołuje kolejne napięcia. Tajemniczy telefon w świetlicy zwiastuje nowe kłopoty, a spokój w życiu Emilki znów okazuje się tylko pozorny. Pierwsza Miłość powraca z emocjonującymi odcinkami od 4223 do 4227, które będą emitowane od 25 do 29 maja. W Wadlewie atmosfera gęstnieje, gdy mieszkańcy dowiadują się o aresztowaniu Waldka, a tajemnicze zniknięcie bezdomnego Marcinka przyciąga uwagę wpływowych osób. Związek Bartka z Iloną staje pod znakiem zapytania po spotkaniu z byłą partnerką, Emilką. Tymczasem Julita i Florek plątują się w zawodowe przepychanki, które mogą zakończyć ich staż w WIMEDzie. W tle rozwija się intryga związana z tajemniczymi pocztówkami z Niemiec, które mogą być kluczem do zagadki zaginionej Kazanowej. Serial można oglądać codziennie o 18 na Polsacie, a także online na Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 875 odcinka, który zostanie wyemitowany 25 maja o godzinie 18.35 na TVP1. W kamienicy przy tytułowej ulicy atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Rosina zaczyna podejrzewać, że Libert skrywa coś niepokojącego, co zmusza ją do szczerej rozmowy z Florą. Tymczasem Flora dostrzega ryzyko związane z brakiem ostrożności bliskich i sugeruje większą powściągliwość w okazywaniu uczuć. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XXI wieku, gdzie życie bogatych mieszczan przeplata się z codziennością ich służby. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez i Arancle Aranguren. To propozycja pełna pięknych strojów, stylowych wnętrz i skomplikowanych relacji, które przyciągają przed ekrany wielu widzów.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 927 odcinku, który zostanie wyemitowany 23 maja o 16.05 na TVP1. Relacje między bohaterami zostaną wystawione na próbę przez intrygi i niedopowiedzenia. Nana usłyszy niepokojące informacje o przeszłości bliskiej osoby, co wprowadzi chaos i niepewność w jej życiu. Poiraz, chcąc wyrazić wdzięczność, przygotuje dla Nany jej ulubiony deser, ale ich sielankę przerwie Semich, który z zazdrości zasugeruje, że Poiraz był zamieszany w handel narkotykami. Tymczasem Sinan zmaga się z zazdrością wobec Gurkana i Ainur, a Aise nie wierzy zapewnieniom Leili, co tylko zaognia konflikt z Feritem. Serial Dziedzictwo to prawdziwa gratka dla fanów miłosnych historii pełnych trudnych wyborów i tajemnic. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1936 odcinka, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. W tym odcinku Natalia Mostowiak zmierzy się z trudnymi decyzjami dotyczącymi jej uczuć, co może wpłynąć na jej przyszłość z narzeczonym. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy w jej życiu pojawi się niebezpieczna osoba z przeszłości. Tymczasem Dorota i Bartek wreszcie mają powód do radości, bo Franek staje się pełnoprawnym członkiem ich rodziny. Joanna próbuje uciec od uczuć do Artura, ale jego wyznanie miłości komplikuje jej plany. W tle tych wydarzeń Daria, była partnerka dyrektora, wprowadza chaos, co prowadzi do dramatycznego wystrzału. Serial od lat przyciąga widzów, a najnowsze odcinki obiecują kolejne zaskakujące zwroty akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Poznań za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. W Poznaniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były prezydent Andrzej Duda i dziennikarka Dominika Wielowiejska prowadzą publiczny spór na platformie X dotyczący organizacji szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. Duda zarzuca dziennikarce manipulacje, twierdząc, że jego administracja i rząd Zjednoczonej Prawicy odpowiadały za sukces wydarzenia. Wielowiejska podtrzymuje, że Duda początkowo dziękował poprzednikom za przygotowania. Konflikt wywołał szeroką dyskusję na temat odpowiedzialności za organizację szczytu.
0: Prokuratura Krajowa bada, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce z Węgier do USA. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza, że na przesłuchanie zostaną wezwani Adam Bielan i Jacek Kurski. Ziobro, posługując się genewskim dokumentem podróży, opuścił Węgry rządowym samochodem, omijając unijne kontrole. Sprawa związana jest z zarzutami dotyczącymi wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek, poseł PiS i kandydat na premiera, skomentował wyniki Eurowizji, zwracając uwagę na brak punktów dla Polski od ukraińskiego jury. Czarnek zasugerował, że Ukraina powinna docenić polską pomoc w walce o niepodległość. Wypowiedzi te wpisują się w jego wcześniejsze krytyczne komentarze wobec Ukrainy. Tegoroczną Eurowizję wygrała Dara z Bułgarii, a drugie miejsce zajął Noam Betan z Izraela. Włoskie Alpy były świadkiem tragedii, gdy w sobotę, 16 maja, odnaleziono ciała dwóch młodych turystów. 24-letni Amerykanin i 23-letni Austriak zaginęli podczas wędrówki w prowincji Udine. Według wstępnych ustaleń mężczyźni stracili równowagę na stromym zboczu i spadli z dużej wysokości. Akcja poszukiwawcza była utrudniona przez ulewny deszcz i trudny teren.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maj to czas, kiedy piwonie królują w ogrodach, zachwycając swoim pięknem i zapachem. Aby cieszyć się nimi dłużej w wazonie, warto zastosować kilka prostych trików. Dodanie do wody odrobiny octu lub kwasku cytrynowego pomoże utrzymać świeżość kwiatów. Regularna wymiana wody i przycinanie łodyg również przedłużą ich żywotność.
0: Ślimaki to zmora ogrodników, ale istnieje prosty sposób na ich odstraszenie. Wystarczy posadzić nasturcje, które nie tylko pięknie ozdobią ogród, ale także skutecznie odstraszą szkodniki. Te kolorowe kwiaty są łatwe w uprawie i przyciągają pożyteczne owady, wspierając ogrodowy ekosystem. Nasturcje można sadzić po 15 maja, gdy minie ryzyko przymrozków. Spanie z psem w łóżku może przynieść korzyści zdrowotne, takie jak redukcja stresu i poprawa jakości snu. Obecność czworonoga pomaga w budowaniu odporności i zapewnia poczucie stabilizacji. Ważne jest jednak, by dbać o higienę, regularnie odrobaczać pupila i często zmieniać pościel. Eksperci zalecają pranie poszewek co 3 do 4 dni, aby utrzymać odpowiednie warunki sanitarne. W Polsce imię Magnus, choć popularne w Skandynawii, jest prawdziwym rarytasem. Nosi je zaledwie 239 mężczyzn, co czyni je jednym z mniej spotykanych imion w kraju. W 2025 roku nadano je tylko 7 razy. Tymczasem najpopularniejszym imieniem męskim w Polsce pozostaje Jan, który nosi ponad 1 000 000 Polaków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Przed posadzeniem pomidorów warto zadbać o odpowiednie przygotowanie gleby, co zapewni zdrowe i obfite plony. Naturalnym i skutecznym sposobem jest zakopanie w ziemi skórek od bananów, które dostarczą roślinom niezbędnych składników odżywczych. Dzięki temu pomidory zyskają odporność na choroby i szkodniki, co przełoży się na lepsze owocowanie. To ekologiczne rozwiązanie jest cenione przez ogrodników stawiających na naturalne metody uprawy.
2: Domowe sposoby na walkę z kurzem mogą znacznie wydłużyć efekt czystości w domu. Wystarczy przygotować prosty płyn antystatyczny z 4 łyżek płynu do płukania i 2 litrów wody. Taki roztwór skutecznie odpycha kurz i nabłyszcza powierzchnię, a także pozostawia świeży zapach. Regularne stosowanie tego środka w połączeniu z odpowiednimi nawykami sprzątania pozwala cieszyć się czystymi meblami przez dłuższy czas. Była minister zdrowia Izabela Leszczyna została przyłapana na łamaniu przepisów ruchu drogowego podczas jazdy Lexusem po Warszawie. Fotoreporter uwiecznił, jak posłanka przejeżdża przez linię ciągłą, wjeżdża na skrzyżowanie na żółtym świetle oraz parkuje w niedozwolonych miejscach. Eksperci szacują, że za te wykroczenia groziłyby jej mandaty na łączną kwotę około 1500 zł. Zachowanie Leszczyny zostało ostro skrytykowane jako przykład cwaniactwa drogowego. Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż, w którym zapytano Polaków, którego polityka najchętniej zaprosiliby na majowego grilla. Najwięcej głosów zdobył prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 21%, a na drugim miejscu znalazł się premier Donald Tusk z 16%. Co ciekawe, aż 34% ankietowanych nie chciało zaprosić żadnego polityka, co wskazuje na wyraźną niechęć do łączenia polityki z czasem wolnym.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama Aktywnie działa na rzecz seniorów, podkreślając ich wartość jako kapitału społecznego. Apeluje o przełamywanie stereotypów dotyczących wieku i zachęca osoby starsze do realizacji marzeń oraz aktywnego życia. Kwaśniewska promuje ideę życia tu i teraz, namawiając seniorów do inwestowania w siebie i czerpania radości z codziennych chwil. Podkreśla znaczenie aktywności fizycznej i umysłowej jako klucza do lepszej jakości życia w starszym wieku.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody. Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 7 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 11 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w Szczecinie jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Krakowa dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kasia Cichopek znowu zaskakuje. Tym razem w programie Halo to Polsat pokazała się w kombinezonie, który jest jak szwajcarski scyzoryk w świecie mody. Pasuje wszędzie i do wszystkiego. Beżowy, bez rękawów, z szerokimi nogawkami i materiałowym paskiem w talii, łączy elegancję z wygodą. Idealny na lato, kiedy to każda z nas marzy o stylizacji, która nie wymaga godzin przed lustrem, a wygląda jak milion dolarów.
2: Agnieszka Kaczorowska, znana z zamiłowania do perfekcji, wprowadziła się do nowego domu z Marcinem Rogacewiczem, a jej kuchnia stała się prawdziwym hitem internetu. Aktorka z dumą prezentuje swoje nowe królestwo, gdzie każda szuflada i szafka są zorganizowane jak w katalogu. Garnki, makarony i granola mają swoje miejsce, a wszystko jest pięknie opisane i oklejone. Cóż, kto by pomyślał, że kuchenne pojemniki mogą wzbudzać tyle emocji?
1: Alicja Szemplińska, nasza gwiazda Eurowizji 2026, ledwo wróciła do Polski, a już pakuje walizki do Londynu. Po zdobyciu serc jurorów i 4-12 points nie zamierza spoczywać na laurach. Zamiast odpoczywać, rusza do Wielkiej Brytanii, by nagrywać nowy materiał. Czyż wyszykowała się na podbój brytyjskiego rynku muzycznego? Cóż, trzymamy kciuki, by Londyn przyjął ją równie entuzjastycznie jak Wiedeń. Doda znowu w centrum uwagi. Na koncercie Maty pojawiła się w lateksowym kostiumie, który wywołał prawdziwą burzę w sieci. Jakby tego było mało, artystka opublikowała emocjonalny wpis, w którym z właściwą sobie ironią odpowiedziała hejterom. Doda podkreśliła, że jej sylwetka to efekt ciężkiej pracy, a krytyka tylko ją motywuje. Cóż, im więcej hejtu, tym krótsze majtki, jak sama przyznała.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Viola Kołakowska, była modelka, zaskoczyła wszystkich, otwierając się na temat swoich najciemniejszych chwil w życiu. W szczerym wywiadzie przyznała, że zmagała się z myślami samobójczymi, a jedynym powodem, dla którego nie podjęła dramatycznych decyzji, były jej dzieci. Kołakowska opowiedziała o diagnozach CPTSD i ADHD, które wpłynęły na jej codzienne życie, oraz o tym, jak terapia pomogła jej zrozumieć własne emocje. Czyżby show biznes miał nową królową szczerości?
2: Radek Liszewski, król disco polo, obchodzi dziś swoje 50. urodziny. Kto by pomyślał, że zaczynał od rockowych brzmień w szkolnym zespole? Jego hit Ona tańczy dla mnie w 2012 roku wystrzelił go na szczyty list przebojów, a jego metamorfoza z ekstrawaganckiego młodzieńca do dojrzałego artysty to prawdziwa podróż w czasie. Mimo blasku fleszy, Liszewski pozostaje wierny swojej żonie Dorocie, z którą tworzy zgrany duet, z dala od medialnego zgiełku. Eurowizja 2026 pokazała, że konkurs piosenki to już przeszłość. Teraz liczy się spektakl, który przyciągnie wzrok i nie pozwoli go oderwać. Australia z elegancją, Finlandia z ogniem, Albania z emocjami, Serbia z mrokiem, a Bułgaria z futurystycznym show. Każdy kraj próbował przyćmić konkurencję wizualnym fajerwerkiem. W tym roku to Bułgaria zgarnęła laury, udowadniając, że w Eurowizji chodzi o to, by widzowie nie mogli przestać o tym mówić.
1: Krzysztof Piesiewicz, człowiek, który pisał scenariusze do filmów zmieniających świat, odszedł w wieku 80 lat. Ten wybitny prawnik i scenarzysta, znany ze współpracy z Krzysztofem Kieślowskim, przegrał walkę z chorobą. Pogrzeb odbędzie się 20 maja w Warszawie, a jego pamięć uczczono nawet na festiwalu w Cannes. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a Piesiewicz z pewnością zostawił po sobie niezatarte ślady w historii kina.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Viola Kołakowska postanowiła raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące jej relacji z Tomaszem Karolakiem. W rozmowie z żurnalistą była modelka z ironicznym uśmiechem stwierdziła, że ich związek zakończył się 1 500 000 lat temu. Co więcej, Kołakowska przyznała, że z perspektywy czasu trudno jej nawet określić, czy kiedykolwiek byli razem. Cóż, wygląda na to, że niektóre zagadki show biznesu pozostaną nierozwiązane. Mille Petrozza, niekwestionowany guru metalu, znów zaskakuje. W najnowszym wywiadzie dla Knotfest zdradził swoją świętą piątkę metalowych hitów wszechczasów. Wśród wybrańców znalazły się klasyki od Judas Priest, Iron Maiden, Celtic Frost, Metallica i oczywiście Black Sabbath. A jakby tego było mało, kreator właśnie wydał swój 16. album Crushers of the World i z impetem promuje go na koncertach, w tym na warszawskim Torwarze. Metalowa uczta trwa.
1: Behemoth, niekwestionowana ikona ekstremalnego metalu, znowu zaskakuje. Współpraca z Massacre Records zaowocuje światową premierą ekskluzywnego wydawnictwa EE Cvelptor już 4 września. Album zawiera 8 niepublikowanych utworów i będzie dostępny w różnych formatach, w tym w limitowanym boksie. A wszystko to w trakcie ich ambitnej trasy koncertowej, która już teraz elektryzuje fanów na całym świecie. Czy ktoś jeszcze wątpi, że Behemoth to prawdziwi królowie metalu? Warszawski Stadion Narodowy w miniony weekend drżał w rytmie rapu, gdy Mata zagrał dwa koncerty, przyciągając tłumy fanów i celebrytów. Zbigniew Hołdys, choć nieobecny na miejscu, zaskoczył wszystkich, broniąc młodzieży przed snobistycznymi krytykami. Legendarny rockman stwierdził, że starsze pokolenie nie rozumie młodych, a jego komentarz wywołał niemałe zamieszanie. Tymczasem Mata świętuje premierę swojego nowego albumu #Mata2040, który zbiega się z tymi spektakularnymi występami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie również 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim placu Szembeka doszło do groźnego incydentu. Pijany kierowca wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym, mając 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. To kolejne niebezpieczne zdarzenie w tym miejscu, mimo zainstalowanego niedawno fotoradaru. Władze planują przebudowę okolicy w 2027 roku, aby poprawić bezpieczeństwo.
2: Na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Huta doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką z cysterną, co spowodowało śmierć dwóch osób. Kierowca Forda zginął na miejscu, a 35-letni kierowca ciężarówki zmarł w szpitalu. Akcja ratunkowa była bardzo trudna i zakończyła się dopiero nad ranem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części 6 województw, w tym podkarpackiego, lubelskiego i mazowieckiego. Alerty będą obowiązywać dziś od 14 do 21. Prognozowane są burze z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Lokalnie może wystąpić grad. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju niebo będzie umiarkowanie zachmurzone, a temperatura wyniesie od 12 do 16 stopni Celsjusza.
1: W Otwocku doszło do szokującego incydentu, gdzie para 19-latków porzuciła dwa psy w lesie, przywiązując je do słupa. Młodzi ludzie tłumaczyli swoje zachowanie przeprowadzką, uznając zwierzęta za zbędny balast. Policja szybko ich zatrzymała, a sąd zdecyduje o ich dalszym losie. Przypomina się, że zwierzęta nie są przedmiotami i wymagają odpowiedzialnej opieki.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 24 maja mieszkańcy Krakowa wezmą udział w referendum odwoławczym, które ma zdecydować o przyszłości władz miasta. Jan Hoffman, inicjator głosowania, wezwał prezydenta Aleksandra Miszalskiego do publicznej debaty na temat planu zagospodarowania miasta i oskarżeń o sprzyjanie deweloperom. Prezydent Miszalski odmówił udziału w debacie, wybierając bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami w mniej formalnych okolicznościach. Tymczasem radni domagają się nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie planu ogólnego. Dziś rano maturzyści w całej Polsce przystąpili do egzaminu z historii na poziomie rozszerzonym. W sieci pojawiły się spekulacje na temat tematów, które mogły pojawić się w arkuszu. Jednak oficjalne wyniki zostaną opublikowane dopiero po południu. Uczniowie mieli do rozwiązania zadania z analizy źródeł historycznych oraz napisania wypracowania na jeden z 5 tematów. Wśród możliwych zagadnień wymienia się między innymi Polskę w dwudziestoleciu międzywojennym oraz Rzeczpospolitą obojga narodów.
2: Policja w Tarnowskich Górach opublikowała portret pamięciowy mężczyzny, który 16 stycznia wtargnął do domu w Radzionkowie i oddał strzały. Na szczęście nikt nie został ranny. Poszukiwany to około 45-letni, szczupły mężczyzna o trójkątnej twarzy, noszący okulary w czarnych oprawkach. Policja prosi o pomoc w jego zidentyfikowaniu.
1: W Bielsku Białej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 36-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w swoim mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego. Wstępne ustalenia wskazują na zatrucie tlenkiem węgla jako przyczynę śmierci. Służby apelują o instalowanie czujników czadu, które mogą uratować życie, ostrzegając przed niewidzialnym zagrożeniem. Eksperci podkreślają również znaczenie regularnych kontroli instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Nowy hotel Gołębiewski w Pobierowie, którego otwarcie zaplanowano na czerwiec, już wzbudza ogromne emocje. Rezerwacje ruszyły 15 maja, a ceny noclegów wywołały burzę w mediach społecznościowych. Internauci są podzieleni. Jedni krytykują wysokie stawki, inni podkreślają, że luksus musi kosztować. Hotel stał się jednym z najgorętszych tematów w sieci, zanim jeszcze przyjął pierwszych gości. Trwa poszukiwanie 13-letniego Michała Woroszyło, który zaginął w piątek, 15 maja. Chłopiec ma około 155 cm wzrostu, jest szczupły, ma blond włosy i był ubrany w spodnie dresowe oraz czarne buty. Ostatnio widziano go z niebieskim plecakiem. Każda osoba, która może pomóc w jego odnalezieniu, proszona jest o kontakt z policją. W czwartek, 21 maja, na antenie TVN zostanie wyemitowany nowy odcinek Kuchennych Rewolucji z Białegostoku. Magda Gessler przeprowadziła metamorfozę dawnego lokalu Honotu, który teraz funkcjonuje jako Bistro Sztuka Dzika. Nowe menu bistro opiera się na myśliwskich inspiracjach i tradycyjnych recepturach, oferując m.in. tatar z wołowiny i carpaccio z sarny. Właścicielka Luiza, mimo wcześniejszych trudności, z pomocą Gessler wprowadziła zmiany, które mają przyciągnąć gości. Na gospodarstwie w Plutyczach doszło do niebezpiecznego incydentu podczas usuwania starego ogrodzenia z drutu kolczastego. Jarek, brat Andrzeja, wbił sobie drut w kolano, co spowodowało sporo bólu, ale na szczęście nie skończyło się poważniejszymi obrażeniami. Prace były wyjątkowo trudne z powodu poplątanych drutów i zniszczonych słupków, ale mimo przeszkód udało się je zakończyć.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: W Świebodzicach na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego odkrycia. W parku miejskim znaleziono ciało mężczyzny, a policja potwierdza, że obrażenia wskazują na udział osób trzecich. Trwa intensywne śledztwo, mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i zatrzymanie sprawców. Teren parku jest częściowo zamknięty, a działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. W 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zmierzy się z Widzewem Łódź. Oba zespoły mają po 39 punktów i walczą o utrzymanie w lidze, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Mecz odbędzie się w piątek, 15 maja o godzinie 20:30. Wynik tego spotkania może mieć kluczowe znaczenie dla obu drużyn w kontekście pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Lech Poznań zdobył 10. tytuł Mistrza Polski po zwycięstwie 3-1 nad Radomiakiem Radom. Kolejne dobre wieści dla kolejorza nadeszły z Austrii, gdzie LASK Linz został mistrzem, co zwiększa szanse Lecha na rozstawienie w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W walce o wicemistrzostwo Polski pozostają Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa, które zmierzą się w ostatniej kolejce Ekstraklasy. Legia Warszawa, jeszcze niedawno zagrożona spadkiem z Ekstraklasy, teraz walczy o miejsce w europejskich pucharach. Kluczowe zwycięstwo 2-1 nad Lechią, z decydującą bramką Antonio Kolaka, w doliczonym czasie gry potwierdziło determinację zespołu. Aby zagrać w Europie, Legia musi pokonać Motor i liczyć na potknięcia rywali w ostatniej kolejce. Trener Marek Papszun podkreśla, że drużyna nigdy się nie poddaje i jest gotowa na wyzwania.
1: Sebastian Szymański szybko stał się kluczowym zawodnikiem Rennes, co znacząco wpłynęło na wyniki drużyny. Dzięki jego umiejętnościom zespół pokonał między innymi PSG i walczy o europejskie puchary. Vincent Candela podkreśla jego boiskową inteligencję i technikę. Przemysław Frankowski zmaga się z problemami zdrowotnymi, co wpływa na jego formę, ale przyszły sezon może być dla niego lepszy.
0: Sport w Radiu Super Express. Koszykarze Legii Warszawa prowadzą 2-0 w serii z MKS Dąbrowa Górnicza w fazie play-off Orlen Basket Ligi. Po dwóch zwycięstwach u siebie, stołeczny zespół ma szansę zakończyć rywalizację już w trzecim meczu na wyjeździe. W innych parach Śląsk Wrocław prowadzi 2-0 z Arką Gdynia, a King Szczecin remisuje 1-1 z Zastalem Zielona Góra. Dziki Warszawa zremisowały serię z Treflem Sopot 1-1, a kolejne mecze odbędą się w stolicy.
1: Ewa Swoboda kontynuuje swoją dominację w polskim sprincie, potwierdzając wysoką formę na arenach krajowych i międzynarodowych. W lutym triumfowała na meetingu World Indoor Tour w Dortmundzie, a podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu zajęła 6. miejsce na 60 metrów. W czerwcu wystartuje w meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie, a pod koniec lipca weźmie udział w mistrzostwach Polski, które będą kluczowe dla kwalifikacji do Mistrzostw Europy w Birmingham. Sezon zakończy prestiżowy finał World Athletics Ultimate Championships w Budapeszcie oraz 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu. Robert Lewandowski ogłosił swoje odejście z FC Barcelony po 4 latach gry. Decyzja ta może wpłynąć na życie jego rodziny, zwłaszcza że Anna Lewandowska dobrze zadomowiła się w Katalonii, rozwijając tam swoje projekty. Ich córki, Klara i Laura, również przywykły do życia w Hiszpanii. Anna Lewandowska wyraziła sentyment do Barcelony w mediach społecznościowych, co sugeruje, że może pozostać tam z dziećmi, podczas gdy Robert kontynuuje karierę w innym kraju.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi koguciej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska, z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach, ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić, z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach, również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
1: Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Eliną Świtoliną, ulegając w 3 setach. Mimo porażki polska tenisistka podkreśla, że widzi postępy w swojej grze i cieszy się z występu. Kolejnym wyzwaniem dla Świątek będzie wielkoszlemowy Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja. Świtolina zmierzy się w finale z Coco Gauff. Z Małopolski...

0: Dotarły smutne wieści o śmierci 6-letniego Krzysia Chładyszewskiego, aktywnego uczestnika zawodów rowerowych Mini Podhale Tour i młodego piłkarza klubu Orzeł Nowa Wieś. Jego odejście poruszyło społeczność sportową regionu. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 16 maja, o godzinie 13 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina prosi o przyniesienie jednej białej róży zamiast tradycyjnych wiązanek oraz wsparcie zbiórki charytatywnej.
1: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3387 odcinek, który zostanie wyemitowany 25 maja o 25 na TVP 2. Dominika, wspierana przez Sebastiana, wygrywa licytację lokalu Feel Good, płacąc ponad 1 000 000 zł. Jednak radość nie trwa długo, gdyż Renata niespodziewanie opuszcza ośrodek uzależnień i odkrywa, co się wydarzyło za jej plecami. Zaskoczona kwotą, jaką Dominika wyłożyła, Renata czuje się zdradzona i podejrzewa, że przyjaciele chcą się jej pozbyć. Przyjaźń między Renatą a Dominiką wisi na włosku, a napięcie rośnie. Czy uda się naprawić ich relacje? Odpowiedź poznamy już w kolejnych odcinkach. Agnes z M jak Miłość to postać, która wniosła świeżość i energię do rodziny Mostowiaków. Amanda Mincewicz, wcielająca się w tę rolę, zdobyła serca widzów od września zeszłego roku. W nadchodzącym sezonie jej wątek ma się jeszcze bardziej rozwinąć, zwłaszcza w kontekście zdrady Artura, co może zagrozić jego małżeństwu z Marysią. Tymczasem Amanda Mincewicz pojawi się także w serialu Polsatu Pierwsza Miłość. Aktorka podzieliła się zdjęciem z planu, gdzie występuje w roli lekarki. Szczegóły jej nowej postaci poznamy jesienią. Wygląda na to, że Amanda Mincewicz będzie miała pełne ręce roboty w nadchodzących miesiącach.
2: M jak Miłość zapowiada emocjonujące zmiany w życiu Anity i Kamila. Już w 1934 odcinku, który zostanie wyemitowany przed przerwą wakacyjną, pojawią się ważne rozmowy o powiększeniu rodziny. Kamil, po wizycie u przyjaciół, zacznie poważnie myśleć o kolejnym dziecku. Anita początkowo będzie zaskoczona, ale szybko poczuje radość z tej perspektywy. Wątek ciąży Anity rozwinie się w nowym sezonie po wakacjach. Czy para powita na świecie nowego członka rodziny? Odpowiedź na to pytanie przyniosą jesienne odcinki. To z pewnością będzie czas pełen emocji i nowych wyzwań dla Anity i Kamila. Na Sygnale zbliża się do emocjonującego finału 13 sezonu. W 914 odcinku, który zostanie wyemitowany 27 maja o 22.20 na TVP2, widzowie będą świadkami mrożących krew w żyłach wydarzeń. Leon, opętany zazdrością, planuje dramatyczny krok, który może zakończyć się tragicznie dla niego i Róży. Tymczasem dr Banach odkrywa ważny trop dotyczący tajemniczego hakera o pseudonimie Śmieszek. W stacji pojawia się nowy praktykant, Sebastian Krzywiński, który wprowadza sporo zamieszania. Zespół doktora Lisickiego zmaga się z przypadkiem nieprzytomnego nastolatka po imprezie. To będzie odcinek pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Na Wspólnej zaprasza na emocjonujące odcinki 4219 i 4220, które zostaną wyemitowane 27 i 28 maja. W 4219 odcinku Mariusz Czerski staje przed życiowym wyzwaniem. Kluczowe spotkanie z mściwym klientem Nowińskim może zaważyć na jego karierze prawniczej. Niestety, Mariusz nie pojawia się w kancelarii, a jego matka rozpoczyna dramatyczne poszukiwania. Okazuje się, że Czerski trafia do szpitala, co sugeruje poważne problemy zdrowotne. W 4220 odcinku Mariusz próbuje skontaktować się z żoną Olą, ale ta, myśląc, że mąż jest pijany, ignoruje jego prośby. Zamiast tego Ola wybiera się na randkę ze Zduńskim, który zaprasza ją pod pretekstem konsultacji prawnej. Te odcinki to prawdziwa emocjonalna burza, której nie można przegapić. Pierwsza Miłość wkracza w nowy etap emocji i dramatów w odcinku 4223. Julita i Florek, młodzi stażyści, wplątują się w konflikt, który może zaważyć na ich przyszłości w klinice. W Wadlewie krążą plotki o aresztowaniu Waldka, co wprowadza chaos w lokalnej społeczności. Tymczasem Szymon, po utracie dachu nad głową, znajduje wsparcie u Marty, a Jadzia zmaga się z poważnymi problemami rodzinnymi. Warto śledzić te zawiłe losy bohaterów już 25 maja o 18 na Polsacie. Serial, który od 2004 roku łączy wątki obyczajowe z sensacją, nie przestaje zaskakiwać. Obsada, w której znajdziemy takie gwiazdy jak Grażyna Wolszczak i Karol Strasburger, gwarantuje niezapomniane emocje. Dziedzictwo w odcinku 929 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Relacja Nany i Pojraza zostaje wystawiona na próbę, gdy na jaw wychodzą obciążające fakty. Nana planuje odejście, ale Pojraz prosi o ostatnią szansę, by oczyścić się z zarzutów. Tymczasem Ferit decyduje się na wyprowadzkę, co początkowo cieszy Derię, ale nowe śledztwo w sprawie zamordowanej kobiety budzi jej niepokój. Intrygi Semicha i miłosne dylematy Sinana tylko dodają pikanterii. Odcinek zostanie wyemitowany 25 maja o godzinie 16:05 na TVP. P1. To propozycja pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Panna Młoda w 104 odcinku dostarcza emocji, które trzymają w napięciu. Rodzina Develioglu staje przed dramatycznymi wyzwaniami, gdy walka o życie Cichana przybiera nieoczekiwany obrót. Choć reanimacja przywraca mu funkcje życiowe, atmosfera w rezydencji jest daleka od spokoju. Mukadder, wściekła i zrozpaczona, obarcza Hanser winą za dramatyczne wydarzenia. W międzyczasie Bejza odkrywa, że jej tajemnica o sztucznej ciąży wyszła na jaw. Sinem natomiast odkrywa, kto namówił Hanser do użycia broni. Odcinek zostanie wyemitowany 23 maja o 17:20 na TVP2. Ten turecki hit przyciąga widzów, oferując pełną zwrotów akcji fabułę i barwne postacie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 9 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Gdańska termometry ukażą 12 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w Poznaniu jakość powietrza jest dobra, a w Gdańsku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Po wakacjach możliwa jest rekonstrukcja rządu, która może zakończyć się dymisją ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Premier Donald Tusk jest niezadowolony z działań Żurka, szczególnie po tym, jak Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, co miało być przez ministra dopilnowane. Ziobro przebywa w Stanach od 10 maja, a jego wyjazd budzi wiele pytań. Wciąż nieznane są także losy Marcina Romanowskiego, związanego z Funduszem Sprawiedliwości. Posłanka Lewicy, Anna Maria Żukowska, znalazła się w centrum uwagi z powodu rozliczenia ponad 38 tysięcy złotych za przejazdy w ramach tzw. kilometrówki w ubiegłym roku. Mimo że jej biuro poselskie znajduje się zaledwie 1,7 km od Sejmu, kwota ta sugeruje pokonywanie średnio 90 km dziennie. W odpowiedzi na takie sytuacje od 2024 roku wprowadzono przepisy ograniczające miesięczne rozliczenia kilometrówki do 1725 zł. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego z powodu epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Do tej pory odnotowano dziesiątki zgonów i setki zachorowań, a wirus dotarł do stolicy Ugandy, Kampali. WHO podkreśla, że celem jest zmobilizowanie wsparcia międzynarodowego i postawienie sąsiednich krajów w stan najwyższej gotowości. Na razie nie ma zagrożenia pandemicznego.
2: Populacja więzienna w Rosji zmniejszyła się o prawie 40% w ciągu ostatnich 5 lat, osiągając historycznie niski poziom 282 tysięcy osadzonych. Głównym powodem tego spadku jest masowa rekrutacja więźniów do walki na Ukrainie, gdzie oferuje się im ułaskawienie w zamian za służbę wojskową. Więźniowie są również wykorzystywani do pracy na potrzeby rosyjskiej machiny wojennej, co generuje miliardowe zyski. Wzrost liczby poważnych przestępstw i rekrutacja cudzoziemców wskazują na szersze problemy demograficzne i gospodarcze w kraju.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Budowa nowych amerykańskich lotniskowców typu Ford napotyka na opóźnienia. Przyszły USS Doris Miller zostanie przekazany marynarce wojennej USA z 2-letnim opóźnieniem, a jego dostawa planowana jest na luty 2034 roku. Problemy dotyczą także innych jednostek, w tym USS Enterprise i USS John F. Kennedy, które również zmagają się z opóźnieniami. Przyczyną są ograniczenia stoczniowe i problemy z dostawami kluczowego wyposażenia. Tymczasem USS Gerald R. Ford zakończył najdłuższą misję od czasów wojny w Wietnamie, wspierając operacje USA na Bliskim Wschodzie i Karaibach. W miniony weekend warszawska policja we współpracy z Krajową Administracją Skarbową przeprowadziła zmasowaną akcję przeciwko nielegalnemu hazardowi na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie. Zlikwidowano 18 punktów z nielegalnymi automatami do gier, zatrzymując 15 osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze. W trakcie operacji zabezpieczono 80 maszyn oraz ponad 36 tysięcy złotych w gotówce. Organizatorom grożą wysokie kary finansowe i do 3 lat więzienia.
0: W Otwocku doszło do bulwersującego porzucenia psów przez dwoje 19-latków, którzy przywiązali zwierzęta do słupa w lesie, tłumacząc się przeprowadzką. Dzięki zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego i szybkiej interwencji policji, młoda para została zidentyfikowana i zatrzymana. Oboje usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami i odpowiedzą za to przed sądem. Policja przypomina, że porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem i apeluje o reagowanie na przypadki krzywdzenia zwierząt.
2: Policjanci z Lubania przeprowadzili skuteczną akcję, podczas której zabezpieczono blisko 600 tysięcy sztuk papierosów z przemytu. Zatrzymano 46-letniego mieszkańca powiatu lubańskiego, któremu postawiono zarzuty karno-skarbowe. Straty dla Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków mogły przekroczyć 1 000 000 zł. Policja przypomina, że handel nielegalnymi wyrobami tytoniowymi jest niezgodny z prawem i stanowi zagrożenie dla konsumentów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Harcerze z zastępu Alfa zdobyli 31 200 polubień w internetowym wyzwaniu, co zaowocowało spotkaniem z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim. W swobodnej atmosferze wspólnie przygotowywali pizzę, a wydarzenie to zostało uwiecznione na filmiku z muzyką Home, Edwarda Sharpa and the Magnetic Zeros. Historia pokazuje, że nawet małe wyzwania mogą prowadzić do wyjątkowych chwil i spełnienia marzeń.
2: Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski na Eurowizji 2026, zajęła 12 miejsce, zdobywając 4 dwunastki od jury. Występ wokalistki spotkał się z pozytywnym odbiorem, jednak kontrowersje wzbudziła decyzja polskiego jury o przyznaniu 12 punktów Izraelowi. Aleksandra Kwaśniewska ostro skrytykowała tę decyzję, podkreślając jej polityczne konsekwencje. Dyskusje wokół punktacji są szczególnie intensywne w kontekście sytuacji w Strefie Gazy i bojkotu Izraela przez część europejskich nadawców.
0: Anna i Bronisław Komorowscy są małżeństwem od 1977 roku, a ich historia zaczęła się na harcerskim rajdzie w Puszczy Kampinoskiej. Anna zwróciła uwagę na żółte buty Bronisława, które były wówczas rzadkością. Para zaręczyła się podczas spaceru po krakowskim przedmieściu, a ślub odbył się w Warszawie. Ich związek trwa do dziś, a wspólne życie wypełniają wspomnienia i rodzinna tradycja.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 9 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zosia Cieszyńska, córka znanych aktorów, znowu w centrum uwagi. Jej najnowsze zdjęcia na Instagramie wywołały prawdziwą burzę w sieci. Internauci przecierają oczy ze zdumienia, bo trudno uwierzyć, że ta stylowa młoda dama ma zaledwie 14 lat. Czyżby szykowała się nowa gwiazda polskiego show biznesu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Zosia doskonale odnajduje się w świecie mediów społecznościowych.
2: Pola Wiśniewska. Świeżo po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim nie traci wiary w miłość. W szczerych wyznaniach w mediach społecznościowych podkreśla, że nie zamierza szukać uczucia na siłę. Wierzy, że prawdziwa miłość przyjdzie sama, bez wymuszania i presji. Cóż, może to właśnie klucz do szczęścia. Czekać, aż miłość zapuka do drzwi, zamiast biegać za nią z siatką na motyle. Świat kina stracił jednego z tych aktorów, których twarz zna każdy, ale nazwisko już niekoniecznie. Dion Anderson, znany z epizodycznych ról w takich hitach jak Skazani na Shawshank czy Gilmore Girls, odszedł w wieku 87 lat. Choć nigdy nie był na pierwszym planie, jego obecność na ekranie była jak sól w zupie. Niby niewidoczna, ale niezbędna. Pozostawił po sobie bogaty dorobek, który na zawsze pozostanie w sercach widzów. Finał Eurowizji 2026 za nami, ale emocje wciąż sięgają zenitu. Aleksandra Kwaśniewska nie przebierała w słowach, nazywając decyzję polskiego jury gigantycznym wstydem po przyznaniu 12 punktów Izraelowi. Internauci, zamiast cieszyć się sukcesem Alicji Szemplińskiej, która zajęła 12 miejsce, skupili się na kontrowersyjnym werdykcie. Współczesne realia popkultury. Talent na scenie, skandal w sieci.
3: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Neil Young, legenda rocka, znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Luksusowa marka odzieżowa Chrome Hearts wycofała pozew przeciwko artyście, który rzekomo naruszał ich prawa autorskie, koncertując z zespołem o tej samej nazwie. Cóż, może zrozumieli, że walka z ikoną rocka to nie najlepszy pomysł na promocję. Tymczasem Young, nie zważając na zamieszanie, zakończył nagrywanie nowego albumu, w którym obok nowych utworów znajdą się prawdziwe muzyczne skarby sprzed 60 lat. Kiedy album ujrzy światło dzienne? Tego jeszcze nie wiadomo, ale fani już zacierają ręce. Metallica znowu w Polsce, a dokładniej na Stadionie Śląskim w Chorzowie już 19 maja. Fani mogą cieszyć się darmowym przejazdem komunikacją miejską. Wystarczy tylko bilet na koncert. Tramwaje będą kursować jak szalone, co 3 minuty, a autobusy pojadą objazdami, bo przecież kto by się przejmował korkami. Dla tych, którzy wolą przyjechać autem, czeka płatny parking za jedyne 100 zł, ale bez rezerwacji. Kto pierwszy, ten lepszy. Metallica na Stadionie Śląskim już za rogiem, a fani zadają sobie pytania, jakby to była misja na Marsa. Czy wejść o świcie, żeby zdobyć miejsce w Snake Pit? Czy może wystarczy przyjść na czas, by nie przegapić supportu? A może lepiej od razu zainwestować w bilet I Disappear i podążać za zespołem jak prawdziwy fan? Jedno jest pewne, koncert będzie głośny, tłoczny i długi, więc przygotujcie się na całodniowe metalowe szaleństwo. Zespół Mirador, złożony z Jake'a Kiszki, z Grety Van Fleet i Chrisa Turpina z Ida May, postanowił zaskoczyć świat swoją koncertową epką The Gathering at Badon Hill. Nagrania odbyły się w średniowiecznej stodole, gdzie zamiast ciszy i spokoju ziemia zadrżała, a niebo zagrzmiało. To, co miało być akustycznym chilloutem, zamieniło się w rock'n'rollowy spektakl z antycznymi mitami i bluesem w tle. Czyżby nowa mitologia rocka właśnie się narodziła?
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Phil Collins, legenda muzyki, po 4 latach muzycznej emerytury znowu pojawił się publicznie. Artysta, który kiedyś podbijał sceny z Genesis, teraz walczy z problemami zdrowotnymi, ale nie traci ducha. Na gali, z okazji 50-lecia, The King's Trust Collins pokazał się obok Roda Stewarta i swojej byłej żony, Jill. W listopadzie planują wspólną aukcję na rzecz tej organizacji, a Phil ma stworzyć specjalny projekt koszulki. Cóż, nawet na emeryturze nie można się nudzić. Geddy Lee, lider zespołu Rush, przez lata skrywał przed światem bolesną historię swojej rodziny, która przetrwała piekło obozów koncentracyjnych. Jego matka, Mania, z polskim akcentem wymawiała imię Gary jako Geddy, co stało się jego scenicznym pseudonimem. Trauma rodziców i ich niezwykła wola przetrwania wpłynęły na jego podejście do muzyki, czyniąc z Rush zespół o niespotykanej dyscyplinie i perfekcjonizmie. Utwór Red Sector A to hołd dla ocalałych, oparty na wstrząsających wspomnieniach Mani z dnia wyzwolenia.
2: Metallica znowu w Polsce, a fani już ustawiają się w kolejkach, by zdobyć unikalne gadżety w specjalnym pop-up store w Katowicach. Sklep otwarto na dzień przed wielkim koncertem na Stadionie Śląskim, gdzie zespół zagra po 18 latach przerwy. W ofercie między innymi koszulki z husarzem za 200 zł, czy książka Kirka Hameta za jedyne 600 zł. Ciekawe, czy te ceny to już rock'n'roll, czy jeszcze ekonomia?
1: Metallica, koncertowa potęga, która od 45 lat rządzi sceną, ma swoje tajemnice. Choć zespół ma na koncie 11 albumów, nie wszystkie utwory doczekały się występu na żywo. Kilkanaście piosenek z płyt takich jak Load, Reload czy najnowszej 72 Seasons nigdy nie zabrzmiało w pełnej krasie na scenie. Może to ich sposób na trzymanie fanów w nieustannym napięciu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Huta doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Ford zderzył się czołowo z ciężarówką z cysterną po zjechaniu na przeciwległy pas. Kierowca Forda zginął na miejscu, a 35-letni kierowca ciężarówki zmarł w szpitalu. Akcja ratunkowa była skomplikowana i trwała do wczesnych godzin porannych. W powiecie otwockim doszło do bulwersującego zdarzenia, gdzie para 19-latków porzuciła dwa psy w lesie, przywiązując je do słupa. Zwierzęta zostały uratowane dzięki szybkiej interwencji policji, a młodzi sprawcy usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Policja apeluje, by nie traktować zwierząt jak rzeczy i w razie problemów z opieką szukać odpowiedzialnych rozwiązań. O wymiarze kary dla zatrzymanych zdecyduje sąd.
2: Warszawa planuje otwarcie nowego Muzeum Historii Naturalnej, które ma pomieścić ponad 9 milionów unikatowych okazów. Polska Akademia Nauk pracuje nad koncepcją tej placówki, która ma stać się ważnym punktem na mapie kulturalnej stolicy. W zbiorach znajdą się m.in. szkielety wymarłych zwierząt i bryłki bursztynu z zatopionymi owadami. Szczegóły dotyczące lokalizacji i terminu otwarcia nie są jeszcze znane. Dziś w 6 województwach, w tym mazowieckim i podlaskim, obowiązują ostrzeżenia przed burzami wydane przez IMGW. Alerty będą aktywne od godziny 14 do 21, a burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Maksymalna temperatura wyniesie od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 21 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. W nocy możliwe są zanikające burze, a najzimniej będzie w Kotlinach Sudeckich, gdzie temperatura przy gruncie może spaść do minus 1 stopnia Celsjusza.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś rano na warszawskiej Pradze Południe doszło do groźnego incydentu. Nietrzeźwy kierowca z Rwandy stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierki przy przystanku tramwajowym na placu Szembeka. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć sytuacja mogła być znacznie poważniejsza. W reakcji na wcześniejsze wypadki w tej okolicy zamontowano fotoradar, a na 2027 rok zaplanowano przebudowę ulicy Grochowskiej. 17-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego został zatrzymany przez policję po fałszywym alarmie i kradzieży. Młody mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy, podając się za hrabiego Monte Cristo i twierdząc, że stracił nogę. Następnie włamał się do kwiatomatu, by zdobyć bukiety dla koleżanek. Usłyszał zarzuty wywołania niepotrzebnej interwencji służb oraz kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat więzienia. W listopadzie 2024 roku pod Olkuszem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 28-letnia Dorota. Kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez prokuratorkę Magdalenę Z. Pomimo upływu czasu, zarzuty wobec prokuratorki zostały uchylone, co wywołało oburzenie rodziny zmarłej. Bliscy Doroty wciąż czekają na sprawiedliwość, a sprawa budzi kontrowersje z powodu nieuchylonego immunitetu. Dziś maturzyści przystąpili do egzaminu z historii na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i potrwa 180 minut. Arkusze egzaminacyjne zostały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w dwóch formułach – 2023 i 2015. Oficjalne arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane po zakończeniu egzaminu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W czerwcu planowane jest otwarcie luksusowego kompleksu wypoczynkowego Gołębiewski w Obierowie, a rezerwacje już ruszyły. Wysokie ceny noclegów wywołały burzliwą dyskusję w internecie, gdzie wielu użytkowników uznało je za zbyt wysokie. Koszt dwudniowego pobytu dla czteroosobowej rodziny to ponad 3600 zł, co dla wielu stanowi duże obciążenie finansowe. Mimo to nie brakuje głosów, które podkreślają, że za luksus i wysoką jakość usług trzeba zapłacić odpowiednią cenę. W miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w centrum ogrodnicze podczas kiermaszu Pamiętajcie o ogrodach. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców, oferując szeroki wybór roślin, akcesoriów ogrodniczych oraz lokalnych specjałów. Słoneczna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom, a niektórzy wystawcy wyprzedali swoje towary przed zakończeniem imprezy. Kiermasz tradycyjnie inauguruje sezon ogrodniczy w regionie.
2: W czwartek, 21 maja, TVN wyemituje nowy odcinek Kuchennych Rewolucji z Białegostoku. Magda Gessler przeprowadziła rewolucję w barze Honotu, który teraz działa jako bistro sztuka dzika. W menu pojawiły się dania inspirowane kuchnią myśliwską, takie jak tatar wołowy czy carpaccio z sarny. Emisja programu o godzinie 21.55.
1: Na gospodarstwie w Plutyczach doszło do niebezpiecznego incydentu podczas porządków na działce. Jarek, jeden z braci rolników, wbił sobie zardzewiały drut w kolano. Na szczęście skończyło się tylko na bólu, a drut udało się szybko usunąć. Andrzej i Jarek są znani z programu Rolnicy Podlasie, który pokazuje ich codzienne życie na wsi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Świebodzicach na Dolnym Śląsku, w miejskim parku, znaleziono ciało mężczyzny. Policja podejrzewa, że do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Obecnie trwają intensywne działania mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz zatrzymanie sprawców. Fragment parku został zamknięty, a śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. We Wrocławiu temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością ledwie odczuwalną. Dla Białegostoku przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Iran planuje nałożyć opłaty na gigantów technologicznych za korzystanie z podmorskich kabli w cieśninie Ormus. Wśród firm, które mogą być dotknięte, są Google, Microsoft, Meta i Amazon. Teheran grozi, że w przypadku braku płatności może dojść do uszkodzenia kabli, co mogłoby spowodować katastrofę cyfrową. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogłyby sparaliżować transmisję danych na kilku kontynentach. Sytuacja jest skomplikowana przez amerykańskie sankcje, które utrudniają firmom dokonywanie płatności na rzecz Iranu. Iran pokazuje, że dysponuje narzędziami nacisku wykraczającymi poza tradycyjne metody militarne. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców SPOEM zgłosił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obawy dotyczące promocji masła w sieciach Biedronka i Lidl. Masło sprzedawane jest tam nawet za 0,99 zł, co według SPOEM może oznaczać sprzedaż poniżej kosztów i naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Związek podkreśla, że takie działania mogą osłabić mniejsze sklepy i prowadzić do dominacji dużych sieci. UOKiK ma ocenić, czy te praktyki stanowią czyn nieuczciwej konkurencji. Urząd przypomina, że nie reguluje cen, ale może interweniować w przypadku zmowy cenowej lub nadużywania pozycji dominującej.
2: Niemiecki sąd w Bremie wydał przełomowy wyrok w sprawie czekolady Milka, uznając producenta za winnego wprowadzania konsumentów w błąd. Mondelez International zmniejszył wagę tabliczki ze 100 do 90 gramów, nie zmieniając znacząco opakowania, a jednocześnie podnosząc cenę. Sąd nakazał umieszczenie ostrzeżeń na opakowaniu, aby klienci byli świadomi zmiany. Decyzja ta jest ważnym sygnałem dla branży spożywczej, gdzie shrinkflacja staje się coraz bardziej powszechna. Producent tłumaczy zmiany rosnącymi kosztami produkcji, w tym cenami kakao. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a firma ma miesiąc na złożenie apelacji. Ministerstwo Energii uruchamia nowy nabór na bon ciepłowniczy, który ma pomóc w pokryciu wysokich kosztów ogrzewania. Wsparcie może wynieść nawet 3,5 tysiąca złotych, ale trzeba spełnić określone warunki dochodowe i cenowe. Program skierowany jest do gospodarstw domowych z niższymi dochodami, korzystających z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne. Wnioski można składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku, a po tym terminie pieniądze przepadną. Wysokość dopłaty zależy od ceny ciepła, a minimalna wartość świadczenia to 20 zł. Wnioski można składać osobiście, pocztą lub online.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Spółka Newag złożyła wniosek o uchylenie immunitetu posłance Paulinie Matysiak. Firma chce pozwać parlamentarzystkę za jej wypowiedzi dotyczące rzekomych nieprawidłowości w pociągach Impuls. Newag twierdzi, że oskarżenia posłanki są bezpodstawne i szkodzą wizerunkowi firmy. Niezależny audyt zlecony przez spółkę nie potwierdził istnienia mechanizmów blokujących pociągi. Posłanka Matysiak podkreśla, że jej działania wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów. Decyzja o uchyleniu immunitetu należy teraz do sejmowej komisji. Na warszawskich bazarkach ceny owoców i warzyw osiągnęły poziom luksusowych towarów. Czereśnie kosztują nawet 100 zł za kilogram, a borówki 85 zł, co sprawia, że wielu klientów rezygnuje z zakupów. Sprzedawcy również narzekają na wysokie ceny hurtowe, co wpływa na spadek liczby klientów. Polacy coraz częściej kupują owoce na sztuki lub w małych ilościach, by zmieścić się w budżecie. Młodzi klienci chętnie korzystają z zamówień z dostawą do domu, nie zważając na ceny. Wszyscy liczą, że latem ceny wrócą do normy. Polska branża meblarska zmaga się z poważnym kryzysem, co potwierdzają masowe zwolnienia w fabrykach IKEA w Wielbarku i Goleniowie. Spadek eksportu mebli do Europy sięga już 15%, a rosnące koszty produkcji, w tym energii i drewna, dodatkowo pogarszają sytuację. Niestabilna sytuacja geopolityczna wpływa na zmniejszenie popytu na meble, co zagraża setkom tysięcy miejsc pracy w Polsce. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Jan Szynaka, podkreśla, że problemy narastały od lat i wymagają pilnych działań. Producenci starają się wprowadzać innowacje, by obniżyć koszty, ale perspektywy na poprawę sytuacji są wciąż niepewne.
1: Konsumenci mają prawo do reklamacji wadliwych produktów na podstawie rękojmi, która obowiązuje przez 2 lata od zakupu. W ramach rękojmi można żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, jeśli wada jest istotna. Sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź na żądanie reklamacji, a brak reakcji oznacza jej uznanie. W przypadku zakupów online konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Zwrot towaru kupionego stacjonarnie zależy od polityki sklepu i nie jest obowiązkowy. Gwarancja jest dobrowolna i jej warunki określa producent lub sprzedawca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Rzecznik finansowy to instytucja, która pomaga konsumentom w sporach z bankami, ubezpieczycielami i firmami pożyczkowymi. Jeśli instytucja finansowa odmówiła uznania reklamacji, można zwrócić się do rzecznika po bezpłatną pomoc. Przed złożeniem wniosku do rzecznika konieczne jest wyczerpanie drogi reklamacyjnej w danej instytucji. Wniosek można złożyć pisemnie lub online, dołączając szczegółowy opis problemu i odpowiednie dokumenty. Czas rozpatrzenia sprawy zależy od jej skomplikowania, ale pomoc rzecznika jest całkowicie bezpłatna. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3390 odcinku Barw Szczęścia Renata wraca do pracy w Feel Good po zakończeniu terapii w ośrodku leczenia uzależnień. Odcinek ten zostanie wyemitowany w czwartek, 28 maja o godzinie 25 na TVP2. Renata staje przed trudnym wyborem, gdy odnajduje ukryte wcześniej leki przeciwbólowe. Sytuacja komplikuje się, gdy dowiaduje się, że jej przyjaciółka Dominika przejęła lokal, a ona sama stała się tylko pracownicą. Atmosfera w pracy jest napięta, a Renata musi zmierzyć się z pokusą powrotu do nałogu. Czy zdecyduje się na ryzykowny krok, który może zniszczyć jej życie zawodowe i prywatne? Wszystko wskazuje na to, że Renata może jednak wyjść z tej próby zwycięsko, a relacje z Dominiką w przyszłości się poprawią.
2: Serial Na Sygnale wkracza w emocjonujący 913 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 27 maja o 21.55 na TVP2. W tym odcinku Piotr i Martyna zostają wezwani do zakładu karnego, gdzie muszą ratować życie Miłosza, który po spożyciu kapsułek do prania znajduje się w krytycznym stanie. Równocześnie Romek, pełniąc funkcję konsultanta na planie filmowym, staje przed niebezpiecznym incydentem, gdy aktor Ryszard wstrzykuje sobie adrenalinę, co prowadzi do poważnych problemów z sercem. Scenariusz napisała Magdalena Millingen, a na ekranie zobaczymy między innymi Dariusza Wieteskę i Monikę Mazur. 13. sezon serialu, emitowany 5 razy w tygodniu, nie przestaje zaskakiwać widzów dynamicznymi zwrotami akcji. Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę w 4217 odcinku. Kalina staje przed konsekwencjami swoich kłamstw, co prowadzi do dramatycznej ucieczki jednej z postaci. Zakościelny, uzbrojony w nóż, czai się pod domem przeciwnika, co zapowiada niebezpieczne starcie. W międzyczasie Eliza zmaga się z trudnościami w szpitalu, nie mogąc uzyskać informacji o stanie zdrowia Bartka. Bogdan próbuje przekonać juniora do odwiedzenia matki, a Jarek nawiązuje nową znajomość, która kończy się wspólnie spędzoną nocą. Wątek Hoffów skupia się na próbie przeprowadzki, jednak Włodek namawia ich do pozostania w jego domu. Premiera tego odcinka odbędzie się 25 maja o godzinie 20.15 na antenie TVN.
1: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 875 odcinka, który zostanie wyemitowany 25 maja o godzinie 18.35 na TVP1. W kamienicy przy tytułowej ulicy atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Rosina zaczyna podejrzewać, że Libert skrywa coś niepokojącego, co zmusza ją do szczerej rozmowy z Florą. Tymczasem Flora dostrzega ryzyko związane z brakiem ostrożności bliskich i sugeruje większą powściągliwość w okazywaniu uczuć. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XXI wieku, gdzie życie bogatych mieszczan przeplata się z codziennością ich służby. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez i Arantxe Aranguren. To propozycja pełna pięknych strojów, stylowych wnętrz i skomplikowanych relacji, które przyciągają przed ekrany wielu widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 927 odcinku, który zostanie wyemitowany 23 maja o 16.05 na TVP1. Relacje między bohaterami zostaną wystawione na próbę przez intrygi i niedopowiedzenia. Nana usłyszy niepokojące informacje o przeszłości bliskiej osoby, co wprowadzi chaos i niepewność w jej życiu. Poyraz, chcąc wyrazić wdzięczność, przygotuje dla Nany jej ulubiony deser, ale ich sielankę przerwie Semih, który z zazdrości zasugeruje, że Poyraz był zamieszany w handel narkotykami. Tymczasem Sinan zmaga się z zazdrością wobec Gurkana i Ainur, a Aise nie wierzy zapewnieniom Leili, co tylko zaognia konflikt z Feritem. Serial Dziedzictwo to prawdziwa gratka dla fanów miłosnych historii pełnych trudnych wyborów i tajemnic. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1936 odcinka, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku o 20.55 na TVP2. W tym odcinku Natalia Mostowiak zmierzy się z trudnymi decyzjami dotyczącymi jej uczuć, co może wpłynąć na jej przyszłość z narzeczonym. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy w jej życiu pojawi się niebezpieczna osoba z przeszłości. Tymczasem Dorota i Bartek wreszcie mają powód do radości, bo Franek staje się pełnoprawnym członkiem ich rodziny. Joanna próbuje uciec od uczuć do Artura, ale jego wyznanie miłości komplikuje jej plany. W tle tych wydarzeń Daria, była partnerka dyrektora, wprowadza chaos, co prowadzi do dramatycznego wystrzału. Serial od lat przyciąga widzów, a najnowsze odcinki obiecują kolejne zaskakujące zwroty akcji. W 105. odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Gülsüm zdobywa informacje, które mogą zniszczyć jedną z mieszkanek rezydencji i postanawia wykorzystać je do szantażu. Tymczasem Cihan walczy o życie, a jego bliscy otrzymują pesymistyczne prognozy od lekarzy. Prawda o fałszywej ciąży Bejzy wychodzi na jaw, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Sinem odkrywa tożsamość osoby, która wpłynęła na Hanser, a Mukadder planuje zemstę. Niespodziewanie młoda dziewczyna zostaje porwana przez nieznanych sprawców. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 25 maja o godzinie 17.20 na kanale TVP2. Serial Panna Młoda to turecka produkcja, która zdobyła serca widzów dzięki emocjonującej historii Hanser i Cihana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Poznań to miasto przywita nas temperaturą 10 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 12 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski wyraził zaniepokojenie chaosem informacyjnym wokół potencjalnego wstrzymania rotacji wojsk amerykańskich do Polski. Podkreślił, że mimo niepewności Stany Zjednoczone nadal stanowią kluczową gwarancję bezpieczeństwa dla Polski w ramach NATO. Kwaśniewski zwrócił uwagę na wewnętrzne konflikty między prezydentem a rządem, które osłabiają polski potencjał bezpieczeństwa, apelując o rezygnację z języka agresji i większą współpracę.
2: Były prezydent Andrzej Duda i dziennikarka Dominika Wielowiejska prowadzą publiczny spór na platformie X dotyczący organizacji szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. Duda zarzuca dziennikarce manipulacje, twierdząc, że jego administracja i rząd Zjednoczonej Prawicy odpowiadały za sukces wydarzenia. Wielowiejska podtrzymuje, że Duda początkowo dziękował poprzednikom za przygotowania. Konflikt wywołał szeroką dyskusję na temat odpowiedzialności za organizację szczytu.
0: Prokuratura Krajowa bada, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce z Węgier do USA. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza, że na przesłuchanie zostaną wezwani Adam Bielan i Jacek Kurski. Ziobro, posługując się genewskim dokumentem podróży, opuścił Węgry rządowym samochodem, omijając unijne kontrole. Sprawa związana jest z zarzutami dotyczącymi wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek, poseł PiS i kandydat na premiera, skomentował wyniki Eurowizji, zwracając uwagę na brak punktów dla Polski od ukraińskiego jury. Czarnek zasugerował, że Ukraina powinna docenić polską pomoc w walce o niepodległość. Wypowiedzi te wpisują się w jego wcześniejsze krytyczne komentarze wobec Ukrainy. Tegoroczną Eurowizję wygrała Dara z Bułgarii, a drugie miejsce zajął Noam Betan z Izraela.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Policjanci z Sierada uratowali 26-letniego mężczyznę, który